0: Kobieta jest w stanie krytycznym i walczy o życie w szpitalu. Dzieci również zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Policja przesłuchała rodziców chłopców, którzy zadeklarowali współpracę.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: 40-letni Polak zginął podczas nurkowania u wybrzeży Chorwacji, w pobliżu kurortu Medulin na Istrii. Mężczyzna zasłabł na głębokości ponad 20 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i reanimacji nie udało się go uratować. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
2: W Gdyni, w PGZ Stoczni Wojennej, odbył się historyczny rollout kadłuba pierwszej fregaty programu Miecznik o nazwie Wicher. To kluczowy etap przed chrztem i wodowaniem, które zaplanowano na 13 sierpnia. Program Miecznik zakłada budowę trzech nowoczesnych fregat, które wzmocnią polską marynarkę wojenną. Konstrukcja oparta jest na brytyjskim projekcie Arrowhead 140, a jej uzbrojenie obejmuje m.in. rakiety CAM i Naval Strike Missile.
0: Pod koniec lipca policjanci z Jędrzejowa i Kielc przeprowadzili akcję przeciwko handlowi narkotykami. W gminach Nagłowice i Sędziszów zatrzymano 4 osoby, a także przejęto znaczne ilości narkotyków i broni. Odzyskano również samochód przywłaszczony w Szwajcarii. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z zatrzymanych na 3 miesiące.
2: Orchidee źle znoszą ekstremalne warunki pogodowe, co wpływa na ich kondycję. Sierpień to kluczowy czas na ich pielęgnację, gdyż wtedy formują pąki. Prosta mieszanka z miodem i cytryną może szybko poprawić stan roślin. Warto wcierać ją w liście, co nie tylko je nabłyszcza, ale także wspomaga fotosyntezę i kwitnienie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Letnie upały mogą zamienić nasz trawnik w wysuszone stepy, ale odpowiednia pielęgnacja może temu zapobiec. Kluczowe jest regularne nawadnianie i stosowanie naturalnych nawozów, które można przygotować samodzielnie. Warto zrobić to przed połową sierpnia, by zregenerować murawę i przywrócić jej zielony wygląd. Przemysław Czarnek, wiceszef PiS, został zauważony w lubelskim serwisie samochodowym, gdzie odprowadził auto żony na przegląd po 45 tysiącach kilometrów. Polityk czekał tam na syna, który miał go odebrać i przy okazji wypił kawę. Regularne przeglądy techniczne to klucz do bezpieczeństwa i bezawaryjności pojazdu. Pamiętajmy o terminowych kontrolach i dbaniu o stan techniczny samochodu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Moda znów zaskakuje. Jorcy, czyli dłuższe jeansowe spodenki, które jeszcze niedawno były symbolem modowego faux pas, teraz królują na ulicach. Nawet Julia Wieniawa, znana z wyczucia stylu, nie mogła się oprzeć ich urokowi. Kto by pomyślał, że coś, co kiedyś było obciachem, teraz jest absolutnym must have sezonu 2026.
2: Anita Werner, ikona TVN24, świętuje 25 lat pracy w stacji, dzieląc się zdjęciami sprzed lat. Kto by pomyślał, że ta znana dziennikarka zaczynała karierę jako aktorka u boku Lindy? Zaczynała w filmie Słodko-gorzki, a teraz jest twarzą jednej z najważniejszych stacji informacyjnych w Polsce. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta jej początki w bikini na planie filmowym? Bułgaria, kraj, który wygrał Eurowizję 2026 roku, wciąż nie może zdecydować, gdzie odbędzie się konkurs w 2027 roku. Sofia, dotychczasowy faworyt, musi teraz stawić czoła niespodziewanemu rywalowi, nadmorskiemu Burgas. Polityczne przepychanki, korupcyjne plotki i zakulisowe gry sprawiają, że decyzja wciąż wisi w powietrzu. Czyżby Eurowizja miała uciec z wielkiej stolicy do małego kurortu? Ostateczny werdykt ma zapaść do środy, ale kto wie, co jeszcze się wydarzy. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat, pozostawiając po sobie nie tylko program Tak Jest, ale i wspomnienia z czasów PRL. Kuba Wojewódzki, jego dawny kolega z podwórka, wspomina ich wspólne chwile w kawiarni Niespodzianka, gdzie zamiast bawić się w piaskownicy, planowali naprawę zaniedbanego podwórka o nazwie Polska. Cóż, nie każdy ma takie dzieciństwo, gdzie zamiast łopatki w ręku trzyma się ideę. Morozowski zmarł na chorobę nowotworową, a jego odejście poruszyło wielu, w tym księdza Kazimierza Sowę, który przekazał smutną wiadomość.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Marcin Prokop, znany z TVN, może wkrótce zmienić barwy na Polsat. O przejęciu milionerów przez słoneczną stację pojawiają się spekulacje, czy Prokop dołączy do nowego zespołu. Edward Miszczak z Polsatu zdradził, że szuka prowadzącego, który z pasją układa klocki Lego. Czyżby Prokop miał teraz zająć się budowaniem nie tylko kariery, ale i konstrukcji z klocków? Czas pokaże, czy Polsat znów zaskoczy widzów. Wiktoria, świeżo upieczona Miss Polski, postanowiła, że nie zamierza uciekać za ocean, mimo że Stany Zjednoczone były dla niej ważnym etapem. Zamiast tego chce rozwijać swoją karierę w Polsce, bo przecież korona to nie tylko błyskotka, ale i misja. Po roku panowania jako Miss Polski Podlasia przekonała rodzinę, że konkursy piękności to coś więcej niż tylko efektowne suknie. Teraz planuje połączyć amerykańskie doświadczenia z polską rzeczywistością, bo przecież nigdzie nie jest tak dobrze jak w domu. Sandra Kubicka, znana modelka, postanowiła zaskoczyć swojego nowego partnera, Adama Zaorskiego, nie tylko miłością, ale i nową twarzą. Mimo prośby ukochanego, by nie świrowała podczas jego nieobecności, Sandra szybko umówiła się na operację plastyczną. Już za 12 dni czeka ją blefaroplastyka, czyli korekta powiek. Cóż, w świecie show biznesu zmiany są na porządku dziennym, a nowa twarz co 3 lata to już niemal standard. Chazza, niegdyś królowa disco polo, powróciła na scenę w wielkim stylu. W minioną niedzielę w programie Halo tu Polsat 59-letnia gwiazda zaśpiewała swój hit Bierz co chcesz w sukience sprzed 31 lat. Co ciekawe, nadal pasuje jak ulał. Piosenkarka żartowała, że chciała usłyszeć, iż ma taką samą figurę jak 3 dekady temu. Cóż, nie każdy może pochwalić się garderobą bez moli i formą godną pozazdroszczenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Jacek Stachurski zaskoczył fanów podczas koncertu Lata z Radiem w Lublinie, ale nie swoimi przebojami, a nowym wyglądem. Artysta przeszedł spektakularną metamorfozę, tracąc 20 kg i zmieniając fryzurę, co sprawiło, że niektórzy internauci mieli problem z jego rozpoznaniem. Występ przebiegł bez niespodzianek, ale to nowy wizerunek Stachurskiego stał się głównym tematem rozmów. Cóż, wygląda na to, że w show biznesie nie tylko muzyka się liczy. Smutne wieści z planu na dobre i na złe. Anna Kaczmarczyk, ceniona kostiumografka, przegrała walkę z rakiem. Przez ponad 20 lat tworzyła atmosferę na planie, której teraz będzie brakować. Tomasz Ciachorowski i Martin Fitch wspominają ją jako promień słońca w serialowej rodzinie. I nie, to nie ta aktorka, tylko nasza duża Ania zza kulis.
2: Axl Rose i Ozzy Osbourne, dwie legendy rocka, spotkali się po raz pierwszy dopiero w 2025 roku. Tak, dobrze słyszysz, dopiero wtedy. Wszystko wydarzyło się za kulisami pożegnalnego koncertu Ozzy'ego w Birmingham. Slash z Guns N' Roses opisał to spotkanie jako pełne ciepła i braterstwa, bez śladu rockowego ego. Ozzy, który zmarł kilka dni później, nazwał Axla prawdziwym dżentelmenem. Cóż, lepiej późno niż wcale. Australijski zespół Amyl and the Sniffers, znany z rockowej energii, postanowił zaskoczyć fanów i nagrać koncertowy album w meksykańskiej restauracji. Tak, dobrze słyszeliście. Zamiast wielkich scen wybrali kameralne wnętrze El Coyote w Los Angeles, gdzie zaprezentowali swoje utwory w minimalistycznych, countryowych aranżacjach. Album Truth or Consequence Live Album ukaże się 4 września i zawiera nie tylko znane hity, ale także nowe utwory i zaskakujący cover. Czyżby rockowcy zamienili gitary na sombrera? Czas pokaże!
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Toruniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu, temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ursynowskim Parku nad południową obwodnicą Warszawy doszło do nietypowej sytuacji. Nowe żółte huśtawki, które miały być atrakcją dla dzieci, okazały się niebezpieczne z powodu bliskości chodnika. Po początkowym unieruchomieniu ostatecznie je zdemontowano. Mieszkańcy są zaskoczeni, a urzędnicy obiecują szybkie wprowadzenie bezpiecznych rozwiązań. W sobotę wieczorem na warszawskim Ursynowie doszło do groźnej kolizji. Kierowca Audi zignorował czerwone światło i uderzył w autobus linii 185. Obaj kierowcy, obywatele Ukrainy, byli trzeźwi i nie odnieśli obrażeń. Sprawa trafi do sądu, gdzie zostaną zbadane szczegóły zdarzenia.
2: Na Mazowszu, w okolicach Ciechanowa, widziana była puma. Starostwo powiatowe apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Zaleca się unikanie spacerów po lasach i pilnowanie dzieci. W razie spotkania z pumą należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.
1: W Nowym Dworze Mazowieckim w niedzielę wieczorem doszło do dużej akcji ratunkowej nad Narwią. Wędkarz zgłosił, że widział ciało w rzece, co uruchomiło działania policji, strażaków i nurków. Po kilku godzinach poszukiwań nie znaleziono jednak żadnych zwłok. Okazało się, że zgłaszający był pod wpływem alkoholu i nie potrafił wskazać dokładnego miejsca zdarzenia. Policja nadal monitoruje sytuację, ale nie ma potwierdzenia, że ciało rzeczywiście było w rzece.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gliwicach na ulicy Rybackiej doszło do nietypowego incydentu. 60-letni rolnik zniszczył świeżo położony asfalt, używając traktora z pługiem. Zarząd Dróg Miejskich planuje naprawę, która może zakończyć się jeszcze w tym tygodniu, jeśli uzyskane zostaną odpowiednie zgody. Straty wstępnie oszacowano na około 300 tysięcy złotych, a rolnikowi grozi do 10 lat więzienia za uszkodzenie mienia wielkiej wartości. Dziś w Mrzeżynie panują idealne warunki do plażowania. Wszystkie trzy kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a wody 19 stopni przy minimalnym wietrze. Nie odnotowano obecności sinic, więc można cieszyć się spokojnym dniem nad morzem. W sobotę w pobliżu plaży w Międzyzdrojach zauważono dużego walenia. Zwierzę o długości kilku metrów pływało swobodnie w morzu. Ratownicy WOPR i Błękitny Patrol WWF zadbali o jego bezpieczeństwo, eskortując je na wody Wolińskiego Parku Narodowego. To nie pierwszy raz, gdy duży ssak morski pojawił się w tej części Bałtyku. W piątek rozbito ogromną kumulację Eurojackpot. Szczęśliwiec z Polski wzbogacił się o ponad 2 miliony złotych dzięki kuponowi wysłanemu w Bydgoszczy. Największa wygrana trafiła do Niemiec, gdzie zwycięzca otrzyma ponad 140 milionów złotych. To pokazuje, jak jedno losowanie może odmienić życie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Łomży 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5 piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji 3 mężczyzn udało się uniknąć tragedii. Rozłożyli oni koc, który zamortyzował jej upadek. Dziecko przebywa w szpitalu, a jej stan jest dobry. W chwili zdarzenia matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu i może usłyszeć zarzuty. 15-letni Kacper z Kamiennej Góry walczy o życie po piątkowym ataku nożem. Chłopak jest w ciężkim stanie i potrzebuje pilnej transfuzji krwi. Dawcy mogą zgłaszać się do Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. W związku z atakiem zatrzymano 2 szesnastolatków, a policja prowadzi dochodzenie. Marek Suski pojawił się w szybkich okularach przeciwsłonecznych, co wzbudziło zainteresowanie w sieci. Ekspert od męskiego wizerunku, Łukasz Podliński, skomentował, że takie okulary pasują do sportowej stylizacji, ale nie do garnituru. Podliński podkreśla, że dobór oprawek powinien równoważyć rysy twarzy, a nie je powielać. Mateusz Socha, popularny stand-uper, wywołał burzę w sieci swoim żartem o spotkaniu prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Skupił się na ich powitaniu, przerysowując przygotowania polskiego prezydenta do mocnego uścisku dłoni Trumpa. Nagranie podzieliło internautów. Jedni bronią swobody satyry, inni krytykują żart jako prymitywny i brak szacunku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Londynie doszło do tragicznej śmierci 19-letniej studentki z Kalifornii. Josephine została znaleziona martwa w swoim akademiku po przyjęciu zastrzyku z lekiem na odchudzanie. Śledztwo wykazało, że lek mógł wywołać zaburzenia równowagi elektrolitowej, co w połączeniu z wrodzoną wadą serca doprowadziło do jej zgonu. Sprawa ta podkreśla ryzyko związane ze stosowaniem takich leków. W Niemczech trwa rewolucja na kolei. Deutsche Bahn, pod presją rządu, wprowadza zmiany, które mają ukrócić chaos na torach. Premie dla menedżerów będą teraz zależeć od punktualności pociągów. Nowy minister transportu, Steffen Bilger, zapowiada, że do 2029 roku punktualność ma wzrosnąć do 70%.
2: Andrzej Mountbatten Windsor, były książę, może zostać pochowany z pełnym królewskim ceremoniałem, mimo że stracił tytuł książęcy i zniknął z życia publicznego. Informacje te wywołały krytykę ze strony prawników ofiar Jeffrey'a Epsteina, którzy uważają, że taki pogrzeb byłby nieodpowiedni. Brytyjscy politycy również kwestionują zasadność królewskiego pochówku dla Andrzeja. Pałac Buckingham i brytyjski rząd nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę, podobnie wynoszącą 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W trzeciej kolejce Ekstraklasy Jagiellonia Białystok przegrała z Widzewem Łódź 0-2. Kluczowe okazały się dwie minuty drugiej połowy, kiedy to Sebastian Berger i Fran Alvarez zdobyli bramki dla Widzewa. Po trzech meczach Jagiellonia ma 6 punktów, a Widzew 5. Na czele tabeli znajdują się Lech Poznań i Legia Warszawa.
1: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0, a teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów.
0: Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny. Robert Lewandowski ponownie wpisał się na listę strzelców w meczu Chicago Fire przeciwko Santos Laguna, ustalając wynik na 3-1. Mimo problemów pod bramką rywali, Polak nie zamierzał opuszczać boiska, co podkreślił trener Greg Berhalter. Lewandowski zdobył gola w doliczonym czasie gry, pokazując swoją determinację i głód gry. Mecz był pełen emocji, a Fire odwróciło losy spotkania po słabszym początku. W Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2026 roku. W zawodach bierze udział 74 reprezentantów Polski, którzy będą walczyć o medale w 50 konkurencjach. To szansa na poprawę wyników z poprzednich mistrzostw w Rzymie, gdzie zdobyliśmy 6 krążków. Po słabszych latach polscy lekkoatleci liczą na lepszy występ i awans w klasyfikacji medalowej.
1: Dziś w Birmingham rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród 74 polskich reprezentantów zobaczymy m.in. Konrada Bukowieckiego i Ewę Swobodę, którzy powalczą o medale. W składzie są także obrońcy tytułów z Rzymu, Wojciech Nowicki i Natalia Bukowiecka. Transmisję z zawodów można śledzić na TVP1 i TVP Sport. Już 10 sierpnia w Birmingham startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród faworytów do medali są Polacy: Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara liczy na powrót naszych sportowców z medalami. Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji Generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojens.
0: Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają internautów. Sport to pasja całej rodziny, a Alicja aktywnie trenuje, co widać po jej sylwetce.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem trzech głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę. Katarzyna Niewiadoma Finej zdobyła tytuł wicemistrzyni Tour de France 2026. Polska kolarka zakończyła rywalizację na drugim miejscu, ustępując jedynie Demi Vollering z Holandii. To już piąte podium Niewiadomej w tym prestiżowym wyścigu. Zawodniczka, znana z sukcesów na trasie, cieszy się także szczęśliwym życiem prywatnym u boku męża, Taylora Fineya.
0: Tomasz Fornal, polski siatkarz, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po tym, jak w swoim vlogu nazwał część chińskiego miasta Ningbo slumsami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję chińskich mediów i kibiców, którzy zarzucili mu brak szacunku. W odpowiedzi niektórzy komentatorzy zaczęli nazywać Polskę slumsami Europy.
1: Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu i zawodnik FC Porto, został zauważony w towarzystwie znanej wokalistki Agnieszki Nowakowskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że artystka może być jego nową partnerką. Pietuszewski, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, dotychczas trzymał swoje życie uczuciowe w tajemnicy. Czy to początek nowego związku? Tego na razie nie wiadomo. Zmarł Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy Polskiego Radia, znany z relacji kolarskich. Odszedł w dniu swoich 83. urodzin, tuż przed finałem Tour de Pologne, z którym był mocno związany. Jego śmierć skomentowali m.in. Roman Czejarek i Czesław Lang, podkreślając jego wkład w popularyzację sportu. Rezner był także odznaczony za zasługi dla dziennikarstwa i sportu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach Olek znów stanie się powiernikiem sekretów Marcina. Chodakowski wpadł w oko nowej szefowej, Elżbiecie, która nie zamierza się poddać. Olek, znając sytuację, zauważa, że Elżbieta nie cofnie się przed niczym, by zdobyć jego brata. W nadchodzących odcinkach Olek będzie świadkiem kolejnych kłopotów Marcina, związanych z działaniami przebiegłej szefowej. Elżbieta planuje wyjazd do Krakowa tylko we dwoje z Marcinem, co odkrywa dzięki sekretarce. Olek, widząc niezręczne sytuacje między bratem a przełożoną, zastanawia się, czy pomóc Marcinowi pozbyć się Elżbiety. Czy Marcin zdoła zachować granice i przypomnieć szefowej o jej pozycji? Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować. Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Marta Chodorowska po 10 latach przerwy wraca do roli Klaudii Kozioł. Na planie towarzyszy jej Grażyna Zielińska, czyli babka zielarka. Ich wspólne sceny mogą zwiastować nowe, emocjonujące wątki w Wilkowyja. Klaudia, teraz jako dojrzała kobieta, zmierzy się z poważnymi zmianami w życiu uczuciowym. Fabian Duda, jej dawny partner, również powróci do serialu. Babka zielarka, znana ze swoich tajemniczych mocy, może odegrać kluczową rolę w nadchodzących odcinkach. Czy Klaudia i babka połączą siły, by zaczarować Wilkowyje? Szczegóły fabuły wciąż pozostają tajemnicą. Akacjowa 38 przynosi kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co martwi jego ojca. We wtorek, 25 sierpnia, Flora niecierpliwi się, czekając na formalne oświadczyny Elpeny. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela. Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby porwania Moisesa. W piątek, 28 sierpnia Carmen i Diego odkrywają ciało Riery, a Antonito staje przed trudnym wyborem, gdy jego wynalazek zostaje skradziony. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Emocje i zwroty akcji gwarantowane.
0: W powakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia Justin Skotnicki postanawia działać poza prawem, by zdemaskować oszustwa Karoliny. Zdesperowany biznesmen zwraca się o pomoc do detektyw Celiny Brońskiej. Początkowo Celina ma wątpliwości, ale intryga wciąga ją coraz bardziej. Justin ujawnia, że Karolina sprytnie upozorowała jego zdradę, a w całą sprawę może być zamieszany Bruno. Detektyw staje przed trudnym wyborem między lojalnością a zawodową ciekawością. Czy Celina pomoże Justinowi i zniszczy misterny plan Karoliny? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dominika Montero to meksykańska telenowela, która podbija serca widzów na kanale Novelas Plus. W tym tygodniu, od 10 do 14 sierpnia, czekają nas emocjonujące odcinki. W poniedziałek Dominika zakochuje się w Maxie Langerze, a Luis Fernando zmaga się z chorobą żony. We wtorek Dominika dowiaduje się o długach narzeczonego, a Luis Fernando opłakuje śmierć Pauli. Środa przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Dominika zostaje porzucona przed ołtarzem. W czwartek bohaterka postanawia sprzedać posiadłości, a w piątek próbuje pogodzić się z rodziną, obdarowując ich meblami. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania i emocje, które trzymają widzów w napięciu. Giną.

0: Dramatycznego odejścia Marii Zięby. Emisja tego odcinka zaplanowana jest na dzisiaj, 10 sierpnia. Maria, grana przez zmarłą w lutym Bożenę Dykiel, umrze na pokładzie samolotu podczas powrotu z Hiszpanii. W trakcie lotu dojdzie do silnych turbulencji, a Maria dostanie ataku serca. Mimo desperackiej walki, stewardes i lekarki nie uda się jej uratować. Po wylądowaniu w Łodek, mąż Marii przekaże rodzinie tragiczną wiadomość. Pani zauważyli podobieństwa do śmierci Krystyny Lubicz z Klanu, jednak twórcy na wspólnej wprowadzili własne, emocjonujące różnice. W 4273 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Jagoda odkrywa, że jej matka, Ewelina, nosi kołnierz ortopedyczny, co budzi w niej podejrzenia o przemoc ze strony ojca, Grega. Dziewczyna odważnie konfrontuje się z ojcem, ale jego cyniczny uśmiech tylko potwierdza jej obawy. Greg, mimo prób ukrycia prawdy, nie zdoła oszukać córki na długo. W kolejnych odcinkach Ewelina podejmie dramatyczną decyzję o ucieczce z pomocą Weroniki Rostockiej. Jednak Greg nie zamierza łatwo zrezygnować, a sytuacja osiągnie punkt krytyczny w 4281 odcinku, gdy spróbuje utopić Ewelinę w wannie. Na szczęście Jagoda pojawi się w porę, by uratować matkę. Czy to zakończy rządy terroru Grega? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jan B., były poseł samoobrony. Od miesiąca przebywa w areszcie tymczasowym. Został zatrzymany w związku z zarzutami molestowania 9-letniej dziewczynki podczas półkolonii w jego prywatnej szkole. Sąd uznał zeznania dziecka za konsekwentne i jednoznaczne, a Janowi B. grozi do 15 lat więzienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało kontrolę w placówce zarządzanej przez byłego polityka.
0: Karol Nawrocki obchodził niedawno pierwszy rok swojej prezydentury. Z tej okazji odbyło się specjalne wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że Polacy są podzieleni w kwestii jego poparcia. Gdyby wybory odbyły się dziś, 47% głosowałoby na Nawrockiego, tyle samo byłoby przeciw, a 6% nie ma zdania.
2: Podczas obchodów upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej, Jarosław Kaczyński zapowiedział możliwą zmianę władzy w Polsce, wskazując na brak poparcia dla rządu Donalda Tuska. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił plany utworzenia nowych instytucji, które mają chronić praworządność i demokrację. Kaczyński odniósł się także do tragedii smoleńskiej, sugerując, że mogła być zbrodnią z udziałem rosyjskich władz. Uroczystości na Placu Piłsudskiego odbywały się w napiętej atmosferze, z udziałem policji i manifestantów. Zygmunt Solorz, znany miliarder i twórca telewizji Polsat, świętował swoje urodziny w pałacu we Florencji. Na uroczystości obecne były wszystkie jego dzieci, co może sugerować zakończenie rodzinnego sporu o imperium. Po eleganckiej kolacji goście bawili się na prywatnym koncercie zespołu Ricci e Poveri. Wśród zaproszonych znaleźli się znane postacie ze świata biznesu i polityki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Radosław Sikorski ostro skrytykował Przemysława Czarnka za wpis dotyczący Finlandii i systemów Patriot. Czarnek sugerował, że Finlandia odmówiła przekazania pocisków Ukrainie. Jednak fińskie wojsko nie posiada takich systemów. Sikorski określił to jako agresywny kretynizm i wspomniał o jakizacji PiS. Spór między politykami trwa, a temat wywołał burzę w mediach. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił plan stworzenia strategii rozwoju Polski, która ma być kluczowym elementem nadchodzącej kampanii parlamentarnej. W pracę nad strategią zaangażowanych jest 700 osób z 17 rad prezydenckich. Celem jest nie tylko rozwój kraju, ale także zmniejszenie politycznych konfliktów. Prezydent dąży do porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim, by wspólnie z Konfederacją stworzyć przyszły rząd. Ryszard Czarnecki został ponownie zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jest jego współpraca z Grzegorzem Braunem podczas międzynarodowej konferencji w Parlamencie Europejskim. Prezes Jarosław Kaczyński złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które może zakończyć się wykluczeniem Czarneckiego z partii. Procedura przed koleżeńskim sądem dyscyplinarnym jest w toku. Na popularnych plażach Majorki, Illetas i Cala Contessa turyści doświadczają ataków małych rybek. Zwierzęta te gryzą kąpiących się w nogi, co wywołuje panikę wśród wypoczywających. Eksperci sugerują, że wyższe temperatury wody mogą zwiększać agresywność ryb, ale zapewniają, że nie są one jadowite. Warto zachować ostrożność podczas kąpieli w tych rejonach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W New Jersey mieszkanka znalazła w swoim ogrodzie 2,5-metrowego pytona birmańskiego. Wąż ukrył się pod szopą, a po schwytaniu przez służby okazało się, że połknął dużego oposa. Pyton został zabrany do kliniki weterynaryjnej, a władze apelują o niewypuszczanie egzotycznych zwierząt na wolność, co może szkodzić lokalnej przyrodzie. Etna na Sycylii znów wybuchła, powodując chaos na lotnisku w Katanii. Wszystkie przyloty zostały wstrzymane z powodu gęstego popiołu wulkanicznego. Ograniczenia w ruchu lotniczym potrwają co najmniej do godziny 17. Sytuacja jest dynamiczna, a podróżni powinni śledzić informacje od swoich linii lotniczych.
2: Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę, może zostać pochowany z pełnym królewskim ceremoniałem, mimo że stracił tytuł książęcy i zniknął z życia publicznego. Informacje te wywołały krytykę ze strony prawników ofiar Jeffrey'a Epsteina, którzy uważają, że taki pogrzeb byłby nieodpowiedni. Brytyjscy politycy również kwestionują zasadność królewskiego pochówku dla Andrzeja. Pałac Buckingham i brytyjski rząd nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
0: Marek Suski pojawił się w szybkich okularach przeciwsłonecznych, co wzbudziło zainteresowanie w sieci. Ekspert od męskiego wizerunku, Łukasz Podliński, skomentował, że takie okulary pasują do sportowej stylizacji, ale nie do garnituru. Podliński podkreśla, że dobór oprawek powinien równoważyć rysy twarzy, a nie je powielać.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Mateusz Socha, popularny stand-uper, wywołał burzę w sieci swoim żartem o spotkaniu prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Skupił się na ich powitaniu, przerysowując przygotowania wystąpienia polskiego prezydenta do mocnego uścisku dłoni Trumpa. Nagranie podzieliło internautów. Jedni bronią swobody satyry, inni krytykują żart jako prymitywny i brak szacunku. Justyna Dobrosz-Oracz, znana z politycznego dziennikarstwa, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. Dziennikarka pokazała się w eleganckiej kreacji z głębokim dekoltem, co kontrastuje z jej codziennym, poważnym wizerunkiem. Zdjęcie przyciąga uwagę i ukazuje jej bardziej zmysłową stronę, której widzowie na co dzień nie mają okazji zobaczyć.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Azjatycka Eurowizja wreszcie staje się rzeczywistością. Pod koniec roku Tajlandia zorganizuje pierwszą edycję tego muzycznego widowiska w Bangkoku. 10 krajów, a może i więcej, stanie do walki o tytuł najlepszego wykonawcy Azji. Fani z całego świata będą mogli głosować online, a transmisję obejrzymy na YouTube. Ciekawe, czy Europa poczuje się zagrożona nową konkurencją. Ida Nowakowska, niegdyś gwiazda TVP, wraca na ekrany, tym razem w Polsacie. Po dwuletniej przerwie, wypełnionej międzynarodowymi projektami, prezenterka zadebiutuje w programie Hitster i jako uczestniczka Twoja twarz brzmi znajomo. Nowakowska, która w międzyczasie pracowała z gwiazdami światowego formatu, przyznaje, że jej artystyczne wyzwania były bardziej intensywne niż kiedykolwiek. Cóż, niektórzy myślą, że zniknięcie z polskiej telewizji to koniec kariery, ale Ida udowadnia, że to dopiero początek. Maja Todd, nasza polska reprezentantka, wyruszyła do Wietnamu, by zawalczyć o koronę Miss World 2026. Z bagażem przekraczającym 100 kg, pełnym kreacji od Niny Szymańskiej i innych projektantów, Maja nie tylko zaprezentuje swoje stylizacje, ale także przedstawi inicjatywę charytatywną Moving with Maja. Wśród jej talentów znajdzie się także autorska piosenka Daydream, która z pewnością poruszy serca jurorów. Cóż, pozostaje nam tylko trzymać kciuki, by nasza katowiczanka podbiła świat. 14-letnia Michalina, pełna życia i pasji do jazdy konnej, teraz walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku. Rodzina zbiera fundusze na kosztowną rehabilitację, a do pomocy ruszyły gwiazdy, takie jak Vicky Gabor i Skolim. Podczas koncertu w Szczecinie zebrano już ponad 1500 zł, ale potrzeby są ogromne. Każda złotówka to krok bliżej do spełnienia marzenia Michaliny o powrocie do normalności.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale bez Michała Wiśniewskiego u boku. Po 21 latach od rozwodu para znów jest razem. Choć na tanecznym parkiecie Mandaryna woli unikać pechowej klątwy Michała. Zamiast tego marzy o występie z synem Xavierem, ale najpierw musi przetrwać początkowe etapy show. Ciekawe, czy taneczne umiejętności wystarczą, by ominąć Fatum i dotrzeć do wymarzonego odcinka rodzinnego. W Polsacie, jak w kalejdoskopie. Zmiany, zmiany, zmiany. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pożegnali się z Halo, tu Polsat. A na horyzoncie pojawiają się Ida Nowakowska i Rafał Brzozowski. Ten ostatni, choć z wdzięcznością, przyjmuje nowe wyzwania. Nie ukrywa, że poranne wstawanie to nie jego bajka. Czyżby Polsat szykował się na wieczorne show z Brzozowskim w roli głównej? Cóż, czas pokaże, czy nocny Marek odnajdzie się w świetle Jupiterów. Czyżby Ray znalazła swojego męża? Brytyjska wokalistka, znana z hitu Where is my husband, została przyłapana na randce z Michaelem B. Jordanem, laureatem Oscara. Para bawiła się w parku rozrywki w Los Angeles, a ich zdjęcia z rollercoastera, na którym się całują, już podbijają internet. Cóż, wygląda na to, że miłość nie zna granic, ani wiekowych, ani oceanicznych.
2: Sarsa Markiewicz, znana z hitów takich jak Naucz mnie i Motyle idź my, nie tylko śpiewa, ale też zmaga się z wyzwaniami macierzyństwa. Artystka, która zaczynała swoją karierę w The Voice of Poland, teraz łączy scenę z rolą mamy 5-letniego Leonarda. Sarsa nie pokazuje syna w mediach społecznościowych, bo jak twierdzi, ochrona jego prywatności to dla niej priorytet. Ciekawe, jak długo jeszcze uda jej się balansować między mikrofonem a pieluchami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie rockowi bogowie demolowali hotele, The Band pozostawał zagadką. Bez cekinów i groupies, ci muzyczni rzemieślnicy z Kanady i jedyny Amerykanin, Lee Von Helm, tworzyli dźwięki, które brzmiały jak zapomniana Ameryka. Ich muzyka opowiadała historię o ciężarze i odkupieniu, a nie o seksie i narkotykach. Ironią losu pożegnali się w blasku fleszy, co dla Helma było zdradą ich wartości. The Last Waltz stał się symbolem końca braterstwa, które nigdy nie chciało błyszczeć.
2: Cóż za niesamowita historia z trasy koncertowej zespołu Rush. Geddy Lee, lider kanadyjskiej formacji, opowiedział o tajemniczym ptaku, który odwiedził go w hotelowym pokoju, przypominając o zmarłym perkusiście Neilu Peartie. Czy to był znak z zaświatów? Dziennikarka nie miała wątpliwości, że to Neil. A tymczasem Rush szykuje się na swój pierwszy koncert w Polsce, który odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może i tam pojawi się jakiś ptasi gość.
1: Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski zakończyli wspólne występy na scenie. Ostatni koncert odbył się w Krakowie podczas festiwalu Męskie Granie. Mikołaj postanowił skupić się na rozwijaniu podcastu Blisko Znaczni, rezygnując z koncertowania. Nosowska, choć wzruszona, z pewnością nie będzie narzekać na brak zajęć, a Mikołaj może teraz w pełni oddać się rozmowom o codziennych problemach. Warszawa znów na ustach świata, a to za sprawą Mobiego, który podczas swojej wizyty w stolicy nie tylko zagrał koncert, ale i zachwycił się uliczną skrzypaczką. Artysta podzielił się w sieci filmem z jej występem, co wywołało prawdziwą burzę w internecie. Skrzypaczka Karolina nie kryje wzruszenia, a mieszkańcy Woli pewnie zacierają ręce, licząc na chwilę ciszy po festiwalowym szaleństwie. Cóż, Warszawa. Miasto kontrastów i nieustających emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętna.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wysokie temperatury w Polsce są uciążliwe nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych zwierząt domowych. Weterynarze ostrzegają, by nie strzyc psów i kotów na krótko, ponieważ ich sierść działa izolacyjnie. Ważne jest, by zapewnić zwierzętom dostęp do chłodnych miejsc i świeżej wody. Należy unikać spacerów z psami w pełnym słońcu, a w przypadku objawów przegrzania, takich jak intensywne dyszenie czy osłabienie, konieczna jest szybka interwencja weterynarza. W Wołominie doszło do tragicznego incydentu, gdy stado dzików zaatakowało psa na jednej z posesji. Mieszkańcy gminy są zaniepokojeni, ponieważ dziki pojawiają się tam niemal codziennie, co budzi obawy o bezpieczeństwo ludzi, zwłaszcza dzieci. Urząd Miejski podejmuje działania, by ograniczyć liczebność dzików, jednak problem wciąż pozostaje nierozwiązany. W podwarszawskim Janowie I doszło do brutalnego pobicia. 44-letni obywatel Ukrainy, Wolodymyr K., zaatakował znajomego metalową rurką, a następnie uderzył kobietę, która próbowała go powstrzymać. Oboje poszkodowani stracili przytomność i wymagali pomocy medycznej. Napastnik został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 5 lat więzienia, ale sprawa może się rozwinąć, co zwiększy możliwą karę do 20 lat. Na Dunajcu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kobieta z psem wypadła z kajaka i utknęła w rwącym nurcie rzeki. Na szczęście miejscowi flisacy szybko zareagowali i uratowali poszkodowaną oraz jej czworonoga. Wodniacy apelują o większą ostrożność i lepsze regulacje, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W najbliższą środę czeka nas niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie słońca. W Warszawie kulminacja nastąpi około godziny 22, a we Wrocławiu o 29. Na zachodzie Polski księżyc przysłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. To najgłębsze zaćmienie widoczne w Polsce od 1999 roku. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się dziś z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem, aby omówić napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Czarzasty podkreślił potrzebę odbudowy zaufania i apelował, by polityczne spory nie wpływały na codzienne relacje między Polakami a Ukraińcami. Spotkanie miało również wymiar symboliczny, gdyż obaj politycy odwiedzili ukraińskie dzieci przebywające w Polsce na wypoczynku. Melania Trump, mimo trwającego konfliktu z Iranem, unika krytyki działań męża, skupiając się na pokoju i wsparciu rodzin żołnierzy. Jednak sytuacja nabrała osobistego charakteru po groźbach ze strony irańskich mediów, wymierzonych w nią i jej syna, Barona. Amerykańska Secret Service bada sprawę, ale nie potwierdziła istnienia konkretnego planu zamachu. Mimo to Melania Trump pozostaje powściągliwa w swoich publicznych wypowiedziach.
2: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, oskarżył polityków Koalicji Obywatelskiej o kradzież pieniędzy przeznaczonych na pomoc powodziową. Chodzi o 4,5 miliona złotych, które trafiły do 3 firm związanych z działaczami tej partii na Dolnym Śląsku. Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzi kontrolę programu pożyczek powodziowych obsługiwanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii również podjęło działania w tej sprawie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas manifestacji w Warszawie aktywistka Natalia Panczenko zadeklarowała, że nie odda swojej Polski, co wywołało falę komentarzy. Były premier Leszek Miller odpowiedział, nawiązując do zbrodni wołyńskiej i żądając zwrotu kości pomordowanych. Wypowiedzi te ponownie rozgrzały debatę o relacjach polsko-ukraińskich i trudnej historii. Konflikt między Panczenko a Millerem trwa już od dłuższego czasu, a ich najnowsza wymiana zdań przyciągnęła uwagę opinii publicznej.
1: Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepiej ocenianą pierwszą damę Polski po 1989 roku. W sondażu United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski zdobyła aż 60,5% głosów, wyprzedzając znacząco inne kandydatki. Na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z wynikiem ponad 11%, a trzecie miejsce zajęła Marta Nawrocka z około 8,5%. Wyniki te pokazują, że Jolanta Kwaśniewska cieszy się dużym uznaniem niezależnie od preferencji politycznych respondentów. Senator Ryszard Majer dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus, które tworzy Mateusz Morawiecki. Majer, trzykrotnie wybierany do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla, że to nie rozstanie, lecz poszerzenie pola działania. Decyzja ta wpisuje się w szerszy konflikt na prawicy, gdzie Morawiecki buduje nową strukturę polityczną. Rozwój Plus zyskuje na popularności, co potwierdzają sondaże, dające mu szansę na miejsce w Sejmie. Ponad połowa Polaków uważa, że relacje prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24. Tylko 13% badanych ocenia te stosunki pozytywnie. Najbardziej krytyczni są respondenci powyżej 60 roku życia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: 15-letni Kacper walczy o życie po ataku nożem w Kamiennej Górze. Chłopak stracił dużo krwi, a jej zapasy w szpitalu się kończą. Pilnie potrzebna jest krew, którą można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. Policja zatrzymała 2 szesnastolatków, z których jeden przebywa w Policyjnej Izbie Dziecka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W czerwcu 2027 roku warszawskie targi obronne ponownie zagoszczą w centrum Expo 21. Wydarzenie potrwa od 24 do 26 czerwca i zgromadzi przedstawicieli sektora obronnego z całego świata. Pierwsze dwa dni będą poświęcone spotkaniom biznesowym i rządowym, a ostatni dzień otworzy się dla pasjonatów militariów i mieszkańców. To doskonała okazja do prezentacji najnowszych technologii i nawiązywania kontaktów. Organizatorzy zapraszają firmy z branży zbrojeniowej do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu. Rowerzyści w Polsce muszą uważać na nowe przepisy. Od czerwca za jazdę po chodniku można dostać mandat w wysokości 300 zł. Policja kontroluje także obowiązkowe wyposażenie roweru, a jego brak może kosztować około 100 zł. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek noszenia kasku dla osób poniżej 16 roku życia oraz dzieci przewożonych na rowerze. Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. Dorośli rowerzyści nie muszą nosić kasków, ale zaleca się to dla bezpieczeństwa.
2: W drugim kwartale 2026 roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce spadło do ponad 9233 zł brutto. To o ponad 329 zł mniej niż w pierwszym kwartale, co oznacza spadek o około 3,5%. Mimo tego kwartalnego spadku, w porównaniu z drugim kwartałem 2025 roku, pensje wzrosły o 5,5%. Dane GUS obejmują około 10 milionów pracowników na umowach o pracę, ale nie uwzględniają osób na umowach cywilnych i samozatrudnionych. To ważne, bo realne dochody wielu Polaków mogą różnić się od oficjalnej średniej.
1: Rząd planuje umorzenie starych długów wobec ZUS sięgających 315 milionów złotych. Dotyczy to zaległości sprzed 1 stycznia 1999 roku, które nie są zabezpieczone hipoteką. Około 7 tysięcy 100 płatników może liczyć na automatyczne umorzenie tych zobowiązań. Proces odbędzie się bez konieczności składania wniosków. Wyjątkiem są długi zabezpieczone hipoteką, które nie zostaną objęte umorzeniem. Rząd uzasadnia decyzję niską skutecznością odzyskiwania tych należności i wysokimi kosztami egzekucji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Skarbówka wystawia na licytację samochody zajęte od dłużników i nietrzeźwych kierowców. W ofercie są m.in. Audi, BMW, Kia i Dacia, a ceny wywoławcze zaczynają się już od 2000 zł. Licytacje odbywają się na portalu e-licytacje KAS, ale warto pamiętać, że auta nie są objęte gwarancją ani rękojmią. Przykładowo Audi A6 z 2004 roku można kupić za 2000 zł, ale bez pewności co do jego stanu technicznego. Licytacje trwają krótko, więc warto wcześniej dokładnie zapoznać się z opisem i dokumentacją pojazdu.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował wcześniejsze wypłaty emerytur dla seniorów, których termin przypada na 15 sierpnia. Ze względu na to, że ten dzień wypada w sobotę, pieniądze trafią na konta już 12 sierpnia. Osoby korzystające z przekazów pocztowych otrzymają środki jeszcze wcześniej, bo już 10 sierpnia. Zmiana harmonogramu jest automatyczna i nie wymaga składania wniosków. Warto pamiętać, że 14 sierpnia, w piątek, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte z powodu dodatkowego dnia wolnego.
1: Jolanta Kwaśniewska, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nie zamierza zwalniać tempa. Była pierwsza dama otrzymuje z ZUS około 3000 zł miesięcznie, co jest znacząco mniej niż świadczenie jej męża, Aleksandra Kwaśniewskiego, wynoszące ponad 14 tysięcy złotych brutto. Różnica wynika z faktu, że jako pierwsza dama nie otrzymywała wynagrodzenia. Jolanta Kwaśniewska planuje pozostać aktywna zawodowo nawet do 80 roku życia. Jej decyzja zwraca uwagę na szersze problemy demograficzne i przyszłość systemu emerytalnego w Polsce.
2: Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na promotorów piramid finansowych. Cztery osoby, w tym Franciszek Rumak i Grzegorz Baryła, obiecywały szybkie zyski, które zależały od rekrutacji nowych członków. Po zakończeniu współpracy z programami International Markets Live i Economy, niektórzy z ukaranych zaczęli promować nową platformę GIF-u. Komiar UOKiK już prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. To ostrzeżenie dla konsumentów, by uważać na programy obiecujące szybkie zyski bez realnej sprzedaży produktów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbaty w butelce Arizona Original Green Tea with Honey. Produkt ten został wycofany z rynku z powodu niepokojących zmian w składzie. Konsumenci zgłaszali zmieniony kolor, chemiczny zapach oraz piekący smak napoju. Producent i dystrybutor podjęli natychmiastowe działania, aby usunąć wadliwą partię z obiegu. GIES zaleca, by nie spożywać tego napoju i zwrócić go do sklepu. Warto sprawdzić, czy nie mamy go w swojej lodówce. Wars, znany z wagonów restauracyjnych, otwiera nowy obiekt konferencyjno-noclegowy w Warszawie. Po wakacjach przy ulicy Puławskiej ruszy hotel z 50 pokojami, w tym 4 apartamentami premium. To pierwszy krok w kierunku dywersyfikacji działalności firmy, która celuje w klientów biznesowych. W planach jest także otwarcie restauracji. Jeśli projekt się powiedzie, Wars rozważa kolejne inwestycje w sektorze hotelowym. To część szerszej strategii rozwoju poza koleją.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Warszawie niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: śpiewam sen. Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W najnowszych odcinkach Aleksander Sowiński wtargnie do mieszkania Kasi, rzucając nieodpowiednie komplementy, które mrożą krew w żyłach. Lekarka boi się Aleksandra, który zna prawdę o sfałszowanych wynikach DNA i planuje wykorzystać tę wiedzę przeciwko niej. Sowiński nie odpuści i osobiście zjawi się pod drzwiami Kasi, by postawić ją pod ścianą. Aleksander zażąda od Kasi, by zniszczyła Olka i Anetę, grożąc, że inaczej ujawni jej tajemnicę. Kasia stoi przed trudnym wyborem, a nadchodzące wydarzenia zwiastują prawdziwą tragedię. Czy uda jej się wyjść z tej sytuacji z twarzą?
2: Serial Na Sygnale obchodzi dziś wyjątkową 13. rocznicę. Z tej okazji Dariusz Wieteska, odtwórca roli Piotra Strzeleckiego, podzielił się wspomnieniami z pierwszego dnia zdjęciowego. Aktor opowiedział o spotkaniu z Wojciechem Kulińskim, które miało miejsce zarówno na początku produkcji, jak i podczas jubileuszowego dnia zdjęciowego. Wieteska pokazał także pierwszą karetkę używaną na planie, co wzbudziło wzruszenie wśród fanów. Widzowie nie kryją zaskoczenia, że minęło już tyle lat od premiery. Wielu z nich śledzi losy bohaterów od samego początku i wciąż z niecierpliwością czeka na nowe odcinki. Serial, który zadebiutował 12 lutego 2014 roku, stał się jednym z ulubionych wśród polskich widzów.
1: Pierwsza miłość zaskakuje widzów postacią Adelaide Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie. Hotel Paradise 13 zaskoczy widzów nowymi elementami gry. W rajskiej willi pojawi się 13 tajemniczych kart, które mogą całkowicie zmienić sytuację uczestników. Nowością będą także dwie prowadzące, Claudia El Dursi i Edyta Zając. Program powróci z dobrze znanymi elementami, jak rajskie rozdania i Pandora. Stawka jest wysoka, bo do wygrania jest 200 tysięcy złotych. Premiera już 29 i 30 sierpnia o 20.55 na TVN i TVN 7. Od kolejnego tygodnia odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7. W 1006 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Mert, najlepszy przyjaciel Poiraza, przypadkowo ujawnia swój największy sekret. Nana, będąc świadkiem tej chwili, dowiaduje się o jego uczuciach do Nazli, siostry Kilica. Mert, zaskoczony obecnością Nany, początkowo nie wie, jak zareagować, ale w końcu otwiera się przed nią. Nana, zszokowana wyznaniem, postanawia wesprzeć Merta i zachęca go do działania. Mimo jej wsparcia, Mert obawia się reakcji Kilica i prosi Nanę o dyskrecję. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o godzinie 16 w TVP 1.
2: Finał trzeciego sezonu Rodu Smoka przyniósł wiele emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Bitwa o Tumbleton była krwawym starciem, które zakończyło się śmiercią wielu postaci, w tym Lorda Ormunda i Sir Roderica Dastina. Los Daerona Targaryena pozostaje niepewny, choć książka Ogień i Krew sugeruje, że przeżył. Ulf Biały zdradził Targaryena po

0: niż książkowy pierwowzór. Showrunner Ryan Condal zaskoczył widzów, wprowadzając zmiany, które nadały historii nowy wymiar. Mimo pewnych niedociągnięć fabularnych, trzeci sezon Rodu Smoka okazał się emocjonującą przygodą, która zyskała uznanie fanów. Teraz pozostaje tylko czekać na kolejne spotkanie z bohaterami tego niezwykłego świata.
1: W 4273 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Jagoda odkrywa, że jej matka, Ewelina, nosi kołnierz ortopedyczny, co budzi w niej podejrzenia o przemoc ze strony ojca, Grega. Dziewczyna odważnie konfrontuje się z ojcem, ale jego cyniczny uśmiech tylko potwierdza jej obawy. Greg, mimo prób ukrycia prawdy, nie zdoła oszukać córki na długo. W kolejnych odcinkach Ewelina podejmie dramatyczną decyzję o ucieczce z pomocą Weroniki Rostockiej. Jednak Greg nie zamierza łatwo zrezygnować, a sytuacja osiągnie punkt krytyczny w 4281 odcinku, gdy spróbuje utopić Ewelinę w wannie. Na szczęście Jagoda pojawi się w porę, by uratować matkę. Czy to zakończy rządy terroru Grega? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się dziś z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem, aby omówić napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Czarzasty podkreślił potrzebę odbudowy zaufania i apelował, by polityczne spory nie wpływały na codzienne relacje między Polakami a Ukraińcami. Spotkanie miało również wymiar symboliczny, gdyż obaj politycy odwiedzili ukraińskie dzieci przebywające w Polsce na wypoczynku.
2: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, oskarżył polityków Koalicji Obywatelskiej o kradzież pieniędzy przeznaczonych na pomoc powodziową. Chodzi o 4,5 miliona złotych, które trafiły do trzech firm związanych z działaczami tej partii na Dolnym Śląsku. Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzi kontrolę programu pożyczek powodziowych obsługiwanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii również podjęło działania w tej sprawie. Podczas manifestacji w Warszawie aktywistka Natalia Panczenko zadeklarowała, że nie odda swojej Polski, co wywołało falę komentarzy. Były premier Leszek Miller odpowiedział, nawiązując do zbrodni wołyńskiej i żądając zwrotu kości pomordowanych. Wypowiedzi te ponownie rozgrzały debatę o relacjach polsko-ukraińskich i trudnej historii. Konflikt między Panczenko a Millerem trwa już od dłuższego czasu, a ich najnowsza wymiana zdań przyciągnęła uwagę opinii publicznej.
0: Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepiej ocenianą pierwszą damę Polski po 1989 roku. W sondażu United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski zdobyła aż 60,5% głosów, wyprzedzając znacząco inne kandydatki. Na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z wynikiem ponad 11%, a trzecie miejsce zajęła Marta Nawrocka z około 8,5%. Wyniki te pokazują, że Jolanta Kwaśniewska cieszy się dużym uznaniem niezależnie od preferencji politycznych respondentów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ponad połowa Polaków uważa, że relacje prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24. Tylko 13% badanych ocenia te stosunki pozytywnie. Najbardziej krytyczni są respondenci powyżej 60 roku życia. W Londynie doszło do tragicznej śmierci 19-letniej studentki z Kalifornii. Josephine została znaleziona martwa w swoim akademiku po przyjęciu zastrzyku z lekiem na odchudzanie. Śledztwo wykazało, że lek mógł wywołać zaburzenia równowagi elektrolitowej, co w połączeniu z wrodzoną wadą serca doprowadziło do jej zgonu. Sprawa ta podkreśla ryzyko związane ze stosowaniem takich leków.
2: Lot z Wiktorii do Toronto został odwołany z powodu zachowania małego dziecka na pokładzie. Dziecko nie chciało usiąść ani zapiąć pasa bezpieczeństwa, co uniemożliwiło start samolotu. Mimo prób załogi i rodziców, sytuacji nie udało się opanować, co zmusiło linię Porter Airlines do powrotu do terminala. Pasażerowie musieli spędzić noc na lotnisku, a lot odbył się dopiero następnego dnia.
0: W Kosowie doszło do nietypowego incydentu w parlamencie. Opozycyjna posłanka Taim Kadriyaj obrzuciła jajkami premiera Albina Kurtiego podczas gorącej debaty. Obrady zostały przerwane, a transmisja na żywo wyłączona. W tle tego zdarzenia trwa polityczny kryzys związany z brakiem porozumienia w sprawie obsadzenia kluczowych stanowisk.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Oakland dwóch małych chłopców ukradło samochód rodziców i potrąciło 31-letnią Kiarę Darvon Bowling, byłą Miss. Kobieta jest w stanie krytycznym i walczy o życie w szpitalu. Dzieci również zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Policja przesłuchała rodziców chłopców, którzy zadeklarowali współpracę. Wielka Brytania rozważa rozszerzenie swojego parasola nuklearnego na kraje spoza NATO, w tym Ukrainę. Propozycja autorstwa byłego posła Nicka Bolesa zakłada, że w zamian Londyn uzyskałby dostęp do jednolitego rynku towarów Unii Europejskiej. Plan ten, choć nie jest oficjalną polityką rządu, został przedstawiony brytyjskim urzędnikom. Celem jest wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa i poprawa relacji handlowych z Unią Europejską po Brexicie.
2: W Gdyni, w PGZ Stoczni Wojennej, odbył się historyczny rollout kadłuba pierwszej fregaty programu Miecznik o nazwie Wicher. To kluczowy etap przed chrztem i wodowaniem, które zaplanowano na 13 sierpnia. Program Miecznik zakłada budowę trzech nowoczesnych fregat, które wzmocnią polską marynarkę wojenną. Konstrukcja oparta jest na brytyjskim projekcie Arrowhead 140, a jej uzbrojenie obejmuje m.in. rakiety CAM i Naval Strike Missile.
0: Naukowcy odkryli, że nasze codzienne nawyki mogą zdradzać poziom inteligencji emocjonalnej. Osoby o wysokim ilorazie inteligencji często prowadzą wewnętrzne rozmowy i potrafią dostrzegać szanse w kryzysach. Ciekawostką jest, że nocny tryb życia, preferowany przez takich myślicieli jak Churchill czy Darwin, również wskazuje na wybitną inteligencję.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zygmunt Solorz obchodził swoje 70. urodziny w bajkowej Florencji. Huczne przyjęcie odbyło się w XIX-wiecznym pałacu, gdzie zgromadzili się bliscy i przyjaciele jubilata. Goście delektowali się toskańskimi specjałami i czekoladowym tortem, a wieczór uświetnił koncert zespołu Ricci e Poveri. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. były premier Leszek Miller i mecenas Paweł Rymarz.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Moda znów zaskakuje. Jorcy, czyli dłuższe jeansowe spodenki, które jeszcze niedawno były symbolem modowego faux pas, teraz królują na ulicach. Nawet Julia Wieniawa, znana z wyczucia stylu, nie mogła się oprzeć ich urokowi. Kto by pomyślał, że coś, co kiedyś było obciachem, teraz jest absolutnym must have sezonu 2026.
2: Anita Werner, ikona TVN24, świętuje 25 lat pracy w stacji, dzieląc się zdjęciami sprzed lat. Kto by pomyślał, że ta znana dziennikarka zaczynała karierę jako aktorka u boku Lindy? Zaczynała w filmie Słodko-gorzki, a teraz jest twarzą jednej z najważniejszych stacji informacyjnych w Polsce. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta jej początki w bikini na planie filmowym? Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat, pozostawiając po sobie nie tylko program Tak Jest, ale i wspomnienia z czasów PRL. Kuba Wojewódzki, jego dawny kolega z podwórka, wspomina ich wspólne chwile w kawiarni Niespodzianka, gdzie zamiast bawić się w piaskownicy, planowali naprawę zaniedbanego podwórka o nazwie Polska. Cóż, nie każdy ma takie dzieciństwo, gdzie zamiast łopatki w ręku trzyma się ideę. Morozowski zmarł na chorobę nowotworową, a jego odejście poruszyło wielu, w tym księdza Kazimierza Sowę, który przekazał smutną wiadomość. Marcin Prokop, znany z TVN, może wkrótce zmienić barwy na Polsat. Po przejęciu Milionerów przez słoneczną stację pojawiają się spekulacje, czy Prokop dołączy do nowego zespołu. Edward Miszczak z Polsatu zdradził, że szuka prowadzącego, który z pasją układa klocki Lego. Czyżby Prokop miał teraz zająć się budowaniem nie tylko kariery, ale i konstrukcji z klocków? Czas pokaże, czy Polsat znów zaskoczy widzów.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Wiktoria, świeżo upieczona Miss Polski, postanowiła, że nie zamierza uciekać za ocean, mimo że Stany Zjednoczone były dla niej ważnym etapem. Zamiast tego chce rozwijać swoją karierę w Polsce, bo przecież korona to nie tylko błyskotka, ale i misja. Po roku panowania jako Miss Polski Podlasia przekonała rodzinę, że konkursy piękności to coś więcej niż tylko efektowne suknie. Teraz planuje połączyć amerykańskie doświadczenia z polską rzeczywistością, bo przecież nigdzie nie jest tak dobrze jak w domu. Gwiazdy Polsatu znów pokazały, jak się bawić. Edward Miszczak, dyrektor stacji, zorganizował tajną imprezę dla uczestników 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, próbowała zdobyć jego przychylność, posyłając mu pocałunki. A Helena Englert, w mrocznej stylizacji, wolała rozmowy i dymek na boku. Tancerze natomiast nie szczędzili sobie czułości, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Sandra Kubicka, znana modelka, postanowiła zaskoczyć swojego nowego partnera, Adama Zaorskiego, nie tylko miłością, ale i nową twarzą. Mimo prośby ukochanego, by nie świrowała podczas jego nieobecności, Sandra szybko umówiła się na operację plastyczną. Już za 12 dni czeka ją blefaroplastyka, czyli korekta powiek. Cóż, w świecie show biznesu zmiany są na porządku dziennym, a nowa twarz co 3 lata to już niemal standard. Chazza, niegdyś królowa disco polo, powróciła na scenę w wielkim stylu. W minioną niedzielę w programie Halo tu Polsat 59-letnia gwiazda zaśpiewała swój hit Bierz co chcesz w sukience sprzed 31 lat. I co ciekawe, nadal pasuje jak ulał. Piosenkarka żartowała, że chciała usłyszeć, iż ma taką samą figurę jak 3 dekady temu. Cóż, nie każdy może pochwalić się garderobą bez moli i formą godną pozazdroszczenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jacek Stachurski zaskoczył fanów podczas koncertu Lata z Radiem w Lublinie, ale nie swoimi przebojami, a nowym wyglądem. Artysta przeszedł spektakularną metamorfozę, tracąc 20 kg i zmieniając fryzurę, co sprawiło, że niektórzy internauci mieli problem z jego rozpoznaniem. Występ przebiegł bez niespodzianek, ale to nowy wizerunek Stachurskiego stał się głównym tematem rozmów. Cóż, wygląda na to, że w show biznesie nie tylko muzyka się liczy. Iga Cembrzyńska, legenda polskiej sceny, opuściła nas 30 lipca, zaledwie kilka tygodni po swoich 87 urodzinach. Jej ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 sierpnia w Warszawie, a rodzina prosi o wsparcie Puckiego Hospicjum zamiast kwiatów. Cembrzyńska, znana z Hydrozagadki, przez lata tworzyła niezapomniane kreacje, a jej życie było splecione z Andrzejem Kondratiukiem. Teraz dołączy do niego na Powązkach Wojskowych.
2: Axl Rose i Ozzy Osbourne, dwie legendy rocka, spotkali się po raz pierwszy dopiero w 2025 roku. Tak, dobrze słyszysz, dopiero wtedy. Wszystko wydarzyło się za kulisami pożegnalnego koncertu Ozziego w Birmingham. Slash z Guns N' Roses opisał to spotkanie jako pełne ciepła i braterstwa, bez śladu rockowego ego. Ozzy, który zmarł kilka dni później, nazwał Axla prawdziwym dżentelmenem. Cóż, lepiej późno niż wcale.
1: Foo Fighters znowu zaskakują. Dave Grohl i jego ekipa wypuścili nową epkę koncertową Air Playing Where? Volner 2, dostępną na Bandcampie w formule płać, ile chcesz. Zebrane fundusze trafią do lokalnych organizacji charytatywnych, a wszystko to podczas ich trasy po Ameryce Północnej z Queens of the Stone Age. Grohl, jak zawsze, nie rozstaje się ze swoją magiczną gitarą Gibson Trini Lopez z 1967 roku, która podobno brzmi jak werbel. Kto by pomyślał, że gitara może być talizmanem?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 18 stopni w Toruniu, z wiatrem północno-zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Katowicach zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 21 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest przeciętna.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Piastowie pod Warszawą wybuchł potężny pożar, który objął dom jednorodzinny i przestrzeń usługową. Z ogniem walczy ponad 40 strażaków, a dym widać z kilku kilometrów. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych, a sąsiednie budynki zostały ewakuowane. Po zakończeniu akcji gaśniczej przyczyny pożaru będą badać śledczy. W Ursynowskim Parku, nad południową obwodnicą Warszawy, doszło do nietypowej sytuacji. Nowe żółte huśtawki, które miały być atrakcją dla dzieci, okazały się niebezpieczne z powodu bliskości chodnika. Po początkowym unieruchomieniu ostatecznie je zdemontowano. Mieszkańcy są zaskoczeni, a urzędnicy obiecują szybkie wprowadzenie bezpiecznych rozwiązań. Poziom wody w Wiśle w Warszawie osiągnął rekordowo niski poziom 102 cm. To efekt fali upałów i braku opadów. Eksperci ostrzegają, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Wydano już 78 alertów dotyczących suszy hydrologicznej w Polsce, w tym dla całego mazowieckiego odcinka Wisły. W sobotę wieczorem na warszawskim Ursynowie doszło do groźnej kolizji. Kierowca Audi zignorował czerwone światło i uderzył w autobus linii 185. Obaj kierowcy, obywatele Ukrainy, byli trzeźwi i nie odnieśli obrażeń. Sprawa trafi do sądu, gdzie zostaną zbadane szczegóły zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Mazowszu, w okolicach Ciechanowa, widziana była puma. Starostwo powiatowe apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Zaleca się unikanie spacerów po lasach i pilnowanie dzieci. W razie spotkania z pumą należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.
1: W Nowym Dworze Mazowieckim w niedzielę wieczorem doszło do dużej akcji ratunkowej nad Narwią. Wędkarz zgłosił, że widział ciało w rzece, co uruchomiło działania policji, strażaków i nurków. Po kilku godzinach poszukiwań nie znaleziono jednak żadnych zwłok. Okazało się, że zgłaszający był pod wpływem alkoholu i nie potrafił wskazać dokładnego miejsca zdarzenia. Policja nadal monitoruje sytuację, ale nie ma potwierdzenia, że ciało rzeczywiście było w rzece. W Gliwicach, na ulicy Rybackiej, doszło do nietypowego incydentu. 60-letni rolnik zniszczył świeżo położony asfalt, używając traktora z pługiem. Zarząd Dróg Miejskich planuje naprawę, która może zakończyć się jeszcze w tym tygodniu, jeśli uzyskane zostaną odpowiednie zgody. Straty wstępnie oszacowano na około 300 tysięcy złotych, a rolnikowi grozi do 10 lat więzienia za uszkodzenie mienia wielkiej wartości. Dziś w Mrzeżynie panują idealne warunki do plażowania. Wszystkie trzy kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a wody 19 stopni przy minimalnym wietrze. Nie odnotowano obecności sinic, więc można cieszyć się spokojnym dniem nad morzem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W piątek rozbito ogromną kumulację Eurojackpot. Szczęśliwiec z Polski wzbogacił się o ponad 2 miliony złotych dzięki kuponowi wysłanemu w Bydgoszczy. Największa wygrana trafiła do Niemiec, gdzie zwycięzca otrzyma ponad 140 milionów złotych. To pokazuje, jak jedno losowanie może odmienić życie. W Łomży 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5 piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji 3 mężczyzn udało się uniknąć tragedii. Rozłożyli oni koc, który zamortyzował jej upadek. Dziecko przebywa w szpitalu, a jej stan jest dobry. W chwili zdarzenia matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu i może usłyszeć zarzuty.
2: Przed nami fala upałów, która rozpocznie się już w piątek, 14 sierpnia. W zachodnich województwach temperatura może sięgnąć nawet 31 stopni. Najgoręcej będzie w niedzielę, 16 sierpnia, kiedy na Podkarpaciu termometry pokażą do 35 stopni. Synoptycy zapowiadają alerty przed upałem dla kilku regionów, w tym Dolnośląskiego i Śląskiego.
1: 15-letni Kacper z Kamiennej Góry walczy o życie po piątkowym ataku nożem. Chłopak jest w ciężkim stanie i potrzebuje pilnej transfuzji krwi. Dawcy mogą zgłaszać się do Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. W związku z atakiem zatrzymano 2 szesnastolatków, a policja prowadzi dochodzenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 15 sierpnia, przypadającego w tym roku w sobotę, to dodatkowy dzień wolny dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Pracodawcy muszą wyznaczyć inny dzień wolny. Ale uwaga, jeśli w tym dniu będziesz na zwolnieniu lekarskim, wolne przepada. Warto też pamiętać, że 14 sierpnia większość urzędów będzie zamknięta, ponieważ administracja publiczna odbiera wolne za sobotnie święto. Mateusz Socha, popularny stand-uper, wywołał burzę w sieci swoim żartem o spotkaniu prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Skupił się na ich powitaniu, przerysowując przygotowania polskiego prezydenta do mocnego uścisku dłoni Trumpa. Nagranie podzieliło internautów. Jedni bronią swobody satyry, inni krytykują żart jako prymitywny i brak szacunku. Aftersink po latach poszukiwań odnalazł swoją biologiczną rodzinę dzięki sztucznej inteligencji. Po wpisaniu danych do programu ChatGPT odkrył, że jego matka, Savinder Kaur, zmarła w 2024 roku, ale zyskał rodzeństwo, o którym nie wiedział. Sink spotkał się z nowo odnalezioną rodziną w Londynie, co wypełniło brakujące fragmenty jego tożsamości. A historia pokazuje, jak technologia może pomóc w odkrywaniu rodzinnych tajemnic.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 24 stopnie oraz małe zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Aj. Fonsi!

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W trzeciej kolejce Ekstraklasy Jagiellonia Białystok przegrała z Widzewem Łódź 0-2. Kluczowe okazały się dwie minuty drugiej połowy, kiedy to Sebastian Berger i Fran Alvarez zdobyli bramki dla Widzewa. Po trzech meczach Jagiellonia ma 6 punktów, a Widzew 5. Na czele tabeli znajdują się Lech Poznań i Legia Warszawa.
2: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0, a teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów.
1: Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny. Robert Lewandowski ponownie wpisał się na listę strzelców w meczu Chicago Fire przeciwko Santos Laguna, ustalając wynik na 3-1. Mimo problemów pod bramką rywali, Polak nie zamierzał opuszczać boiska, co podkreślił trener Greg Berhalter. Lewandowski zdobył gola w doliczonym czasie gry, pokazując swoją determinację i głód gry. Mecz był pełen emocji, a Fire odwróciło losy spotkania po słabszym początku.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: W Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2026 roku. W zawodach bierze udział 74 reprezentantów Polski, którzy będą walczyć o medale w 50 konkurencjach. To szansa na poprawę wyników z poprzednich mistrzostw w Rzymie, gdzie zdobyliśmy 6 krążków. Po słabszych latach polscy lekkoatleci liczą na lepszy występ i awans w klasyfikacji medalowej.
2: Dziś w Birmingham rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród 74 polskich reprezentantów zobaczymy m.in. Konrada Bukowieckiego i Ewę Swobodę, którzy powalczą o medale. W składzie są także obrońcy tytułów z Rzymu, Wojciech Nowicki i Natalia Bukowiecka. Transmisję z zawodów można śledzić na TVP1 i TVP Sport. Już 10 sierpnia w Birmingham startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród faworytów do medali są Polacy: Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Sebastian Chmara, liczy na powrót naszych sportowców z medalami. Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojens.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Toronto po emocjonującym meczu z Martą Kostiuk. Polka przegrała pierwszego seta 3-6. Ale w kolejnych triumfowała 6-1, 6-2. Kluczowe okazały się wskazówki jej psycholog, Darii Abramowicz, które pomogły Świątek poprawić grę. W ćwierćfinale zmierzy się z Dianą Schneider, a spotkanie odbędzie się dziś w nocy.
2: Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem trzech głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę. Katarzyna Niewiadoma Finej zdobyła tytuł wicemistrzyni Tour de France 2026. Polska kolarka zakończyła rywalizację na drugim miejscu, ustępując jedynie Demi Vollering z Holandii. To już piąte podium Niewiadomej w tym prestiżowym wyścigu. Zawodniczka, znana z sukcesów na trasie, cieszy się także szczęśliwym życiem prywatnym u boku męża, Taylora Fineya.
1: Tomasz Fornal, polski siatkarz, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po tym, jak w swoim vlogu nazwał część chińskiego miasta Ningbo slumsami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję chińskich mediów i kibiców, którzy zarzucili mu brak szacunku. W odpowiedzi niektórzy komentatorzy zaczęli nazywać Polskę slumsami Europy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu i zawodnik FC Porto, został zauważony w towarzystwie znanej wokalistki Agnieszki Nowakowskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że artystka może być jego nową partnerką. Pietuszewski, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, dotychczas trzymał swoje życie uczuciowe w tajemnicy. Czy to początek nowego związku? Tego na razie nie wiadomo. Zmarł Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy Polskiego Radia, znany z relacji kolarskich. Odszedł w dniu swoich 83. urodzin, tuż przed finałem Tour de Pologne, z którym był mocno związany. Jego śmierć skomentowali m.in. Roman Czejarek i Czesław Lang, podkreślając jego wkład w popularyzację sportu. Rezner był także odznaczony za zasługi dla dziennikarstwa i sportu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z 1006 odcinkiem pełnym emocji. Już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP1, widzowie zobaczą, jak Poyraz próbuje porozmawiać z Naną o ich uczuciach, ale ona unika konfrontacji. Tymczasem Mert wyznaje Nanie swoją miłość do Nazli, a Yusuf wraca do szkoły po problemach zdrowotnych. Aynur przyjmuje zaproszenie na kolację od Kwana, ale wciąż myśli o Sinanie. Prokurator decyduje się na romantyczne spotkanie z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, dramatach i rodzinnych zawirowaniach, które trzymają widzów w napięciu.
0: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 460 odcinkiem. Premiera już w piątek, 21 sierpnia o godzinie 15:05 na TVP2. W tym odcinku Petra planuje przekazać dziecko Pii pod opiekę Gregoriowi, co wywołuje burzę wśród pałacowej służby. Ricardo i Romulo otwarcie sprzeciwiają się tej decyzji, podkreślając, jak ważny jest los osieroconego malucha. Dodatkowo Lope wraca do rezydencji w kiepskim stanie, a Lorenzo składa Marii Antonii nieodpowiednią propozycję. Serial, osadzony w 1913 roku, przyciąga widzów intrygami i zaskakującymi zwrotami akcji. W rolach głównych występują Ana Garcés, Eva Martín i Arturo Sancho.
1: Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Marta Chodorowska po 10 latach przerwy wraca do roli Klaudii Kozioł. Na planie towarzyszy jej Grażyna Zielińska, czyli babka zielarka. Ich wspólne sceny mogą zwiastować nowe, emocjonujące wątki w Wilkowyjach. Klaudia, teraz jako dojrzała kobieta, zmierzy się z poważnymi zmianami w życiu uczuciowym. Fabian Duda, jej dawny partner, również powróci do serialu. Babka zielarka, znana ze swoich tajemniczych mocy, może odegrać kluczową rolę w nadchodzących odcinkach. Czy Klaudia i babka połączą siły, by zaczarować Wilkowyje? Szczegóły fabuły wciąż pozostają tajemnicą.
0: W powakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia Justin Skotnicki postanawia działać poza prawem, by zdemaskować oszustwa Karoliny. Zdesperowany biznesmen zwraca się o pomoc do detektyw Celiny Brońskiej. Początkowo Celina ma wątpliwości, ale intryga wciąga ją coraz bardziej. Justin ujawnia, że Karolina sprytnie upozorowała jego zdradę, a w całą sprawę może być zamieszany Bruno. Detektyw staje przed trudnym wyborem między lojalnością a zawodową ciekawością. Czy Celina pomoże Justinowi i zniszczy misterny plan Karoliny? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W 19 sezonie Barw Szczęścia Tolek w końcu otrzyma informację o dacie rozprawy rozwodowej z Irenką. Choć Anatol stara się udawać, że rozwód to tylko formalność, jego przyjaciele szybko zauważają, że za uśmiechem kryje się smutek. Tolek pragnie jak najszybciej zamknąć ten rozdział życia i rozpocząć nowy. Marzy o wolności, spotkaniach z przyjaciółmi i beztroskich chwilach. Jednak pod maską humoru kryją się głębsze emocje. Basia, jego współlokatorka, dostrzega, że Tolek traktuje rozwód jako osobistą porażkę. Nowe odcinki serialu powrócą na antenę TVP2 już 7 września. W 1006 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Mert, najlepszy przyjaciel Poyraza, przypadkowo ujawnia swój największy sekret. Nana, będąc świadkiem tej chwili, dowiaduje się o jego uczuciach do Nazli, siostry Kilica. Mert, zaskoczony obecnością Nany, początkowo nie wie, jak zareagować, ale w końcu otwiera się przed nią. Nana, zszokowana wyznaniem, postanawia wesprzeć Merta i zachęca go do działania. Mimo jej wsparcia, Mert obawia się reakcji Kilica i prosi Nanę o dyskrecję. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o godzinie 16 w TVP1.
1: W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe widzowie będą świadkami dramatycznych poszukiwań zaginionej Ninki. Akcja ratunkowa z udziałem straży pożarnej, policji i ratowników nabierze tempa, gdy psy tropiące i drony przeszukają pobliskie lasy. Początkowo wszystko będzie szło zgodnie z planem, ale nagle pies zgubi trop. Komisarz Radek Biegun wysunie teorię, że dziewczynka mogła zostać porwana samochodem. Dla matki Ninki, Blanki, to będzie ogromny stres i niepewność. Czy uda się odnaleźć dziewczynkę? Odpowiedź poznamy już 16 września w TVP2. Ród Smoka zakończył swój trzeci sezon, ale emocje nie opadną na długo. Czwarty, a zarazem ostatni sezon przyniesie kolejne dramaty i bitwy, a jego premiera planowana jest na 2028 rok. Showrunner Ryan Condal zapowiada, że choć duch książki George'a R.R. Martina zostanie zachowany, to serial nie będzie aż tak ponury. W międzyczasie fani Westeros mogą czekać na film o podboju Aegona Zdobywcy, który pojawi się po 2027 roku. Dodatkowo, drugi sezon Rycerza Siedmiu Królestw zadebiutuje w pierwszej połowie. Świat Westeros.

0: prowadzili własne, emocjonujące różnice.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że trwają analizy dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Zmiana ta mogłaby przynieść korzyści emerytom z wyższymi świadczeniami, którzy mogliby zyskać nawet do 300 zł miesięcznie. Dla osób z najniższymi emeryturami zmiana pozostanie neutralna, ponieważ już teraz nie płacą podatku. Decyzja o podwyższeniu kwoty wolnej jest jeszcze w fazie rozważań.
3: Jan B., były poseł samoobrony. Od miesiąca przebywa w areszcie tymczasowym. Został zatrzymany w związku z zarzutami molestowania 9-letniej dziewczynki podczas półkolonii w jego prywatnej szkole. Sąd uznał zeznania dziecka za konsekwentne i jednoznaczne, a Janowi B. grozi do 15 lat więzienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało kontrolę w placówce zarządzanej przez byłego polityka.
2: Karol Nawrocki obchodził niedawno pierwszy rok swojej prezydentury. Z tej okazji odbyło się specjalne wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że Polacy są podzieleni w kwestii jego poparcia. Gdyby wybory odbyły się dziś, 47% głosowałoby na Nawrockiego. Tyle samo byłoby przeciw, a 6% nie ma zdania.
3: Szymon Hołownia może wrócić do rządu jako minister kultury i wicepremier. Te doniesienia wywołały burzę w Polsce 2050 roku, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ostro skrytykowała te plany, nazywając je handlem stanowiskami. Według niej, zamiast rozmów o programie, chodzi jedynie o polityczne układy. Na razie nie wiadomo, czy te zmiany rzeczywiście dojdą do skutku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Podczas obchodów upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej, Jarosław Kaczyński zapowiedział możliwą zmianę władzy w Polsce, wskazując na brak poparcia dla rządu Donalda Tuska. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił plany utworzenia nowych instytucji, które mają chronić praworządność i demokrację. Kaczyński odniósł się także do tragedii smoleńskiej, sugerując, że mogła być zbrodnią z udziałem rosyjskich władz. Uroczystości na Placu Piłsudskiego odbywały się w napiętej atmosferze, z udziałem policji i manifestantów.
2: Radosław Sikorski ostro skrytykował Przemysława Czarnka za wpis dotyczący Finlandii i systemów Patriot. Czarnek sugerował, że Finlandia odmówiła przekazania pocisków Ukrainie. Jednak fińskie wojsko nie posiada takich systemów. Sikorski określił to jako agresywny kretynizm i wspomniał o jakizacji PiS. Spór między politykami trwa, a temat wywołał burzę w mediach. Ryszard Czarnecki został ponownie zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jest jego współpraca z Grzegorzem Braunem podczas międzynarodowej konferencji w Parlamencie Europejskim. Prezes Jarosław Kaczyński złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które może zakończyć się wykluczeniem Czarneckiego z partii. Procedura przed koleżeńskim sądem dyscyplinarnym jest w toku. Na popularnych plażach Majorki, Illetas i Cala Contessa turyści doświadczają ataków małych rybek. Zwierzęta te gryzą kąpiących się w nogi, co wywołuje panikę wśród wypoczywających. Eksperci sugerują, że wyższe temperatury wody mogą zwiększać agresywność ryb, ale zapewniają, że nie są one jadowite. Warto zachować ostrożność podczas kąpieli w tych rejonach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W New Jersey mieszkanka znalazła w swoim ogrodzie 2,5-metrowego pytona birmańskiego. Wąż ukrył się pod szopą, a po schwytaniu przez służby okazało się, że połknął dużego oposa. Pyton został zabrany do kliniki weterynaryjnej, a władze apelują o niewypuszczanie egzotycznych zwierząt na wolność, co może szkodzić lokalnej przyrodzie. Etna na Sycylii znów wybuchła, powodując chaos na lotnisku w Katanii. Wszystkie przyloty zostały wstrzymane z powodu gęstego popiołu wulkanicznego. Ograniczenia w ruchu lotniczym potrwają co najmniej do godziny 17. Sytuacja jest dynamiczna, a podróżni powinni śledzić informacje od swoich linii lotniczych.
3: Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę, może zostać pochowany z pełnym królewskim ceremoniałem, mimo że stracił tytuł książęcy i zniknął z życia publicznego. Informacje te wywołały krytykę ze strony prawników ofiar Jeffrey'a Epsteina, którzy uważają, że taki pogrzeb byłby nieodpowiedni. Brytyjscy politycy również kwestionują zasadność królewskiego pochówku dla Andrzeja. Pałac Buckingham i brytyjski rząd nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
2: Marek Suski pojawił się w szybkich okularach przeciwsłonecznych, co wzbudziło zainteresowanie w sieci. Ekspert od męskiego wizerunku, Łukasz Podliński, skomentował, że takie okulary pasują do sportowej stylizacji, ale nie do garnituru. Podliński podkreśla, że dobór oprawek powinien równoważyć rysy twarzy, a nie je powielać.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Mateusz Socha, popularny stand-uper, wywołał burzę w sieci swoim żartem o spotkaniu prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Skupił się na ich powitaniu, przerysowując przygotowania polskiego prezydenta do mocnego uścisku dłoni Trumpa. Nagranie podzieliło internautów. Jedni bronią swobody satyry, inni krytykują żart jako prymitywny i brak szacunku. Justyna Dobrosz-Oracz, znana z politycznego dziennikarstwa, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. Dziennikarka pokazała się w eleganckiej kreacji z głębokim dekoltem, co kontrastuje z jej codziennym, poważnym wizerunkiem. Zdjęcie przyciąga uwagę i ukazuje jej bardziej zmysłową stronę, której widzowie na co dzień nie mają okazji zobaczyć.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Azjatycka Eurowizja wreszcie staje się rzeczywistością. Pod koniec roku Tajlandia zorganizuje pierwszą edycję tego muzycznego widowiska w Bangkoku. 10 krajów, a może i więcej, stanie do walki o tytuł najlepszego wykonawcy Azji. Fani z całego świata będą mogli głosować online, a transmisję obejrzymy na YouTube. Ciekawe, czy Europa poczuje się zagrożona nową konkurencją.
2: Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a na planie serialu pojawił się nie kto inny, jak sam Donald Tusk. Czyżby premier miał ambicje aktorskie? Spotkanie z Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem na pewno było pełne emocji, a może nawet politycznych intryg. Ciekawe, czy Tusk zagra w nowym sezonie, czy tylko wpadł na kawę i plotki.
1: Bułgaria, kraj, który wygrał Eurowizję 2026 roku, wciąż nie może zdecydować, gdzie odbędzie się konkurs w 2027 roku. Sofia, dotychczasowy faworyt, musi teraz stawić czoła niespodziewanemu rywalowi, nadmorskiemu Burgas. Polityczne przepychanki, korupcyjne plotki i zakulisowe gry sprawiają, że decyzja wciąż wisi w powietrzu. Czyżby Eurowizja miała uciec z wielkiej stolicy do małego kurortu? Ostateczny werdykt ma zapaść do środy, ale kto wie, co jeszcze się wydarzy. Ida Nowakowska, niegdyś gwiazda TVP, wraca na ekrany, tym razem w Polsacie. Po dwuletniej przerwie, wypełnionej międzynarodowymi projektami, prezenterka zadebiutuje w programie Hitster i jako uczestniczka Twoja twarz brzmi znajomo. Nowakowska, która w międzyczasie pracowała z gwiazdami światowego formatu, przyznaje, że jej artystyczne wyzwania były bardziej intensywne niż kiedykolwiek. Cóż, niektórzy myślą, że zniknięcie z polskiej telewizji to koniec kariery, ale Ida udowadnia, że to dopiero początek.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Maja Todd, nasza polska reprezentantka, wyruszyła do Wietnamu, by zawalczyć o koronę Miss World 2026. Z bagażem przekraczającym 100 kg, pełnym kreacji od Niny Szymańskiej i innych projektantów, Maja nie tylko zaprezentuje swoje stylizacje, ale także przedstawi inicjatywę charytatywną Moving with Maja. Wśród jej talentów znajdzie się także autorska piosenka Daydream, która z pewnością poruszy serca jurorów. Cóż, pozostaje nam tylko trzymać kciuki, by nasza katowiczanka podbiła świat. 14-letnia Michalina, pełna życia i pasji do jazdy konnej, teraz walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku. Rodzina zbiera fundusze na kosztowną rehabilitację, a do pomocy ruszyły gwiazdy, takie jak Vicky Gabor i Skolim. Podczas koncertu w Szczecinie zebrano już ponad 1500 zł, ale potrzeby są ogromne. Każda złotówka to krok bliżej do spełnienia marzenia Michaliny o powrocie do normalności. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale bez Michała Wiśniewskiego u boku. Po 21 latach od rozwodu para znów jest razem. Choć na tanecznym parkiecie Mandaryna woli unikać pechowej klątwy Michała. Zamiast tego marzy o występie z synem Xavierem, ale najpierw musi przetrwać początkowe etapy show. Ciekawe, czy taneczne umiejętności wystarczą, by ominąć Fatum i dotrzeć do wymarzonego odcinka rodzinnego. W Polsacie, jak w kalejdoskopie. Zmiany, zmiany, zmiany. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pożegnali się z Halo, tu Polsat. A na horyzoncie pojawiają się Ida Nowakowska i Rafał Brzozowski. Ten ostatni, choć z wdzięcznością, przyjmuje nowe wyzwania. Nie ukrywa, że poranne wstawanie to nie jego bajka. Czyżby Polsat szykował się na wieczorne show z Brzozowskim w roli głównej? Cóż, czas pokaże, czy nocny Marek odnajdzie się w świetle Jupiterów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czyżby Ray znalazła swojego męża? Brytyjska wokalistka, znana z hitu Where is my husband, została przyłapana na randce z Michaelem B. Jordanem, laureatem Oscara. Para bawiła się w parku rozrywki w Los Angeles, a ich zdjęcia z rollercoastera, na którym się całują, już podbijają internet. Cóż, wygląda na to, że miłość nie zna granic, ani wiekowych, ani oceanicznych. Australijski zespół Amyl and the Sniffers, znany z rockowej energii, postanowił zaskoczyć fanów i nagrać koncertowy album w meksykańskiej restauracji. Tak, dobrze słyszeliście. Zamiast wielkich scen wybrali kameralne wnętrze El Coyote w Los Angeles, gdzie zaprezentowali swoje utwory w minimalistycznych, countryowych aranżacjach. Album Truth or Consequence Live Album ukaże się 4 września i zawiera nie tylko znane hity, ale także nowe utwory i zaskakujący cover. Czyżby rockowcy zamienili gitary na sombrera? Czas pokaże! Mark Knopfler, lider Dire Straits, stworzył jeden z największych hitów lat 80. Money for Nothing, podsłuchując narzekania pracowników sklepu RTV w Nowym Jorku. Piosenka, która drwiła z MTV, paradoksalnie stała się jej symbolem. Zabawne, że utwór krytykujący muzyczny przemysł przyniósł zespołowi fortunę, a teledysk, który Knopfler niechętnie zaakceptował, stał się pionierskim dziełem w historii wideoklipów. Cóż za ironia losu, że krytyka stała się kluczem do sukcesu. Warszawa znów na ustach świata, a to za sprawą Mobiego, który podczas swojej wizyty w stolicy nie tylko zagrał koncert, ale i zachwycił się uliczną skrzypaczką. Artysta podzielił się w sieci filmem z jej występem, co wywołało prawdziwą burzę w internecie. Skrzypaczka Karolina nie kryje wzruszenia, a mieszkańcy Woli pewnie zacierają ręce, licząc na chwilę ciszy po festiwalowym szaleństwie. Cóż, Warszawa, miasto kontrastów i nieustających emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wysokie temperatury w Polsce są uciążliwe nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych zwierząt domowych. Weterynarze ostrzegają, by nie strzyc psów i kotów na krótko, ponieważ ich sierść działa izolacyjnie. Ważne jest, by zapewnić zwierzętom dostęp do chłodnych miejsc i świeżej wody. Należy unikać spacerów z psami w pełnym słońcu, a w przypadku objawów przegrzania, takich jak intensywne dyszenie czy osłabienie, konieczna jest szybka interwencja weterynarza. W Wołominie doszło do tragicznego incydentu, gdy stado dzików zaatakowało psa na jednej z posesji. Mieszkańcy gminy są zaniepokojeni, ponieważ dziki pojawiają się tam niemal codziennie, co budzi obawy o bezpieczeństwo ludzi, zwłaszcza dzieci. Urząd Miejski podejmuje działania, by ograniczyć liczebność dzików, jednak problem wciąż pozostaje nierozwiązany. W podwarszawskim Janowie I doszło do brutalnego pobicia. 44-letni obywatel Ukrainy, Wolodymyr K., zaatakował znajomego metalową rurką, a następnie uderzył kobietę, która próbowała go powstrzymać. Oboje poszkodowani stracili przytomność i wymagali pomocy medycznej. Napastnik został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 5 lat więzienia, ale sprawa może się rozwinąć, co zwiększy możliwą karę do 20 lat.
0: Tragiczny wypadek na Jeziorze Rożnowskim niedaleko Nowego Sącza. 43-letnia kobieta wypadła ze skutera wodnego i utonęła. Poszukiwania trwały ponad 2 godziny, a ciało wydobyto z głębokości około 10 metrów. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a skuter został zabezpieczony do dalszych czynności.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Dunajcu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kobieta z psem wypadła z kajaka i utknęła w rwącym nurcie rzeki. Na szczęście miejscowi flisacy szybko zareagowali i uratowali poszkodowaną oraz jej czworonoga. Wodniacy apelują o większą ostrożność i lepsze regulacje, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
0: 14 sierpnia wszystkie urzędy skarbowe w Polsce będą zamknięte. To efekt przepisów, które dają pracownikom wolne za święto przypadające w sobotę, czyli 15 sierpnia. Jeśli planowałeś załatwić sprawy podatkowe tego dnia, musisz to przełożyć. Warto pamiętać, że wiele spraw można załatwić online przez platformę i Urząd Skarbowy. Sąd rejonowy w Goleniowie podjął decyzję w sprawie 2 szesnastolatków, którzy brutalnie zaatakowali 17-letniego chłopaka. Jeden z napastników trafi do schroniska dla nieletnich, a drugi do ośrodka wychowawczego. Obaj na 3 miesiące. Poszkodowany 17-latek, który został poważnie ranny, przebywa w szpitalu w Szczecinie, a jego stan jest stabilny. Motywy ataku pozostają nieznane.
1: Wielka Brytania rozważa rozszerzenie swojego parasola nuklearnego na kraje spoza NATO, w tym Ukrainę. Propozycja autorstwa byłego posła Nicka Bolesa zakłada, że w zamian Londyn uzyskałby dostęp do jednolitego rynku towarów Unii Europejskiej. Plan ten, choć nie jest oficjalną polityką rządu, został przedstawiony brytyjskim urzędnikom. Celem jest wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa i poprawa relacji handlowych z Unią Europejską po Brexicie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Gdyni, w PGZ Stoczni Wojennej, odbył się historyczny rollout kadłuba pierwszej fregaty programu Miecznik o nazwie Wicher. To kluczowy etap przed chrztem i wodowaniem, które zaplanowano na 13 sierpnia. Program Miecznik zakłada budowę 3 nowoczesnych fregat, które wzmocnią polską marynarkę wojenną. Konstrukcja oparta jest na brytyjskim projekcie Arrowhead 140, a jej uzbrojenie obejmuje m.in. rakiety CAM i Naval Strike Missile. Psychotesty wciąż cieszą się dużą popularnością w internecie. Wybór jednego z 4 obrazków może ujawnić zaskakujące aspekty naszej osobowości. Choć to forma rozrywki, często skłania do refleksji nad sobą. Wystarczy chwila wolnego czasu, by lepiej zrozumieć swoje reakcje i cechy charakteru.
1: Zygmunt Solosz obchodził swoje 70. urodziny w bajkowej Florencji. Huczne przyjęcie odbyło się w XIX-wiecznym pałacu, gdzie zgromadzili się bliscy i przyjaciele jubilata. Goście delektowali się toskańskimi specjałami i czekoladowym tortem, a wieczór uświetnił koncert zespołu Ricci e Poveri. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. były premier Leszek Miller i mecenas Paweł Rymarz. W Londynie doszło do tragicznej śmierci 19-letniej studentki z Kalifornii. Josephine została znaleziona martwa w swoim akademiku po przyjęciu zastrzyku z lekiem na odchudzanie. Śledztwo wykazało, że lek mógł wywołać zaburzenia równowagi elektrolitowej, co w połączeniu z wrodzoną wadą serca doprowadziło do jej zgonu. Sprawa ta podkreśla ryzyko związane ze stosowaniem takich leków.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Niemczech trwa rewolucja na kolei. Deutsche Bahn, pod presją rządu, wprowadza zmiany, które mają ukrócić chaos na torach. Premie dla menedżerów będą teraz zależeć od punktualności pociągu. Nowy minister transportu, Steffen Bilger, zapowiada, że do 2029 roku punktualność ma wzrosnąć do 70%.
0: Lot z Wiktorii do Toronto został odwołany z powodu zachowania małego dziecka na pokładzie. Dziecko nie chciało usiąść ani zapiąć pasa bezpieczeństwa, co uniemożliwiło start samolotu. Mimo prób załogi i rodziców, sytuacji nie udało się opanować, co zmusiło linię Porter Airlines do powrotu do terminala. Pasażerowie musieli spędzić noc na lotnisku, a lot odbył się dopiero następnego dnia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku wybuchła afera związana z wypłatą ponad 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej. Wśród beneficjentów znalazła się firma męża Anny Konieczyńskiej, wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wątpliwości budzi fakt, że brak jest potwierdzeń zalania tych nieruchomości przez Straż Pożarną czy satelity. Ministerstwo Rozwoju oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzą kontrolę w tej sprawie. Wyniki mogą mieć poważne konsekwencje dla lokalnej polityki i rozliczeń finansowych. Sprawa jest rozwojowa i może przynieść dalsze działania ze strony organów ścigania. Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło jednorazowe nagrody finansowe dla pracowników cywilnych z okazji Święta Wojska Polskiego. Każdy z nich otrzyma około 700 zł brutto. To mniej niż w poprzednich latach, gdy kwoty sięgały nawet 1500 zł. Mimo to, tegoroczne negocjacje przyniosły ważne zmiany systemowe. Pracownicy zyskają dodatkowe dni urlopu oraz stabilniejsze warunki zatrudnienia. Nowe zapisy w układzie zbiorowym mają poprawić ich sytuację na dłuższą metę. Na polskim rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Ceny pozostają niezmienione od 8 sierpnia, mimo rosnących cen ropy i napięć geopolitycznych. Aramco jest obecnie liderem cenowym, oferując najtańsze paliwa w porównaniu do Orlenu i BP Europy. W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z dużymi spadkami cen, choć później nastąpiły drobne podwyżki. Dzięki mocnemu złotemu perspektywy na ten tydzień są obiecujące, a kierowcy mogą spodziewać się niższych cen na stacjach. Jednak sytuacja w rejonie cieśniny Ormus może wpłynąć na dalsze zmiany na rynkach.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego. Konfederacja złożyła projekt ustawy, który zakłada jego likwidację, argumentując, że jest kosztowny i niepotrzebny. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ostrzega, że wycofanie systemu może prowadzić do większej liczby śmieci w lasach i wyższych rachunków za odpady. Politycy Konfederacji wskazują na problemy z kolejkami przed butelkomatami i koszty dla sklepów. Ministerstwo podkreśla, że likwidacja systemu mogłaby oznaczać konieczność wypłaty odszkodowań dla firm. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie parlament.
1: Seniorzy w Polsce stają przed ważnym wyborem finansowym. Mogą zdecydować się na pobieranie 13 i 14 emerytury lub skorzystać z ulgi PIT-0. PIT-0 to preferencja podatkowa, która pozwala zaoszczędzić nawet do 5976 zł rocznie, ale wymaga rezygnacji z emerytury. Z tej możliwości korzysta już 178 tysięcy osób. Decyzja zależy od wysokości zarobków i indywidualnych potrzeb finansowych. Warto dokładnie przemyśleć, co będzie bardziej opłacalne. Skarbówka wystawia na licytację samochody zajęte od dłużników i nietrzeźwych kierowców. W ofercie są m.in. Audi, BMW, Kia i Dacia, a ceny wywoławcze zaczynają się już od 2000 zł. Licytacje odbywają się na portalu e-licytacje KAS, ale warto pamiętać, że auta nie są objęte gwarancją ani rękojmią. Przykładowo Audi A6 z 2004 roku można kupić za 2000 zł, ale bez pewności co do jego stanu technicznego. Licytacje trwają krótko, więc warto wcześniej dokładnie zapoznać się z opisem i dokumentacją pojazdu.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował wcześniejsze wypłaty emerytur dla seniorów, których termin przypada na 15 sierpnia. Ze względu na to, że ten dzień wypada w sobotę, pieniądze trafią na konta już 12 sierpnia. Osoby korzystające z przekazów pocztowych otrzymają środki jeszcze wcześniej, bo już 10 sierpnia. Zmiana harmonogramu jest automatyczna i nie wymaga składania wniosków. Warto pamiętać, że 14 sierpnia, w piątek, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte z powodu dodatkowego dnia wolnego. Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na promotorów piramid finansowych. Cztery osoby, w tym Franciszek Rumak i Grzegorz Baryła, obiecywały szybkie zyski, które zależały od rekrutacji nowych członków. Po zakończeniu współpracy z programami International Markets Live i Economy, niektórzy z ukaranych zaczęli promować nową platformę GIF-u. Komiar UOKiK już prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. To ostrzeżenie dla konsumentów, by uważać na programy obiecujące szybkie zyski bez realnej sprzedaży produktów.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbaty w butelce Arizona Original Green Tea with Honey. Produkt ten został wycofany z rynku z powodu niepokojących zmian w składzie. Konsumenci zgłaszali zmieniony kolor, chemiczny zapach oraz piekący smak napoju. Producent i dystrybutor podjęli natychmiastowe działania, aby usunąć wadliwą partię z obiegu. GIES zaleca, by nie spożywać tego napoju i zwrócić go do sklepu. Warto sprawdzić, czy nie mamy go w swojej lodówce. Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE podczas targów lotniczych Farnborough 2026. Nowy pocisk ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów, co pozwoli na bardziej ekonomiczną obronę przed dronami i pociskami manewrującymi. PAC-3 ACE ma kosztować o połowę mniej niż jego poprzednik, PAC-3 MSE, zachowując przy tym 2/3 jego zdolności bojowych. Pierwszy testowy lot planowany jest za 18 miesięcy, a produkcja ma ruszyć w ciągu kilku lat. Pocisk będzie kompatybilny z istniejącymi systemami obrony, co przyspieszy jego wdrożenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 19 sezonie Barw Szczęścia Tolek staje przed jednym z najważniejszych momentów swojego życia. Otrzymuje termin rozprawy rozwodowej z Irenką, co budzi w nim mieszane uczucia. Choć na zewnątrz stara się zachować spokój, jego bliscy dostrzegają, że pod maską humoru kryje się coś więcej. Tolek pragnie jak najszybciej zamknąć ten rozdział i rozpocząć nowe życie. Jego przyjaciółka Józefina z humorem pyta, czy powinna mu gratulować, czy współczuć. Tolek odpowiada, że rozwód to dla niego tylko sprawa do załatwienia. Premierowe odcinki 19 sezonu Barw Szczęścia będzie można oglądać od 7 września na TVP2. Czy Tolek dostanie rozwód już podczas pierwszej rozprawy? Na te pytania widzowie będą musieli jeszcze poczekać. W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach Olek znów stanie się powiernikiem sekretów Marcina. Podakowski wpadł w oko nowej szefowej, Elżbiecie, która nie zamierza się poddać. Olek, znając sytuację, zauważa, że Elżbieta nie cofnie się przed niczym, by zdobyć jego brata. W nadchodzących odcinkach Olek będzie świadkiem kolejnych kłopotów Marcina, związanych z działaniami przebiegłej szefowej. Elżbieta planuje wyjazd do Krakowa tylko we dwoje z Marcinem, co odkrywa dzięki sekretarce. Olek, widząc niezręczne sytuacje między bratem a przełożoną, zastanawia się, czy pomóc Marcinowi pozbyć się Elżbiety. Czy Marcin zdoła zachować granice i przypomnieć szefowej o jej pozycji? Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować.
0: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W najnowszych odcinkach Aleksander Sowiński wtargnie do mieszkania Kasi, rzucając nieodpowiednie komplementy, które mrożą krew w żyłach. Lekarka boi się Aleksandra, który zna prawdę o sfałszowanych wynikach DNA i planuje wykorzystać tę wiedzę przeciwko niej. Sowiński nie odpuści i osobiście zjawi się pod drzwiami Kasi, by postawić ją pod ścianą. Aleksander zażąda od Kasi, by zniszczyła Olka i Anetę, grożąc, że inaczej ujawni jej tajemnicę. Kasia stoi przed trudnym wyborem, a nadchodzące wydarzenia zwiastują prawdziwą tragedię. Czy uda jej się wyjść z tej sytuacji z twarzą? W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe czeka nas emocjonująca akcja poszukiwawcza Małej Ninki. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 16 września. W poszukiwania zaangażowane będą liczne służby, w tym policjanci, strażacy i ratownicy, a także psy, tropiące i drony. Początkowo wszystko wskazuje na to, że śledczy są blisko odnalezienia dziewczynki. Jednak nagle pies traci trop, co prowadzi do podejrzeń, że Ninka mogła zostać zabrana samochodem. Dla matki dziewczynki, Blanki, to niezwykle trudny moment pełen napięcia i niepewności. Czy Ninka została porwana? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu.
1: Serial Na Sygnale obchodzi dziś wyjątkową 13. rocznicę. Z tej okazji Dariusz Wieteska, odtwórca roli Piotra Strzeleckiego, podzielił się wspomnieniami z pierwszego dnia zdjęciowego. Aktor opowiedział o spotkaniu z Wojciechem Kulińskim, które miało miejsce zarówno na początku produkcji, jak i podczas jubileuszowego dnia zdjęciowego. Wieteska pokazał także pierwszą karetkę używaną na planie, co wzbudziło wzruszenie wśród fanów. Widzowie nie kryją zaskoczenia, że minęło już tyle lat od premiery. Wielu z nich śledzi losy bohaterów od samego początku i wciąż z niecierpliwością czeka na nowe odcinki. Serial, który zadebiutował 12 lutego 2014 roku, stał się jednym z ulubionych wśród polskich widzów. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć. W 1006 odcinku, który zobaczymy już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz jest przekonany, że Nana odwzajemnia jego uczucia, ale ona unika konfrontacji. Czy te wydarzenia zmienią ich losy? W poprzednich odcinkach, podczas podróży poślubnej, ich romantyczne chwile przerwała dramatyczna wiadomość o chorobie Jusufa, który padł ofiarą trucizny. Tymczasem Mert zdobywa się na odwagę i wyznaje Nanie miłość do Nazli. W tle rozwija się również wątek Sinana, który spędza wieczór z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Dostępna codziennie o 16 na TVP1 oraz online na TVP VOD.

0: Bolton była krwawym starciem, które zakończyło się śmiercią wielu postaci, w tym Lorda Ormunda i Sir Roderica Dastina. Los Daerona Targaryena pozostaje niepewny, choć książka Ogień i Krew sugeruje, że przeżył. Ulf Biały zdradził oba stronnictwa, co wprowadza dodatkowe napięcie przed czwartym sezonem. W książce Daeron zginął podczas drugiej bitwy o Tumbleton, ale serial może zaskoczyć widzów innym przebiegiem wydarzeń. Ulf, odlatując na Srebrno Skrzydłej, pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Czy powróci do Królewskiej Przystani, czy zniknie na zawsze? Czwarty sezon z pewnością dostarczy kolejnych niespodzianek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Podczas manifestacji w Warszawie aktywistka Natalia Panczenko zadeklarowała, że nie odda swojej Polski, co wywołało falę komentarzy. Były premier Leszek Miller odpowiedział, nawiązując do zbrodni wołyńskiej i żądając zwrotu kości pomordowanych. Wypowiedzi te ponownie rozgrzały debatę o relacjach polsko-ukraińskich i trudnej historii. Konflikt między Panczenko a Millerem trwa już od dłuższego czasu, a ich najnowsza wymiana zdań przyciągnęła uwagę opinii publicznej.
2: W Londynie doszło do tragicznej śmierci 19-letniej studentki z Kalifornii. Josephine została znaleziona martwa w swoim akademiku po przyjęciu zastrzyku z lekiem na odchudzanie. Śledztwo wykazało, że lek mógł wywołać zaburzenia równowagi elektrolitowej, co w połączeniu z wrodzoną wadą serca doprowadziło do jej zgonu. Sprawa ta podkreśla ryzyko związane ze stosowaniem takich leków. W Niemczech trwa rewolucja na kolei. Deutsche Bahn, pod presją rządu, wprowadza zmiany, które mają ukrócić chaos na torach. Premie dla menedżerów będą teraz zależeć od punktualności pociągu. Nowy minister transportu, Steffen Bilger, zapowiada, że do 2029 roku punktualność ma wzrosnąć do 70%.
1: Lot z Wiktorii do Toronto został odwołany z powodu zachowania małego dziecka na pokładzie. Dziecko nie chciało usiąść ani zapiąć pasa bezpieczeństwa, co uniemożliwiło start samolotu. Mimo prób załogi i rodziców, sytuacji nie udało się opanować, co zmusiło linię Porter Airlines do powrotu do terminala. Pasażerowie musieli spędzić noc na lotnisku, a lot odbył się dopiero następnego dnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kosowie doszło do nietypowego incydentu w parlamencie. Opozycyjna posłanka Time Kadriyaj obrzuciła jajkami premiera Albina Kurtiego podczas gorącej debaty. Obrady zostały przerwane, a transmisja na żywo wyłączona. W tle tego zdarzenia trwa polityczny kryzys związany z brakiem porozumienia w sprawie obsadzenia kluczowych stanowisk. 40-letni Polak zginął podczas nurkowania u wybrzeży Chorwacji, w pobliżu kurortu Medulin na Istrii. Mężczyzna zasłabł na głębokości ponad 20 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i reanimacji nie udało się go uratować. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Wielka Brytania rozważa rozszerzenie swojego parasola nuklearnego na kraje spoza NATO, w tym Ukrainę. Propozycja autorstwa byłego posła Nicka Bolesa zakłada, że w zamian Londyn uzyskałby dostęp do jednolitego rynku towarów Unii Europejskiej. Plan ten, choć nie jest oficjalną polityką rządu, został przedstawiony brytyjskim urzędnikom. Celem jest wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa i poprawa relacji handlowych z Unią Europejską po Brexicie.
1: W Gdyni, w PGZ Stoczni Wojennej, odbył się historyczny rollout kadłuba pierwszej fregaty programu Miecznik o nazwie Wicher. To kluczowy etap przed chrztem i wodowaniem, które zaplanowano na 13 sierpnia. Program Miecznik zakłada budowę trzech nowoczesnych fregat, które wzmocnią polską marynarkę wojenną. Konstrukcja oparta jest na brytyjskim projekcie Arrowhead 140, a jej uzbrojenie obejmuje m.in. rakiety CAM i Naval Strike Missile.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pod koniec lipca policjanci z Jędrzejowa i Kielc przeprowadzili akcję przeciwko handlowi narkotykami. W gminach na Głowice i Sędziszów zatrzymano 4 osoby, a także przejęto znaczne ilości narkotyków i broni. Odzyskano również samochód przywłaszczony w Szwajcarii. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z zatrzymanych na 3 miesiące.
1: Psychotesty wciąż cieszą się dużą popularnością w internecie. Wybór jednego z 4 obrazków może ujawnić zaskakujące aspekty naszej osobowości. Choć to forma rozrywki, często skłania do refleksji nad sobą. Wystarczy chwila wolnego czasu, by lepiej zrozumieć swoje reakcje i cechy charakteru.
2: Naukowcy odkryli, że nasze codzienne nawyki mogą zdradzać poziom inteligencji emocjonalnej. Osoby o wysokim ilorazie inteligencji często prowadzą wewnętrzne rozmowy i potrafią dostrzegać szanse w kryzysach. Ciekawostką jest, że nocny tryb życia, preferowany przez takich myślicieli jak Churchill czy Darwin, również wskazuje na wybitną inteligencję. Zygmunt Solosz obchodził swoje 70. urodziny w bajkowej Florencji. Huczne przyjęcie odbyło się w XIX-wiecznym pałacu, gdzie zgromadzili się bliscy i przyjaciele jubilata. Goście delektowali się toskańskimi specjałami i czekoladowym tortem, a wieczór uświetnił koncert zespołu Ricci e Poveri. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. były premier Leszek Miller i mecenas Paweł Rymarz.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: After Sync po latach poszukiwań odnalazł swoją biologiczną rodzinę dzięki sztucznej inteligencji. Po wpisaniu danych do programu ChatGPT odkrył, że jego matka, Savinder Kaur, zmarła w 2024 roku, ale zyskał rodzeństwo, o którym nie wiedział. Singh spotkał się z nowo odnalezioną rodziną w Londynie, co wypełniło brakujące fragmenty jego tożsamości. Ta historia pokazuje, jak technologia może pomóc w odkrywaniu rodzinnych tajemnic. Przemysław Czarnek, wiceszef PiS, został zauważony w lubelskim serwisie samochodowym, gdzie odprowadził auto żony na przegląd po 45 tysiącach kilometrów. Polityk czekał tam na syna, który miał go odebrać. I przy okazji wypił kawę. Regularne przeglądy techniczne to klucz do bezpieczeństwa i bezawaryjności pojazdu. Pamiętajmy o terminowych kontrolach i dbaniu o stan techniczny samochodu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Moda znów zaskakuje. Jorcy, czyli dłuższe jeansowe spodenki, które jeszcze niedawno były symbolem modowego faux pas, teraz królują na ulicach. Nawet Julia Wieniawa, znana z wyczucia stylu, nie mogła się oprzeć ich urokowi. Kto by pomyślał, że coś, co kiedyś było obciachem, teraz jest absolutnym must have sezonu 2026.
2: Anita Werner, ikona TVN24, świętuje 25 lat pracy w stacji, dzieląc się zdjęciami sprzed lat. Kto by pomyślał, że ta znana dziennikarka zaczynała karierę jako aktorka u boku Lindy? Zaczynała w filmie Słodko-gorzki, a teraz jest twarzą jednej z najważniejszych stacji informacyjnych w Polsce. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta jej początki w bikini na planie filmowym? Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat, pozostawiając po sobie nie tylko program Tak Jest, ale i wspomnienia z czasów PRL. Kuba Wojewódzki, jego dawny kolega z podwórka, wspomina ich wspólne chwile w kawiarni Niespodzianka, gdzie zamiast bawić się w piaskownicy, planowali naprawę zaniedbanego podwórka o nazwie Polska. Cóż, nie każdy ma takie dzieciństwo, gdzie zamiast łopatki w ręku trzyma się ideę. Morozowski zmarł na chorobę nowotworową, a jego odejście poruszyło wielu, w tym księdza Kazimierza Sowę, który przekazał smutną wiadomość. Marcin Prokop, znany z TVN, może wkrótce zmienić barwy na Polsat. Po przejęciu Milionerów przez słoneczną stację pojawiają się spekulacje, czy Prokop dołączy do nowego zespołu. Edward Miszczak z Polsatu zdradził, że szuka prowadzącego, który z pasją układa klocki Lego. Czyżby Prokop miał teraz zająć się budowaniem nie tylko kariery, ale i konstrukcji z klocków? Czas pokaże, czy Polsat znów zaskoczy widzów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Wiktoria, świeżo upieczona Miss Polski, postanowiła, że nie zamierza uciekać za ocean. Mimo że Stany Zjednoczone były dla niej ważnym etapem. Zamiast tego chce rozwijać swoją karierę w Polsce, bo przecież korona to nie tylko błyskotka, ale i misja. Po roku panowania jako Miss Polski Podlasia przekonała rodzinę, że konkursy piękności to coś więcej niż tylko efektowne suknie. Teraz planuje połączyć amerykańskie doświadczenia z polską rzeczywistością, bo przecież nigdzie nie jest tak dobrze jak w domu. Sandra Kubicka, znana modelka, postanowiła zaskoczyć swojego nowego partnera, Adama Zaorskiego, nie tylko miłością, ale i nową twarzą. Mimo prośby ukochanego, by nie świrowała podczas jego nieobecności, Sandra szybko umówiła się na operację plastyczną. Już za 12 dni czeka ją blefaroplastyka, czyli korekta powiek. Cóż, w świecie show biznesu zmiany są na porządku dziennym, a nowa twarz co 3 lata to już niemal standard.
1: Jacek Stachurski zaskoczył fanów podczas koncertu Lata z Radiem w Lublinie, ale nie swoimi przebojami, a nowym wyglądem. Artysta przeszedł spektakularną metamorfozę, tracąc 20 kg i zmieniając fryzurę, co sprawiło, że niektórzy internauci mieli problem z jego rozpoznaniem. Występ przebiegł bez niespodzianek, ale to nowy wizerunek Stachurskiego stał się głównym tematem rozmów. Cóż, wygląda na to, że w show biznesie nie tylko muzyka się liczy. Sarsa Markiewicz, znana z hitów takich jak Naucz Mnie i Motyle i Ćmy, nie tylko śpiewa, ale też zmaga się z wyzwaniami macierzyństwa. Artystka, która zaczynała swoją karierę w The Voice of Poland, teraz łączy scenę z rolą mamy 5-letniego Leonarda. Sarsa nie pokazuje syna w mediach społecznościowych, bo jak twierdzi, ochrona jego prywatności to dla niej priorytet. Ciekawe, jak długo jeszcze uda jej się balansować między mikrofonem a pieluchami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Axl Rose i Ozzy Osbourne, dwie legendy rocka, spotkali się po raz pierwszy dopiero w 2025 roku. Tak, dobrze słyszysz, dopiero wtedy. Wszystko wydarzyło się za kulisami pożegnalnego koncertu Ozziego w Birmingham. Slash z Guns N' Roses opisał to spotkanie jako pełne ciepła i braterstwa, bez śladu rockowego ego. Ozzy, który zmarł kilka dni później, nazwał Axla prawdziwym dżentelmenem. Cóż, lepiej późno niż wcale. W świecie, gdzie rockowi bogowie demolowali hotele, The Band pozostawał zagadką. Bez cekinów i groupies, ci muzyczni rzemieślnicy z Kanady i jedyny Amerykanin, Lee Von Helm, tworzyli dźwięki, które brzmiały jak zapomniana Ameryka. Ich muzyka opowiadała historię o ciężarze i odkupieniu, a nie o seksie i narkotykach. Ironią losu pożegnali się w blasku fleszy, co dla Helma było zdradą ich wartości. The Last Waltz stał się symbolem końca braterstwa, które nigdy nie chciało błyszczeć. Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski zakończyli wspólne występy na scenie. Ostatni koncert odbył się w Krakowie podczas festiwalu Męskie Granie. Mikołaj postanowił skupić się na rozwijaniu podcastu Blisko Znaczni, rezygnując z koncertowania. Nosowska, choć wzruszona, z pewnością nie będzie narzekać na brak zajęć, a Mikołaj może teraz w pełni oddać się rozmowom o codziennych problemach.
1: Foo Fighters znowu zaskakują. Dave Grohl i jego ekipa wypuścili nową epkę koncertową Air Playing Where? Volner 2, dostępną na Bandcampie w formule płać, ile chcesz. Zebrane fundusze trafią do lokalnych organizacji charytatywnych. A wszystko to podczas ich trasy po Ameryce Północnej z Queens of the Stone Age. Grohl, jak zawsze, nie rozstaje się ze swoją magiczną gitarą Gibson Trini Lopez z 1967 roku, która podobno brzmi jak werbel. Kto by pomyślał, że gitara może być talizmanem?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską bezchmurne niebo wystąpi w Toruniu, gdzie temperatura osiągnie 20 stopni. Z kolei w Katowicach zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1021. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Piastowie pod Warszawą wybuchł potężny pożar, który objął dom jednorodzinny i przestrzeń usługową. Z ogniem walczy ponad 40 strażaków, a dym widać z kilku kilometrów. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych, a sąsiednie budynki zostały ewakuowane. Po zakończeniu akcji gaśniczej przyczyny pożaru będą badać śledczy. W Ursynowskim Parku nad południową obwodnicą Warszawy doszło do nietypowej sytuacji. Nowe żółte huśtawki, które miały być atrakcją dla dzieci, okazały się niebezpieczne z powodu bliskości chodnika. Po początkowym unieruchomieniu ostatecznie je zdemontowano. Mieszkańcy są zaskoczeni, a urzędnicy obiecują szybkie wprowadzenie bezpiecznych rozwiązań. Poziom wody w Wiśle w Warszawie osiągnął rekordowo niski poziom 102 cm. To efekt fali upałów i braku opadów. Eksperci ostrzegają, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Wydano już 78 alertów dotyczących suszy hydrologicznej w Polsce, w tym dla całego mazowieckiego odcinka Wisły. W sobotę wieczorem na warszawskim Ursynowie doszło do groźnej kolizji. Kierowca Audi zignorował czerwone światło i uderzył w autobus linii 185. Obaj kierowcy, obywatele Ukrainy, byli trzeźwi i nie odnieśli obrażeń. Sprawa trafi do sądu, gdzie zostaną zbadane szczegóły zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express. Na Mazowszu, w okolicach Ciechanowa, widziana była puma. Starostwo powiatowe apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Zaleca się unikanie spacerów po lasach i pilnowanie dzieci. W razie spotkania z pumą należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.
1: W Nowym Dworze Mazowieckim w niedzielę wieczorem doszło do dużej akcji ratunkowej nad Narwią. Wędkarz zgłosił, że widział ciało w rzece, co uruchomiło działania policji, strażaków i nurków. Po kilku godzinach poszukiwań nie znaleziono jednak żadnych zwłok. Okazało się, że zgłaszający był pod wpływem alkoholu i nie potrafił wskazać dokładnego miejsca zdarzenia. Policja nadal monitoruje sytuację, ale nie ma potwierdzenia, że ciało rzeczywiście było w rzece.
0: Tragedia nad Jeziorem Rożnowskim. 43-letnia kobieta zginęła po tym, jak wypadła ze skutera wodnego prowadzonego przez jej partnera. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, nie udało się jej uratować. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a skuter został zabezpieczony do dalszych badań. Partner kobiety był trzeźwy i został przesłuchany jako świadek.
1: W Gliwicach na ulicy Rybackiej doszło do nietypowego incydentu. 60-letni rolnik zniszczył świeżo położony asfalt, używając traktora z pługiem. Zarząd Dróg Miejskich planuje naprawę, która może zakończyć się jeszcze w tym tygodniu, jeśli uzyskane zostaną odpowiednie zgody. Straty wstępnie oszacowano na około 300 tysięcy złotych, a rolnikowi grozi do 10 lat więzienia za uszkodzenie mienia wielkiej wartości.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W najbliższą środę czeka nas niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie słońca. W Warszawie kulminacja nastąpi około godziny 22, a we Wrocławiu o 29. Na zachodzie Polski księżyc przysłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. To najgłębsze zaćmienie widoczne w Polsce od 1999 roku. W Goleniowie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, który został zaatakowany na ulicy Kolejowej. Dwaj 16-latkowie stanęli przed sądem rodzinnym i zostali umieszczeni w specjalnych placówkach na 3 miesiące. Stan ofiary, która doznała ran kłutych, jest stabilny, a chłopak przebywa w szpitalu w Szczecinie. Motywy ataku pozostają nieznane. W piątek rozbito ogromną kumulację Eurojackpot. Szczęśliwiec z Polski wzbogacił się o ponad 2 miliony złotych dzięki kuponowi wysłanemu w Bydgoszczy. Największa wygrana trafiła do Niemiec, gdzie zwycięzca otrzyma ponad 140 milionów złotych. To pokazuje, jak jedno losowanie może odmienić życie. Policja poszukuje kobiet, które uchylają się od obowiązku alimentacyjnego. Za to przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub do 1 roku więzienia. W przypadkach, gdy brak alimentów zagraża podstawowym potrzebom życiowym, kara może wzrosnąć do 2 lat więzienia. Zdjęcia i informacje o poszukiwanych są dostępne na oficjalnym serwisie policji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Łomży 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5. piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji 3 mężczyzn udało się uniknąć tragedii. Rozłożyli oni koc, który zamortyzował jej upadek. Dziecko przebywa w szpitalu, a jej stan jest dobry. W chwili zdarzenia matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu i może usłyszeć zarzuty.
0: Przed nami fala upałów, która rozpocznie się już w piątek, 14 sierpnia. W zachodnich województwach temperatura może sięgnąć nawet 31 stopni. Najgoręcej będzie w niedzielę, 16 sierpnia, kiedy na Podkarpaciu termometry pokażą do 35 stopni. Synoptycy zapowiadają alerty przed upałem dla kilku regionów, w tym Dolnośląskiego i Śląskiego.
1: W Złotoryj, 53-letnia kobieta, została zatrzymana po tym, jak próbowała przywłaszczyć sobie plecak z paszportami i ponad 1500 euro. Mieszkanka miasta twierdziła, że znalazła plecak pusty, jednak policjanci odkryli ukryte w jej bieliźnie pieniądze. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia za przywłaszczenie mienia. Policja przypomina, że znalezione rzeczy należy zgłaszać odpowiednim służbom.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Wrocławia wyniesie 21 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Białegostoku termometry ukażą 23 stopnie i małe zachmurzenie. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego. Konfederacja złożyła projekt ustawy, który zakłada jego likwidację, argumentując, że jest kosztowny i niepotrzebny. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ostrzega, że wycofanie systemu może prowadzić do większej liczby śmieci w lasach i wyższych rachunków za odpady. Politycy Konfederacji wskazują na problemy z kolejkami przed butelkomatami i koszty dla sklepów. Ministerstwo podkreśla, że likwidacja systemu mogłaby oznaczać konieczność wypłaty odszkodowań dla firm. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie parlament.
2: Rowerzyści w Polsce muszą uważać na nowe przepisy. Od czerwca za jazdę po chodniku można dostać mandat w wysokości 300 zł. Policja kontroluje także obowiązkowe wyposażenie roweru, a jego brak może kosztować około 100 zł. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek noszenia kasku dla osób poniżej 16 roku życia oraz dzieci przewożonych na rowerze. Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. Dorośli rowerzyści nie muszą nosić kasków, ale zaleca się to dla bezpieczeństwa.
1: Obawy o bezpieczeństwo to główny powód, dla którego część Polaków unika aplikacji bankowych. Co trzecia osoba nie chce instalować dodatkowego oprogramowania na telefonie. Dla 19% użytkowników aplikacje są zbyt skomplikowane, a tyle samo osób nie wie, jak zacząć z nich korzystać. Mimo to, dla 75% badanych aplikacje są podstawą zarządzania finansami. Wśród 30-latków aż 81% korzysta z nich regularnie. Badanie przeprowadził Santander Consumer Bank. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował wcześniejsze wypłaty emerytur dla seniorów, których termin przypada na 15 sierpnia. Ze względu na to, że ten dzień wypada w sobotę, pieniądze trafią na konta już 12 sierpnia. Osoby korzystające z przekazów pocztowych otrzymają środki jeszcze wcześniej, bo już 10 sierpnia. Zmiana harmonogramu jest automatyczna i nie wymaga składania wniosków. Warto pamiętać, że 14 sierpnia, w piątek, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte z powodu dodatkowego dnia wolnego.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Jolanta Kwaśniewska, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nie zamierza zwalniać tempa. Była pierwsza dama otrzymuje z ZUS około 3000 zł miesięcznie, co jest znacząco mniej niż świadczenie jej męża, Aleksandra Kwaśniewskiego, wynoszące ponad 14 tysięcy zł brutto. Różnica wynika z faktu, że jako pierwsza dama nie otrzymywała wynagrodzenia. Jolanta Kwaśniewska planuje pozostać aktywna zawodowo nawet do 80 roku życia. Jej decyzja zwraca uwagę na szersze problemy demograficzne i przyszłość systemu emerytalnego w Polsce.
1: Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na promotorów piramid finansowych. Cztery osoby, w tym Franciszek Rumak i Grzegorz Baryła, obiecywały szybkie zyski, które zależały od rekrutacji nowych członków. Po zakończeniu współpracy z programami International Markets Live i Economy, niektórzy z ukaranych zaczęli promować nową platformę GIF-u. Komiar UOKiK już prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. To ostrzeżenie dla konsumentów, by uważać na programy obiecujące szybkie zyski bez realnej sprzedaży produktów.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbaty w butelce Arizona Original Green Tea with Honey. Produkt ten został wycofany z rynku z powodu niepokojących zmian w składzie. Konsumenci zgłaszali zmieniony kolor, chemiczny zapach oraz piekący smak napoju. Producent i dystrybutor podjęli natychmiastowe działania, aby usunąć wadliwą partię z obiegu. GIES zaleca, by nie spożywać tego napoju i zwrócić go do sklepu. Warto sprawdzić, czy nie mamy go w swojej lodówce. Wars, znany z wagonów restauracyjnych, otwiera nowy obiekt konferencyjno-noclegowy w Warszawie. Po wakacjach przy ulicy Puławskiej ruszy hotel z 50 pokojami, w tym 4 apartamentami premium. To pierwszy krok w kierunku dywersyfikacji działalności firmy, która celuje w klientów biznesowych. W planach jest także otwarcie restauracji. Jeśli projekt się powiedzie, Wars rozważa kolejne inwestycje w sektorze hotelowym. To część szerszej strategii rozwoju poza koleją.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE podczas targów lotniczych Farnborough 2026. Nowy pocisk ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów, co pozwoli na bardziej ekonomiczną obronę przed dronami i pociskami manewrującymi. PAC-3 ACE ma kosztować o połowę mniej niż jego poprzednik PAC-3 MSE, zachowując przy tym 2/3 jego zdolności bojowych. Pierwszy testowy lot planowany jest za 18 miesięcy, a produkcja ma ruszyć w ciągu kilku lat. Pocisk będzie kompatybilny z istniejącymi systemami obrony, co przyspieszy jego wdrożenie.
1: Polska planuje przeznaczyć niecałe 2 biliony złotych na obronność w latach od 2025 do 2035. To ponad 2 razy więcej niż w poprzedniej dekadzie. Wydatki te mają wzmocnić siły zbrojne RP, ale ich wpływ na gospodarkę zależy od udziału krajowej produkcji. Szacuje się, że 41% zakupów zbrojeniowych zostanie zrealizowanych w Polsce. Wydatki na obronność obejmują nie tylko sprzęt, ale także koszty osobowe, które pochłoną największą część budżetu. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest inwestowanie w badania i rozwój, by zwiększyć krajową wartość dodaną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską bezchmurne niebo wystąpi w Bydgoszczy, gdzie temperatura osiągnie 15 stopni. Z kolei w Warszawie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1021. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: gdzie...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W nowym sezonie Barw Szczęścia Wanda Kępska stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Choć początkowo nie planowała kandydować na przewodniczącą Rady Osiedla, sytuacja zmieni się diametralnie. Podczas zebrania mieszkańców Kasia zgłosi jej kandydaturę, co wywoła niemałe poruszenie. Wanda, zaskoczona takim obrotem spraw, będzie musiała zmierzyć się z reakcją sąsiadów, którzy entuzjastycznie poprą pomysł Kasi. Krzysztof Jaworski, mimo początkowych nieporozumień, również stanie po stronie Wandy. W obliczu nowych możliwości, Wanda będzie musiała zdecydować, czy chce wyjść ze swojej strefy komfortu i podjąć się nowego wyzwania. To emocjonujący początek sezonu, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
3: Dziedzictwo powraca z 1006 odcinkiem pełnym emocji. Już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP1, widzowie zobaczą, jak Poyraz próbuje porozmawiać z Naną o ich uczuciach, ale ona unika konfrontacji. Tymczasem Mert wyznaje Nanie swoją miłość do Nazli, a Yusuf wraca do szkoły po problemach zdrowotnych. Ainur przyjmuje zaproszenie na kolację od Kwana, ale wciąż myśli o Sinanie. Prokurator decyduje się na romantyczne spotkanie z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, dramatach i rodzinnych zawirowaniach, które trzymają widzów w napięciu. Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Marta Chodorowska po 10 latach przerwy wraca do roli Klaudii Kozioł. Na planie towarzyszy jej Grażyna Zielińska, czyli babka zielarka. Ich wspólne sceny mogą zwiastować nowe, emocjonujące wątki w Wilkowyjach. Klaudia, teraz jako dojrzała kobieta, zmierzy się z poważnymi zmianami w życiu uczuciowym. Fabian Duda, jej dawny partner, również powróci do serialu. Babka zielarka, znana ze swoich tajemniczych mocy, może odegrać kluczową rolę w nadchodzących odcinkach. Czy Klaudia i babka połączą siły, by zaczarować Wilkowyje? Szczegóły fabuły wciąż pozostają tajemnicą. Akacjowa 38 przynosi kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co martwi jego ojca. We wtorek, 25 sierpnia, Flora niecierpliwi się, czekając na formalne oświadczyny Elpeny. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela. Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby porwania Moisesa. W piątek, 28 sierpnia Carmen i Diego odkrywają ciało Riery, a Antonito staje przed trudnym wyborem, gdy jego wynalazek zostaje skradziony. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Emocje i zwroty akcji gwarantowane.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
3: W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe widzowie będą świadkami dramatycznych poszukiwań zaginionej Ninki. Akcja ratunkowa z udziałem straży pożarnej, policji i ratowników nabierze tempa, gdy psy tropiące i drony przeszukają pobliskie lasy. Początkowo wszystko będzie szło zgodnie z planem, ale nagle pies zgubi trop. Komisarz Radek Biegun wysunie teorię, że dziewczynka mogła zostać porwana samochodem. Dla matki Ninki, Blanki, to będzie ogromny stres i niepewność. Czy uda się odnaleźć dziewczynkę? Odpowiedź poznamy już 16 września w TVP2.
2: Rod Smoka zakończył swój trzeci sezon z hukiem, dostarczając emocji, które na długo zapadną w pamięć. Finałowy odcinek, wyemitowany niedawno, skupił się na postaci Daemona Targaryena, który przeszedł przez prawdziwą, emocjonalną burzę. Widzowie mogli obserwować jego wewnętrzne zmagania, które ukazały go jako postać złożoną i niejednoznaczną. Choć sezon rozpoczął się w atmosferze niepokoju, ostatecznie przyniósł satysfakcjonujące zakończenie, które wielu uznało za lepsze niż książkowy pierwowzór. Showrunner Ryan Condal zaskoczył widzów, wprowadzając zmiany, które nadały historii nowy wymiar. Mimo pewnych niedociągnięć fabularnych, trzeci sezon Rodu Smoka okazał się emocjonującą przygodą, która zyskała uznanie fanów. Teraz pozostaje tylko czekać na kolejne spotkanie z bohaterami tego niezwykłego świata.
3: Ród Smoka zakończył swój trzeci sezon, ale emocje nie opadną na długo. Czwarty, a zarazem ostatni sezon przyniesie kolejne dramaty i bitwy, a jego premiera planowana jest na 2028 rok. Showrunner Ryan Condal zapowiada, że choć duch książki George'a R.R. Martina zostanie zachowany, to serial nie będzie aż tak ponury. W międzyczasie fani Westeros mogą czekać na film o podboju Aegona Zdobywcy, który pojawi się po 2027 roku. Dodatkowo, drugi sezon Rycerza Siedmiu Królestw zadebiutuje w pierwszej połowie przyszłego roku. Świat Westeros wciąż się rozwija i nie przestaje zaskakiwać. 4273 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Jagoda odkrywa, że jej matka, Ewelina, nosi kołnierz ortopedyczny, co budzi w niej podejrzenia o przemoc ze strony ojca, Grega. Dziewczyna odważnie konfrontuje się z ojcem, ale jego cyniczny uśmiech tylko potwierdza jej obawy. Greg, mimo prób ukrycia prawdy, nie zdoła oszukać córki na długo. W kolejnych odcinkach Ewelina podejmie dramatyczną decyzję o ucieczce z pomocą Weroniki Rostockiej. Jednak Greg nie zamierza łatwo zrezygnować, a sytuacja osiągnie punkt krytyczny w 4281 odcinku, gdy spróbuje utopić Ewelinę w wannie. Na szczęście Jagoda pojawi się w porę, by uratować matkę. Czy to zakończy rządy terroru Grega? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej

0: którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że trwają analizy dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Zmiana ta mogłaby przynieść korzyści emerytom z wyższymi świadczeniami, którzy mogliby zyskać nawet do 300 zł miesięcznie. Dla osób z najniższymi emeryturami zmiana pozostanie neutralna, ponieważ już teraz nie płacą podatku. Decyzja o podwyższeniu kwoty wolnej jest jeszcze w fazie rozważań. Na popularnych plażach Majorki, Illetas i Cala Contessa turyści doświadczają ataków małych rybek. Zwierzęta te gryzą kąpiących się w nogi, co wywołuje panikę wśród wypoczywających. Eksperci sugerują, że wyższe temperatury wody mogą zwiększać agresywność ryb, ale zapewniają, że nie są one jadowite. Warto zachować ostrożność podczas kąpieli w tych rejonach. Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować dwóch żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. W New Jersey mieszkanka znalazła w swoim ogrodzie 2,5-metrowego pytona birmańskiego. Wąż ukrył się pod szopą, a po schwytaniu przez służby okazało się, że połknął dużego oposa. Pyton został zabrany do kliniki weterynaryjnej, a władze apelują o niewypuszczanie egzotycznych zwierząt na wolność, co może szkodzić lokalnej przyrodzie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne i przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie podkreślił, że wojna rodzi jedynie kolejne cierpienia i wezwał do przerwania spirali przemocy. Papież zwrócił także uwagę na sytuację w Sudanie, apelując o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami. Na zakończenie wezwał do modlitwy za wszystkich cierpiących z powodu wojen. Etna na Sycylii znów wybuchła, powodując chaos na lotnisku w Katanii. Wszystkie przyloty zostały wstrzymane z powodu gęstego popiołu wulkanicznego. Ograniczenia w ruchu lotniczym potrwają co najmniej do godziny 17. Sytuacja jest dynamiczna, a podróżni powinni śledzić informacje od swoich linii lotniczych. W Oakland dwóch małych chłopców ukradło samochód rodziców i potrąciło 31-letnią Kiarę Darvon Bowling, byłą Miss. Kobieta jest w stanie krytycznym i walczy o życie w szpitalu. Dzieci również zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Policja przesłuchała rodziców chłopców, którzy zadeklarowali współpracę.
3: Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę, może zostać pochowany z pełnym królewskim ceremoniałem, mimo że stracił tytuł książęcy i zniknął z życia publicznego. Informacje te wywołały krytykę ze strony prawników ofiar Jeffrey'a Epsteina, którzy uważają, że taki pogrzeb byłby nieodpowiedni. Brytyjscy politycy również kwestionują zasadność królewskiego pochówku dla Andrzeja. Pałac Buckingham i brytyjski rząd nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
1: Słuchacie Radia Super Express. Turcja planuje reeksport amerykańskiego uzbrojenia na Ukrainę, obejmujący 70 pocisków balistycznych M-39 ATACMS i 12 wyrzutni M-270. Transfer ten jest w trakcie procedur w Stanach Zjednoczonych i ma na celu wzmocnienie ukraińskich zdolności ofensywnych. Ankara jednocześnie apeluje o moratorium na działania militarne na Morzu Czarnym, podkreślając zagrożenia dla żeglugi handlowej. Tymczasem rosyjskie ataki z 9 sierpnia spowodowały śmierć co najmniej 13 osób na Ukrainie.
2: Marek Suski pojawił się w szybkich okularach przeciwsłonecznych, co wzbudziło zainteresowanie w sieci. Ekspert od męskiego wizerunku, Łukasz Podliński, skomentował, że takie okulary pasują do sportowej stylizacji, ale nie do garnituru. Podliński podkreśla, że dobór oprawek powinien równoważyć rysy twarzy, a nie je powielać. Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
3: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Mateusz Socha, popularny stand-uper, wywołał burzę w sieci swoim żartem o spotkaniu prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Skupił się na ich powitaniu, przerysowując przygotowania polskiego prezydenta do mocnego uścisku dłoni Trumpa. Nagranie podzieliło internautów. Jedni bronią swobody satyry, inni krytykują żart jako prymitywny i brak szacunku. Justyna Dobrosz-Oracz, znana z politycznego dziennikarstwa, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. Dziennikarka pokazała się w eleganckiej kreacji z głębokim dekoltem, co kontrastuje z jej codziennym, poważnym wizerunkiem. Zdjęcie przyciąga uwagę i ukazuje jej bardziej zmysłową stronę, której widzowie na co dzień nie mają okazji zobaczyć.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Szczecinie, gdzie temperatura osiągnie 18 stopni. Z kolei w Krakowie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1023. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a na planie serialu pojawił się nie kto inny, jak sam Donald Tusk. Czyżby premier miał ambicje aktorskie? Spotkanie z Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem na pewno było pełne emocji, a może nawet politycznych intryg. Ciekawe, czy Tusk zagra w nowym sezonie, czy tylko wpadł na kawę i plotki.
2: Ida Nowakowska, niegdyś gwiazda TVP, wraca na ekrany, tym razem w Polsacie. Po 2-letniej przerwie, wypełnionej międzynarodowymi projektami, prezenterka zadebiutuje w programie Hitster i jako uczestniczka Twoja twarz brzmi znajomo. Nowakowska, która w międzyczasie pracowała z gwiazdami światowego formatu, przyznaje, że jej artystyczne wyzwania były bardziej intensywne niż kiedykolwiek. Cóż, niektórzy myślą, że zniknięcie z polskiej telewizji to koniec kariery, ale Ida udowadnia, że to dopiero początek. 14-letnia Michalina, pełna życia i pasji do jazdy konnej, teraz walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku. Rodzina zbiera fundusze na kosztowną rehabilitację, a do pomocy ruszyły gwiazdy, takie jak Vicky Gabor i Skolim. Podczas koncertu w Szczecinie zebrano już ponad 1500 zł, ale potrzeby są ogromne. Każda złotówka to krok bliżej do spełnienia marzenia Michaliny o powrocie do normalności. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale bez Michała Wiśniewskiego u boku. Po 21 latach od rozwodu para znów jest razem. Choć na tanecznym parkiecie Mandaryna woli unikać pechowej klątwy Michała. Zamiast tego marzy o występie z synem Xavierem, ale najpierw musi przetrwać początkowe etapy show. Ciekawe, czy taneczne umiejętności wystarczą, by ominąć Fatum i dotrzeć do wymarzonego odcinka rodzinnego.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Gwiazdy Polsatu znów pokazały, jak się bawić. Edward Miszczak, dyrektor stacji, zorganizował tajną imprezę dla uczestników 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, próbowała zdobyć jego przychylność, posyłając mu pocałunki. A Helena Englert, w mrocznej stylizacji, wolała rozmowy i dymek na boku. Tancerze natomiast nie szczędzili sobie czułości, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu. W Polsacie, jak w kalejdoskopie. Zmiany, zmiany, zmiany. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pożegnali się z Halo, tu Polsat. A na horyzoncie pojawiają się Ida Nowakowska i Rafał Brzozowski. Ten ostatni, choć z wdzięcznością, przyjmuje nowe wyzwania. Nie ukrywa, że poranne wstawanie to nie jego bajka. Czyżby Polsat szykował się na wieczorne show z Brzozowskim w roli głównej? Cóż, czas pokaże, czy nocny Marek odnajdzie się w świetle Jupiterów. Czyżby Ray znalazła swojego męża? Brytyjska wokalistka, znana z hitu Where is my husband, została przyłapana na randce z Michaelem B. Jordanem, laureatem Oscara. Para bawiła się w parku rozrywki w Los Angeles, a ich zdjęcia z rollercoastera, na którym się całują, już podbijają internet. Cóż, wygląda na to, że miłość nie zna granic, ani wiekowych, ani oceanicznych.
1: Iga Cembrzyńska, legenda polskiej sceny, opuściła nas 30 lipca, zaledwie kilka tygodni po swoich 87 urodzinach. Jej ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 sierpnia w Warszawie, a rodzina prosi o wsparcie Puckiego Hospicjum zamiast kwiatów. Cembrzyńska, znana z hydrozagadki, przez lata tworzyła niezapomniane kreacje, a jej życie było splecione z Andrzejem Kondratiukiem. Teraz dołączy do niego na powązkach wojskowych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Cóż za niesamowita historia z trasy koncertowej zespołu Rush. Geddy Lee, lider kanadyjskiej formacji, opowiedział o tajemniczym ptaku, który odwiedził go w hotelowym pokoju, przypominając o zmarłym perkusiście Neilu Peartie. Czy to był znak z zaświatów? Dziennikarka nie miała wątpliwości, że to Neil. A tymczasem Rush szykuje się na swój pierwszy koncert w Polsce, który odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może i tam pojawi się jakiś ptasi gość.
2: Australijski zespół Amyl and the Sniffers, znany z rockowej energii, postanowił zaskoczyć fanów i nagrać koncertowy album w meksykańskiej restauracji. Tak, dobrze słyszeliście. Zamiast wielkich scen wybrali kameralne wnętrze El Coyote w Los Angeles, gdzie zaprezentowali swoje utwory w minimalistycznych, countryowych aranżacjach. Album Truth or Consequence Live Album ukaże się 4 września i zawiera nie tylko znane hity, ale także nowe utwory i zaskakujący cover. Czyżby rockowcy zamienili gitary na sombrera? Czas pokaże! Mark Knopfler, lider Dire Straits, stworzył jeden z największych hitów lat 80. Money for Nothing, podsłuchując narzekania pracowników sklepu RTV w Nowym Jorku. Piosenka, która drwiła z MTV, paradoksalnie stała się jej symbolem. Zabawne, że utwór krytykujący muzyczny przemysł przyniósł zespołowi fortunę, a teledysk, który Knopfler niechętnie zaakceptował, stał się pionierskim dziełem w historii wideoklipów. Cóż za ironia losu, że krytyka stała się kluczem do sukcesu. Warszawa znów na ustach świata, a to za sprawą Mobiego, który podczas swojej wizyty w stolicy nie tylko zagrał koncert, ale i zachwycił się uliczną skrzypaczką. Artysta podzielił się w sieci filmem z jej występem, co wywołało prawdziwą burzę w internecie. Skrzypaczka Karolina nie kryje wzruszenia, a mieszkańcy Woli pewnie zacierają ręce, licząc na chwilę ciszy po festiwalowym szaleństwie. Cóż, Warszawa, miasto kontrastów i nieustających emocji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W podwarszawskim Janowie I doszło do brutalnego pobicia. 44-letni obywatel Ukrainy, Wolodymyr K., zaatakował znajomego metalową rurką, a następnie uderzył kobietę, która próbowała go powstrzymać. Oboje poszkodowani stracili przytomność i wymagali pomocy medycznej. Napastnik został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 5 lat więzienia, ale sprawa może się rozwinąć, co zwiększy możliwą karę do 20 lat.
2: Tragiczny wypadek na Jeziorze Rożnowskim niedaleko Nowego Sącza. 43-letnia kobieta wypadła ze skutera wodnego i utonęła. Poszukiwania trwały ponad 2 godziny, a ciało wydobyto z głębokości około 10 metrów. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a skuter został zabezpieczony do dalszych czynności.
1: Na Dunajcu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kobieta z psem wypadła z kajaka i utknęła w rwącym nurcie rzeki. Na szczęście miejscowi flisacy szybko zareagowali i uratowali poszkodowaną oraz jej czworonoga. Wodniacy apelują o większą ostrożność i lepsze regulacje, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Sąd rejonowy w Goleniowie podjął decyzję w sprawie 2 szesnastolatków, którzy brutalnie zaatakowali 17-letniego chłopaka. Jeden z napastników trafi do schroniska dla nieletnich, a drugi do ośrodka wychowawczego. Obaj na 3 miesiące. Poszkodowany 17-latek, który został poważnie ranny, przebywa w szpitalu w Szczecinie, a jego stan jest stabilny. Motywy ataku pozostają nieznane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jan B., były poseł samoobrony, od miesiąca przebywa w areszcie tymczasowym. Został zatrzymany w związku z zarzutami molestowania 9-letniej dziewczynki podczas półkolonii w jego prywatnej szkole. Sąd uznał zeznania dziecka za konsekwentne i jednoznaczne, a Janowi B. grozi do 15 lat więzienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało kontrolę w placówce zarządzanej przez byłego polityka. Szymon Hołownia może wrócić do rządu jako minister kultury i wicepremier. Te doniesienia wywołały burzę w Polsce 2050 roku, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ostro skrytykowała te plany, nazywając je handlem stanowiskami. Według niej, zamiast rozmów o programie, chodzi jedynie o polityczne układy. Na razie nie wiadomo, czy te zmiany rzeczywiście dojdą do skutku. Podczas obchodów upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej, Jarosław Kaczyński zapowiedział możliwą zmianę władzy w Polsce, wskazując na brak poparcia dla rządu Donalda Tuska. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił plany utworzenia nowych instytucji, które mają chronić praworządność i demokrację. Kaczyński odniósł się także do tragedii smoleńskiej, sugerując, że mogła być zbrodnią z udziałem rosyjskich władz. Uroczystości na Placu Piłsudskiego odbywały się w napiętej atmosferze, z udziałem policji i manifestantów. Podczas manifestacji w Warszawie aktywistka Natalia Panczenko zadeklarowała, że nie odda swojej Polski, co wywołało falę komentarzy. Były premier Leszek Miller odpowiedział, nawiązując do zbrodni wołyńskiej i żądając zwrotu kości pomordowanych. Wypowiedzi te ponownie rozgrzały debatę o relacjach polsko-ukraińskich i trudnej historii. Konflikt między Panczenko a Millerem trwa już od dłuższego czasu, a ich najnowsza wymiana zdań przyciągnęła uwagę opinii publicznej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radosław Sikorski ostro skrytykował Przemysława Czarnka za wpis dotyczący Finlandii i systemów Patriot. Czarnek sugerował, że Finlandia odmówiła przekazania pocisków Ukrainie. Jednak fińskie wojsko nie posiada takich systemów. Sikorski określił to jako agresywny kretynizm i wspomniał o jakizacji PiS. Spór między politykami trwa, a temat wywołał burzę w mediach. Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepiej ocenianą pierwszą damę Polski po 1989 roku. W sondażu United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski zdobyła aż 60,5% głosów, wyprzedzając znacząco inne kandydatki. Na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z wynikiem ponad 11%, a trzecie miejsce zajęła Marta Nawrocka z około 8,5%. Wyniki te pokazują, że Jolanta Kwaśniewska cieszy się dużym uznaniem niezależnie od preferencji politycznych respondentów. Ryszard Czarnecki został ponownie zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jest jego współpraca z Grzegorzem Braunem podczas międzynarodowej konferencji w Parlamencie Europejskim. Prezes Jarosław Kaczyński złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które może zakończyć się wykluczeniem Czarneckiego z partii. Procedura przed koleżeńskim sądem dyscyplinarnym jest w toku. Senator Ryszard Majer dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus, które tworzy Mateusz Morawiecki. Majer, trzykrotnie wybierany do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla, że to nie rozstanie, lecz poszerzenie pola działania. Decyzja ta wpisuje się w szerszy konflikt na prawicy, gdzie Morawiecki buduje nową strukturę polityczną. Rozwój Plus zyskuje na popularności, co potwierdzają sondaże, dające mu szansę na miejsce w Sejmie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad połowa Polaków uważa, że relacje prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24. Tylko 13% badanych ocenia te stosunki pozytywnie. Najbardziej krytyczni są respondenci powyżej 60 roku życia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W trzeciej kolejce Ekstraklasy Jagiellonia Białystok przegrała z Widzewem Łódź 0-2. Kluczowe okazały się dwie minuty drugiej połowy, kiedy to Sebastian Bergier i Fran Alvarez zdobyli bramki dla Widzewa. Po trzech meczach Jagiellonia ma 6 punktów, a Widzew 5. Na czele tabeli znajdują się Lech Poznań i Legia Warszawa.
1: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0, a teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów.
0: Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny. Robert Lewandowski ponownie wpisał się na listę strzelców w meczu Chicago Fire przeciwko Santos Laguna, ustalając wynik na 3-1. Mimo problemów pod bramką rywali, Polak nie zamierzał opuszczać boiska, co podkreślił trener Greg Berhalter. Lewandowski zdobył gola w doliczonym czasie gry, pokazując swoją determinację i głód gry. Mecz był pełen emocji, a Fire odwróciło losy spotkania po słabszym początku. W Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2026 roku. W zawodach bierze udział 74 reprezentantów Polski, którzy będą walczyć o medale w 50 konkurencjach. To szansa na poprawę wyników z poprzednich mistrzostw w Rzymie, gdzie zdobyliśmy 6 krążków. Po słabszych latach polscy lekkoatleci liczą na lepszy występ i awans w klasyfikacji medalowej.
1: Już 10 sierpnia w Birmingham startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród faworytów do medali są Polacy: Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Sebastian Chmara, liczy na powrót naszych sportowców z medalami. Leo Messi i Szymon Marciniak spotkali się na boisku podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, gdzie Argentyna zmierzyła się z Algierią. Po meczu doszło do tajnej rozmowy między nimi, której szczegóły na razie pozostają nieznane. Szymon Marciniak przyznał, że powinien był pokazać Messiemu żółtą kartkę za kontrowersyjny faul, ale decyzja nie wpłynęła na wynik meczu. Świadkiem rozmowy był Adam Kupsik, a sam Marciniak zapowiedział, że wkrótce ujawni, co usłyszał od Messiego. Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji Generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojec. Świat sportu pogrążony w żałobie po śmierci Jorge Messiego, ojca i agenta słynnego piłkarza Leo Messiego. 68-latek zmarł po długiej walce z chorobą. Jorge Messi był kluczową postacią w karierze swojego syna, wspierając go od najmłodszych lat. Jego wkład w sukcesy Leo Messiego doceniono na całym świecie. Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem trzech głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę. Katarzyna Niewiadoma Finej zdobyła tytuł wicemistrzyni Tour de France 2026. Polska kolarka zakończyła rywalizację na drugim miejscu, ustępując jedynie Demi Vollering z Holandii. To już piąte podium Niewiadomej w tym prestiżowym wyścigu. Zawodniczka, znana z sukcesów na trasie, cieszy się także szczęśliwym życiem prywatnym u boku męża, Taylora Fineya.
0: Tomasz Fornal, polski siatkarz, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po tym, jak w swoim vlogu nazwał część chińskiego miasta Ningbo slumsami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję chińskich mediów i kibiców, którzy zarzucili mu brak szacunku. W odpowiedzi niektórzy komentatorzy zaczęli nazywać Polskę slumsami Europy.
1: Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu i zawodnik FC Porto, został zauważony w towarzystwie znanej wokalistki Agnieszki Nowakowskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że artystka może być jego nową partnerką. Pietuszewski, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, dotychczas trzymał swoje życie uczuciowe w tajemnicy. Czy to początek nowego związku? Tego na razie nie wiadomo. Zmarł Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy Polskiego Radia, znany z relacji kolarskich. Odszedł w dniu swoich 83. urodzin, tuż przed finałem Tour de Pologne, z którym był mocno związany. Jego śmierć skomentowali m.in. Roman Czejarek i Czesław Lang, podkreślając jego wkład w popularyzację sportu. Rezner był także odznaczony za zasługi dla dziennikarstwa i sportu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 16 stopni w Bydgoszczy z wiatrem północno-zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Warszawie zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z 1006 odcinkiem pełnym emocji. Już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP1, widzowie zobaczą, jak Poyraz próbuje porozmawiać z Naną o ich uczuciach, ale ona unika konfrontacji. Tymczasem Mert wyznaje Nanie swoją miłość do Nazli, a Yusuf wraca do szkoły po problemach zdrowotnych. Aynur przyjmuje zaproszenie na kolację od Kwana, ale wciąż myśli o Sinanie. Prokurator decyduje się na romantyczne spotkanie z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, dramatach i rodzinnych zawirowaniach, które trzymają widzów w napięciu. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach Olek znów stanie się powiernikiem sekretów Marcina. Podakowski wpadł w oko nowej szefowej, Elżbiecie, która nie zamierza się poddać. Olek, znając sytuację, zauważa, że Elżbieta nie cofnie się przed niczym, by zdobyć jego brata. W nadchodzących odcinkach Olek będzie świadkiem kolejnych kłopotów Marcina, związanych z działaniami przebiegłej szefowej. Elżbieta planuje wyjazd do Krakowa tylko we dwoje z Marcinem, co odkrywa dzięki sekretarce. Olek, widząc niezręczne sytuacje między bratem a przełożoną, zastanawia się, czy pomóc Marcinowi pozbyć się Elżbiety. Czy Marcin zdoła zachować granice i przypomnieć szefowej o jej pozycji? Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować.
2: Hotel Paradise 13 zaskoczy widzów nowymi elementami gry. W rajskiej willi pojawi się 13 tajemniczych kart, które mogą całkowicie zmienić sytuację uczestników. Nowością będą także dwie prowadzące, Claudia El Dursi i Edyta Zając. Program powróci z dobrze znanymi elementami, jak rajskie rozdania i Pandora. Stawka jest wysoka, bo do wygrania jest 200 tysięcy złotych. Premiera już 29 i 30 sierpnia o 20.55 na TVN i TVN 7. Od kolejnego tygodnia odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7. W powakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia Justin Skotnicki postanawia działać poza prawem, by zdemaskować oszustwa Karoliny. Zdesperowany biznesmen zwraca się o pomoc do detektyw Celiny Brońskiej. Początkowo Celina ma wątpliwości, ale intryga wciąga ją coraz bardziej. Justin ujawnia, że Karolina sprytnie upozorowała jego zdradę, a w całą sprawę może być zamieszany Bruno. Detektyw staje przed trudnym wyborem między lojalnością a zawodową ciekawością. Czy Celina pomoże Justinowi i zniszczy misterny plan Karoliny? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 19 sezonie Barw Szczęścia Tolek w końcu otrzyma informację o dacie rozprawy rozwodowej z Irenką. Choć Anatol stara się udawać, że rozwód to tylko formalność, jego przyjaciele szybko zauważają, że za uśmiechem kryje się smutek. Tolek pragnie jak najszybciej zamknąć ten rozdział życia i rozpocząć nowy. Marzy o wolności, spotkaniach z przyjaciółmi i beztroskich chwilach. Jednak pod maską humoru kryją się głębsze emocje. Basia, jego współlokatorka, dostrzega, że Tolek traktuje rozwód jako osobistą porażkę. Nowe odcinki serialu powrócą na antenę TVP 2 już 7 września.
1: Dominika Montero to meksykańska telenowela, która podbija serca widzów na kanale Novelas Plus. W tym tygodniu, od 10 do 14 sierpnia, czekają nas emocjonujące odcinki. W poniedziałek Dominika zakochuje się w Maxie Langerze, a Luis Fernando zmaga się z chorobą żony. We wtorek Dominika dowiaduje się o długach narzeczonego, a Luis Fernando opłakuje śmierć Pauli. Środa przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Dominika zostaje porzucona przed ołtarzem. W czwartek bohaterka postanawia sprzedać posiadłości, a w piątek próbuje pogodzić się z rodziną, obdarowując ich meblami. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania i emocje, które trzymają widzów w napięciu.
2: W 1006 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Mert, najlepszy przyjaciel Poyraza, przypadkowo ujawnia swój największy sekret. Nana, będąc świadkiem tej chwili, dowiaduje się o jego uczuciach do Nazli, siostry Kilica. Mert, zaskoczony obecnością Nany, początkowo nie wie, jak zareagować, ale w końcu otwiera się przed nią. Nana, zszokowana wyznaniem, postanawia wesprzeć Merta i zachęca go do działania. Mimo jej wsparcia, Mert obawia się reakcji Kilica i prosi Nanę o dyskrecję. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o godzinie 16 w TVP 1.
1: W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe widzowie będą świadkami dramatycznych poszukiwań zaginionej Ninki. Akcja ratunkowa z udziałem straży pożarnej, policji i ratowników nabierze tempa, gdy psy tropiące i drony przeszukają pobliskie lasy. Początkowo wszystko będzie szło zgodnie z planem, ale nagle pies zgubi trop. Komisarz Radek Biegun wysunie teorię, że dziewczynka mogła zostać porwana samochodem. Dla matki Ninki, Blanki, to będzie ogromny stres i niepewność. Czy uda się odnaleźć dziewczynkę? Odpowiedź poznamy już 16 września. września w TVP2.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ród Smoka zakończył swój trzeci sezon, ale emocje nie opadną na długo. Czwarty, a zarazem ostatni sezon przyniesie kolejne dramaty i bitwy, a jego premiera planowana jest na 2028 rok. Showrunner Ryan Condal zapowiada, że choć duch książki George'a R.R. Martina zostanie zachowany, to serial nie będzie aż tak ponury. W międzyczasie fani Westeros mogą czekać na film o podboju Aegona Zdobywcy, który pojawi się po 2027 roku. Dodatkowo, drugi sezon Rycerza Siedmiu Królestw zadebiutuje w pierwszej połowie przyszłego roku. Świat Westeros wciąż się rozwija i nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Minęła ósma.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Szymon Hołownia może wrócić do rządu jako minister kultury i wicepremier. Te doniesienia wywołały burzę w Polsce 2050 roku, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ostro skrytykowała te plany, nazywając je handlem stanowiskami. Według niej, zamiast rozmów o programie, chodzi jedynie o polityczne układy. Na razie nie wiadomo, czy te zmiany rzeczywiście dojdą do skutku.
3: W Londynie doszło do tragicznej śmierci 19-letniej studentki z Kalifornii. Josephine została znaleziona martwa w swoim akademiku po przyjęciu zastrzyku z lekiem na odchudzanie. Śledztwo wykazało, że lek mógł wywołać zaburzenia równowagi elektrolitowej, co w połączeniu z wrodzoną wadą serca doprowadziło do jej zgonu. Sprawa ta podkreśla ryzyko związane ze stosowaniem takich leków. W Niemczech trwa rewolucja na kolei. Deutsche Bahn, pod presją rządu, wprowadza zmiany, które mają ukrócić chaos na torach. Premie dla menedżerów będą teraz zależeć od punktualności pociągów. Nowy minister transportu, Steffen Bilger, zapowiada, że do 2029 roku punktualność ma wzrosnąć do 70%.
2: Lot z Wiktorii do Toronto został odwołany z powodu zachowania małego dziecka na pokładzie. Dziecko nie chciało usiąść ani zapiąć pasa bezpieczeństwa, co uniemożliwiło start samolotu. Mimo prób załogi i rodziców, sytuacji nie udało się opanować, co zmusiło linię Porter Airlines do powrotu do terminala. Pasażerowie musieli spędzić noc na lotnisku, a lot odbył się dopiero następnego dnia.
4: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Kosowie doszło do nietypowego incydentu w parlamencie. Opozycyjna posłanka Time Kadriyaj obrzuciła jajkami premiera Albina Kurtiego podczas gorącej debaty. Obrady zostały przerwane, a transmisja na żywo wyłączona. W tle tego zdarzenia trwa polityczny kryzys związany z brakiem porozumienia w sprawie obsadzenia kluczowych stanowisk. 40-letni Polak zginął podczas nurkowania u wybrzeży Chorwacji, w pobliżu kurortu Medulin na Istrii. Mężczyzna zasłabł na głębokości ponad 20 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i reanimacji, nie udało się go uratować. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Wielka Brytania rozważa rozszerzenie swojego parasola nuklearnego na kraje spoza NATO, w tym Ukrainę. Propozycja autorstwa byłego posła Nicka Bolesa zakłada, że w zamian Londyn uzyskałby dostęp do jednolitego rynku towarów Unii Europejskiej. Plan ten, choć nie jest oficjalną polityką rządu, został przedstawiony brytyjskim urzędnikom. Celem jest wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa i poprawa relacji handlowych z Unią Europejską po Brexicie.
2: W Gdyni, w PGZ Stoczni Wojennej, odbył się historyczny rollout kadłuba pierwszej fregaty programu Miecznik o nazwie Wicher. To kluczowy etap przed chrztem i wodowaniem, które zaplanowano na 13 sierpnia. Program Miecznik zakłada budowę trzech nowoczesnych fregat, które wzmocnią polską marynarkę wojenną. Konstrukcja oparta jest na brytyjskim projekcie Arrowhead 140, a jej uzbrojenie obejmuje m.in. rakiety CAM i Naval Strike Missile.
4: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Pod koniec lipca policjanci z Jędrzejowa i Kielc przeprowadzili akcję przeciwko handlowi narkotykami. W gminach Nagłowice i Sędziszów zatrzymano 4 osoby, a także przejęto znaczne ilości narkotyków i broni. Odzyskano również samochód przywłaszczony w Szwajcarii. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z zatrzymanych na 3 miesiące. Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony. Naukowcy odkryli, że nasze codzienne nawyki mogą zdradzać poziom inteligencji emocjonalnej. Osoby o wysokim ilorazie inteligencji często prowadzą wewnętrzne rozmowy i potrafią dostrzegać szanse w kryzysach. Ciekawostką jest, że nocny tryb życia, preferowany przez takich myślicieli jak Churchill czy Darwin, również wskazuje na wybitną inteligencję. Zygmunt Solosz obchodził swoje 70. urodziny w bajkowej Florencji. Huczne przyjęcie odbyło się w XIX-wiecznym pałacu, gdzie zgromadzili się bliscy i przyjaciele jubilata. Goście delektowali się toskańskimi specjałami i czekoladowym tortem, a wieczór uświetnił koncert zespołu Ricci e Poveri. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. były premier Leszek Miller i mecenas Paweł Rymarz.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: After Sync po latach poszukiwań odnalazł swoją biologiczną rodzinę dzięki sztucznej inteligencji. Po wpisaniu danych do programu ChatGPT odkrył, że jego matka, Savinder Kaur, zmarła w 2024 roku, ale zyskał rodzeństwo, o którym nie wiedział. Sync spotkał się z nowo odnalezioną rodziną w Londynie, co wypełniło brakujące fragmenty jego tożsamości. A historia pokazuje, jak technologia może pomóc w odkrywaniu rodzinnych tajemnic. Przemysław Czarnek, wiceszef PiS, został zauważony w lubelskim serwisie samochodowym, gdzie odprowadził auto żony na przegląd po 45 tysiącach kilometrów. Polityk czekał tam na syna, który miał go odebrać i przy okazji wypił kawę. Regularne przeglądy techniczne to klucz do bezpieczeństwa i bezawaryjności pojazdu. Pamiętajmy o terminowych kontrolach i dbaniu o stan techniczny samochodu.
4: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Szczecinie z temperaturą 18 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
1: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Moda znów zaskakuje. Jorcy, czyli dłuższe jeansowe spodenki, które jeszcze niedawno były symbolem modowego faux pas, teraz królują na ulicach. Nawet Julia Wieniawa, znana z wyczucia stylu, nie mogła się oprzeć ich urokowi. Kto by pomyślał, że coś, co kiedyś było obciachem, teraz jest absolutnym must have sezonu 2026.
1: Anita Werner, ikona TVN24, świętuje 25 lat pracy w stacji, dzieląc się zdjęciami sprzed lat. Kto by pomyślał, że ta znana dziennikarka zaczynała karierę jako aktorka u boku Lindy? Zaczynała w filmie Słodko-gorzki, a teraz jest twarzą jednej z najważniejszych stacji informacyjnych w Polsce. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta jej początki w bikini na planie filmowym? Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat, pozostawiając po sobie nie tylko program Tak Jest, ale i wspomnienia z czasów PRL. Kuba Wojewódzki, jego dawny kolega z podwórka, wspomina ich wspólne chwile w kawiarni Niespodzianka, gdzie zamiast bawić się w piaskownicy, planowali naprawę zaniedbanego podwórka o nazwie Polska. Cóż, nie każdy ma takie dzieciństwo, gdzie zamiast łopatki w ręku trzyma się ideę. Morozowski zmarł na chorobę nowotworową, a jego odejście poruszyło wielu, w tym księdza Kazimierza Sowę, który przekazał smutną wiadomość. Maja Todt, nasza polska reprezentantka, wyruszyła do Wietnamu, by zawalczyć o koronę Miss World 2026. Z bagażem przekraczającym 100 kg, pełnym kreacji od Niny Szymańskiej i innych projektantów, Maja nie tylko zaprezentuje swoje stylizacje, ale także przedstawi inicjatywę charytatywną Moving with Maja. Wśród jej talentów znajdzie się także autorska piosenka Daydream, która z pewnością poruszy serca jurorów. Cóż, pozostaje nam tylko trzymać kciuki, by nasza katowiczanka podbiła świat.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Marcin Prokop, znany z TVN, może wkrótce zmienić barwy na Polsat. O przejęciu milionerów przez słoneczną stację pojawiają się spekulacje, czy Prokop dołączy do nowego zespołu. Edward Miszczak z Polsatu zdradził, że szuka prowadzącego, który z pasją układa klocki Lego. Czyżby Prokop miał teraz zająć się budowaniem nie tylko kariery, ale i konstrukcji z klocków? Czas pokaże, czy Polsat znów zaskoczy widzów. Sandra Kubicka, znana modelka, postanowiła zaskoczyć swojego nowego partnera, Adama Zaorskiego, nie tylko miłością, ale i nową twarzą. Mimo prośby ukochanego, by nie świrowała podczas jego nieobecności, Sandra szybko umówiła się na operację plastyczną. Już za 12 dni czeka ją blefaroplastyka, czyli korekta powiek. Cóż, w świecie show biznesu zmiany są na porządku dziennym, a nowa twarz co 3 lata to już niemal standard. Chazza, niegdyś królowa disco polo, powróciła na scenę w wielkim stylu. W minioną niedzielę w programie Halo tu Polsat 59-letnia gwiazda zaśpiewała swój hit Bierz co chcesz w sukience sprzed 31 lat. Co ciekawe, nadal pasuje jak ulał. Piosenkarka żartowała, że chciała usłyszeć, iż ma taką samą figurę jak 3 dekady temu. Cóż, nie każdy może pochwalić się garderobą bez moli i formą godną pozazdroszczenia.
0: Jacek Stachurski zaskoczył fanów podczas koncertu Lata z Radiem w Lublinie, ale nie swoimi przebojami, a nowym wyglądem. Artysta przeszedł spektakularną metamorfozę, tracąc 20 kg i zmieniając fryzurę, co sprawiło, że niektórzy internauci mieli problem z jego rozpoznaniem. Występ przebiegł bez niespodzianek, ale to nowy wizerunek Stachurskiego stał się głównym tematem rozmów. Cóż, wygląda na to, że w showbiznesie nie tylko muzyka się liczy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Axl Rose i Ozzy Osbourne, dwie legendy rocka, spotkali się po raz pierwszy dopiero w 2025 roku. Tak, dobrze słyszysz, dopiero wtedy. Wszystko wydarzyło się za kulisami pożegnalnego koncertu Ozziego w Birmingham. Slash z Guns N' Roses opisał to spotkanie jako pełne ciepła i braterstwa, bez śladu rockowego ego. Ozzy, który zmarł kilka dni później, nazwał Axla prawdziwym dżentelmenem. Cóż, lepiej późno niż wcale. W świecie, gdzie rockowi bogowie demolowali hotele, The Band pozostawał zagadką. Bez cekinów i groupies, ci muzyczni rzemieślnicy z Kanady i jedyny Amerykanin, Lee Von Helm, tworzyli dźwięki, które brzmiały jak zapomniana Ameryka. Ich muzyka opowiadała historię o ciężarze i odkupieniu, a nie o seksie i narkotykach. Ironią losu pożegnali się w blasku fleszy, co dla Helma było zdradą ich wartości. The Last Waltz stał się symbolem końca braterstwa, które nigdy nie chciało błyszczeć. Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski zakończyli wspólne występy na scenie. Ostatni koncert odbył się w Krakowie podczas festiwalu Męskie Granie. Mikołaj postanowił skupić się na rozwijaniu podcastu Blisko Znaczni, rezygnując z koncertowania. Nosowska, choć wzruszona, z pewnością nie będzie narzekać na brak zajęć, a Mikołaj może teraz w pełni oddać się rozmowom o codziennych problemach.
0: Foo Fighters znowu zaskakują. Dave Grohl i jego ekipa wypuścili nową epkę koncertową Air Playing Where? Volner 2, dostępną na Bandcampie w formule płać, ile chcesz. Zebrane fundusze trafią do lokalnych organizacji charytatywnych. A wszystko to podczas ich trasy po Ameryce Północnej z Queens of the Stone Age. Grohl, jak zawsze, nie rozstaje się ze swoją magiczną gitarą Gibson Trini Lopez z 1967 roku, która podobno brzmi jak werbel. Kto by pomyślał, że gitara może być talizmanem?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 16 stopni w Toruniu. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Katowicach zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Piastowie pod Warszawą wybuchł potężny pożar, który objął dom jednorodzinny i przestrzeń usługową. Z ogniem walczy ponad 40 strażaków, a dym widać z kilku kilometrów. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych, a sąsiednie budynki zostały ewakuowane. Po zakończeniu akcji gaśniczej przyczyny pożaru będą badać śledczy. W Ursynowskim Parku nad południową obwodnicą Warszawy doszło do nietypowej sytuacji. Nowe żółte huśtawki, które miały być atrakcją dla dzieci, okazały się niebezpieczne z powodu bliskości chodnika. Po początkowym unieruchomieniu ostatecznie je zdemontowano. Mieszkańcy są zaskoczeni, a urzędnicy obiecują szybkie wprowadzenie bezpiecznych rozwiązań. W sobotę wieczorem na warszawskim Ursynowie doszło do groźnej kolizji. Kierowca Audi zignorował czerwone światło i uderzył w autobus linii 185. Obaj kierowcy, obywatele Ukrainy, byli trzeźwi i nie odnieśli obrażeń. Sprawa trafi do sądu, gdzie zostaną zbadane szczegóły zdarzenia. W Wołominie doszło do tragicznego incydentu, gdy stado dzików zaatakowało psa na jednej z posesji. Mieszkańcy gminy są zaniepokojeni, ponieważ dziki pojawiają się tam niemal codziennie, co budzi obawy o bezpieczeństwo ludzi, zwłaszcza dzieci. Urząd Miejski podejmuje działania, by ograniczyć liczebność dzików, jednak problem wciąż pozostaje nierozwiązany.
2: Na Mazowszu, w okolicach Ciechanowa, widziana była puma. Starostwo powiatowe apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Zaleca się unikanie spacerów po lasach i pilnowanie dzieci. W razie spotkania z pumą należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.
1: W Nowym Dworze Mazowieckim w niedzielę wieczorem doszło do dużej akcji ratunkowej nad Narwią. Wędkarz zgłosił, że widział ciało w rzece, co uruchomiło działania policji, strażaków i nurków. Po kilku godzinach poszukiwań nie znaleziono jednak żadnych zwłok. Okazało się, że zgłaszający był pod wpływem alkoholu i nie potrafił wskazać dokładnego miejsca zdarzenia. Policja nadal monitoruje sytuację, ale nie ma potwierdzenia, że ciało rzeczywiście było w rzece.
2: Tragedia nad Jeziorem Rożnowskim. 43-letnia kobieta zginęła po tym, jak wypadła ze skutera wodnego prowadzonego przez jej partnera. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, nie udało się jej uratować. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a skuter został zabezpieczony do dalszych badań. Partner kobiety był trzeźwy i został przesłuchany jako świadek.
1: W Gliwicach, na ulicy Rybackiej, doszło do nietypowego incydentu. 60-letni rolnik zniszczył świeżo położony asfalt, używając traktora z pługiem. Zarząd Dróg Miejskich planuje naprawę, która może zakończyć się jeszcze w tym tygodniu, jeśli uzyskane zostaną odpowiednie zgody. Straty wstępnie oszacowano na około 300 tysięcy złotych, a rolnikowi grozi do 10 lat więzienia za uszkodzenie mienia wielkiej wartości. W najbliższą środę czeka nas niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie słońca. W Warszawie kulminacja nastąpi około godziny 22, a we Wrocławiu o 29. Na zachodzie Polski księżyc przysłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. To najgłębsze zaćmienie widoczne w Polsce od 1999 roku. W Goleniowie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, który został zaatakowany na ulicy Kolejowej. Dwaj 16-latkowie stanęli przed sądem rodzinnym i zostali umieszczeni w specjalnych placówkach na 3 miesiące. Stan ofiary, która doznała ran kłutych, jest stabilny, a chłopak przebywa w szpitalu w Szczecinie. Motywy ataku pozostają nieznane. W piątek rozbito ogromną kumulację Eurojackpot. Szczęśliwiec z Polski wzbogacił się o ponad 2 miliony złotych dzięki kuponowi wysłanemu w Bydgoszczy. Największa wygrana trafiła do Niemiec, gdzie zwycięzca otrzyma ponad 140 milionów złotych. To pokazuje, jak jedno losowanie może odmienić życie. Policja poszukuje kobiet, które uchylają się od obowiązku alimentacyjnego. Za to przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub do 1 roku więzienia. W przypadkach, gdy brak alimentów zagraża podstawowym potrzebom życiowym, kara może wzrosnąć do 2 lat więzienia. Zdjęcia i informacje o poszukiwanych są dostępne na oficjalnym serwisie policji. W Łomży 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5. piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji 3 mężczyzn udało się uniknąć tragedii. Rozłożyli oni koc, który zamortyzował jej upadek. Dziecko przebywa w szpitalu, a jej stan jest dobry. W chwili zdarzenia matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu i może usłyszeć zarzuty.
2: Przed nami fala upałów, która rozpocznie się już w piątek, 14 sierpnia. W zachodnich województwach temperatura może sięgnąć nawet 31 stopni. Najgoręcej będzie w niedzielę, 16 sierpnia, kiedy na Podkarpaciu termometry pokażą do 35 stopni. Synoptycy zapowiadają alerty przed upałem dla kilku regionów, w tym Dolnośląskiego i Śląskiego.
1: W Złotorii 53-letnia kobieta została zatrzymana po tym, jak próbowała przywłaszczyć sobie plecak z paszportami i ponad 1500 euro. Mieszkanka miasta twierdziła, że znalazła plecak pusty, jednak policjanci odkryli ukryte w jej bieliźnie pieniądze. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia za przywłaszczenie mienia. Policja przypomina, że znalezione rzeczy należy zgłaszać odpowiednim służbom.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło jednorazowe nagrody finansowe dla pracowników cywilnych z okazji Święta Wojska Polskiego. Każdy z nich otrzyma około 700 zł brutto. To mniej niż w poprzednich latach, gdy kwoty sięgały nawet 1500 zł. Mimo to, tegoroczne negocjacje przyniosły ważne zmiany systemowe. Pracownicy zyskają dodatkowe dni urlopu oraz stabilniejsze warunki zatrudnienia. Nowe zapisy w układzie zbiorowym mają poprawić ich sytuację na dłuższą metę. W czerwcu 2027 roku warszawskie targi obronne ponownie zagoszczą w centrum Expo 21. Wydarzenie potrwa od 24 do 26 czerwca i zgromadzi przedstawicieli sektora obronnego z całego świata. Pierwsze dwa dni będą poświęcone spotkaniom biznesowym i rządowym, a ostatni dzień otworzy się dla pasjonatów militariów i mieszkańców. To doskonała okazja do prezentacji najnowszych technologii i nawiązywania kontaktów. Organizatorzy zapraszają firmy z branży zbrojeniowej do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu. Seniorzy w Polsce stają przed ważnym wyborem finansowym. Mogą zdecydować się na pobieranie 13 i 14 emerytury lub skorzystać z ulgi PIT-0. PIT-0 to preferencja podatkowa, która pozwala zaoszczędzić nawet do 5976 zł rocznie, ale wymaga rezygnacji z emerytury. Z tej możliwości korzysta już 178 tysięcy osób. Decyzja zależy od wysokości zarobków i indywidualnych potrzeb finansowych. Warto dokładnie przemyśleć, co będzie bardziej opłacalne. Rząd planuje umorzenie starych długów wobec ZUS sięgających 315 milionów złotych. Dotyczy to zaległości sprzed 1 stycznia 1999 roku, które nie są zabezpieczone hipoteką. Około 7 tysięcy 100 płatników może liczyć na automatyczne umorzenie tych zobowiązań. Proces odbędzie się bez konieczności składania wniosków. Wyjątkiem są długi zabezpieczone hipoteką, które nie zostaną objęte umorzeniem. Rząd uzasadnia decyzję niską skutecznością odzyskiwania tych należności i wysokimi kosztami egzekucji. Skarbówka wystawia na licytację samochody zajęte od dłużników i nietrzeźwych kierowców. W ofercie są m.in. Audi, BMW, Kia i Dacia, a ceny wywoławcze zaczynają się już od 2000 zł. Licytacje odbywają się na portalu e-licytacje KAS, ale warto pamiętać, że auta nie są objęte gwarancją ani rękojmią. Przykładowo Audi A6 z 2004 roku można kupić za 2000 zł, ale bez pewności co do jego stanu technicznego. Licytacje trwają krótko, więc warto wcześniej dokładnie zapoznać się z opisem i dokumentacją pojazdu.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował wcześniejsze wypłaty emerytur dla seniorów, których termin przypada na 15 sierpnia. Ze względu na to, że ten dzień wypada w sobotę, pieniądze trafią na konta już 12 sierpnia. Osoby korzystające z przekazów pocztowych otrzymają środki jeszcze wcześniej, bo już 10 sierpnia. Zmiana harmonogramu jest automatyczna i nie wymaga składania wniosków. Warto pamiętać, że 14 sierpnia, w piątek, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte z powodu dodatkowego dnia wolnego. Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na promotorów piramid finansowych. Cztery osoby, w tym Franciszek Rumak i Grzegorz Baryła, obiecywały szybkie zyski, które zależały od rekrutacji nowych członków. Po zakończeniu współpracy z programami International Markets Live i Economy, niektórzy z ukaranych zaczęli promować nową platformę GIF-u. Komiar UOKiK już prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. To ostrzeżenie dla konsumentów, by uważać na programy obiecujące szybkie zyski bez realnej sprzedaży produktów.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbaty w butelce Arizona Original Green Tea with Honey. Produkt ten został wycofany z rynku z powodu niepokojących zmian w składzie. Konsumenci zgłaszali zmieniony kolor, chemiczny zapach oraz piekący smak napoju. Producent i dystrybutor podjęli natychmiastowe działania, aby usunąć wadliwą partię z obiegu. GIES zaleca, by nie spożywać tego napoju i zwrócić go do sklepu. Warto sprawdzić, czy nie mamy go w swojej lodówce. Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE podczas targów lotniczych Farnborough 2026. Nowy pocisk ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów, co pozwoli na bardziej ekonomiczną obronę przed dronami i pociskami manewrującymi. PAC-3 ACE ma kosztować o połowę mniej niż jego poprzednik PAC-3 MSE, zachowując przy tym 2/3 jego zdolności bojowych. Pierwszy testowy lot planowany jest za 18 miesięcy, a produkcja ma ruszyć w ciągu kilku lat. Pocisk będzie kompatybilny z istniejącymi systemami obrony, co przyspieszy jego wdrożenie. TKH Technology zaprezentowała swój pierwszy seryjnie produkowany silnik turboodrzutowy na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To pierwszy taki silnik w Polsce, stworzony przez prywatne przedsiębiorstwo, przeznaczony do bezzałogowych platform latających. Firma rozwija projekt MTJD, który obejmuje zarówno konstrukcję płatowca, jak i napęd oraz awionikę. Dzięki własnemu silnikowi TKH Technology zyskała większą niezależność od zewnętrznych dostawców. W ubiegłym roku projekt MTJD zdobył nagrodę Defender za innowacyjność. Tegoroczna premiera podkreśla znaczenie własnych technologii w rozwoju bezzałogowców.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Słuchaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy.
2: M jak miłość. Powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W najnowszych odcinkach Aleksander Sowiński wtargnie do mieszkania Kasi, rzucając nieodpowiednie komplementy, które mrożą krew w żyłach. Lekarka boi się Aleksandra, który zna prawdę o sfałszowanych wynikach DNA i planuje wykorzystać tę wiedzę przeciwko niej. Sowiński nie odpuści i osobiście zjawi się pod drzwiami Kasi, by postawić ją pod ścianą. Aleksander zażąda od Kasi, by zniszczyła Olka i Anetę, grożąc, że inaczej ujawni jej tajemnicę. Kasia stoi przed trudnym wyborem, a nadchodzące wydarzenia zwiastują prawdziwą tragedię. Czy uda jej się wyjść z tej sytuacji z twarzą?
3: Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Marta Chodorowska po 10 latach przerwy wraca do roli Klaudii Kozioł. Na planie towarzyszy jej Grażyna Zielińska, czyli babka zielarka. Ich wspólne sceny mogą zwiastować nowe, emocjonujące wątki w Wilkowyja. Klaudia, teraz jako dojrzała kobieta, zmierzy się z poważnymi zmianami w życiu uczuciowym. Fabian Duda, jej dawny partner, również powróci do serialu. Babka zielarka, znana ze swoich tajemniczych mocy, może odegrać kluczową rolę w nadchodzących odcinkach. Czy Klaudia i babka połączą siły, by zaczarować Wilkowyje? Szczegóły fabuły wciąż pozostają tajemnicą.
2: Hotel Paradise 13 zaskoczy widzów nowymi elementami gry. W rajskiej willi pojawi się 13 tajemniczych kart, które mogą całkowicie zmienić sytuację uczestników. Nowością będą także dwie prowadzące, Klaudia El Dursi i Edyta Zając. Program powróci z dobrze znanymi elementami, jak rajskie rozdania i Pandora. Stawka jest wysoka, bo do wygrania jest 200 tysięcy złotych. Premiera już 29 i 30 sierpnia o 20.55 na TVN i TVN 7. Od kolejnego tygodnia odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7.
3: Akacjowa 38 przynosi kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co martwi jego ojca. We wtorek, 25 sierpnia, Flora niecierpliwi się, czekając na formalne oświadczyny Elpeny. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela. Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby porwania Moisesa. W piątek, 28 sierpnia Carmen i Diego odkrywają ciało Riery, a Antonito staje przed trudnym wyborem, gdy jego wynalazek zostaje skradziony. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Emocje i zwroty akcji gwarantowane.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 1006 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Mert, najlepszy przyjaciel Poiraza, przypadkowo ujawnia swój największy sekret. Nana, będąc świadkiem tej chwili, dowiaduje się o jego uczuciach do Nazli, siostry Kilica. Mert, zaskoczony obecnością Nany, początkowo nie wie, jak zareagować, ale w końcu otwiera się przed nią. Nana, zszokowana wyznaniem, postanawia wesprzeć Merta i zachęca go do działania. Mimo jej wsparcia, Mert obawia się reakcji Kilica i prosi Nanę o dyskrecję. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o godzinie 16 w TVP 1. Rod Smoka zakończył swój trzeci sezon z hukiem, dostarczając emocji, które na długo zapadną w pamięć. Finałowy odcinek, wyemitowany niedawno, skupił się na postaci Daemona Targaryena, który przeszedł przez prawdziwą, emocjonalną burzę. Widzowie mogli obserwować jego wewnętrzne zmagania, które ukazały go jako postać złożoną i niejednoznaczną. Choć sezon rozpoczął się w atmosferze niepokoju, ostatecznie przyniósł satysfakcjonujące zakończenie, które wielu uznało za lepsze niż książkowy pierwowzór. Showrunner Ryan Condal zaskoczył widzów, wprowadzając zmiany, które nadały historii nowy wymiar. Mimo pewnych niedociągnięć fabularnych, trzeci sezon Rodu Smoka okazał się emocjonującą przygodą, która zyskała uznanie fanów. Teraz pozostaje tylko czekać na kolejne spotkanie z bohaterami tego niezwykłego świata.
3: Ród Smoka zakończył swój trzeci sezon, ale emocje nie opadną na długo. Czwarty, a zarazem ostatni sezon przyniesie kolejne dramaty i bitwy, a jego premiera planowana jest na 2028 rok. Showrunner Ryan Condal zapowiada, że choć duch książki George'a R.R. Martina zostanie zachowany, to serial nie będzie aż tak ponury. W międzyczasie fani Westeros mogą czekać na film o podboju Aegona Zdobywcy, który pojawi się po 2027 roku. Dodatkowo, drugi sezon Rycerza Siedmiu Królestw zadebiutuje w pierwszej połowie przyszłego roku. Świat Westeros wciąż się rozwija i nie przestaje zaskakiwać. 4273 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Jagoda odkrywa, że jej matka, Ewelina, nosi kołnierz ortopedyczny, co budzi w niej podejrzenia o przemoc ze strony ojca, Grega. Dziewczyna odważnie konfrontuje się z ojcem, ale jego cyniczny uśmiech tylko potwierdza jej obawy. Greg, mimo prób ukrycia prawdy, nie zdoła oszukać córki na długo. W kolejnych odcinkach Ewelina podejmie dramatyczną decyzję o ucieczce z pomocą Weroniki Rostockiej. Jednak Greg nie zamierza łatwo zrezygnować, a sytuacja osiągnie punkt krytyczny w 4281 odcinku, gdy spróbuje utopić Ewelinę w wannie. Na szczęście Jagoda pojawi się w porę, by uratować matkę. Czy to zakończy rządy terroru Grega? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: tym dziś żyje Polska.
1: Minęła dziewiąta.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Na popularnych plażach Majorki, Illetas i Cala Contessa turyści doświadczają ataków małych rybek. Zwierzęta te gryzą kąpiących się w nogi, co wywołuje panikę wśród wypoczywających. Eksperci sugerują, że wyższe temperatury wody mogą zwiększać agresywność ryb, ale zapewniają, że nie są one jadowite. Warto zachować ostrożność podczas kąpieli w tych rejonach. Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować dwóch żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. W New Jersey mieszkanka znalazła w swoim ogrodzie 2,5-metrowego pytona birmańskiego. Wąż ukrył się pod szopą, a po schwytaniu przez służby okazało się, że połknął dużego oposa. Pyton został zabrany do kliniki weterynaryjnej, a władze apelują o niewypuszczanie egzotycznych zwierząt na wolność, co może szkodzić lokalnej przyrodzie. Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne i przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie podkreślił, że wojna rodzi jedynie kolejne cierpienia i wezwał do przerwania spirali przemocy. Papież zwrócił także uwagę na sytuację w Sudanie, apelując o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami. Na zakończenie wezwał do modlitwy za wszystkich cierpiących z powodu wojen.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Etna na Sycylii znów wybuchła, powodując chaos na lotnisku w Katanii. Wszystkie przyloty zostały wstrzymane z powodu gęstego popiołu wulkanicznego. Ograniczenia w ruchu lotniczym potrwają co najmniej do godziny 17. Sytuacja jest dynamiczna, a podróżni powinni śledzić informacje od swoich linii lotniczych. W Oakland dwóch małych chłopców ukradło samochód rodziców i potrąciło 31-letnią Kiarę Darvon Bowling, byłą Miss. Kobieta jest w stanie krytycznym i walczy o życie w szpitalu. Dzieci również zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Policja przesłuchała rodziców chłopców, którzy zadeklarowali współpracę.
4: Andrzej Mountbatten Windsor, były książę, może zostać pochowany z pełnym królewskim ceremoniałem, mimo że stracił tytuł książęcy i zniknął z życia publicznego. Informacje te wywołały krytykę ze strony prawników ofiar Jeffrey'a Epsteina, którzy uważają, że taki pogrzeb byłby nieodpowiedni. Brytyjscy politycy również kwestionują zasadność królewskiego pochówku dla Andrzeja. Pałac Buckingham i brytyjski rząd nie skomentowali jeszcze tych doniesień. Turcja planuje reeksport amerykańskiego uzbrojenia na Ukrainę, obejmujący 70 pocisków balistycznych M-39 ATACMS i 12 wyrzutni M-270. Transfer ten jest w trakcie procedur w Stanach Zjednoczonych i ma na celu wzmocnienie ukraińskich zdolności ofensywnych. Ankara jednocześnie apeluje o moratorium na działania militarne na Morzu Czarnym, podkreślając zagrożenia dla żeglugi handlowej. Tymczasem rosyjskie ataki z 9 sierpnia spowodowały śmierć co najmniej 13 osób na Ukrainie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
4: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
3: Marek Suski pojawił się w szybkich okularach przeciwsłonecznych, co wzbudziło zainteresowanie w sieci. Ekspert od męskiego wizerunku, Łukasz Podliński, skomentował, że takie okulary pasują do sportowej stylizacji, ale nie do garnituru. Podliński podkreśla, że dobór oprawek powinien równoważyć rysy twarzy, a nie je powielać. Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
4: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Mateusz Socha, popularny stand-uper, wywołał burzę w sieci swoim żartem o spotkaniu prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Skupił się na ich powitaniu, przerysowując przygotowania polskiego prezydenta do mocnego uścisku dłoni Trumpa. Nagranie podzieliło internautów. Jedni bronią swobody satyry, inni krytykują żart jako prymitywny i brak szacunku. Justyna Dobrosz-Oracz, znana z politycznego dziennikarstwa, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. Dziennikarka pokazała się w eleganckiej kreacji z głębokim dekoltem, co kontrastuje z jej codziennym, poważnym wizerunkiem. Zdjęcie przyciąga uwagę i ukazuje jej bardziej zmysłową stronę, której widzowie na co dzień nie mają okazji zobaczyć.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
4: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
0: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Prace nad 11. sezonem Rancha dobiegają końca, a na planie pojawił się niespodziewany gość. Donald Tusk, premier, spotkał się z aktorami, co wywołało burzę wśród fanów serialu. Niektórzy widzowie nie kryją oburzenia, twierdząc, że polityka nie powinna mieszać się z kulturą. Reżyser Wojciech Adamczyk apeluje o spokój, przypominając, że wizyta premiera to prestiżowe wydarzenie, które świadczy o popularności serialu. Cóż, wygląda na to, że Rancho nie tylko bawi, ale i dzieli. Ida Nowakowska, niegdyś gwiazda TVP, wraca na ekrany, tym razem w Polsacie. Po dwuletniej przerwie, wypełnionej międzynarodowymi projektami, prezenterka zadebiutuje w programie Hitster i jako uczestniczka Twoja twarz brzmi znajomo. Nowakowska, która w międzyczasie pracowała z gwiazdami światowego formatu, przyznaje, że jej artystyczne wyzwania były bardziej intensywne niż kiedykolwiek. Cóż, niektórzy myślą, że zniknięcie z polskiej telewizji to koniec kariery, ale Ida udowadnia, że to dopiero początek. Joanna Krupa, znana gwiazda TVN, wpadła w objęcia kontrowersyjnego polityka Dominika Tarczyńskiego, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Zdjęcia z ich czułymi gestami zaskoczyły wszystkich, ale modelka szybko rozwiała wszelkie wątpliwości. Okazuje się, że to tylko niewinna kolacja z przyjaciółmi, a Krupa nie ma z Tarczyńskim żadnego kontaktu. Cóż, media jak zwykle zrobiły z igły widły, a Joanna pozostaje dumną singielką. 14-letnia Michalina, pełna życia i pasji do jazdy konnej, teraz walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku. Rodzina zbiera fundusze na kosztowną rehabilitację, a do pomocy ruszyły gwiazdy, takie jak Vicky Gabor i Skolim. Podczas koncertu w Szczecinie zebrano już ponad 1500 zł, ale potrzeby są ogromne. Każda złotówka to krok bliżej do spełnienia marzenia Michaliny o powrocie do normalności.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w sierpcu zdradził, że za kulisami czeka na niego mandaryna, z którą przygotowuje pierwszy wspólny utwór. Czyżby miłość i muzyka były nierozłączne? Po rozstaniu z Polą Wiśniewską Michał i mandaryna znów są razem, a ich nowa piosenka już budzi emocje. Kto by pomyślał, że po tylu latach małżeństwa i rozwodzie dopiero teraz nagrają coś razem?
2: Ilona Krawczyńska triumfuje w 13. edycji Tańca z Gwiazdami, choć nie obyło się bez zgrzytów z produkcją. Modelka, która niechętnie wpuszcza media do swojego życia, musiała stawić czoła oczekiwaniom telewizji, która, jak wiadomo, żywi się emocjami. Krawczyńska, znana z projektu Siostry AD i HD, podkreśla, że woli dzielić się pozytywną energią niż łzami rozpaczy. Mimo wszystko udało jej się znaleźć złoty środek i zakończyć przygodę z kryształową kulą w ręku.
1: W Polsacie, jak w kalejdoskopie. Zmiany, zmiany, zmiany. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pożegnali się z Halo, tu Polsat. A na horyzoncie pojawiają się Ida Nowakowska i Rafał Brzozowski. Ten ostatni, choć z wdzięcznością, przyjmuje nowe wyzwania. Nie ukrywa, że poranne wstawanie to nie jego bajka. Czyżby Polsat szykował się na wieczorne show z Brzozowskim w roli głównej? Cóż, czas pokaże, czy nocny Marek odnajdzie się w świetle Jupiterów. Krystyna Janda, legenda polskiego kina, już wie, kto przejmie jej teatralne imperium. Córka Maria Seweryn ma kontynuować rodzinne tradycje, a wnuczki Lena i Jadwiga już teraz próbują swoich sił w świecie sztuki. Młodsza z nich, Jadwiga, założyła internetową zbiórkę, by pomóc siostrze w produkcji filmu dyplomowego. Cóż, nawet w artystycznej rodzinie czasem trzeba sięgnąć po crowdfunding, by zrealizować marzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express. Iga Cembrzyńska, legenda polskiej sceny, opuściła nas 30 lipca, zaledwie kilka tygodni po swoich 87 urodzinach. Jej ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 sierpnia w Warszawie, a rodzina prosi o wsparcie Puckiego Hospicjum zamiast kwiatów. Cembrzyńska, znana z Hydrozagadki, przez lata tworzyła niezapomniane kreacje, a jej życie było splecione z Andrzejem Kondratiukiem. Teraz dołączy do niego na Powązkach Wojskowych. Sarsa Markiewicz, znana z hitów takich jak Naucz Mnie i Motyle i Ćmy, nie tylko śpiewa, ale też zmaga się z wyzwaniami macierzyństwa. Artystka, która zaczynała swoją karierę w The Voice of Poland, teraz łączy scenę z rolą mamy 5-letniego Leonarda. Sarsa nie pokazuje syna w mediach społecznościowych, bo jak twierdzi, ochrona jego prywatności to dla niej priorytet. Ciekawe, jak długo jeszcze uda jej się balansować między mikrofonem a pieluchami.
1: Blaze Bailey, były wokalista Iron Maiden, postanowił zaskoczyć fanów, twierdząc, że prawdziwą legendą zespołu jest nie kto inny jak Paul Di'Anno. Tak, ten sam Di'Anno, który odszedł w 2024 roku, ale wciąż pozostaje w sercach jako niezrównany pionier. Bailey podkreśla, że to właśnie Di'Anno i jego dwa pierwsze albumy przełamały muzyczne schematy. Cóż, Bruce Dickinson może być ikoną, ale według Bailey'a to Paul jest prawdziwą legendą, a reszta to tylko nosiciele pochodni. Mark Knopfler, lider Dire Straits, stworzył jeden z największych hitów lat 80. Money for Nothing, odsłuchując narzekania pracowników sklepu RTV w Nowym Jorku. Piosenka, która drwiła z MTV, paradoksalnie stała się jej symbolem. Zabawne, że utwór krytykujący muzyczny przemysł przyniósł zespołowi fortunę, a teledysk, który Knopfler niechętnie zaakceptował, stał się pionierskim dziełem w historii wideoklipów. Cóż za ironia losu, że krytyka stała się kluczem do sukcesu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Poziom wody w Wiśle w Warszawie osiągnął rekordowo niski poziom 102 cm. To efekt fali upałów i braku opadów. Eksperci ostrzegają, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Wydano już 78 alertów dotyczących suszy hydrologicznej w Polsce, w tym dla całego mazowieckiego odcinka Wisły.
2: Tragiczny wypadek na Jeziorze Rożnowskim niedaleko Nowego Sącza. 43-letnia kobieta wypadła ze skutera wodnego i utonęła. Poszukiwania trwały ponad 2 godziny, a ciało wydobyto z głębokości około 10 metrów. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a skuter został zabezpieczony do dalszych czynności.
1: Na Dunajcu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kobieta z psem wypadła z kajaka i utknęła w rwącym nurcie rzeki. Na szczęście miejscowi flisacy szybko zareagowali i uratowali poszkodowaną oraz jej czworonoga. Wodniacy apelują o większą ostrożność i lepsze regulacje, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Sąd rejonowy w Goleniowie podjął decyzję w sprawie 2 szesnastolatków, którzy brutalnie zaatakowali 17-letniego chłopaka. Jeden z napastników trafi do schroniska dla nieletnich, a drugi do ośrodka wychowawczego. Obaj na 3 miesiące. Poszkodowany 17-latek, który został poważnie ranny, przebywa w szpitalu w Szczecinie, a jego stan jest stabilny. Motywy ataku pozostają nieznane.
1: Wielka Brytania rozważa rozszerzenie swojego parasola nuklearnego na kraje spoza NATO, w tym Ukrainę. Propozycja autorstwa byłego posła Nicka Bolesa zakłada, że w zamian Londyn uzyskałby dostęp do jednolitego rynku towarów Unii Europejskiej. Plan ten, choć nie jest oficjalną polityką rządu, został przedstawiony brytyjskim urzędnikom. Celem jest wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa i poprawa relacji handlowych z Unią Europejską po Brexicie. Już 13 sierpnia w Zatoce Gdańskiej odbędzie się wodowanie pierwszej fregaty rakietowej o Rzeczpospolita Polska Wicher z programu Miecznik. Dzień wcześniej, 12 sierpnia, jednostka zostanie ochrzczona w Gdyni. Fregaty te mają wzmocnić polskie siły morskie, wspierając obronę powietrzną i zwalczanie okrętów podwodnych. Program zakłada budowę 3 jednostek, które będą gotowe do 2031 roku. Policjanci z Kłodzka i Wrocławia przejęli kilka kilogramów narkotyków na terenie powiatu wrocławskiego. Zatrzymano 36-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości substancji zabronionych, w tym marihuany, amfetaminy, metamfetaminy i ketaminy. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a śledczy badają pochodzenie narkotyków i ewentualne powiązania z innymi osobami. W 2027 roku na porodówkach mogą królować nowe, mniej oczywiste imiona dla chłopców. Sztuczna inteligencja wskazuje, że imiona takie jak Liam, Nathaniel, Samuel, Aaron i Makar mogą zyskać na popularności. Obecnie w Polsce najczęściej wybierane są Nikodem, Antoni i Leon. Jednak trendy mogą się zmieniać, a rodzice coraz częściej szukają imion łączących oryginalność z klasyką. W październiku ubiegłego roku 36-letnia kobieta kierująca Volkswagenem dopuściła się serii wykroczeń na drogach w Piotrówce i Wierchlesiu. Jej niebezpieczne manewry zarejestrował wideorejestrator innego kierowcy, co pozwoliło na wszczęcie postępowania. Sąd nałożył na nią grzywnę oraz 45 punktów karnych, co oznacza konieczność ponownego sprawdzenia jej kwalifikacji do prowadzenia pojazdów.
2: Na Mazurach trwają prace nad nowym serialem dokumentalnym o rodzinie Kwaśniewskich. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, jego żona Jolanta oraz córka Aleksandra uczestniczą w nagraniach nad jednym z jezior. Ekipa filmowa, w tym operatorzy kamer i dźwiękowcy, rejestruje sceny w malowniczej scenerii. Produkcja ma pokazać rodzinę w swobodnej, letniej atmosferze.
1: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN24, miał 69 lat. Niedawno informował o swojej walce z nowotworem. Całe życie związany był z Warszawą, gdzie się urodził i studiował. Morozowski był także aktywny społecznie i politycznie, pełniąc między innymi funkcję męża zaufania podczas wyborów w 1989 roku. Zygmunt Solorz obchodził swoje 70. urodziny w bajkowej Florencji. Huczne przyjęcie odbyło się w XIX-wiecznym pałacu, gdzie zgromadzili się bliscy i przyjaciele jubilata. Goście delektowali się toskańskimi specjałami i czekoladowym tortem, a wieczór uświetnił koncert zespołu Ricci e Poveri. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. były premier Leszek Miller i mecenas Paweł Rymarz. After Sing po latach poszukiwań odnalazł swoją biologiczną rodzinę dzięki sztucznej inteligencji. Po wpisaniu danych do programu ChatGPT odkrył, że jego matka, Savinder Kaur, zmarła w 2024 roku, ale zyskał rodzeństwo, o którym nie wiedział. Sing spotkał się z nowo odnalezioną rodziną w Londynie, co wypełniło brakujące fragmenty jego tożsamości. Ta historia pokazuje, jak technologia może pomóc w odkrywaniu rodzinnych tajemnic.
2: W Netherton w Wielkiej Brytanii doszło do kontrowersyjnej interwencji policji, która wywołała burzę w sieci. Na nagraniu widać, jak funkcjonariusz brutalnie odpycha Polkę, próbującą być przy rozmowie z jej synem. Kobieta została na krótko aresztowana pod zarzutem zakłócania porządku, mimo że zgłoszenie o włamaniu, które sprowokowało interwencję, okazało się fałszywe. Policja z Merseyside prowadzi wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W trzeciej kolejce Ekstraklasy Jagiellonia Białystok przegrała z Widzewem Łódź 0-2. Kluczowe okazały się dwie minuty drugiej połowy, kiedy to Sebastian Berger i Fran Alvarez zdobyli bramki dla Widzewa. Po trzech meczach Jagiellonia ma 6 punktów, a Widzew 5. Na czele tabeli znajdują się Lech Poznań i Legia Warszawa. Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny. Robert Lewandowski ponownie wpisał się na listę strzelców w meczu Chicago Fire przeciwko Santos Laguna, ustalając wynik na 3-1. Mimo problemów pod bramką rywali, Polak nie zamierzał opuszczać boiska, co podkreślił trener Greg Berhalter. Lewandowski zdobył gola w doliczonym czasie gry, pokazując swoją determinację i głód gry. Mecz był pełen emocji, a Fire odwróciło losy spotkania po słabszym początku. W Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2026 roku. W zawodach bierze udział 74 reprezentantów Polski, którzy będą walczyć o medale w 50 konkurencjach. To szansa na poprawę wyników z poprzednich mistrzostw w Rzymie, gdzie zdobyliśmy 6 krążków. Po słabszych latach polscy lekkoatleci liczą na lepszy występ i awans w klasyfikacji medalowej. Dziś drugi dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. O medale powalczą m.in. Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki oraz Paweł Fajdek w rzucie młotem. Wieczorem odbędą się finały, w tym rzut młotem mężczyzn o godzinie 20:10 i finał biegu na 100 metrów przez płotki kobiet o godzinie 22:30. Transmisję można śledzić na TVP1 i TVP Sport. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, uzyskując czas 11,02 sekundy. Złoto wywalczyła Brytyjka Amy Hunt, która była szybsza o zaledwie 0,02 sekundy. To już trzeci medal Swobody na Mistrzostwach Starego Kontynentu. Tegoroczna rywalizacja na 100 metrów była jedną z najbardziej otwartych konkurencji mistrzostw.
1: Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji Generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojens. Mariusz Wach, zaledwie 3 tygodnie po walce z Tysonem Furym, ponownie wszedł do ringu na gali Prime 18. Tym razem zmierzył się z 6 zmieniającymi się rywalami w formule K1. Walka zakończyła się po 3 rundach, a decyzję o jej przerwaniu podjął narożnik Wacha. Legendarny promotor Lou DiBella skrytykował udział Wacha w tych pojedynkach, podkreślając, że 46-latek powinien być chroniony przed takimi wyzwaniami. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Toronto, pokonując Rosjankę Dianę Schneider 6-2, 6-1. Polka walczy o swoje pierwsze turniejowe zwycięstwo w tym sezonie. Kolejny mecz zagra w nocy ze środy na czwartek, a jej rywalką będzie zwycięzczyni pojedynku Jekaterina Aleksandrowa, Elina Świtolina. Transmisję z turnieju można śledzić na Kanal Plus Sport 2. Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem 3 głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę. Katarzyna Niewiadoma Finej zdobyła tytuł wicemistrzyni Tour de France 2026. Polska kolarka zakończyła rywalizację na 2. miejscu, ustępując jedynie Demi Vollering z Holandii. To już 5. podium Niewiadomej w tym prestiżowym wyścigu. Zawodniczka, znana z sukcesów na trasie, cieszy się także szczęśliwym życiem prywatnym u boku męża, Taylora Fineya.
0: Tomasz Fornal, polski siatkarz, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po tym, jak w swoim vlogu nazwał część chińskiego miasta Ningbo slumsami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję chińskich mediów i kibiców, którzy zarzucili mu brak szacunku. W odpowiedzi niektórzy komentatorzy zaczęli nazywać Polskę slumsami Europy.
1: Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu i zawodnik FC Porto, został zauważony w towarzystwie znanej wokalistki Agnieszki Nowakowskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że artystka może być jego nową partnerką. Pietuszewski, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, dotychczas trzymał swoje życie uczuciowe w tajemnicy. Czy to początek nowego związku? Tego na razie nie wiadomo. Zmarł Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy Polskiego Radia, znany z relacji kolarskich. Odszedł w dniu swoich 83 urodzin, tuż przed finałem Tour de Pologne, z którym był mocno związany. Jego śmierć skomentowali m.in. Roman Czejarek i Czesław Lang, podkreślając jego wkład w popularyzację sportu. Rezner był także odznaczony za zasługi dla dziennikarstwa i sportu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Wanda Kępska stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Choć początkowo nie planowała kandydować na przewodniczącą Rady Osiedla, sytuacja zmieni się diametralnie. Podczas zebrania mieszkańców Kasia zgłosi jej kandydaturę, co wywoła niemałe poruszenie. Wanda, zaskoczona takim obrotem spraw, będzie musiała zmierzyć się z reakcją sąsiadów, którzy entuzjastycznie poprą pomysł Kasi. Krzysztof Jaworski, mimo początkowych nieporozumień, również stanie po stronie Wandy. W obliczu nowych możliwości Wanda będzie musiała zdecydować, czy chce wyjść ze swojej strefy komfortu i podjąć się nowego wyzwania. To emocjonujący początek sezonu, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
2: Dziedzictwo powraca z 1006 odcinkiem pełnym emocji. Już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP1, widzowie zobaczą, jak Poyraz próbuje porozmawiać z Naną o ich uczuciach, ale ona unika konfrontacji. Tymczasem Mert wyznaje Nanie swoją miłość do Nazli, a Yusuf wraca do szkoły po problemach zdrowotnych. Ainur przyjmuje zaproszenie na kolację od Kwana, ale wciąż myśli o Sinanie. Prokurator decyduje się na romantyczne spotkanie z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, dramatach i rodzinnych zawirowaniach, które trzymają widzów w napięciu.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 460 odcinkiem. Premiera już w piątek, 21 sierpnia, o godzinie 15:05 na TVP2. W tym odcinku Petra planuje przekazać dziecko Pii pod opiekę Gregoriowi, co wywołuje burzę wśród pałacowej służby. Ricardo i Romulo otwarcie sprzeciwiają się tej decyzji, podkreślając, jak ważny jest los osieroconego malucha. Dodatkowo, Lope wraca do rezydencji w kiepskim stanie, a Lorenzo składa Marii Antonii nieodpowiednią propozycję. Serial, osadzony w 1913 roku, przyciąga widzów intrygami i zaskakującymi zwrotami akcji. W rolach głównych występują Ana Garcés, Eva Martín i Arturo Sancho.
2: W 4273 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 sierpnia o 20:15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Jagoda odkryje, że jej matka Ewelina nosi kołnierz ortopedyczny, a wszystko wskazuje na to, że to jej ojciec Greg jest winny tej sytuacji. Młoda bohaterka nie zamierza milczeć i stawia ojcu zarzuty, ale Greg pozostaje niewzruszony, ukrywając swoje prawdziwe oblicze. Ewelina, zastraszona przez męża, milczy, co tylko podsyca napięcie. W kolejnych odcinkach sytuacja eskaluje, a Greg staje się coraz bardziej niebezpieczny. W 4281 odcinku Jagoda ratuje matkę przed próbą zabójstwa, co może być przełomowym momentem w tej dramatycznej historii. Czy to koniec koszmaru dla Eweliny? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial 1670 zyskał ogromną popularność w Polsce, a jego 3 sezony dostarczyły widzom mnóstwo emocji. Teraz fani mogą zagłosować, który sezon był najlepszy. Pierwszy sezon zachwycił krytyków i szybko stał się jedną z najlepszych polskich komedii. Drugi sezon postawił na odważne rozwiązania, co spotkało się z mieszanymi opiniami. Trzeci sezon, który niedawno zadebiutował, przeniósł akcję do Warszawy i pokazał bunt chłopski w Adamczysze. Dla tych, którzy chcą zajrzeć za kulisy produkcji, Netflix Polska przygotował 5-odcinkowy cykl na YouTube, który odkrywa tajemnice planu zdjęciowego. Pierwszy odcinek już dostępny, a kolejne pojawią się 13, 17, 20 i 25 sierpnia. Domenica Montero to meksykańska telenowela, która podbija serca widzów na kanale Novelas Plus. W tym tygodniu, od 10 do 14 sierpnia, czekają nas emocjonujące odcinki. W poniedziałek Domenica zakochuje się w Maxie Langerze, a Luis Fernando zmaga się z chorobą żony. We wtorek Domenica dowiaduje się o długach narzeczonego, a Luis Fernando opłakuje śmierć Pauli. Środa przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Domenica zostaje porzucona przed ołtarzem. W czwartek bohaterka postanawia sprzedać posiadłości, a w piątek próbuje pogodzić się z rodziną, obdarowując ich meblami. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania i emocje, które trzymają widzów w napięciu. Serial Kryminalni to produkcja, która przez lata trzymała widzów w napięciu. Od premiery w 2004 roku, aż do zakończenia emisji w 2008 roku, przyciągała miliony przed ekrany. Główne role grali Marek Włodarczyk jako charyzmatyczny komisarz Adam Zawada, Maciej Zakościelny jako ambitny Marek Brodecki oraz Magdalena Szhejbal jako niezłomna Basia Storo. Serial zdobył ogromną popularność i wiele nagród, w tym 3 telekamery i złotą telekamerę. Po 101 odcinkach pełnych akcji i emocji, Kryminalni zakończyli swoją przygodę, ale aktorzy kontynuowali kariery w filmie i teatrze. Dla wielu z nich była to trampolina do dalszych sukcesów. Panna Młoda to turecki serial, który podbija serca widzów w Polsce. Już 22 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 178 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Hansel nie zdąży na autobus, a Cichan odwozi ją do domu, co wywołuje plotki. Derya szantażuje mu Kader, a Engin czuwa przy Sili. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce pojawił się w styczniu. Panna Młoda liczy obecnie 325 odcinków, a ich liczba w Polsce będzie jeszcze większa. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. To dopiero początek długiej przygody z tymi bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dłuższa praca przed emeryturą może się opłacać. Analizy pokazują, że seniorzy, którzy zdecydują się pracować o rok dłużej, mogą liczyć na wzrost emerytury o około 13,5-14%. Na przykład mężczyzna zarabiający średnią krajową, pracując do 66 roku życia, zwiększy swoje świadczenie z 4047 zł do 4599 zł brutto. Podobnie kobieta, która popracuje do 61 roku życia, otrzyma 2804 zł. Zamiast 2462 zł brutto. Wyjątkiem są osoby z minimalnym stażem i niskimi zarobkami, których emerytura zostanie wyrównana do ustawowego minimum. Ceny paliw na stacjach w Polsce osiągnęły najwyższy poziom od miesięcy, co jest efektem eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i blokady cieśniny Ormus. Aż 90% Polaków chce powrotu programu CPN, który miałby obniżyć ceny paliw. Jednak los programu jest niepewny, ponieważ prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd uzależnia decyzję o jego wznowieniu od sytuacji na Bliskim Wschodzie. W Londynie doszło do tragicznej śmierci 19-letniej studentki z Kalifornii. Josephine została znaleziona martwa w swoim akademiku po przyjęciu zastrzyku z lekiem na odchudzanie. Śledztwo wykazało, że lek mógł wywołać zaburzenia równowagi elektrolitowej, co w połączeniu z wrodzoną wadą serca doprowadziło do jej zgonu. Sprawa ta podkreśla ryzyko związane ze stosowaniem takich leków.
1: W Netherton w Wielkiej Brytanii doszło do kontrowersyjnej interwencji policji, która wywołała burzę w sieci. Na nagraniu widać, jak funkcjonariusz brutalnie odpycha Polkę, próbującą być przy rozmowie z jej synem. Kobieta została na krótko aresztowana pod zarzutem zakłócania porządku, mimo że zgłoszenie o włamaniu, które sprowokowało interwencję, okazało się fałszywe. Policja z Merseyside prowadzi wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Palazzolo Acreide na Sycylii odbyły się wczoraj uroczystości ku czci świętego Sebastiana, patrona miasteczka. Kulminacyjnym momentem była sciuta, czyli wyniesienie figury świętego, któremu towarzyszyły wybuchy petard, muzyka i tysiące kolorowych wstęg. Mieszkańcy i turyści tłumnie zgromadzili się na Piazza del Popolo, by uczestniczyć w tym spektakularnym widowisku. Palazzolo Acreide, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, łączy tradycje z żywą kulturą, co czyni to wydarzenie wyjątkowym. Wielka Brytania rozważa rozszerzenie swojego parasola nuklearnego na kraje spoza NATO, w tym Ukrainę. Propozycja autorstwa byłego posła Nicka Bolesa zakłada, że w zamian Londyn uzyskałby dostęp do jednolitego rynku towarów Unii Europejskiej. Plan ten, choć nie jest oficjalną polityką rządu, został przedstawiony brytyjskim urzędnikom. Celem jest wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa i poprawa relacji handlowych z Unią Europejską po Brexicie. Już 13 sierpnia w Zatoce Gdańskiej odbędzie się wodowanie pierwszej fregaty rakietowej o Rzeczpospolita Polska Wicher z programu Miecznik. Dzień wcześniej, 12 sierpnia, jednostka zostanie ochrzczona w Gdyni. Fregaty te mają wzmocnić polskie siły morskie, wspierając obronę powietrzną i zwalczanie okrętów podwodnych. Program zakłada budowę 3 jednostek, które będą gotowe do 2031 roku. Policjanci z Kłodzka i Wrocławia przejęli kilka kilogramów narkotyków na terenie powiatu wrocławskiego. Zatrzymano 36-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości substancji zabronionych, w tym marihuany, amfetaminy, metamfetaminy i ketaminy. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a śledczy badają pochodzenie narkotyków i ewentualne powiązania z innymi osobami.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W 2027 roku na porodówkach mogą królować nowe, mniej oczywiste imiona dla chłopców. Sztuczna inteligencja wskazuje, że imiona takie jak Liam, Nathaniel, Samuel, Aaron i Makar mogą zyskać na popularności. Obecnie w Polsce najczęściej wybierane są Nikodem, Antoni i Leon. Jednak trendy mogą się zmieniać, a rodzice coraz częściej szukają imion łączących oryginalność z klasyką. W październiku ubiegłego roku 36-letnia kobieta kierująca Volkswagenem dopuściła się serii wykroczeń na drogach w Piotrówce i Wierchlesiu. Jej niebezpieczne manewry zarejestrował wideorejestrator innego kierowcy, co pozwoliło na wszczęcie postępowania. Sąd nałożył na nią grzywnę oraz 45 punktów karnych, co oznacza konieczność ponownego sprawdzenia jej kwalifikacji do prowadzenia pojazdów. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN24, miał 69 lat. Niedawno informował o swojej walce z nowotworem. Całe życie związany był z Warszawą, gdzie się urodził i studiował. Morozowski był także aktywny społecznie i politycznie, pełniąc między innymi funkcję męża zaufania podczas wyborów w 1989 roku. After Sync po latach poszukiwań odnalazł swoją biologiczną rodzinę dzięki sztucznej inteligencji. Po wpisaniu danych do programu ChatGPT odkrył, że jego matka, Savinder Kaur, zmarła w 2024 roku, ale zyskał rodzeństwo, o którym nie wiedział. Sync spotkał się z nowo odnalezioną rodziną w Londynie, co wypełniło brakujące fragmenty jego tożsamości. Ta historia pokazuje, jak technologia może pomóc w odkrywaniu rodzinnych tajemnic.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
4: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: I po reklamie.
5: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Moda znów zaskakuje. Jorcy, czyli dłuższe jeansowe spodenki, które jeszcze niedawno były symbolem modowego faux pas, teraz królują na ulicach. Nawet Julia Wieniawa, znana z wyczucia stylu, nie mogła się oprzeć ich urokowi. Kto by pomyślał, że coś, co kiedyś było obciachem, teraz jest absolutnym must have sezonu 2026.
3: Bułgaria, kraj, który wygrał Eurowizję 2026 roku, wciąż nie może zdecydować, gdzie odbędzie się konkurs w 2027 roku. Sofia, dotychczasowy faworyt, musi teraz stawić czoła niespodziewanemu rywalowi, nadmorskiemu Burgas. Polityczne przepychanki, korupcyjne plotki i zakulisowe gry sprawiają, że decyzja wciąż wisi w powietrzu. Czyżby Eurowizja miała uciec z wielkiej stolicy do małego kurortu? Ostateczny werdykt ma zapaść do środy, ale kto wie, co jeszcze się wydarzy. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat, pozostawiając po sobie nie tylko program Tak Jest, ale i wspomnienia z czasów PRL. Kuba Wojewódzki, jego dawny kolega z podwórka, wspomina ich wspólne chwile w kawiarni Niespodzianka, gdzie zamiast bawić się w piaskownicy, planowali naprawę zaniedbanego podwórka o nazwie Polska. Cóż, nie każdy ma takie dzieciństwo, gdzie zamiast łopatki w ręku trzyma się ideę. Morozowski zmarł na chorobę nowotworową, a jego odejście poruszyło wielu, w tym księdza Kazimierza Sowę, który przekazał smutną wiadomość.
2: Magda Fem, pierwsza wokalistka zespołu Ich Troje i była żona Michała Wiśniewskiego, nadal zaskakuje swoją artystyczną energią. Choć jej odejście z zespołu i rozwód z Wiśniewskim były głośne, dziś skupia się na solowej karierze i rodzinie. Z ironią wspomina, jak jej były mąż cieszył się z jej łez, a sama przyznaje, że życie z nim było jak z doktorem Jekyllem i Mr. Hyde'em. Teraz, w wieku 55 lat, tworzy nowe projekty i cieszy się spokojem z dala od blasku fleszy.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Maja Todd, nasza polska reprezentantka, wyruszyła do Wietnamu, by zawalczyć o koronę Miss World 2026. Z bagażem przekraczającym 100 kg, pełnym kreacji od Niny Szymańskiej i innych projektantów, Maja nie tylko zaprezentuje swoje stylizacje, ale także przedstawi inicjatywę charytatywną Moving with Maja. Wśród jej talentów znajdzie się także autorska piosenka Daydream, która z pewnością poruszy serca jurorów. Cóż, pozostaje nam tylko trzymać kciuki, by nasza katowiczanka podbiła świat. Wiktoria, świeżo upieczona Miss Polski, postanowiła, że nie zamierza uciekać za ocean, mimo że Stany Zjednoczone były dla niej ważnym etapem. Zamiast tego chce rozwijać swoją karierę w Polsce, bo przecież korona to nie tylko błyskotka, ale i misja. Po roku panowania jako Miss Polski Podlasia przekonała rodzinę, że konkursy piękności to coś więcej niż tylko efektowne suknie. Teraz planuje połączyć amerykańskie doświadczenia z polską rzeczywistością, bo przecież nigdzie nie jest tak dobrze jak w domu. Chazza, niegdyś królowa disco polo, powróciła na scenę w wielkim stylu. W minioną niedzielę w programie Halo tu Polsat 59-letnia gwiazda zaśpiewała swój hit Bierz co chcesz w sukience sprzed 31 lat. Co ciekawe, nadal pasuje jak ulał. Piosenkarka żartowała, że chciała usłyszeć, iż ma taką samą figurę jak 3 dekady temu. Cóż, nie każdy może pochwalić się garderobą bez moli i formą godną pozazdroszczenia.
2: Jacek Stachurski zaskoczył fanów podczas koncertu Lata z Radiem w Lublinie, ale nie swoimi przebojami, a nowym wyglądem. Artysta przeszedł spektakularną metamorfozę, tracąc 20 kg i zmieniając fryzurę, co sprawiło, że niektórzy internauci mieli problem z jego rozpoznaniem. Występ przebiegł bez niespodzianek, ale to nowy wizerunek Stachurskiego stał się głównym tematem rozmów. Cóż, wygląda na to, że w show biznesie nie tylko muzyka się liczy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W świecie, gdzie rockowi bogowie demolowali hotele, The Band pozostawał zagadką. Bez cekinów i groupies, ci muzyczni rzemieślnicy z Kanady i jedyny Amerykanin, Livon Helm, tworzyli dźwięki, które brzmiały jak zapomniana Ameryka. Ich muzyka opowiadała historię o ciężarze i odkupieniu, a nie o seksie i narkotykach. Ironią losu pożegnali się w blasku fleszy, co dla Helma było zdradą ich wartości. The Last Waltz stał się symbolem końca braterstwa, które nigdy nie chciało błyszczeć.
2: Cóż za niesamowita historia z trasy koncertowej zespołu Rush. Geddy Lee, lider kanadyjskiej formacji, opowiedział o tajemniczym ptaku, który odwiedził go w hotelowym pokoju, przypominając o zmarłym perkusiście Neilu Peartie. Czy to był znak z zaświatów? Dziennikarka nie miała wątpliwości, że to Neil. A tymczasem Rush szykuje się na swój pierwszy koncert w Polsce, który odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może i tam pojawi się jakiś ptasi gość.
3: Australijski zespół Amyl and the Sniffers, znany z rockowej energii, postanowił zaskoczyć fanów i nagrać koncertowy album w meksykańskiej restauracji. Tak, dobrze słyszeliście. Zamiast wielkich scen wybrali kameralne wnętrze El Coyote w Los Angeles, gdzie zaprezentowali swoje utwory w minimalistycznych, countryowych aranżacjach. Album Truth or Consequence Live Album ukaże się 4 września i zawiera nie tylko znane hity, ale także nowe utwory i zaskakujący cover. Czyżby rockowcy zamienili gitary na sombrera? Czas pokaże!
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj nad Warszawą przeszła gwałtowna burza, która wyrządziła znaczne szkody, szczególnie na Targówku i Pradze Północ. Huraganowy wiatr przewracał drzewa i uszkadzał stragany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia o niebezpiecznej pogodzie, obejmujące m.in. Mazowsze i Lubelszczyznę. W Siedlcach wiatr osiągnął prędkość ponad 100 km na godzinę. W Piastowie pod Warszawą wybuchł potężny pożar, który objął dom jednorodzinny i przestrzeń usługową. Z ogniem walczy ponad 40 strażaków, a dym widać z kilku kilometrów. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych, a sąsiednie budynki zostały ewakuowane. Po zakończeniu akcji gaśniczej przyczyny pożaru będą badać śledczy. W Wołominie doszło do tragicznego incydentu, gdy stado dzików zaatakowało psa na jednej z posesji. Mieszkańcy gminy są zaniepokojeni, ponieważ dziki pojawiają się tam niemal codziennie, co budzi obawy o bezpieczeństwo ludzi, zwłaszcza dzieci. Urząd Miejski podejmuje działania, by ograniczyć liczebność dzików, jednak problem wciąż pozostaje nierozwiązany. W Ursynowskim Parku nad południową obwodnicą Warszawy usunięto nowe żółte huśtawki. Okazało się, że ustawiono je zbyt blisko chodnika, co uniemożliwiało ich bezpieczne użycie. Huśtawki, które kosztowały łącznie 42 tysiące złotych, początkowo unieruchomiono, a teraz całkowicie zdemontowano. Trwają prace nad nowym rozwiązaniem, które ma spełniać wymogi bezpieczeństwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Mazowszu, w okolicach Ciechanowa, widziana była puma. Starostwo powiatowe apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Zaleca się unikanie spacerów po lasach i pilnowanie dzieci. W razie spotkania z pumą należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112. W Warszawie odnotowano rekordowo niski poziom wody w Wiśle, wynoszący zaledwie 102 cm. To najniższy wynik w historii pomiarów, spowodowany głównie długotrwałymi upałami i brakiem opadów. Eksperci ostrzegają, że susza hydrologiczna może utrzymywać się do października. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły.
1: W Nowym Dworze Mazowieckim w niedzielę wieczorem doszło do dużej akcji ratunkowej nad Narwią. Wędkarz zgłosił, że widział ciało w rzece, co uruchomiło działania policji, strażaków i nurków. Po kilku godzinach poszukiwań nie znaleziono jednak żadnych zwłok. Okazało się, że zgłaszający był pod wpływem alkoholu i nie potrafił wskazać dokładnego miejsca zdarzenia. Policja nadal monitoruje sytuację, ale nie ma potwierdzenia, że ciało rzeczywiście było w rzece.
2: Tragedia nad Jeziorem Rożnowskim. 43-letnia kobieta zginęła po tym, jak wypadła ze skutera wodnego prowadzonego przez jej partnera. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się jej uratować. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a skuter został zabezpieczony do dalszych badań. Partner kobiety był trzeźwy i został przesłuchany jako świadek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 1 grudnia zmieniają się zasady dotyczące dowodów osobistych. Najważniejsza zmiana to możliwość odbioru dokumentów w innej gminie niż ta, w której złożono wniosek. To ułatwienie dla osób często podróżujących lub pracujących poza miejscem zamieszkania. Dodatkowo, jeśli dowód zostanie omyłkowo unieważniony, jego ważność będzie można przywrócić w ciągu 30 dni.
1: W Gliwicach na ulicy Rybackiej doszło do nietypowego incydentu. 60-letni rolnik zniszczył świeżo położony asfalt, używając traktora z pługiem. Zarząd Dróg Miejskich planuje naprawę, która może zakończyć się jeszcze w tym tygodniu, jeśli uzyskane zostaną odpowiednie zgody. Straty wstępnie oszacowano na około 300 tysięcy złotych, a rolnikowi grozi do 10 lat więzienia za uszkodzenie mienia wielkiej wartości. W najbliższą środę czeka nas niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie słońca. W Warszawie kulminacja nastąpi około godziny 22, a we Wrocławiu o 29. Na zachodzie Polski księżyc przysłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. To najgłębsze zaćmienie widoczne w Polsce od 1999 roku. W Goleniowie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, który został zaatakowany na ulicy Kolejowej. Dwaj 16-latkowie stanęli przed sądem rodzinnym i zostali umieszczeni w specjalnych placówkach na 3 miesiące. Stan ofiary, która doznała ran kłutych, jest stabilny, a chłopak przebywa w szpitalu w Szczecinie. Motywy ataku pozostają nieznane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Łomży 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5. piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji 3 mężczyzn udało się uniknąć tragedii. Rozłożyli oni koc, który zamortyzował jej upadek. Dziecko przebywa w szpitalu, a jej stan jest dobry. W chwili zdarzenia matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu i może usłyszeć zarzuty.
2: Przed nami fala upałów, która rozpocznie się już w piątek, 14 sierpnia. W zachodnich województwach temperatura może sięgnąć nawet 31 stopni. Najgoręcej będzie w niedzielę, 16 sierpnia, kiedy na Podkarpaciu termometry pokażą do 35 stopni. Synoptycy zapowiadają alerty przed upałem dla kilku regionów, w tym Dolnośląskiego i Śląskiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 20 stopni w Białymstoku z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku wybuchła afera związana z wypłatą ponad 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej. Wśród beneficjentów znalazła się firma męża Anny Konieczyńskiej, wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wątpliwości budzi fakt, że brak jest potwierdzeń zalania tych nieruchomości przez Straż Pożarną czy satelity. Ministerstwo Rozwoju oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzą kontrolę w tej sprawie. Wyniki mogą mieć poważne konsekwencje dla lokalnej polityki i rozliczeń finansowych. Sprawa jest rozwojowa i może przynieść dalsze działania ze strony organów ścigania.
2: Emeryci w Polsce najmniej skorzystali na czerwcowych obniżkach cen. Według najnowszego raportu ich miesięczne wydatki zmniejszyły się jedynie o niecałe 2 zł. Podstawowe zakupy pochłaniają już niemal 30% minimalnej emerytury. Seniorzy zmagają się z najwyższą osobistą inflacją spośród wszystkich grup społecznych. Najbardziej podrożały ryby i środki higieny, podczas gdy tłuszcze wyraźnie potaniały. Mimo obniżek w sklepach, koszty życia emerytów nadal rosną szybciej niż przeciętnie.
1: Na polskim rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Ceny pozostają niezmienione od 8 sierpnia, mimo rosnących cen ropy i napięć geopolitycznych. Aramco jest obecnie liderem cenowym, oferując najtańsze paliwa w porównaniu do Orlenu i BP Europy. W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z dużymi spadkami cen, choć później nastąpiły drobne podwyżki. Dzięki mocnemu złotemu perspektywy na ten tydzień są obiecujące, a kierowcy mogą spodziewać się niższych cen na stacjach. Jednak sytuacja w rejonie cieśniny Ormus może wpłynąć na dalsze zmiany na rynkach.
2: Obawy o bezpieczeństwo to główny powód, dla którego część Polaków unika aplikacji bankowych. Co trzecia osoba nie chce instalować dodatkowego oprogramowania na telefonie. Dla 19% użytkowników aplikacje są zbyt skomplikowane, a tyle samo osób nie wie, jak zacząć z nich korzystać. Mimo to, dla 75% badanych aplikacje są podstawą zarządzania finansami. Wśród 30-latków aż 81% korzysta z nich regularnie. Badanie przeprowadził Santander Consumer Bank.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Skarbówka wystawia na licytację samochody zajęte od dłużników i nietrzeźwych kierowców. W ofercie są m.in. Audi, BMW, Kia i Dacia, a ceny wywoławcze zaczynają się już od 2000 zł. Licytacje odbywają się na portalu e-licytacje KAS, ale warto pamiętać, że auta nie są objęte gwarancją ani rękojmią. Przykładowo Audi A6 z 2004 roku można kupić za 2000 zł, ale bez pewności co do jego stanu technicznego. Licytacje trwają krótko, więc warto wcześniej dokładnie zapoznać się z opisem i dokumentacją pojazdu.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował wcześniejsze wypłaty emerytur dla seniorów, których termin przypada na 15 sierpnia. Ze względu na to, że ten dzień wypada w sobotę, pieniądze trafią na konta już 12 sierpnia. Osoby korzystające z przekazów pocztowych otrzymają środki jeszcze wcześniej, bo już 10 sierpnia. Zmiana harmonogramu jest automatyczna i nie wymaga składania wniosków. Warto pamiętać, że 14 sierpnia, w piątek, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte z powodu dodatkowego dnia wolnego.
1: Jolanta Kwaśniewska, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nie zamierza zwalniać tempa. Była pierwsza dama otrzymuje z ZUS około 3000 zł miesięcznie, co jest znacząco mniej niż świadczenie jej męża, Aleksandra Kwaśniewskiego, wynoszące ponad 14 tysięcy złotych brutto. Różnica wynika z faktu, że jako pierwsza dama nie otrzymywała wynagrodzenia. Jolanta Kwaśniewska planuje pozostać aktywna zawodowo nawet do 80 roku życia. Jej decyzja zwraca uwagę na szersze problemy demograficzne i przyszłość systemu emerytalnego w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbaty w butelce Arizona Original Green Tea with Honey. Produkt ten został wycofany z rynku z powodu niepokojących zmian w składzie. Konsumenci zgłaszali zmieniony kolor, chemiczny zapach oraz piekący smak napoju. Producent i dystrybutor podjęli natychmiastowe działania, aby usunąć wadliwą partię z obiegu. GIES zaleca, by nie spożywać tego napoju i zwrócić go do sklepu. Warto sprawdzić, czy nie mamy go w swojej lodówce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wars, znany z wagonów restauracyjnych, otwiera nowy obiekt konferencyjno-noclegowy w Warszawie. Po wakacjach przy ulicy Puławskiej ruszy hotel z 50 pokojami, w tym 4 apartamentami premium. To pierwszy krok w kierunku dywersyfikacji działalności firmy, która celuje w klientów biznesowych. W planach jest także otwarcie restauracji. Jeśli projekt się powiedzie, Wars rozważa kolejne inwestycje w sektorze hotelowym. To część szerszej strategii rozwoju poza koleją.
2: Polska planuje przeznaczyć niecałe 2 biliony złotych na obronność w latach od 2025 do 2035. To ponad 2 razy więcej niż w poprzedniej dekadzie. Wydatki te mają wzmocnić siły zbrojne RP, ale ich wpływ na gospodarkę zależy od udziału krajowej produkcji. Szacuje się, że 41% zakupów zbrojeniowych zostanie zrealizowanych w Polsce. Wydatki na obronność obejmują nie tylko sprzęt, ale także koszty osobowe, które pochłoną największą część budżetu. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest inwestowanie w badania i rozwój, by zwiększyć krajową wartość dodaną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów od stycznia tego roku. Już 21 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 177 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszej odsłonie Hanse i Cichan podczas wspólnej podróży potrącą młodą kobietę, co wprowadzi dramatyczne zwroty akcji. Jednocześnie Derya i Jonca podejmą kroki, by zastraszyć Mukadder. Serial, który zastąpił miłość i nadzieję, szybko stał się hitem stacji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türksev jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków w Turcji, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil z bohaterami.
2: W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach Olek znów stanie się powiernikiem sekretów Marcina. Podakowski wpadł w oko nowej szefowej, Elżbiecie, która nie zamierza się poddać. Olek, znając sytuację, zauważa, że Elżbieta nie cofnie się przed niczym, by zdobyć jego brata. W nadchodzących odcinkach Olek będzie świadkiem kolejnych kłopotów Marcina, związanych z działaniami przebiegłej szefowej. Elżbieta planuje wyjazd do Krakowa tylko we dwoje z Marcinem, co odkrywa dzięki sekretarce. Olek, widząc niezręczne sytuacje między bratem a przełożoną, zastanawia się, czy pomóc Marcinowi pozbyć się Elżbiety. Czy Marcin zdoła zachować granice i przypomnieć szefowej o jej pozycji? Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W najnowszych odcinkach Aleksander Sowiński wtargnie do mieszkania Kasi, rzucając nieodpowiednie komplementy, które mrożą krew w żyłach. Lekarka boi się Aleksandra, który zna prawdę o sfałszowanych wynikach DNA i planuje wykorzystać tę wiedzę przeciwko niej. Sowiński nie odpuści i osobiście zjawi się pod drzwiami Kasi, by postawić ją pod ścianą. Aleksander zażąda od Kasi, by zniszczyła Olka i Anetę, grożąc, że inaczej ujawni jej tajemnicę. Kasia stoi przed trudnym wyborem, a nadchodzące wydarzenia zwiastują prawdziwą tragedię. Czy uda jej się wyjść z tej sytuacji z twarzą? Gdy w 4260 odcinku na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Maria Zięba dostanie ataku serca podczas turbulencji w samolocie wracającym z Hiszpanii do Polski. Mimo natychmiastowej pomocy stewardes i lekarki obecnej na pokładzie, jej życie nie zostanie uratowane. Włodek, jej mąż, będzie musiał patrzeć na to z daleka, powstrzymywany przez załogę. Zrozpaczony, nie będzie mógł pogodzić się ze stratą ukochanej żony. Odcinek pełen emocji i wzruszeń zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, o godzinie 20:15 na TVN. To wydarzenie na pewno poruszy serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Hotel Paradise 13 zaskoczy widzów nowymi elementami gry. W rajskiej willi pojawi się 13 tajemniczych kart, które mogą całkowicie zmienić sytuację uczestników. Nowością będą także dwie prowadzące, Claudia El Dursi i Edyta Zając. Program powróci z dobrze znanymi elementami, jak rajskie rozdania i Pandora. Stawka jest wysoka, bo do wygrania jest 200 tysięcy złotych. Premiera już 29 i 30 sierpnia o 20:55 na TVN i TVN 7. Od kolejnego tygodnia odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7.
2: Akacjowa 38 przynosi kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co martwi jego ojca. We wtorek, 25 sierpnia, Flora niecierpliwi się, czekając na formalne oświadczyny Elpeny. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela. Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby porwania Moisesa. W piątek, 28 sierpnia Carmen i Diego odkrywają ciało Riery, a Antonito staje przed trudnym wyborem, gdy jego wynalazek zostaje skradziony. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Emocje i zwroty akcji gwarantowane. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć. W 1006 odcinku, który zobaczymy już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz jest przekonany, że Nana odwzajemnia jego uczucia, ale ona unika konfrontacji. Czy te wydarzenia zmienią ich losy? W poprzednich odcinkach, podczas podróży poślubnej, ich romantyczne chwile przerwała dramatyczna wiadomość o chorobie Jusufa, który padł ofiarą trucizny. Tymczasem Mert zdobywa się na odwagę i wyznaje Nanie miłość do Nazli. W tle rozwija się również wątek Sinana, który spędza wieczór z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Dostępna codziennie o 16 na TVP 1 oraz online na TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 460. odcinkiem. Już 21 sierpnia o 15.05 na TVP. Dwa widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia w hiszpańskim serialu kostiumowym. Petra podejmie kontrowersyjną decyzję o oddaniu dziecka Pai Gregoriowi, co wywoła burzę wśród służby. Romulo i Ricardo stanowczo sprzeciwią się jej planom. W międzyczasie Lope wróci do pałacu ciężko pobity, a Maria Antonia otrzyma niestosowną propozycję od Lorenza. Śmierć Pii wciąż budzi ogromne emocje, a jej bliscy przygotowują spotkanie ku jej pamięci. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie luksusowe mury rezydencji skrywają intrygi i rywalizacje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zygmunt Solorz, założyciel Polsatu, świętował swoje 70. urodziny w malowniczym pałacu we Florencji. Wśród gości znalazł się były premier Leszek Miller, który podkreślił wzruszającą atmosferę wydarzenia. Uroczystość uświetniły toskańskie potrawy oraz występy muzyczne. Obecne były także dzieci jubilata, co sugeruje zakończenie rodzinnego sporu o majątek. Na popularnych plażach Majorki, Illetas i Cala Contessa turyści doświadczają ataków małych rybek. Zwierzęta te gryzą kąpiących się w nogi, co wywołuje panikę wśród wypoczywających. Eksperci sugerują, że wyższe temperatury wody mogą zwiększać agresywność ryb, ale zapewniają, że nie są one jadowite. Warto zachować ostrożność podczas kąpieli w tych rejonach. W New Jersey mieszkanka znalazła w swoim ogrodzie 2,5-metrowego pytona birmańskiego. Wąż ukrył się pod szopą, a po schwytaniu przez służby okazało się, że połknął dużego oposa. Pyton został zabrany do kliniki weterynaryjnej, a władze apelują o niewypuszczanie egzotycznych zwierząt na wolność, co może szkodzić lokalnej przyrodzie. W Niemczech trwa rewolucja na kolei. Deutsche Bahn pod presją rządu wprowadza zmiany, które mają ukrócić chaos na torach. Premie dla menedżerów będą teraz zależeć od punktualności pociągów. Nowy minister transportu, Steffen Bilger, zapowiada, że do 2029 roku punktualność ma wzrosnąć do 70%.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Lot z Wiktorii do Toronto został odwołany z powodu zachowania małego dziecka na pokładzie. Dziecko nie chciało usiąść ani zapiąć pasa bezpieczeństwa, co uniemożliwiło start samolotu. Mimo prób załogi i rodziców, sytuacji nie udało się opanować, co zmusiło linię Porter Airlines do powrotu do terminala. Pasażerowie musieli spędzić noc na lotnisku, a lot odbył się dopiero następnego dnia.
2: W Kosowie doszło do nietypowego incydentu w parlamencie. Opozycyjna posłanka Taim Kadriyaj obrzuciła jajkami premiera Albina Kurtiego podczas gorącej debaty. Obrady zostały przerwane, a transmisja na żywo wyłączona. W tle tego zdarzenia trwa polityczny kryzys związany z brakiem porozumienia w sprawie obsadzenia kluczowych stanowisk. Etna na Sycylii znów wybuchła, powodując chaos na lotnisku w Katanii. Wszystkie przyloty zostały wstrzymane z powodu gęstego popiołu wulkanicznego. Ograniczenia w ruchu lotniczym potrwają co najmniej do godziny 17. Sytuacja jest dynamiczna, a podróżni powinni śledzić informacje od swoich linii lotniczych. W Oakland dwóch małych chłopców ukradło samochód rodziców i potrąciło 31-letnią Kiarę Darvon Bowling, byłą Miss. Kobieta jest w stanie krytycznym i walczy o życie w szpitalu. Dzieci również zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Policja przesłuchała rodziców chłopców, którzy zadeklarowali współpracę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę, może zostać pochowany z pełnym królewskim ceremoniałem, mimo że stracił tytuł książęcy i zniknął z życia publicznego. Informacje te wywołały krytykę ze strony prawników ofiar Jeffrey'a Epsteina, którzy uważają, że taki pogrzeb byłby nieodpowiedni. Brytyjscy politycy również kwestionują zasadność królewskiego pochówku dla Andrzeja. Pałac Buckingham i brytyjski rząd nie skomentowali jeszcze tych doniesień. Psychotesty wciąż cieszą się dużą popularnością w internecie. Wybór jednego z czterech obrazków może ujawnić zaskakujące aspekty naszej osobowości. Choć to forma rozrywki, często skłania do refleksji nad sobą. Wystarczy chwila wolnego czasu, by lepiej zrozumieć swoje reakcje i cechy charakteru.
2: Naukowcy odkryli, że nasze codzienne nawyki mogą zdradzać poziom inteligencji emocjonalnej. Osoby o wysokim ilorazie inteligencji często prowadzą wewnętrzne rozmowy i potrafią dostrzegać szanse w kryzysach. Ciekawostką jest, że nocny tryb życia, preferowany przez takich myślicieli jak Churchill czy Darwin, również wskazuje na wybitną inteligencję. Marek Suski pojawił się w szybkich okularach przeciwsłonecznych, co wzbudziło zainteresowanie w sieci. Ekspert od męskiego wizerunku, Łukasz Podliński, skomentował, że takie okulary pasują do sportowej stylizacji, ale nie do garnituru. Podliński podkreśla, że dobór oprawek powinien równoważyć rysy twarzy, a nie je powielać.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na Mazurach trwają prace nad nowym serialem dokumentalnym o rodzinie Kwaśniewskich. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, jego żona Jolanta oraz córka Aleksandra uczestniczą w nagraniach nad jednym z jezior. Ekipa filmowa, w tym operatorzy kamer i dźwiękowcy, rejestruje sceny w malowniczej scenerii. Produkcja ma pokazać rodzinę w swobodnej, letniej atmosferze.
2: Mateusz Socha, popularny stand-uper, wywołał burzę w sieci swoim żartem o spotkaniu prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Skupił się na ich powitaniu, przerysowując przygotowania polskiego prezydenta do mocnego uścisku dłoni Trumpa. Nagranie podzieliło internautów. Jedni bronią swobody satyry, inni krytykują żart jako prymitywny i brak szacunku. Justyna Dobrosz-Oracz, znana z politycznego dziennikarstwa, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. Dziennikarka pokazała się w eleganckiej kreacji z głębokim dekoltem, co kontrastuje z jej codziennym, poważnym wizerunkiem. Zdjęcie przyciąga uwagę i ukazuje jej bardziej zmysłową stronę, której widzowie na co dzień nie mają okazji zobaczyć.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Espresso.
1: Psu jest wszystko jedno, czy jesteś biedny, czy bogaty, wykształcony, czy analfabeta, mądry, czy głupi. Daj mu serce, a on odda ci swoje. John Grogan, Marley i ja. Życie, miłość i najgorszy pies świata.
2: Fresco jest bardzo, jak widać zresztą, przyjaznym, spokojnym pieskiem. Ma trudną historię, bo kiedyś bardzo się bał, nawet pojawiała się u niego agresja.
1: Takich psów jak Fresco jest w Polsce wiele. Wszystkie mają za sobą podobne doświadczenia, związane ze złem, jakie wyrządził im człowiek. Na szczęście nie brak ludzi, którzy robią co tylko mogą, by zabliźnić te rany. I o tym dziś wam opowiemy. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam do posłuchania kolejnego reportażu z cyklu Polska na ucho. Zwykle historia czworonoga, który trafia do schroniska dla zwierząt, zaczyna się podobnie. Wspomniany Fresco nie jest tutaj żadnym wyjątkiem.
2: Został przywieziony przez straż miejską. Nie wiemy, co przeżył, czy komuś uciekł, czy został gdzieś wyrzucony. Nigdy tak naprawdę nie wiemy. Zazwyczaj jak psy są przywożone przez straż miejską, to możemy tylko gdybać tak naprawdę, co człowiek mógł mu zrobić, skoro aż tak go się bał.
1: Trudno sobie nawet wyobrazić, co dzieje się w głowie porzuconego, niechcianego, a wcześniej też źle traktowanego psa, który trafia do schroniska. Początki pobytu bywają trudne. Psy po tak zwanych przejściach często niewiele mają wspólnego z przytulankami. Muszą pokonać bardzo długą drogę, zanim na nowo zaufają człowiekowi.
3: Potrzeba im na pewno kontaktu z człowiekiem, ale tego kontaktu dobrego, gdzie poczują, że nikt ich nie krzywdzi, że dotyk wcale nie jest zły, i człowiek przede wszystkim nie jest zły.
1: Skrzywdzony pies wymaga odpowiedniego podejścia na długiej drodze emocjonalnej rekonwalescencji. Także ich zdrowie fizyczne wymaga fachowej troski.
4: To był pies alergiczny, bo on miał bardzo dużą alergię. Trzeba było bardzo uważać na jego skórę, brał tabletki. No a w domu, w którym przebywał, nie miał zbyt dobrej opieki, ponieważ jego stan był katastrofalny, jak tu przyjechał.
1: Jak zgodnie przyznają pracownicy schronisk i wolontariusze, chyba najtrudniejszy do zniesienia jest widok psa seniora, porzuconego przez człowieka tylko z powodu jego wieku.
5: I to mnie tak trochę rozwaliło w środku i bardzo go uwielbiam, bo jest naprawdę spokojnym pieskiem, ale zarazem można się z nim pobawić, nie ma problemu.
1: Wyleczony psychicznie i fizycznie pies może w końcu opuścić schronisko, o ile oczywiście ktoś go zechce. Na pierwszy rzut oka to wspaniała chwila, ale ma ona też swoje drugie dno.
4: No powiem szczerze, że jak szedł do domu, no to co, no płakałam strasznie, po prostu strasznie. Z jednej strony serce mi pękało, bo tracę mojego chłopaka, ale z drugiej strony byłam dumna, przeszczęśliwa, że trafia do fantastycznego domu.
1: Co czeka porzucone czworonogi? W jaki sposób nowi opiekunowie starają się przełamać ich traumy, często nie znając ich historii? Czy zawsze udaje się odzyskać porozumienie między człowiekiem a skrzywdzonym przez niego zwierzęciem? Nasza reporterka, Anna Drela, odwiedziła z mikrofonem schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radomiu. Zapraszam was do posłuchania relacji z tej wizyty.
4: To jest Hugo, ja na niego mówię pieszczotliwie Grubciu, no bo jest taki grubiutki, cudowny. Hugo będzie miał chyba około 7 lat. Katarzyna Dorocińska, pracuje tutaj jako opiekun zwierząt. Bardzo miły, przekochany pies i naprawdę nie rozumiem, dlaczego tak długo jest u nas, bo to jest sama miłość chodząca, przytulacha, uwielbia człowieka, kocha człowieka i nie jest agresywnym psem.
6: Ale widzę, jest taki trochę ciekawski.
4: No, on bardzo lubi tak. Zresztą bardzo się cieszy, kiedy pójdzie na spacerek, kiedy może wyjść. Jak wychodzi z wolontariuszami, to jest cały we wskowronkach. Jest naprawdę cudnym psem.
6: A teraz idziemy na spacer?
4: Tak, teraz przejdziemy się z Grubciem moim. Przejdziemy tutaj na polankę. To jest taka duża polanka, gdzie możemy spacerować z psami, gdzie mogą pozałatwiać się, wytarzać się w trawce, gdzie możemy się poprzytulać. Taka odskocznia od boksu dla naszych piesków. Hugo teraz nas prowadzi, bo to jest jego czas, więc idziemy tam, gdzie on chce iść, gdzie jego tam zapachy pociągną. Cały czas się dostosowujemy do tego, gdzie piesek chce iść, bo to jest ich, no 5 minut takie w cudzysłowie. Hugo jest fantastycznym pieskiem. Zawsze jak u niego sprzątam, to najpierw muszą być przytulachy, bo inaczej to nie da rady posprzątać. Muszą być całusy, musi być pupcia wyklepana, bo on to uwielbia.
6: Jak długo jest w schronisku?
4: No, Hugo już trochę jest, trudno mi powiedzieć dokładnie, ile on jest, na pewno dłużej niż ja tutaj pracuję. Ja wiem, że adoptowanie psa to jest ogromna odpowiedzialność, ale muszą wszyscy sobie Państwo zdawać sprawę z tego, że to jest ogrom miłości. To jest taki ogrom miłości, że tylko osoby, które naprawdę w domu mają psy, kochają psy, będą wiedziały, o czym ja mówię. Hugo chodzi sobie, nie ciągnie, spaceruje delikatnie, nie ma w nim żadnej agresji, jest sama chodząca słodycz.
6: Tak.
4: Mój słodki, malutki piesek, który teraz położył się do góry kopytkami, żeby go masować po brzuszku, po klatusi. Tak, Grubciu, mój kochany, tylko tego ci do szczęścia brakuje, tak? Swojego człowieka i miłości, tylko tego potrzebuje. No jest cudny, no jest cudaczek taki, że tarzasz się w trawce, tak? Dobra trawka, fajna trawka jest, tak? Mój kochany chłopak, mój kochany chłopak. Mój malutki dzwoniec, tak? Mój malutki, tak, kochany taki malutki, tak, kochany.
7: Zwierzęta do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomiu przyjmowane są zgodnie z zawartą umową z gminą miasta Radomia. Maryla Rybińska, prezes Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radomiu. Do schroniska trafiają tylko i wyłącznie psy i koty. Każde zwierzę przywiezione do schroniska sporządzany jest protokół przekazania zwierzęcia, okoliczności, w jakich zostało znalezione i pozostawione wtedy pod naszą opieką w schronisku. Każde zwierzę przywiezione do schroniska przechodzi okres tak zwanej kwarantanny, 15-dniowy okres kwarantanny. I w tym czasie to jest okres również ten po to, aby być może to właściciel danego zwierzęcia, które trafiło do nas, miał możliwość odebrania swojego pupila. Jeśli po tym okresie kwarantanny nie zgłosi się nikt po psa czy kota, możemy już rozpocząć proces tak zwany adopcyjny. No i wtedy poddawane są szczepieniom zwierzęta i szykujemy je, w skrócie mówiąc, do tak zwanej przyszłej adopcji.
2: Julia Tanderska, jestem wolontariuszką naszego radomskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. To jest Fresko. No, Fresko jest bardzo, jak widać zresztą, przyjaznym, spokojnym pieskiem. Ma trudną historię, bo kiedyś bardzo się bał, nawet pojawiała się u niego agresja. Nie dawał do siebie po prostu człowieka dopuścić. Potrzebował spokoju, dużej ilości spacerów, zapoznania. No i jak można zauważyć, wyrósł na naprawdę bardzo spokojnego, przyjaznego psiaka. Dzisiaj go otoczyły dzieciaki. Z piątka dzieci naraz go głaskała, jemu nic nie przeszkadzało. Jest bardzo spokojny, potulny. Nie reaguje na żadne psy ani koty, nic go nie rozprasza. Po prostu jest przy człowieku i tak się czuje najlepiej. Tego człowieka najbardziej potrzebuje.
8: Ale w przeszłości człowiek go skrzywdził.
2: Tak, musiał go skrzywdzić, ponieważ bardzo się go bał. Nie dawał w ogóle do siebie podejść, nie chciał tego kontaktu z człowiekiem. Dopiero z czasem zaczął pokazywać rzeczywiście takie zainteresowanie, jak zrozumiał po prostu, że nie chcemy dla niego źle i nie zrobimy mu krzywdy.
6: Ile ma lat?
2: Około 4-5. Niestety tutaj wieku tak dokładnego nie mamy nigdy, bo nie, ponieważ psy w różnym stanie, w różnym wieku do nas trafiają i zwykle to jest właśnie takie przypuszczanie tak naprawdę po zębach. Trafił, o ile się nie mylę, jakoś 2 lata temu, został przywieziony przez Straż Miejską i tak właściwie to tyle, jego tak większych historii nie znamy, nie wiemy co przeżył, czy komuś uciekł, czy został gdzieś wyrzucony, nigdy tak naprawdę nie wiemy, zazwyczaj jak psy są przywożone przez Straż Miejską, to możemy tylko gdybać tak naprawdę, co człowiek mógł mu zrobić, skoro aż tak go się bał.
3: Nazywam się Katarzyna Gromska, jestem kierownikiem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomiu.
6: Ilu podopiecznych jest w tej chwili w schronisku?
3: Około 300 psów i około 100 kotków.
6: Te zwierzęta przywozi Straż Miejska. zazwyczaj jak się zachowują?
3: Bywa różnie. Psy, które mieszkały w domu, miały właścicieli, jest to dla nich szok. Niektóre nas znają, bo są uciekinierami i już nie pierwszy raz tu trafiają, więc znają nas i nie okazują żadnych złych emocji. Ale też psy, które miały złe doświadczenia, bywa, że zdarzają się agresje, ale to wszystko jest ze strachu.
6: Jak walczyć z tym strachem? Co robicie, żeby te zwierzęta ponownie zaufały człowiekowi?
3: Potrzeba im na pewno kontaktu z człowiekiem, ale tego kontaktu dobrego, gdzie poczują, że nikt ich nie krzywdzi, że dotyk wcale nie jest zły i człowiek przede wszystkim nie jest zły.
6: Co można wywnioskować z zachowania zwierzęcia, które do Państwa trafi? Co można powiedzieć o tym, co przeszło?
3: No cóż, jeżeli zwierzę się boi, a zdarza się, że sika pod siebie, czyli wnioskujemy, że coś działo się źle, ma jakieś przykre doświadczenia. Tu potrzebny wtedy jest czas, praca, nasza, opiekunów, wolontariuszy, która jest bardzo cenna, by tego psa wypracować, pokazać mu samo dobro, by był przygotowany dobrze do adopcji.
6: Jak się pokazuje to samo dobro?
3: Spokój, ciepło, cierpliwość, pomalutku, dotykanie, głaskanie, żeby sobie z niczym złym nas nie kojarzył. Dla niektórych potrzebny jest krótki czas, dla niektórych potrzeba miesięcy, bywa nawet, że lat.
6: Czy są sytuacje, gdzie zwierzę jest tak agresywne, że trzeba podjąć tą dramatyczną sytuację o eutanazji?
3: No cóż, ze zwierzętami bywa różnie, są bardzo ciężkie. Szukamy różnych sposobów. Ostatnio mieliśmy taką sytuację i mamy, pies jest wyprasowany. Był mega agresywny i na pewno bardzo złe doświadczenia miał. W tej chwili po miesiącach jest cudownym psem, którego jeszcze nadal dziewczyny z nim pracują i będziemy powoli szykować do adopcji. Niemniej jednak to musi być bardzo odpowiedzialny dom, który pewnie będzie musiał kilka razy przyjechać na zapoznanie, bo jest pies duży, po ogromnych przejściach i nie lada wyzwanie było wypracować tego psa, żeby uratować mu życie.
6: Odpowiedzialny dom, tak? No bywa tak, że to jest porów serca, ale niekoniecznie mierzymy siły na zamiary.
3: Dlatego zawsze rozmawiamy i mówimy, że należy przemyśleć, bo adopcja naprawdę to jest odpowiedzialność, to jest duże wyzwanie, bo nigdy tego nie przewidzimy. Nam się wydaje, że jest wszystko okej, a w domu może być różnie. Mało kiedy się tak zdarza, bo raczej znamy te psy, dobieramy do nich rodziny. Czasami rodziny nie chcą słuchać, im się podoba pies, my proponujemy innego, bo wiadomo, musimy się wcelować, żeby wszyscy byli szczęśliwi i żeby każdy czuł się bezpiecznie. Odpowiedzialność jaka? Na pewno adopcja musi być przemyślana i trzeba podjąć taką decyzję, że jak nawet by było coś nie tak, to należy się nastawić na pracę z tym psem, a nie odwieźć jak do komisu.
7: Zwierzęta po wypadku, jeżeli takie się trafiają, najpierw Straż Miejska je przewozi do przychodni weterynaryjnej, z którą miasto ma podpisaną umowę i tam zostaje poddane pierwszym oględzinom i udzielana jest pierwsza tak zwana pomoc. Po tym czasie przebywania ewentualnego w przychodni weterynaryjnej i tak jest do nas przywożone. I podlega tak też kwarantannie, od momentu, kiedy do nas trafia, kwarantannie. I jeśli często niestety musimy leczyć zwierzę, bo ono z jakichś, trafiają do nas zwierzęta z połamanymi kończynami, z różnymi obrażeniami powypadkowymi, więc przechodzi tu u nas okres leczenia, i po w momencie, kiedy już jest wyleczone, czyli kwalifikuje się do adopcji, również jest pokazywane na naszych stronach i szukamy domów dla zwierząt już stałych. Jeśli oczywiście nie odbierze właściciel. Jeśli zwierzę wykazuje jakiekolwiek oznaki agresji, to wiadomo, że nie jest ono wydane do adopcji. Wtedy tutaj nasi pracownicy resocjalizujemy, wyprowadzamy te zwierzęta, uczymy pewnych zachowań i aby pozbyły się lęków, bo najczęściej ta agresja, jeśli występuje i to są sporadyczne przypadki, spowodowana jest lękiem. My nie znamy przecież historii zwierząt, z jakich warunków trafiają do nas, czy były traktowane jako członek rodziny, czy były w jakiś sposób, być może, nie daj Boże, maltretowane, czy ktoś się nad nimi znęcał. Więc ten okres przygotowania do adopcji takich zwierząt jest znacznie dłuższy i my oczywiście dopiero w momencie, kiedy zwierzę kwalifikuje się, czyli akceptuje człowieka, zaufało, szykujemy je do adopcji. Zdarzają się przypadki, że do schroniska przywożone są zwierzęta, to dotyczy również i kotów, czyli psów i kotów, które w jakichś tam okolicznościach kogoś ugryzły, czy kot podrapał lub ugryzł, wtedy przechodzi u nas tak zwany okres też dłuższej kwarantanny. To już zajmuje się lekarz, bo trzeba kontrolować i to jest nakierowanie w kierunku ewentualnej wścieklizny, bo to grozi człowiekowi, który został ugryziony przez zwierzę i nie wiemy, czy ono jest chore, czy zdrowe, grozi seria bolesnych zastrzyków. Każdy taki przypadek lekarz zgłasza do powiatowego lekarza weterynarii i po obserwacjach, po tym okresie wydaje zaświadczenie, czy zwierzę jest zdrowe, czy nie daj Boże chore. To są rzadkie bardzo przypadki i na przestrzeni tych lat, które prowadzimy schronisko, czyli 30 lat, nie mieliśmy żadnego przypadku takiego, żeby zwierzę wykazało jakiekolwiek oznaki wścieklizny.
5: Agnieszka Rzepka i ja jestem tutaj razem z Natalią, współorganizatorkami Sztuka dla Zwierząt 2.0.
9: Natalia Lembryk, studentki obydwie jesteśmy z Wydziału Sztuki naszego radomskiego i ja jestem bardziej, może nie organizatorką, tylko pomysłodawczynią i tak trochę odsuwam organizację na Agnieszkę.
5: Większość prac została wykonana przez studentów Uniwersytetu Radomskiego z różnych kierunków, znaczy Wydziału Sztuki, z różnych kierunków i różnego roku. Jest 31 prac na pewno przedstawiające portrety psów ze schroniska zwierząt. I później mamy około 20 rzeźb. Płaskorzeźby są to i też również różne formy, takie rzeźbiarskie. Mamy również pracę od wykładowców i też dziekana naszego Wydziału Sztuki.
9: I niezależnych artystów i również.
5: Niezależnych artystów, właśnie tak dokładnie. Rok temu była akcja robiona o Sztuka dla Zwierząt, gdzie studenci wychodzili do schroniska, robili pracę i właśnie wtedy były to tylko prace jako wystawę, które później lądowały do schronisku i były przekazywane każdej osobie, która adoptowała tego psiaka albo kotka. Teraz w tym roku właśnie mamy aukcję. Studenci chętnie przekazywali prace, które już mieli gotowe tak naprawdę wcześniej, bo uznaję, że oni wiedzieli, że to jest dla dobrego celu i naprawdę sami chcieli to robić. Tak.
10: Dobrze. W takim razie 150 i 300. Na razie kotki idą. Może ktoś z Państwa pieska chce kupić. Tak, pani hipopotama, którego? Granatowy, tak?
11: Nie ma ceny jeszcze.
10: Nie ma ceny jeszcze. 50 zł granatowy hipopotam. Dobrze, czyli dwa hipcie już są wstępnie rezerwowane, chyba że ktoś z Państwa przekroczy.
9: Zaczęło się od tego, że ja jako osobna jednostka chciałam tworzyć takie portrety i sprzedawać je na rzecz zwierząt, ale wtedy przyszedł mi pomysł, że nie jestem sama, mam tutaj cały Wydział Sztuki. Przyszłam z inicjatywą do pana dziekana, on powiedział, że jak najbardziej nie ma problemu. No i tak to się wszystko zaczęło. Studentów nie trzeba było w ogóle przekonywać, oni bardzo chętnie sami uczestniczyli i były takie sytuacje, że to jeżeli chodzi o mnie, to zaczęło się od tego, że ja zawsze miałam taki duży problem z przychodzeniem do tego schroniska, bo ja po prostu za każdym razem płakałam. I szukałam jakiejś alternatywy, żeby zrobić to gdzieś na osobności, ale dalej pomagać. I właśnie z tego to powstało, żeby robić portrety psiakom, które już są w schronisku. Jest jedna moja praca, kociak Oliwier. Zaczęło się od tego, no ja jestem straszną kociarą, więc może tak do piesków, to pieski też robiłam oczywiście, ale zrobiłam też kotka. W Oliwierze się zauroczyłam. To był taki malutki, słodziutki kotek i taką najbardziej charakterną rzeczą w nim było to, że był mega przytulaśny, kochany i puszysty. Ale to nigdy nie spotkałam tak puszystego kotka, a to zwykły dachowiec, więc bardzo ciekawe. I co fajne, zanim ukończyłam obraz, Oliwier trafił już do domku swojego.
11: Znaczy, tego pieska już wybrałam rok temu. Bardzo mi się spodobał. Nazywa się, jest nadal, Panda albo Guzik. I powiem, że jak go za pierwszym razem zobaczyłam, to był taki słodziak, powolutku sobie chodził na spacerek. Taki prawdziwy spacer, ale też był żywy, że mógł trochę sobie pobiegać, trochę się pobawić. Jest to starszy piesek. Z tego, co wiem, został na starość właśnie wyrzucony, po prostu zostawiony. I to mnie tak trochę rozwaliło w środku i bardzo go uwielbiam, bo jest naprawdę spokojnym pieskiem, ale zarazem można się z nim pobawić, nie ma problemu. I też chciałam pokazać w pracy to, że jest taki spokój, ale też trochę zabawy, takiego coś, co można okiełznać, ale też jednak nie do końca wiemy, co będzie się działo. I absolutnie, jakbym mogła, adoptowałabym go od razu już rok temu. W tym roku też go właśnie wyprowadzałam i bardzo bym chciała, żeby znalazł dom.
12: Co trzeba zrobić, żeby zwierzę pozowało artyście?
11: Szczerze, z tym pieskiem akurat nie było problemu, bo on lubił sobie siedzieć i po prostu tak odpoczywać. Czasami jest problem, bo naprawdę pieski są żywe, uwielbiają biegać, robić różne rzeczy i bym powiedziała, że czasami trzeba albo jakąś przekąskę, coś takiego, albo znaleźć idealny moment, że drapać i nagrywać. Wtedy łapie się jakiś kadr, który można tak naprawdę zrobić idealny do portretu.
13: No to jest wspaniała inicjatywa przede wszystkim, tak? No trzeba pomagać tym biednym zwierzaczkom, które potrzebują tak naprawdę nas, bo mają tylko nas. Także myślę, że jak najbardziej trzeba wspierać takie inicjatywy. Mam na imię Ania.
14: I? Maja.
13: I dlatego tu jesteśmy. Tak, ja mam kotka, tylko kotka niestety. Nie możemy adoptować pieska, ponieważ Maja ma córkę uczulenie, ale na pewno namawiamy do tego swoich znajomych.
6: Opowiesz mi o waszym kotku.
14: Ma na imię Rysia, jest taka, walczy ona bardzo. No i jest fajnym kotkiem i trochę jest wybredna w jedzeniu. No nauczyła nas wspierania się tak miłości bardziej i po prostu miłości.
15: Dolar, cudny pies, który znalazł cudowny dom, ale trzeba było tutaj ogólnie dużo pracy naszej wsadzić, żeby się zresocjalizował, bo był zabrany z niezbyt fajnych warunków.
6: Zacznijmy od początku. Pamięta Pani ten moment, kiedy on trafił tu do schroniska?
15: Ja przyszłam do pracy tu we wrześniu, dolar już był w sierpniu, więc ja do niego zaczęłam wchodzić, jak on już tu był mniej więcej miesiąc czasu.
6: Jak wygląda dolar?
15: Jest taki srebrno-brązowy, cudny, duży, potężny, majestatyczny, naprawdę wspaniały, cudowny pies.
6: Co pani czuła, kiedy zobaczyła pani takie majestatyczne, piękne, no ale jednak budzące respekt zwierzę w klatce i powiedziano pani, to jest pani podopieczny?
15: Powiem szczerze, no ja osobiście od razu się w nim zakochałam. Naprawdę zakochałam się w nim bardzo. Był moim dzieciakiem tutaj, z którym naprawdę spędzałam dużo czasu u niego w boksie. Przytulaliśmy się, wychodziłam z nim non-stop na spacer. Rano przed pracą przyjeżdżałam, żeby z nim wyjść na spacer, bo on, muszę zaznaczyć, nie załatwiał się w boksie. Był bardzo czystym psem. Więc kończyłam pracę, poszłam z nim na spacer. Także no to taka była miłość od pierwszego wejrzenia. Ja nie byłam, gdy był pies odbierany, ale to był pies alergiczny, bo on miał bardzo dużą alergię. Trzeba było bardzo uważać na jego skórę, brał tabletki. No a w domu, w którym przebywał, nie miał zbyt dobrej opieki, ponieważ jego stan był katastrofalny, jak tu przyjechał. Widziałam, że jednak on nie jest jakimś agresywnym psem, tylko po prostu no, przeszedł swoje i musiał pomalutku zdobyć zaufanie, prawda? Ja jego, a on moje. Na początku to przychodziłam do pracy zawsze pół godziny wcześniej, brałam go na spacer, poszliśmy sobie na spacer, on załatwił wszystkie swoje potrzeby, wracaliśmy do boksu, gdzie mu sprzątałam, dawałam tabletkę, karmę, wodę i no i później wiadomo, no jak sprzątałam pieską obok w boksach, no to musiałam z nim pogadać też troszeczkę, żeby wiedział, bo był trochę zazdrosny, no co mam powiedzieć. Nigdy nie wykazał w stosunku do mnie żadnej agresji. Wiadomo, że na początku no to był taki wycofany troszeczkę, ale później no wiedział, że mu krzywdy nie zrobię, że no, no kocham go bardzo, no psy wyczuwają takie rzeczy. Malutkimi kroczkami i naprawdę staliśmy się fajnymi kumplami.
6: A no właśnie, a jak pracować z takim psem, żeby szanował człowieka, tak? Żeby wiedział, że to człowiek jest tym autorytetem i to człowiek decyduje, kiedy idziemy na spacer, dokąd idziemy na spacer, gdzie można szczekać, a gdzie nie można.
15: Tutaj mamy pieska tutaj, Zeusa, który był naprawdę bardzo agresywny i stwarzał zagrożenie, ale dziewczyny, akurat to nie ja, tylko dziewczyny tutaj Ola z adopcyjnego zajęła się tym psem przy pomocy pana Sławka, który wiedział jak podejść do takiego psa na dzień dobry, żeby nie zrobił krzywdy i teraz mamy psa, który przytula się do swojej opiekunki i po prostu to jest taka przemiana niesamowita, że no tylko jesteśmy dumni z tego, że po prostu takiego psa można wyprowadzić na takiego cudownego przytulacha. Wiadomo, że jeszcze dużo pracy, bo to od razu nic się nie zrobi, jeśli pies zostanie skrzywdzony tak bardzo przez człowieka.
6: Co pani czuła, kiedy znalazła się rodzina, która zdecydowała się zaadoptować Dolara?
15: Pani, która przyjeżdżała do Dolara, przyjeżdżała kilka miesięcy, bo to, mówię, to jest był naprawdę taki stwarzający pozory oczywiście wyglądem, więc przyjeżdżała do niego. Wiadomo, rozmawiałyśmy dużo, bo miałam dużo do powiedzenia na jego temat charakteru i w ogóle jak się zachowuje. No powiem szczerze, że jak szedł do domu, no to co, no płakałam strasznie, po prostu strasznie. Z jednej strony serce mi pękało, bo tracę mojego chłopaka, ale z drugiej strony byłam dumna, przeszczęśliwa, że trafia do fantastycznego domu. Pani wysyła mi oczywiście zdjęcia jak najbardziej ze spaceru, opisuje zdjęcia w domu, jak mu się żyje, jak śpi, gdzie śpi, co robią. Jest to naprawdę fantastyczne uczucie. No, teraz jestem bardzo dumna, bardzo szczęśliwa, że Dolciu trafił taki dom.
16: Idziemy? Dolu. Chodź. Super, super. Jest okej, Dolku. Jest okej. Wydaje mi się, że on dzisiaj jest zestresowany ogólnie. Szybsze zianie, rozglądanie się dookoła, zerkanie jak ja reaguję. Oczy jak 5 zł właśnie, ogon pod siebie. Panika i najlepiej ucieczka. Są takie momenty.
6: Jak pani sądzi, czym to jest spowodowane?
16: Myślę, że przyszłością. Jest okej. Jest okej. Tak. Siadaj, Dolu, siadaj sobie. Super pies.
6: A jaki jest sposób na te ataki paniki, na te lęki, na to rozglądanie się?
16: Rozproszenie, żeby skupił uwagę bardziej na mnie, że jest wszystko w porządku. Smaczek w nagrodę. I kierunek, najczęściej jest kierunek w stronę domu. Wtedy on już wie, że jest wyciszenie, że idzie do bezpiecznego miejsca i ja się sam wyciszę wtedy.
6: Co można powiedzieć o przeszłości psa na podstawie jego zachowań?
16: No na pewno pewne sytuacje, które na przykład mijamy ludzi, w tym przypadku niektórych panów, tak, i pies się odpala dosłownie, więc to świadczy o tym, że no mogła być gdzieś stosowana przemoc w stosunku do psa przez mężczyzn. Tak jak w przypadku Dolara. Nie wiem, czy przemoc, może jakaś forma tresury, którą on no nie do końca zapamiętał dobrze. I tak oto tym sposobem mamy różne reakcje i teraz musimy nad tym pracować. Ale i tak myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Uczymy się, że nie każdy pan jest zły i można na ulicy normalnie ich mijać.
6: Dlaczego zdecydowała się pani na adopcję psa ze schroniska?
16: to też tak troszeczkę wyszło przez sytuację życiową. Troszkę mi się pozmieniało w życiu, że jestem i psiara, i kociara, i no niestety swojego poprzedniego psiaka musiałam zostawić ze swoim byłym partnerem. Wybrałam dobro psa, który się wychował w poprzednim domu. No stwierdziłam, że no nie dam rady bez zwierzaka i tak się zaczęły poszukiwania. Najpierw poprzez różne fundacje, a później z czasem gdzieś przez przypadek tak naprawdę Dol wyskoczył na ogłoszeniach. Okazało się, że jest u nas w radomskim schronisku i tak oto tym sposobem, chyba o ile dobrze pamiętam, 6 sierpnia pierwszy raz do niego pojechałam. No i ja to się zakochałam od razu, a on musiał troszeczkę czasu mieć, żeby się przyzwyczaić, zaufać. A później tak sukcesywnie, co niedziela jeździłam na spacerki, godzinkę, półtorej. I oto tym sposobem w maju pies się znalazł w domu. Tak, siadaj. Tak, tak, w mieszkaniu, generalnie w bloku, bo no ja niestety ze względu na swoją pracę, swój charakter pracy, też szukałam psa, który jednak no wytrzyma te parę ładnych godzin w domu, prześpi, tak. No wiedziałam, że nie mogę wziąć szczeniaka, no bo szczeniak to jest bardzo duży obowiązek i odpowiedzialność wychodzenia kilka razy dziennie, bądź nawet kilkanaście. Natomiast Dolor jest już takim psem nauczonym, że no zostanie w domu na te, nie wiem, 8-9 godzin, wiąże się z przespaniem tego dnia i nie robieniem niczego złego. Proszę. Często go zastaję śpiącego na legowisku, jak wchodzę do domu. Jeszcze. Wymagająca, ale bardzo kochająca. Raz, no akurat Dolar ma wpisane, że jest pitbullem, aczkolwiek wszystkie bulowate psy uważam, że to są naprawdę bardzo oddane i wierne stworzenia, jeśli są dobrze poprowadzone od samego początku. Są bardzo rodzinne i za swoim właścicielem staną murem. Dolar gdzieś tam miał delikatnie jakieś chyba szkolenie, wydaje mi się, albo po prostu był szkolony sam w domu przez kogoś, bo on takie podstawowe komendy potrafi, aczkolwiek... Natomiast jak na 7-letniego psa uważam, że idzie mu naprawdę nieźle. Miałam wcześniej mieszankę Amstaffa z Dobermanem Suczkę. To była ostoja łagodności, kochała dzieci. Nie była na żadnym szkoleniu takim specjalistycznym, tyle ile tam faktycznie w domu była wychowana z dzieciakami i była wyszkolona przez nas. Faktycznie. I od tej pory się zakochałam właśnie w Amstaffach, w pitbullach, gdzie chciałam bardzo przełamać stereotyp, że to jest groźna rasa i no, z tymi psami po prostu nie da się pracować. Oczywiście, że się da pracować, tylko trzeba mieć podejście. Dużo cierpliwości. Przede wszystkim trzeba być bardzo stanowczym. Od początku trzeba jednak pokazać, kto w tym duecie rządzi. Nie można sobie dać wejść na głowę, ale później to skutkuje tym, że faktycznie mamy bardzo wiernego towarzysza. Właśnie, wiernego towarzysza. Bo Dolor jest najlepszą opcją, bo odwdzięcza się za to, że jest. Z dnia na dzień coraz bardziej ufa, z dnia na dzień coraz bardziej jest taki mój. Miałam chwilę zwątpienia raz, czy na pewno sobie poradzę, ale później bardzo szybko mi przeszło, jak przyszła mordka się pogłaskać. Także nie. Zdecydowanie, jeśli bym miała podjąć tą decyzję jeszcze raz, to bym to na pewno zrobiła i na pewno to by był Dolar.
1: To był reportaż Ani Dreli. Bardzo dziękuję za jego wysłuchanie. Z badań wynika, że aż 8% żyjących w kraju psów i kotów jest bezdomna. Zwierzęta te żyją na ulicy, w pustostanach albo przebywają w schroniskach, których mamy w Polsce około 230. Czworonogi, które są na to gotowe, mogą być adoptowane. Jest jednak warunek, o czym słyszeliście przed chwilą.
17: To musi być bardzo odpowiedzialny dom, który pewnie będzie musiał kilka razy przyjechać na zapoznanie, bo jest pies duży, po ogromnych przejściach i nie lada wyzwanie było wypracować tego psa, żeby uratować mu życie.
1: Przez większość mojego 48-letniego życia miałem przy sobie psa. Wszystkie były wspaniałe. Ostatniego, bokserkę Dianę, pożegnałem w 2016 roku. Odeszła w domu, na moich kolanach, przegrywając walkę z nowotworem, mimo leczenia i starań najlepszych lekarzy weterynarii, jakich znam. I od tego czasu nie mam już żadnego psa. Zdarza mi się długo pracować, wyjeżdżać i dlatego nie mógłbym narażać mojego czworonożnego przyjaciela na samotność w czterech ścianach. W schroniskach ich pracownicy przewidują takie scenariusze i pochopnie nie powierzą nikomu swoich podopiecznych.
3: Dlatego zawsze rozmawiamy i mówimy, że należy przemyśleć, bo adopcja naprawdę to jest odpowiedzialność, to jest duże wyzwanie, bo nigdy tego nie przewidzimy. Nam się wydaje, że jest wszystko okej, a w domu może być różnie.
1: I właśnie, żeby różnie nie było, decyzja o adopcji psa czy kota ze schroniska nie może być zachcianką, nie może być chwilowym impulsem. Musi być po prostu dojrzała. Trzymam więc kciuki za wasze dobre, odpowiedzialne wybory w tej kwestii. Michał Poklękowski, dziękuję i do usłyszenia w kolejnej edycji Polski na Ucho, którą już dla was szykujemy.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ida Nowakowska, niegdyś gwiazda TVP, wraca na ekrany, tym razem w Polsacie. Po dwuletniej przerwie, wypełnionej międzynarodowymi projektami, prezenterka zadebiutuje w programie Hitster i jako uczestniczka Twoja twarz brzmi znajomo. Nowakowska, która w międzyczasie pracowała z gwiazdami światowego formatu, przyznaje, że jej artystyczne wyzwania były bardziej intensywne niż kiedykolwiek. Cóż, niektórzy myślą, że zniknięcie z polskiej telewizji to koniec kariery, ale Ida udowadnia, że to dopiero początek. Joanna Krupa, znana gwiazda TVN, wpadła w objęcia kontrowersyjnego polityka Dominika Tarczyńskiego, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Zdjęcia z ich czułymi gestami zaskoczyły wszystkich, ale modelka szybko rozwiała wszelkie wątpliwości. Okazuje się, że to tylko niewinna kolacja z przyjaciółmi, a Krupa nie ma z Tarczyńskim żadnego kontaktu. Cóż, media jak zwykle zrobiły z igły widły, a Joanna pozostaje dumną singielką. 14-letnia Michalina, pełna życia i pasji do jazdy konnej, teraz walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku. Rodzina zbiera fundusze na kosztowną rehabilitację, a do pomocy ruszyły gwiazdy, takie jak Vicky Gabor i Scholim. Podczas koncertu w Szczecinie zebrano już ponad 1500 zł, ale potrzeby są ogromne. Każda złotówka to krok bliżej do spełnienia marzenia Michaliny o powrocie do normalności.
2: Ilona Krawczyńska triumfuje w 13. edycji Tańca z Gwiazdami, choć nie obyło się bez zgrzytów z produkcją. Modelka, która niechętnie wpuszcza media do swojego życia, musiała stawić czoła oczekiwaniom telewizji, która, jak wiadomo, żywi się emocjami. Krawczyńska, znana z projektu Siostry AD i HD, podkreśla, że woli dzielić się pozytywną energią niż łzami rozpaczy. Mimo wszystko udało jej się znaleźć złoty środek i zakończyć przygodę z kryształową kulą w ręku.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W Polsacie, jak w kalejdoskopie. Zmiany. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pożegnali się z Halo, tu Polsat, a na horyzoncie pojawiają się Ida Nowakowska i Rafał Brzozowski. Ten ostatni, choć z wdzięcznością, przyjmuje nowe wyzwania. Nie ukrywa, że poranne wstawanie to nie jego bajka. Czyżby Polsat szykował się na wieczorne show z Brzozowskim w roli głównej? Cóż, czas pokaże, czy nocny Marek odnajdzie się w świetle Jupiterów. Czyżby Ray znalazła swojego męża? Brytyjska wokalistka, znana z hitu Where is my husband, została przyłapana na randce z Michaelem B. Jordanem, laureatem Oscara. Para bawiła się w parku rozrywki w Los Angeles, a ich zdjęcia z rollercoastera, na którym się całują, już podbijają internet. Cóż, wygląda na to, że miłość nie zna granic, ani wiekowych, ani oceanicznych.
2: Iga Cembrzyńska, legenda polskiej sceny, opuściła nas 30 lipca, zaledwie kilka tygodni po swoich 87 urodzinach. Jej ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 sierpnia w Warszawie, a rodzina prosi o wsparcie puckiego hospicjum zamiast kwiatów. Cembrzyńska, znana z hydrozagadki, przez lata tworzyła niezapomniane kreacje, a jej życie było splecione z Andrzejem Kondratiukiem. Teraz dołączy do niego na Powązkach Wojskowych. Sarsa Markiewicz, znana z hitów takich jak Naucz Mnie i Motyle i Ćmy, nie tylko śpiewa, ale też zmaga się z wyzwaniami macierzyństwa. Artystka, która zaczynała swoją karierę w The Voice of Poland, teraz łączy scenę z rolą mamy 5-letniego Leonarda. Sarsa nie pokazuje syna w mediach społecznościowych, bo jak twierdzi, ochrona jego prywatności to dla niej priorytet. Ciekawe, jak długo jeszcze uda jej się balansować między mikrofonem a pieluchami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Blaze Bailey, były wokalista Iron Maiden, postanowił zaskoczyć fanów, twierdząc, że prawdziwą legendą zespołu jest nie kto inny jak Paul Diano. Tak, ten sam Diano, który odszedł w 2024 roku, ale wciąż pozostaje w sercach jako niezrównany pionier. Bailey podkreśla, że to właśnie Diano i jego dwa pierwsze albumy przełamały muzyczne schematy. Cóż, Bruce Dickinson może być ikoną, ale według Bailey'a to Paul jest prawdziwą legendą, a reszta to tylko nosiciele pochodni. Mark Knopfler, lider Dire Straits, stworzył jeden z największych hitów lat 80. Money for Nothing, podsłuchując narzekania pracowników sklepu RTV w Nowym Jorku. Piosenka, która drwiła z MTV, paradoksalnie stała się jej symbolem. Zabawne, że utwór krytykujący muzyczny przemysł przyniósł zespołowi fortunę, a teledysk, który Knopfler niechętnie zaakceptował, stał się pionierskim dziełem w historii wideoklipów. Cóż za ironia losu, że krytyka stała się kluczem do sukcesu.
2: Foo Fighters znowu zaskakują. Dave Grohl i jego ekipa wypuścili nową epkę koncertową Airplane Wear Volner 2, dostępną na Bandcampie w formule płać, ile chcesz. Zebrane fundusze trafią do lokalnych organizacji charytatywnych, a wszystko to podczas ich trasy po Ameryce Północnej z Queens of the Stone Age. Grohl, jak zawsze, nie rozstaje się ze swoją magiczną gitarą Gibson Trini Lopez z 1967 roku, która podobno brzmi jak werbel. Kto by pomyślał, że gitara może być talizmanem? System of a Down znowu na szczycie. Ich utwór Aerials z albumu Toxicity przekroczył magiczny miliard odtworzeń na Spotify, dołączając do elitarnego Billions Club. To już czwarty kawałek zespołu, który osiągnął ten wynik, a fani mogą teraz cieszyć się nowym tytułem ukrytego utworu z tej samej płyty – Der Woghornia. Cóż, System of a Down pokazuje, że prawdziwa muzyka nie zna granic czasu ani przestrzeni.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dłuższa praca przed emeryturą może się opłacać. Analizy pokazują, że seniorzy, którzy zdecydują się pracować o rok dłużej, mogą liczyć na wzrost emerytury o około 13,5-14%. Na przykład mężczyzna zarabiający średnią krajową, pracując do 66 roku życia, zwiększy swoje świadczenie z 4047 zł do 4599 zł brutto. Podobnie kobieta, która popracuje do 61 roku życia, otrzyma 2804 zł. Zamiast 2400

0: 62 zł brutto. Wyjątkiem są osoby z minimalnym stażem i niskimi zarobkami, których emerytura zostanie wyrównana do ustawowego minimum. Ceny paliw na stacjach w Polsce osiągnęły najwyższy poziom od miesięcy, co jest efektem eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i blokady cieśniny Ormus. Aż 90% Polaków chce powrotu programu CPN, który miałby obniżyć ceny paliw. Jednak los programu jest niepewny, ponieważ prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd uzależnia decyzję o jego wznowieniu od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Hiszpania przygotowuje się na całkowite zaćmienie słońca, które nastąpi jutro. Władze spodziewają się, że nawet 2 900 000 osób wyruszy w miejsca, gdzie zjawisko będzie najlepiej widoczne. W związku z tym na ulice skierowano 33 600 funkcjonariuszy, by zapewnić porządek i bezpieczeństwo. Szczególne obawy budzi ryzyko pożarów, dlatego apeluje się o ostrożność i przestrzeganie zakazów wstępu na zamknięte tereny. W Palazzolo Acreide na Sycylii odbyły się wczoraj uroczystości ku czci świętego Sebastiana, patrona miasteczka. Kulminacyjnym momentem była sciuta, czyli wyniesienie figury świętego, któremu towarzyszyły wybuchy petard, muzyka i tysiące kolorowych wstęg. Mieszkańcy i turyści tłumnie zgromadzili się na Piazza del Popolo, by uczestniczyć w tym spektakularnym widowisku. Palazzolo Acreide, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, łączy tradycje z żywą kulturą, co czyni to wydarzenie wyjątkowym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wielka Brytania rozważa rozszerzenie swojego parasola nuklearnego na kraje spoza NATO, w tym Ukrainę. Propozycja autorstwa byłego posła Nicka Bolesa zakłada, że w zamian Londyn uzyskałby dostęp do jednolitego rynku towarów Unii Europejskiej. Plan ten, choć nie jest oficjalną polityką rządu, został przedstawiony brytyjskim urzędnikom. Celem jest wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa i poprawa relacji handlowych z Unią Europejską po Brexicie. W pułku reprezentacyjnym Wojska Polskiego służba to nie tylko zaszczyt, ale i wyzwanie. Żołnierze, zwani potocznie laleczkami, są doskonale wyszkoleni do interwencji w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Mimo rygorystycznych wymagań zdrowotnych, wielu młodych kandydatów odpada na etapie kwalifikacji medycznych. Pułk wciąż poszukuje młodych, wysportowanych rekrutów, aby utrzymać pełny skład. Już 13 sierpnia w Zatoce Gdańskiej odbędzie się wodowanie pierwszej fregaty rakietowej o Rzeczpospolita Polska Wicher z programu Miecznik. Dzień wcześniej, 12 sierpnia, jednostka zostanie ochrzczona w Gdyni. Fregaty te mają wzmocnić polskie siły morskie, wspierając obronę powietrzną i zwalczanie okrętów podwodnych. Program zakłada budowę 3 jednostek, które będą gotowe do 2031 roku.
2: W Lublinie zatrzymano 2 41-letnie kobiety, które ugodziły nożem 54-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu przy ulicy Onyksowej, a motywem była zemsta za wcześniejsze zachowanie ofiary. Obie siostry trafiły do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi im kara do 8 lat więzienia, a jednej z nich z powodu recydywy nawet do 12 lat.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Wieluniu doszło do uprowadzenia trojga dzieci przez ich matkę podczas nadzorowanego spotkania. Policja szybko zareagowała i 7 sierpnia odnaleziono dzieci na Dolnym Śląsku. Zatrzymano 32-letnią matkę oraz 3 mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty związane z uprowadzeniem. Dzieci są już bezpieczne pod opieką dziadków, a sprawa jest prowadzona przez prokuraturę rejonową w Wieluniu.
0: W październiku ubiegłego roku 36-letnia kobieta kierująca Volkswagenem dopuściła się serii wykroczeń na drogach w Piotrówce i Wierchlesiu. Jej niebezpieczne manewry zarejestrował wideorejestrator innego kierowcy, co pozwoliło na wszczęcie postępowania. Sąd nałożył na nią grzywnę oraz 45 punktów karnych, co oznacza konieczność ponownego sprawdzenia jej kwalifikacji do prowadzenia pojazdów. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN24, miał 69 lat. Niedawno informował o swojej walce z nowotworem. Całe życie związany był z Warszawą, gdzie się urodził i studiował. Morozowski był także aktywny społecznie i politycznie, pełniąc między innymi funkcję męża zaufania podczas wyborów w 1989 roku. Aftar Singh po latach poszukiwań odnalazł swoją biologiczną rodzinę dzięki sztucznej inteligencji. Po wpisaniu danych do programu ChatGPT odkrył, że jego matka, Savinder Kaur, zmarła w 2024 roku, ale zyskał rodzeństwo, o którym nie wiedział. Singh spotkał się z nowo odnalezioną rodziną w Londynie, co wypełniło brakujące fragmenty jego tożsamości. Ta historia pokazuje, jak technologia może pomóc w odkrywaniu rodzinnych tajemnic.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsze prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie nad Polską. W Szczecinie termometry wskażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. W Krakowie zaś możemy liczyć na 21 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 6 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sandra Kubicka, znana z zamiłowania do mody, postanowiła zrobić porządki w swojej szafie. Na platformie Vinted pojawiły się jej ubrania, które znikają w mgnieniu oka. Wśród nich różowa torebka Givenchy za 1700 zł, choć na zagranicznych portalach jej cena sięga nawet 1300 dolarów. Nie zabrakło też dziecięcej kurtki Moncler za 800 zł, która w sklepach kosztuje aż 2000 zł. Cóż, moda ma swoją cenę, a Sandra wie, jak przyciągnąć uwagę. Prace nad 11. sezonem Rancha dobiegają końca, a na planie pojawił się niespodziewany gość. Donald Tusk, premier, spotkał się z aktorami, co wywołało burzę wśród fanów serialu. Niektórzy widzowie nie kryją oburzenia, twierdząc, że polityka nie powinna mieszać się z kulturą. Reżyser Wojciech Adamczyk apeluje o spokój, przypominając, że wizyta premiera to prestiżowe wydarzenie, które świadczy o popularności serialu. Cóż, wygląda na to, że Rancho nie tylko bawi, ale i dzieli. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat, pozostawiając po sobie nie tylko program Tak Jest, ale i wspomnienia z czasów PRL. Kuba Wojewódzki, jego dawny kolega z podwórka, wspomina ich wspólne chwile w kawiarni Niespodzianka, gdzie zamiast bawić się w piaskownicy, planowali naprawę zaniedbanego podwórka o nazwie Polska. Cóż, nie każdy ma takie dzieciństwo, gdzie zamiast łopatki w ręku trzyma się ideę. Morozowski zmarł na chorobę nowotworową, a jego odejście poruszyło wielu, w tym księdza Kazimierza Sowę, który przekazał smutną wiadomość.
2: Magda Fem, pierwsza wokalistka zespołu Ich Troje i była żona Michała Wiśniewskiego, nadal zaskakuje swoją artystyczną energią. Choć jej odejście z zespołu i rozwód z Wiśniewskim były głośne, dziś skupia się na solowej karierze i rodzinie. Z ironią wspomina, jak jej były mąż cieszył się z jej łez, a sama przyznaje, że życie z nim było jak z doktorem Jekyllem i Mr. Hyde'em. Teraz, w wieku 55 lat, tworzy nowe projekty i cieszy się spokojem z dala od blasku fleszy.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Maja Todd, nasza polska reprezentantka, wyruszyła do Wietnamu, by zawalczyć o koronę Miss World 2026. Z bagażem przekraczającym 100 kg, pełnym kreacji od Niny Szymańskiej i innych projektantów, Maja nie tylko zaprezentuje swoje stylizacje, ale także przedstawi inicjatywę charytatywną Moving with Maja. Wśród jej talentów znajdzie się także autorska piosenka Daydream, która z pewnością poruszy serca jurorów. Cóż, pozostaje nam tylko trzymać kciuki, by nasza katowiczanka podbiła świat.
2: Jacek Stachurski zaskoczył fanów podczas koncertu Lata z Radiem w Lublinie, ale nie swoimi przebojami, a nowym wyglądem. Artysta przeszedł spektakularną metamorfozę, tracąc 20 kg i zmieniając fryzurę, co sprawiło, że niektórzy internauci mieli problem z jego rozpoznaniem. Występ przebiegł bez niespodzianek, ale to nowy wizerunek Stachurskiego stał się głównym tematem rozmów. Cóż, wygląda na to, że w show biznesie nie tylko muzyka się liczy.
1: Krystyna Janda, legenda polskiego kina, już wie, kto przejmie jej teatralne imperium. Córka Maria Seweryn ma kontynuować rodzinne tradycje, a wnuczki Lena i Jadwiga już teraz próbują swoich sił w świecie sztuki. Młodsza z nich, Jadwiga, założyła internetową zbiórkę, by pomóc siostrze w produkcji filmu dyplomowego. Cóż, nawet w artystycznej rodzinie czasem trzeba sięgnąć po crowdfunding, by zrealizować marzenia. Axl Rose i Ozzy Osbourne, dwie legendy rocka, spotkali się po raz pierwszy dopiero w 2025 roku. Tak, dobrze słyszysz, dopiero wtedy. Wszystko wydarzyło się za kulisami pożegnalnego koncertu Ozzy'ego w Birmingham. Slash z Guns N' Roses opisał to spotkanie jako pełne ciepła i braterstwa, bez śladu rockowego ego. Ozzy, który zmarł kilka dni później, nazwał Axla prawdziwym dżentelmenem. Cóż, lepiej późno niż wcale.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie rockowi bogowie demolowali hotele, The Band pozostawał zagadką. Bez cekinów i groupies, ci muzyczni rzemieślnicy z Kanady i jedyny Amerykanin, Livon Helm, tworzyli dźwięki, które brzmiały jak zapomniana Ameryka. Ich muzyka opowiadała historię o ciężarze i odkupieniu, a nie o seksie i narkotykach. Ironią losu pożegnali się w blasku fleszy, co dla Helma było zdradą ich wartości. The Last Waltz stał się symbolem końca braterstwa, które nigdy nie chciało błyszczeć.
2: Cóż za niesamowita historia z trasy koncertowej zespołu Rush. Geddy Lee, lider kanadyjskiej formacji, opowiedział o tajemniczym ptaku, który odwiedził go w hotelowym pokoju, przypominając o zmarłym perkusiście Neilu Peartie. Czy to był znak z zaświatów? Dziennikarka nie miała wątpliwości, że to Neil. A tymczasem Rush szykuje się na swój pierwszy koncert w Polsce, który odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może i tam pojawi się jakiś ptasi gość.
1: Australijski zespół Amyl and the Sniffers, znany z rockowej energii, postanowił zaskoczyć fanów i nagrać koncertowy album w meksykańskiej restauracji. Tak, dobrze słyszeliście. Zamiast wielkich scen wybrali kameralne wnętrze El Coyote w Los Angeles, gdzie zaprezentowali swoje utwory w minimalistycznych, countryowych aranżacjach. Album Truth or Consequence Live Album ukaże się 4 września i zawiera nie tylko znane hity, ale także nowe utwory i zaskakujący cover. Czyżby rockowcy zamienili gitary na sombrera? Czas pokaże!
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj nad Warszawą przeszła gwałtowna burza, która wyrządziła znaczne szkody, szczególnie na Targówku i Pradze Północ. Huraganowy wiatr przewracał drzewa i uszkadzał stragany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia o niebezpiecznej pogodzie, obejmujące m.in. Mazowsze i Lubelszczyznę. W Siedlcach wiatr osiągnął prędkość ponad 100 km na godzinę. W Piastowie pod Warszawą wybuchł potężny pożar, który objął dom jednorodzinny i przestrzeń usługową. Z ogniem walczy ponad 40 strażaków, a dym widać z kilku kilometrów. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych, a sąsiednie budynki zostały ewakuowane. Po zakończeniu akcji gaśniczej przyczyny pożaru będą badać śledczy. W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy stołecznej akcji referendalnej zebrali już 27,5 tysiąca podpisów, a potrzebują 132 tysięcy. Podpisy można składać do 28 września w różnych punktach stolicy. Inicjatywa budzi wiele emocji wśród mieszkańców. W Wołominie doszło do tragicznego incydentu, gdy stado dzików zaatakowało psa na jednej z posesji. Mieszkańcy gminy są zaniepokojeni, ponieważ dziki pojawiają się tam niemal codziennie, co budzi obawy o bezpieczeństwo ludzi, zwłaszcza dzieci. Urząd Miejski podejmuje działania, by ograniczyć liczebność dzików, jednak problem wciąż pozostaje nierozwiązany.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Ursynowskim Parku nad południową obwodnicą Warszawy usunięto nowe żółte huśtawki. Okazało się, że ustawiono je zbyt blisko chodnika, co uniemożliwiało ich bezpieczne użycie. Huśtawki, które kosztowały łącznie 42 tysiące złotych, początkowo unieruchomiono, a teraz całkowicie zdemontowano. Trwają prace nad nowym rozwiązaniem, które ma spełniać wymogi bezpieczeństwa.
2: Na Mazowszu, w okolicach Ciechanowa, widziana była puma. Starostwo powiatowe apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Zaleca się unikanie spacerów po lasach i pilnowanie dzieci. W razie spotkania z pumą należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112. W sobotę wieczorem na warszawskim Ursynowie doszło do groźnego wypadku. Rozpędzone Audi zderzyło się z miejskim autobusem linii 185 na skrzyżowaniu ulic Płaskowickiej i Indiry Gandhi. Policja ustaliła, że 19-letni kierowca Audi wjechał na czerwonym świetle. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a obaj kierowcy byli trzeźwi. Sprawa trafi do sądu, ponieważ młody kierowca nie przyznaje się do winy.
1: W Nowym Dworze Mazowieckim w niedzielę wieczorem doszło do dużej akcji ratunkowej nad Narwią. Wędkarz zgłosił, że widział ciało w rzece, co uruchomiło działania policji, strażaków i nurków. Po kilku godzinach poszukiwań nie znaleziono jednak żadnych zwłok. Okazało się, że zgłaszający był pod wpływem alkoholu i nie potrafił wskazać dokładnego miejsca zdarzenia. Policja nadal monitoruje sytuację, ale nie ma potwierdzenia, że ciało rzeczywiście było w rzece.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragedia nad Jeziorem Rożnowskim. 43-letnia kobieta zginęła po tym, jak wypadła ze skutera wodnego prowadzonego przez jej partnera. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, nie udało się jej uratować. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a skuter został zabezpieczony do dalszych badań. Partner kobiety był trzeźwy i został przesłuchany jako świadek.
1: W Gliwicach na ulicy Rybackiej doszło do nietypowego incydentu. 60-letni rolnik zniszczył świeżo położony asfalt, używając traktora z pługiem. Zarząd Dróg Miejskich planuje naprawę, która może zakończyć się jeszcze w tym tygodniu, jeśli uzyskane zostaną odpowiednie zgody. Straty wstępnie oszacowano na około 300 tysięcy złotych, a rolnikowi grozi do 10 lat więzienia za uszkodzenie mienia wielkiej wartości. W najbliższą środę czeka nas niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie słońca. W Warszawie kulminacja nastąpi około godziny 22, a we Wrocławiu o 29. Na zachodzie Polski księżyc przysłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. To najgłębsze zaćmienie widoczne w Polsce od 1999 roku. W Goleniowie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, który został zaatakowany na ulicy Kolejowej. Dwaj 16-latkowie stanęli przed sądem rodzinnym i zostali umieszczeni w specjalnych placówkach na 3 miesiące. Stan ofiary, która doznała ran kłutych, jest stabilny, a chłopak przebywa w szpitalu w Szczecinie. Motywy ataku pozostają nieznane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Łomży 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5. piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji 3 mężczyzn udało się uniknąć tragedii. Rozłożyli oni koc, który zamortyzował jej upadek. Dziecko przebywa w szpitalu, a jej stan jest dobry. W chwili zdarzenia matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu i może usłyszeć zarzuty.
2: Przed nami fala upałów, która rozpocznie się już w piątek, 14 sierpnia. W zachodnich województwach temperatura może sięgnąć nawet 31 stopni. Najgoręcej będzie w niedzielę, 16 sierpnia, kiedy na Podkarpaciu termometry pokażą do 35 stopni. Synoptycy zapowiadają alerty przed upałem dla kilku regionów, w tym Dolnośląskiego i Śląskiego.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 20 stopni w Białymstoku, z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło jednorazowe nagrody finansowe dla pracowników cywilnych z okazji Święta Wojska Polskiego. Każdy z nich otrzyma około 700 zł brutto. To mniej niż w poprzednich latach, gdy kwoty sięgały nawet 1500 zł. Mimo to, tegoroczne negocjacje przyniosły ważne zmiany systemowe. Pracownicy zyskają dodatkowe dni urlopu oraz stabilniejsze warunki zatrudnienia. Nowe zapisy w układzie zbiorowym mają poprawić ich sytuację na dłuższą metę. W czerwcu 2027 roku warszawskie targi obronne ponownie zagoszczą w Centrum Expo 2021. Wydarzenie potrwa od 24 do 26 czerwca i zgromadzi przedstawicieli sektora obronnego z całego świata. Pierwsze dwa dni będą poświęcone spotkaniom biznesowym i rządowym, a ostatni dzień otworzy się dla pasjonatów militariów i mieszkańców. To doskonała okazja do prezentacji najnowszych technologii i nawiązywania kontaktów. Organizatorzy zapraszają firmy z branży zbrojeniowej do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu.
2: Emeryci w Polsce najmniej skorzystali na czerwcowych obniżkach cen. Według najnowszego raportu ich miesięczne wydatki zmniejszyły się jedynie o niecałe 2 zł. Podstawowe zakupy pochłaniają już niemal 30% minimalnej emerytury. Seniorzy zmagają się z najwyższą osobistą inflacją spośród wszystkich grup społecznych. Najbardziej podrożały ryby i środki higieny, podczas gdy tłuszcze wyraźnie potaniały. Mimo obniżek w sklepach, koszty życia emerytów nadal rosną szybciej niż przeciętnie. W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego. Konfederacja złożyła projekt ustawy, który zakłada jego likwidację, argumentując, że jest kosztowny i niepotrzebny. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ostrzega, że wycofanie systemu może prowadzić do większej liczby śmieci w lasach i wyższych rachunków za odpady. Politycy Konfederacji wskazują na problemy z kolejkami przed butelkomatami i koszty dla sklepów. Ministerstwo podkreśla, że likwidacja systemu mogłaby oznaczać konieczność wypłaty odszkodowań dla firm. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie parlament.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rowerzyści w Polsce muszą uważać na nowe przepisy. Od czerwca za jazdę po chodniku można dostać mandat w wysokości 300 zł. Policja kontroluje także obowiązkowe wyposażenie roweru, a jego brak może kosztować około 100 zł. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek noszenia kasku dla osób poniżej 16 roku życia oraz dzieci przewożonych na rowerze. Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. Dorośli rowerzyści nie muszą nosić kasków, ale zaleca się to dla bezpieczeństwa. Seniorzy w Polsce stają przed ważnym wyborem finansowym. Mogą zdecydować się na pobieranie 13 i 14 emerytury lub skorzystać z ulgi PIT-0. PIT-0 to preferencja podatkowa, która pozwala zaoszczędzić nawet do 5976 zł rocznie, ale wymaga rezygnacji z emerytury. Z tej możliwości korzysta już 178 tysięcy osób. Decyzja zależy od wysokości zarobków i indywidualnych potrzeb finansowych. Warto dokładnie przemyśleć, co będzie bardziej opłacalne.
2: W niedzielę padł nowy rekord natężenia ruchu w tunelu na Zakopiance. Przez ten odcinek drogi S7 przejechało prawie 55 tysięcy pojazdów. To najwyższy wynik odnotowany w ciągu jednej doby. Rekord przypadł na pogodną niedzielę, tuż przed długim weekendem związanym ze świętem 15 sierpnia. Średnie dobowe natężenie ruchu w tunelu wynosi zazwyczaj 26 tysięcy 400 pojazdów. Tunel imienia Marii i Lecha Kaczyńskich, otwarty w 2022 roku, znacząco skrócił czas przejazdu w kierunku Podhala.
1: Rząd planuje umorzenie starych długów wobec ZUS sięgających 315 milionów złotych. Dotyczy to zaległości sprzed 1 stycznia 1999 roku, które nie są zabezpieczone hipoteką. Około 7100 płatników może liczyć na automatyczne umorzenie tych zobowiązań. Proces odbędzie się bez konieczności składania wniosków. Wyjątkiem są długi zabezpieczone hipoteką, które nie zostaną objęte umorzeniem. Rząd uzasadnia decyzję niską skutecznością odzyskiwania tych należności i wysokimi kosztami egzekucji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na promotorów piramid finansowych. Cztery osoby, w tym Franciszek Rumak i Grzegorz Baryła, obiecywały szybkie zyski, które zależały od rekrutacji nowych członków. Po zakończeniu współpracy z programami International Markets Live i Economy, niektórzy z ukaranych zaczęli promować nową platformę GIF-u. Komiar UOKiK już prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. To ostrzeżenie dla konsumentów, by uważać na programy obiecujące szybkie zyski bez realnej sprzedaży produktów.
1: Sejm zbliża się do uchwalenia nocnej prohibicji, która uniemożliwi zakup alkoholu w sklepach między 22 a 6 rano. Projekt cieszy się poparciem większości sił politycznych oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Wyjątek od zakazu dotyczy stacji paliw, które nadal będą mogły sprzedawać alkohol w nocy. Restauracje i bary nie zostaną objęte ograniczeniem, co pozwoli na spożywanie alkoholu w tych miejscach do późna. Obecnie podobne zasady funkcjonują już w wielu miastach w Polsce. Ponadto posłowie rozważają również zakaz reklamy alkoholu, w tym nawet napojów 0%.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 22 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Wanda Kępska stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Choć początkowo nie planowała kandydować na przewodniczącą Rady Osiedla, sytuacja zmieni się diametralnie. Podczas zebrania mieszkańców Kasia zgłosi jej kandydaturę, co wywoła niemałe poruszenie. Wanda, zaskoczona takim obrotem spraw, będzie musiała zmierzyć się z reakcją sąsiadów, którzy entuzjastycznie poprą pomysł Kasi. Krzysztof Jaworski, mimo początkowych nieporozumień, również stanie po stronie Wandy. W obliczu nowych możliwości Wanda będzie musiała zdecydować, czy chce wyjść ze swojej strefy komfortu i podjąć się nowego wyzwania. To emocjonujący początek sezonu, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów od stycznia tego roku. Już 21 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 177 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszej odsłonie Hanser i Cichan podczas wspólnej podróży potrącą młodą kobietę, co wprowadzi dramatyczne zwroty akcji. Jednocześnie Derya i Jonca podejmą kroki, by zastraszyć Mukadder. Serial, który zastąpił Miłość i Nadzieję, szybko stał się hitem stacji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türksev jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków w Turcji, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil z bohaterami. W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe czeka nas emocjonująca akcja poszukiwawcza Małej Ninki. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 16 września. W poszukiwania zaangażowane będą liczne służby, w tym policjanci, strażacy i ratownicy, a także psy, tropiące i drony. Początkowo wszystko wskazuje na to, że śledczy są blisko odnalezienia dziewczynki. Jednak nagle pies traci trop, co prowadzi do podejrzeń, że Ninka mogła zostać zabrana samochodem. Dla matki dziewczynki, Blanki, to niezwykle trudny moment pełen napięcia i niepewności. Czy Ninka została porwana? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu. Gdzie w 4260 odcinku na wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Maria Zięba dostanie ataku serca podczas turbulencji w samolocie wracającym z Hiszpanii do Polski. Mimo natychmiastowej pomocy stewardes i lekarki obecnej na pokładzie, jej życie nie zostanie uratowane. Włodek, jej mąż, będzie musiał patrzeć na to z daleka, powstrzymywany przez załogę. Zrozpaczony, nie będzie mógł pogodzić się ze stratą ukochanej żony. Odcinek pełen emocji i wzruszeń zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN. To wydarzenie na pewno poruszy serca widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4273 odcinku Na wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 sierpnia o 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Jagoda odkryje, że jej matka Ewelina nosi kołnierz ortopedyczny, a wszystko wskazuje na to, że to jej ojciec Greg jest winny tej sytuacji. Młoda bohaterka nie zamierza milczeć i stawia ojcu zarzuty, ale Greg pozostaje niewzruszony, ukrywając swoje prawdziwe oblicze. Ewelina, zastraszona przez męża, milczy, co tylko podsyca napięcie. W kolejnych odcinkach sytuacja eskaluje, a Greg staje się coraz bardziej niebezpieczny. W 4281 odcinku Jagoda ratuje matkę przed próbą zabójstwa, co może być przełomowym momentem w tej dramatycznej historii. Czy to koniec koszmaru dla Eweliny? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Serial 1670 zyskał ogromną popularność w Polsce, a jego 3 sezony dostarczyły widzom mnóstwo emocji. Teraz fani mogą zagłosować, który sezon był najlepszy. Pierwszy sezon zachwycił krytyków i szybko stał się jedną z najlepszych polskich komedii. Drugi sezon postawił na odważne rozwiązania, co spotkało się z mieszanymi opiniami. Trzeci sezon, który niedawno zadebiutował, przeniósł akcję do Warszawy i pokazał bunt chłopski w Adamczysze. Dla tych, którzy chcą zajrzeć za kulisy produkcji, Netflix Polska przygotował 5 odcinków cykl na YouTube, który odkrywa tajemnicę planu zdjęciowego. Pierwszy odcinek już dostępny, a kolejne pojawią się 13, 17, 20 i 25 sierpnia.
1: W 19 sezonie Barw Szczęścia Tolek w końcu otrzyma informację o dacie rozprawy rozwodowej z Irenką. Choć Anatol stara się udawać, że rozwód to tylko formalność, jego przyjaciele szybko zauważają, że za uśmiechem kryje się smutek. Tolek pragnie jak najszybciej zamknąć ten rozdział życia i rozpocząć nowy. Marzy o wolności, spotkaniach z przyjaciółmi i beztroskich chwilach. Jednak pod maską humoru kryją się głębsze emocje. Basia, jego współlokatorka, dostrzega, że Tolek traktuje rozwód jako osobistą porażkę. Nowe odcinki serialu powrócą na antenę TVP 2 już 7 września.
2: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć. W 1006 odcinku, który zobaczymy już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP 1, Poyraz jest przekonany, że Nana odwzajemnia jego uczucia, ale ona unika konfrontacji. Czy te wydarzenia zmienią ich losy? W poprzednich odcinkach, podczas podróży poślubnej, ich romantyczne chwile przerwała dramatyczna wiadomość o chorobie Yusufa, który padł ofiarą trucizny. Tymczasem Mert zdobywa się na odwagę i wyznaje Nanie miłość do Nazli. W tle rozwija się również wątek Sinana, który spędza wieczór z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Dostępna codziennie o 16 na TVP 1 oraz online na TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zygmunt Solorz, założyciel Polsatu, świętował swoje 70. urodziny w malowniczym pałacu we Florencji. Wśród gości znalazł się były premier Leszek Miller, który podkreślił wzruszającą atmosferę wydarzenia. Uroczystość uświetniły toskańskie potrawy oraz występy muzyczne. Obecne były także dzieci jubilata, co sugeruje zakończenie rodzinnego sporu o majątek.
3: Donald Trump musiał potajemnie opuścić Turcję z powodu groźby zamachu ze strony Iranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych został ewakuowany za pomocą pojazdu cateringowego do mniejszego wojskowego samolotu, zamiast wracać nowym Air Force One. Operacja była tak tajna, że nawet niektórzy wysocy urzędnicy nie byli świadomi jego prawdziwego miejsca pobytu.
2: W Niemczech trwa rewolucja na kolei. Deutsche Bahn, pod presją rządu, wprowadza zmiany, które mają ukrócić chaos na torach. Premie dla menedżerów będą teraz zależeć od punktualności pociągów. Nowy minister transportu, Steffen Bilger, zapowiada, że do 2029 roku punktualność ma wzrosnąć do 70%.
3: W Netherton, w Wielkiej Brytanii, doszło do kontrowersyjnej interwencji policji, która wywołała burzę w sieci. Na nagraniu widać, jak funkcjonariusz brutalnie odpycha Polkę, próbującą być przy rozmowie z jej synem. Kobieta została na krótko aresztowana pod zarzutem zakłócania porządku, mimo że zgłoszenie o włamaniu, które sprowokowało interwencję, okazało się fałszywe. Policja z Merseyside prowadzi wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na niemieckiej autostradzie A19 doszło do nietypowego incydentu. 53-letni Polak, będąc pod wpływem alkoholu, prowadził traktor z prędkością 40 km na godzinę, poruszając się zygzakiem. Policja zatrzymała go, odkrywając, że miał ponad 2 promile alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Dzięki szybkiej reakcji świadków i funkcjonariuszy uniknięto tragedii.
3: Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę, może zostać pochowany z pełnym królewskim ceremoniałem, mimo że stracił tytuł książęcy i zniknął z życia publicznego. Informacje te wywołały krytykę ze strony prawników ofiar Jeffreya Epsteina, którzy uważają, że taki pogrzeb byłby nieodpowiedni. Brytyjscy politycy również kwestionują zasadność królewskiego pochówku dla Andrzeja. Pałac Buckingham i brytyjski rząd nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
2: W zachodniej Kolumbii doszło do tragicznego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4, które zabiło co najmniej 132 osoby. W Cali i Manizales zniszczenia są ogromne. Zawaliły się 3 szpitale, a 18 zostało uszkodzone. W Cali wprowadzono godzinę policyjną, by ułatwić pracę ratownikom. Władze ogłosiły stan wyjątkowy w całym kraju. Siły powietrzne Ukrainy straciły myśliwiec MiG-29, który uległ awarii 10 sierpnia w obwodzie odeskim. Podczas misji bojowej doszło do sytuacji awaryjnej przy odpalaniu pocisku, co spowodowało pożar samolotu. Pilot zdołał się bezpiecznie katapultować i został przetransportowany do placówki medycznej. To kolejny incydent w serii strat ukraińskiego lotnictwa w ostatnich miesiącach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W 2027 roku na porodówkach mogą królować nowe, mniej oczywiste imiona dla chłopców. Sztuczna inteligencja wskazuje, że imiona takie jak Liam, Nathaniel, Samuel, Aaron i Makar mogą zyskać na popularności. Obecnie w Polsce najczęściej wybierane są Nikodem, Antoni i Leon. Jednak trendy mogą się zmieniać, a rodzice coraz częściej szukają imion łączących oryginalność z klasyką.
3: Imię Kryspina jest jednym z najrzadszych w Polsce. W 2026 roku nosi je zaledwie 165 kobiet, co plasuje je na 1149 miejscu w rankingu popularności. Imię to ma łacińskie korzenie i oznacza kędzierzawą lub kręconą. Dla porównania, jego męski odpowiednik Kryspin jest znacznie częściej spotykany.
2: Marek Suski pojawił się w szybkich okularach przeciwsłonecznych, co wzbudziło zainteresowanie w sieci. Ekspert od męskiego wizerunku, Łukasz Podliński, skomentował, że takie okulary pasują do sportowej stylizacji, ale nie do garnituru. Podliński podkreśla, że dobór oprawek powinien równoważyć rysy twarzy, a nie je powielać.
3: Na Mazurach trwają prace nad nowym serialem dokumentalnym o rodzinie Kwaśniewskich. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, jego żona Jolanta oraz córka Aleksandra uczestniczą w nagraniach nad jednym z jezior. Ekipa filmowa, w tym operatorzy kamer i dźwiękowcy, rejestruje sceny w malowniczej scenerii. Produkcja ma pokazać rodzinę w swobodnej, letniej atmosferze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mateusz Socha, popularny stand-uper, wywołał burzę w sieci swoim żartem o spotkaniu prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Skupił się na ich powitaniu, przerysowując przygotowania polskiego prezydenta do mocnego uścisku dłoni Trumpa. Nagranie podzieliło internautów. Jedni bronią swobody satyry, inni krytykują żart jako prymitywny i brak szacunku. Premier Donald Tusk odwiedził plan zdjęciowy serialu Rancho, co wywołało burzę w mediach społecznościowych. Nagranie z jego wizyty szybko obiegło sieć, a reakcje były mieszane. Część internautów i polityków skrytykowała premiera za tę wizytę, podczas gdy inni docenili jego poczucie humoru. Reżyser serialu, Wojciech Adamczyk, zaapelował, by nie łączyć wizyty z sympatiami politycznymi, podkreślając prestiż wydarzenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1024 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 20 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy też 20 stopni i małe zachmurzenie. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bułgaria, kraj, który wygrał Eurowizję 2026 roku, wciąż nie może zdecydować, gdzie odbędzie się konkurs w 2027 roku. Sofia, dotychczasowy faworyt, musi teraz stawić czoła niespodziewanemu rywalowi, nadmorskiemu Burgas. Polityczne przepychanki, korupcyjne plotki i zakulisowe gry sprawiają, że decyzja wciąż wisi w powietrzu. Czyżby Eurowizja miała uciec z wielkiej stolicy do małego kurortu? Ostateczny werdykt ma zapaść do środy, ale kto wie, co jeszcze się wydarzy. Joanna Krupa, znana gwiazda TVN, wpadła w objęcia kontrowersyjnego polityka Dominika Tarczyńskiego, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Zdjęcia z ich czułymi gestami zaskoczyły wszystkich, ale modelka szybko rozwiała wszelkie wątpliwości. Okazuje się, że to tylko niewinna kolacja z przyjaciółmi, a Krupa nie ma z Tarczyńskim żadnego kontaktu. Cóż, media jak zwykle zrobiły z igły widły, a Joanna pozostaje dumną singielką. 14-letnia Michalina, pełna życia i pasji do jazdy konnej, teraz walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku. Rodzina zbiera fundusze na kosztowną rehabilitację, a do pomocy ruszyły gwiazdy, takie jak Vicky Gabor i Skolim. Podczas koncertu w Szczecinie zebrano już ponad 1500 zł, ale potrzeby są ogromne. Każda złotówka to krok bliżej do spełnienia marzenia Michaliny o powrocie do normalności.
2: Ilona Krawczyńska triumfuje w 13. edycji Tańca z Gwiazdami. Choć nie obyło się bez zgrzytów z produkcją. Modelka, która niechętnie wpuszcza media do swojego życia, musiała stawić czoła oczekiwaniom telewizji, która, jak wiadomo, żywi się emocjami. Krawczyńska, znana z projektu Siostry AD i HD, podkreśla, że woli dzielić się pozytywną energią niż łzami rozpaczy. Mimo wszystko udało jej się znaleźć złoty środek i zakończyć przygodę z kryształową kulą w ręku.
3: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Polsacie, jak w Kalejdoskopie. Zmiany, zmiany, zmiany. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pożegnali się z Halo, tu Polsat. A na horyzoncie pojawiają się Ida Nowakowska i Rafał Brzozowski. Ten ostatni, choć z wdzięcznością, przyjmuje nowe wyzwania. Nie ukrywa, że poranne wstawanie to nie jego bajka. Czyżby Polsat szykował się na wieczorne show z Brzozowskim w roli głównej? Cóż, czas pokaże. Czy nocny Marek odnajdzie się w świetle Jupiterów? Czyżby Ray znalazła swojego męża? Brytyjska wokalistka, znana z hitu Where is my husband, została przyłapana na randce z Michaelem B. Jordanem, laureatem Oscara. Para bawiła się w parku rozrywki w Los Angeles, a ich zdjęcia z rollercoastera, na którym się całują, już odbijają internet. Cóż, wygląda na to, że miłość nie zna granic, ani wiekowych, ani oceanicznych.
2: Iga Cembrzyńska, legenda polskiej sceny, opuściła nas 30 lipca, zaledwie kilka tygodni po swoich 87 urodzinach. Jej ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 sierpnia w Warszawie, a rodzina prosi o wsparcie Puckiego Hospicjum zamiast kwiatów. Cembrzyńska, znana z hydrozagadki, przez lata tworzyła niezapomniane kreacje, a jej życie było splecione z Andrzejem Kondratiukiem. Teraz dołączy do niego na powązkach wojskowych. Sarsa Markiewicz, znana z hitów takich jak Naucz Mnie i Motyle i Ćmy, nie tylko śpiewa, ale też zmaga się z wyzwaniami macierzyństwa. Artystka, która zaczynała swoją karierę w The Voice of Poland, teraz łączy scenę z rolą mamy 5-letniego Leonarda. Sarsa nie pokazuje syna w mediach społecznościowych, bo jak twierdzi, ochrona jego prywatności to dla niej priorytet. Ciekawe, jak długo jeszcze uda jej się balansować między mikrofonem a pieluchami.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Blaze Bailey, były wokalista Iron Maiden, postanowił zaskoczyć fanów, twierdząc, że prawdziwą legendą zespołu jest nie kto inny jak Paul Di'Anno. Tak, ten sam Di'Anno, który odszedł w 2024 roku, ale wciąż pozostaje w sercach jako niezrównany pionier. Bailey podkreśla, że to właśnie Di'Anno i jego dwa pierwsze albumy przełamały muzyczne schematy. Cóż, Bruce Dickinson może być ikoną, ale według Bailey'a to Paul jest prawdziwą legendą, a reszta to tylko nosiciele pochodni. Mark Knopfler, lider Dire Straits, stworzył jeden z największych hitów lat 80. Money for Nothing, podsłuchując narzekania pracowników sklepu RTV w Nowym Jorku. Piosenka, która drwiła z MTV, paradoksalnie stała się jej symbolem. Zabawne, że utwór krytykujący muzyczny przemysł przyniósł zespołowi fortunę, a teledysk, który Knopfler niechętnie zaakceptował, stał się pionierskim dziełem w historii wideoklipów. Cóż za ironia losu, że krytyka stała się kluczem do sukcesu.
2: Paul and Rock Festival, znany jako najpiękniejszy festiwal świata, zakończył się dramatycznym akcentem. Podczas występu orkiestry dorosłych dzieci, ojciec perkusisty Michała Dolskiego doznał wylewu, co przerwało koncert. Teraz muzyk prosi o wsparcie finansowe na kosztowną rehabilitację ojca, a Jurek Owsiak apeluje do fanów o pomoc. Cóż, życie potrafi zaskoczyć nawet na największej scenie.
1: ZZ Top, legendarna formacja rockowa, znów w tarapatach. Perkusista Frank Beard, który od 1969 roku nieprzerwanie grał z zespołem, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Zastąpił go Michael Monahan, ale fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo nie wiadomo, kiedy Beard wróci na scenę. Mimo tych zawirowań, zespół nie odwołuje trasy i planuje koncerty w Meksyku oraz Ameryce Południowej w przyszłym roku.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwa akcja zbierania podpisów w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy stołecznej akcji referendalnej zgromadzili już 27,5 tysiąca podpisów, a do 28 września muszą zebrać 132 tysiące. Wolontariuszy można spotkać w różnych częściach miasta, a miejsca zbiórek są aktualizowane w mediach społecznościowych. Dyskusje na ten temat budzą wiele emocji wśród mieszkańców stolicy. W Ursynowskim Parku, nad południową obwodnicą Warszawy, doszło do nietypowej sytuacji. Nowe żółte huśtawki, które miały być atrakcją dla dzieci, okazały się niebezpieczne z powodu bliskości chodnika. Po początkowym unieruchomieniu ostatecznie je zdemontowano. Mieszkańcy są zaskoczeni, a urzędnicy obiecują szybkie wprowadzenie bezpiecznych rozwiązań. W sobotę wieczorem na warszawskim Ursynowie doszło do groźnej kolizji. Kierowca Audi zignorował czerwone światło i uderzył w autobus linii 185. Obaj kierowcy, obywatele Ukrainy, byli trzeźwi i nie odnieśli obrażeń. Sprawa trafi do sądu, gdzie zostaną zbadane szczegóły zdarzenia. W Piastowie pod Warszawą wybuchł groźny pożar domu jednorodzinnego z częścią usługową. Ponad 40 strażaków walczy z ogniem, a kłęby czarnego dymu są widoczne z kilku kilometrów. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych, a zagrożenie dla sąsiednich budynków zostało zażegnane. Po zakończeniu akcji gaśniczej policja i biegli będą ustalać przyczyny pożaru.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W podwarszawskim Janowie I doszło do brutalnego pobicia. 44-letni obywatel Ukrainy, Wolodymyr K., zaatakował znajomego metalową rurką, a następnie uderzył kobietę, która próbowała go powstrzymać. Oboje poszkodowani stracili przytomność i wymagali pomocy medycznej. Napastnik został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 5 lat więzienia, ale sprawa może się rozwinąć, co zwiększy możliwą karę do 20 lat.
2: Tragiczny wypadek na Jeziorze Rożnowskim niedaleko Nowego Sącza. 43-letnia kobieta wypadła ze skutera wodnego i utonęła. Poszukiwania trwały ponad 2 godziny, a ciało wydobyto z głębokości około 10 metrów. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a skuter został zabezpieczony do dalszych czynności.
1: Na Dunajcu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kobieta z psem wypadła z kajaka i utknęła w rwącym nurcie rzeki. Na szczęście miejscowi flisacy szybko zareagowali i uratowali poszkodowaną oraz jej czworonoga. Wodniacy apelują o większą ostrożność i lepsze regulacje, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Od 1 grudnia zmieniają się zasady odbioru dowodów osobistych. Teraz będzie można wybrać dowolną gminę w Polsce jako miejsce odbioru dokumentu. To ułatwienie dla osób często podróżujących lub zmieniających miejsce zamieszkania. Nowe przepisy wprowadzają też szybką procedurę naprawczą w przypadku błędnego anulowania dowodu przez urzędnika.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na trasie z Morskiego Oka do Zakopanego doszło do śmiertelnego potrącenia młodego niedźwiedzia przez samochód. Zwierzę zginęło na miejscu. Sprawą zajmuje się Tatrzański Park Narodowy oraz lokalna policja. Do zdarzenia doszło tuż przed zjazdem na Murza Sichle. W Zabrzu doszło do groźnego wypadku, gdy 79-letni mężczyzna ugrzązł w mulistym dnie dzikiego zbiornika wodnego. Na szczęście kładowcy zauważyli seniora i wezwali służby ratunkowe. Strażacy i płetwonurkowie szybko wyciągnęli mężczyznę na brzeg, a następnie został on przewieziony do szpitala. Służby przypominają o niebezpieczeństwach związanych z kąpielą w niestrzeżonych akwenach. W Częstochowie doszło do poważnego wypadku z udziałem rowerzystki i tramwaju. 18-latka, wykonując manewr skrętu, wjechała pod nadjeżdżający tramwaj, co skutkowało poważnymi obrażeniami. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii w stanie ciężkim, ale stabilnym. Policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
2: Sąd rejonowy w Goleniowie podjął decyzję w sprawie 2 szesnastolatków, którzy brutalnie zaatakowali 17-letniego chłopaka. Jeden z napastników trafi do schroniska dla nieletnich, a drugi do ośrodka wychowawczego. Obaj na 3 miesiące. Poszkodowany 17-latek, który został poważnie ranny, przebywa w szpitalu w Szczecinie, a jego stan jest stabilny. Motywy ataku pozostają nieznane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najbliższą środę, 12 sierpnia, czeka nas niezwykłe zjawisko. Głębokie zaćmienie słońca. W Polsce księżyc zasłoni nawet do 87% tarczy słonecznej, a maksimum zjawiska nastąpi około godziny 20. W wielu miejscach kraju zaćmienie zbiegnie się z zachodem słońca, co doda mu malowniczego charakteru. Pamiętajmy, by do obserwacji używać specjalnych okularów z filtrem, aby chronić wzrok. W piątek rozbito ogromną kumulację Eurojackpot. Szczęśliwiec z Polski wzbogacił się o ponad 2 miliony złotych dzięki kuponowi wysłanemu w Bydgoszczy. Największa wygrana trafiła do Niemiec, gdzie zwycięzca otrzyma ponad 140 milionów złotych. To pokazuje, jak jedno losowanie może odmienić życie.
2: W Łomży doszło do dramatycznego wypadku. 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5 piętrze. Dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy rozłożyli koc, dziecko przeżyło upadek. Matka dziewczynki była w tym czasie pijana i spała. Dziewczynka trafiła do szpitala w Białymstoku, a policja bada sprawę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W trzeciej kolejce Ekstraklasy Jagiellonia Białystok przegrała z Widzewem Łódź 0-2. Kluczowe okazały się dwie minuty drugiej połowy, kiedy to Sebastian Bergier i Fran Alvarez zdobyli bramki dla Widzewa. Po trzech meczach Jagiellonia ma 6 punktów, a Widzew 5. Na czele tabeli znajdują się Lech Poznań i Legia Warszawa.
1: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0. A teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów.
0: Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny. Robert Lewandowski ponownie wpisał się na listę strzelców w meczu Chicago Fire przeciwko Santos Laguna, ustalając wynik na 3-1. Mimo problemów pod bramką rywali, Polak nie zamierzał opuszczać boiska, co podkreślił trener Greg Berhalter. Lewandowski zdobył gola w doliczonym czasie gry, pokazując swoją determinację i głód gry. Mecz był pełen emocji, a Fire odwróciło losy spotkania po słabszym początku.
2: Sport w Radiu Super Express.
0: W Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2026 roku. W zawodach bierze udział 74 reprezentantów Polski, którzy będą walczyć o medale w 50 konkurencjach. To szansa na poprawę wyników z poprzednich mistrzostw w Rzymie, gdzie zdobyliśmy 6 krążków. Po słabszych latach polscy lekkoatleci liczą na lepszy występ i awans w klasyfikacji medalowej. Dziś drugi dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. O medale powalczą m.in. Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki oraz Paweł Fajdek w rzucie młotem. Wieczorem odbędą się finały, w tym rzut młotem mężczyzn o godzinie 20.10 i finał biegu na 100 metrów przez płotki kobiet o godzinie 22.30. Transmisję można śledzić na TVP1 i TVP Sport. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, uzyskując czas 11,02 sekundy. Złoto wywalczyła Brytyjka Amy Hunt, która była szybsza o zaledwie 0,02 sekundy. To już trzeci medal Swobody na Mistrzostwach Starego Kontynentu. Tegoroczna rywalizacja na 100 metrów była jedną z najbardziej otwartych konkurencji mistrzostw.
1: Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojens.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mariusz Wach, zaledwie 3 tygodnie po walce z Tysonem Furym, ponownie wszedł do ringu na gali Prime 18. Tym razem zmierzył się z 6 zmieniającymi się rywalami w formule K1. Walka zakończyła się po 3 rundach, a decyzję o jej przerwaniu podjął narożnik Wacha. Legendarny promotor Lou DiBella skrytykował udział Wacha w tych pojedynkach, podkreślając, że 46-latek powinien być chroniony przed takimi wyzwaniami.
0: Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu mistrzyni w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka, po triumfie na Wimbledonie, będzie walczyć o utrzymanie 1000 punktów w rankingu. W turnieju zobaczymy także Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch. Losowanie drabinki odbędzie się dziś o 21:00 czasu polskiego.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem 3 głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę. Katarzyna Niewiadoma Finej zdobyła tytuł wicemistrzyni Tour de France 2026. Polska kolarka zakończyła rywalizację na 2. miejscu, ustępując jedynie Demi Vollering z Holandii. To już 5. podium Niewiadomej w tym prestiżowym wyścigu. Zawodniczka, znana z sukcesów na trasie, cieszy się także szczęśliwym życiem prywatnym u boku męża, Taylora Fineya.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Tomasz Fornal, polski siatkarz, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po tym, jak w swoim vlogu nazwał część chińskiego miasta Ningbo slumsami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję chińskich mediów i kibiców, którzy zarzucili mu brak szacunku. W odpowiedzi niektórzy komentatorzy zaczęli nazywać Polskę slumsami Europy.
1: Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu i zawodnik FC Porto, został zauważony w towarzystwie znanej wokalistki Agnieszki Nowakowskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że artystka może być jego nową partnerką. Pietuszewski, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, dotychczas trzymał swoje życie uczuciowe w tajemnicy. Czy to początek nowego związku? Tego na razie nie wiadomo.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Justin, zdeterminowany, by zdemaskować Karolinę, sięga po niekonwencjonalne metody. Skontaktuje się z Celiną, która ma doświadczenie w takich sprawach. Brońska, pełna obaw, spotka się z biznesmenem, nie wiedząc, że zlecenie dotyczy jej bliskich. Justin przekonuje, że problemem jest świeżo upieczona pani Stańska, która wciągnęła w swoje intrygi także Bruna. Czy Brońska zdecyduje się pomóc Justinowi w tej skomplikowanej sytuacji? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Dziedzictwo powraca z 1006 odcinkiem pełnym emocji. Już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP1, widzowie zobaczą, jak Poyraz próbuje porozmawiać z Naną o ich uczuciach, ale ona unika konfrontacji. Tymczasem Mert wyznaje Nanie swoją miłość do Nazli, a Yusuf wraca do szkoły po problemach zdrowotnych. Ainur przyjmuje zaproszenie na kolację od Kwana, ale wciąż myśli o Sinanie. Prokurator decyduje się na romantyczne spotkanie z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, dramatach i rodzinnych zawirowaniach, które trzymają widzów w napięciu.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W najnowszych odcinkach Aleksander Sowiński wtargnie do mieszkania Kasi, rzucając nieodpowiednie komplementy, które mrożą krew w żyłach. Lekarka boi się Aleksandra, który zna prawdę o sfałszowanych wynikach DNA i planuje wykorzystać tę wiedzę przeciwko niej. Sowiński nie odpuści i osobiście zjawi się pod drzwiami Kasi, by postawić ją pod ścianą. Aleksander zażąda od Kasi, by zniszczyła Olka i Anetę, grożąc, że inaczej ujawni jej tajemnicę. Kasia stoi przed trudnym wyborem, a nadchodzące wydarzenia zwiastują prawdziwą tragedię. Czy uda jej się wyjść z tej sytuacji z twarzą?
1: Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Marta Chodorowska po 10 latach przerwy wraca do roli Klaudii Kozioł. Na planie towarzyszy jej Grażyna Zielińska, czyli babka zielarka. Ich wspólne sceny mogą zwiastować nowe, emocjonujące wątki w Wilkowyjach. Klaudia, teraz jako dojrzała kobieta, zmierzy się z poważnymi zmianami w życiu uczuciowym. Fabian Duda, jej dawny partner, również powróci do serialu. Babka zielarka, znana ze swoich tajemniczych mocy, może odegrać kluczową rolę w nadchodzących odcinkach. Czy Klaudia i babka połączą siły, by zaczarować Wilkowyje? Szczegóły fabuły wciąż pozostają tajemnicą.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Hotel Paradise 13 zaskoczy widzów nowymi elementami gry. W rajskiej willi pojawi się 13 tajemniczych kart, które mogą całkowicie zmienić sytuację uczestników. Nowością będą także dwie prowadzące, Klaudia El Dursi i Edyta Zając. Program powróci z dobrze znanymi elementami, jak rajskie rozdania i Pandora. Stawka jest wysoka, bo do wygrania jest 200 tysięcy złotych. Premiera już 29 i 30 sierpnia o 20.55 na TVN i TVN 7. Od kolejnego tygodnia odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7.
1: Dominika Montero to meksykańska telenowela, która podbija serca widzów na kanale Novelas Plus. W tym tygodniu, od 10 do 14 sierpnia, czekają nas emocjonujące odcinki. W poniedziałek Dominika zakochuje się w Maxie Langerze, a Luis Fernando zmaga się z chorobą żony. We wtorek Dominika dowiaduje się o długach narzeczonego, a Luis Fernando opłakuje śmierć Pauli. Środa przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Dominika zostaje porzucona przed ołtarzem. W czwartek bohaterka postanawia sprzedać posiadłości, a w piątek próbuje pogodzić się z rodziną, obdarowując ich meblami. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania i emocje, które trzymają widzów w napięciu. W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe widzowie będą świadkami dramatycznych poszukiwań zaginionej Nimki. Akcja ratunkowa z udziałem straży pożarnej, policji i ratowników nabierze tempa, gdy psy tropiące i drony przeszukają pobliskie lasy. Początkowo wszystko będzie szło zgodnie z planem, ale nagle pies zgubi trop. Komisarz Radek Biegun wysunie teorię, że dziewczynka mogła zostać porwana samochodem. Dla matki Nimki, Blanki, to będzie ogromny stres i niepewność. Czy uda się odnaleźć dziewczynkę? Odpowiedź poznamy już 16 września. W TVP2. Panna Młoda to turecki serial, który podbija serca widzów w Polsce. Już 22 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 178 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Hancer nie zdąży na autobus, a Cichan odwozi ją do domu, co wywołuje plotki. Derya szantażuje Mukadder, a Engin czuwa przy Siri. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce pojawił się w styczniu. Panna Młoda liczy obecnie 325 odcinków, a ich liczba w Polsce będzie jeszcze większa. W głównych rolach występuje występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. To dopiero początek długiej przygody z tymi bohaterami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ród Smoka zakończył swój trzeci sezon, ale emocje nie opadną na długo. Czwarty, a zarazem ostatni sezon przyniesie kolejne dramaty i bitwy, a jego premiera planowana jest na 2028 rok. Showrunner Ryan Condal zapowiada, że choć duch książki George'a R.R. Martina zostanie zachowany, to serial nie będzie aż tak ponury. W międzyczasie fani Westeros mogą czekać na film o podboju Aegona Zdobywcy, który pojawi się po 2027 roku. Dodatkowo, drugi sezon Rycerza Siedmiu Królestw zadebiutuje w pierwszej połowie przyszłego roku. Świat Westeros wciąż się rozwija i nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Gdańsku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz znalazła się w centrum medialnych spekulacji dotyczących jej przyszłości w rządzie. Pojawiły się sugestie o możliwym odwołaniu jej ze stanowiska na rzecz Szymona Hołowni. Premier Donald Tusk podczas spotkania liderów koalicji zaprzeczył tym doniesieniom, zapewniając o utrzymaniu obecnego składu rządu. Pełczyńska-Nałęcz skomentowała sytuację z sarkazmem, nazywając ją sezonem ogórkowym. Dłuższa praca przed emeryturą może się opłacać. Analizy pokazują, że seniorzy, którzy zdecydują się pracować o rok dłużej, mogą liczyć na wzrost emerytury o około 13,5-14%. Na przykład mężczyzna zarabiający średnią krajową, pracując do 66 roku życia, zwiększy swoje świadczenie z 4047 zł do 4599 zł brutto. Podobnie kobieta, która popracuje do 61 roku życia, otrzyma 2804 zł. Zamiast 2462 zł brutto. Wyjątkiem są osoby z minimalnym stażem i niskimi zarobkami, których emerytura zostanie wyrównana do ustawowego minimum. Ceny paliw na stacjach w Polsce osiągnęły najwyższy poziom od miesięcy, co jest efektem eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i blokady cieśniny Ormus. Aż 90% Polaków chce powrotu programu CPN, który miałby obniżyć ceny paliw. Jednak los programu jest niepewny, ponieważ prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd uzależnia decyzję o jego wznowieniu od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Hiszpania przygotowuje się na całkowite zaćmienie słońca, które nastąpi jutro. Władze spodziewają się, że nawet 2 900 000 osób wyruszy w miejsca, gdzie zjawisko będzie najlepiej widoczne. W związku z tym na ulice skierowano 33 600 funkcjonariuszy, by zapewnić porządek i bezpieczeństwo. Szczególne obawy budzi ryzyko pożarów, dlatego apeluje się o ostrożność i przestrzeganie zakazów wstępu na zamknięte tereny. W Palazzolo Acreide na Sycylii odbyły się wczoraj uroczystości ku czci świętego Sebastiana, patrona miasteczka. Kulminacyjnie

0: Innym momentem była ściuta, czyli wyniesienie figury świętego, któremu towarzyszyły wybuchy petard, muzyka i tysiące kolorowych wstęg. Mieszkańcy i turyści tłumnie zgromadzili się na Piazza del Popolo, by uczestniczyć w tym spektakularnym widowisku. Palazzolo Acreide, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, łączy tradycję z żywą kulturą, co czyni to wydarzenie wyjątkowym. Już 13 sierpnia w Zatoce Gdańskiej odbędzie się wodowanie pierwszej fregaty rakietowej o Rzeczpospolita Polska Wicher z programu Miecznik. Dzień wcześniej, 12 sierpnia, jednostka zostanie ochrzczona w Gdyni. Fregaty te mają wzmocnić polskie siły morskie, wspierając obronę powietrzną i zwalczanie okrętów podwodnych. Program zakłada budowę 3 jednostek, które będą gotowe do 2031 roku.
1: W Lublinie zatrzymano 2 41-letnie kobiety, które ugodziły nożem 54-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu przy ulicy Onyksowej, a motywem była zemsta za wcześniejsze zachowanie ofiary. Obie siostry trafiły do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi im kara do 8 lat więzienia, a jednej z nich z powodu recydywy nawet do 12 lat.
0: Jutro, 12 sierpnia, nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca, które zakryje aż 88% jego tarczy. Po zmroku na niebie rozbłyśnie rój Perseidów, oferując nawet 150 meteorytów na godzinę. Najlepsze warunki do obserwacji zaćmienia będą w Olsztynie, Łodzi i Opolu. Astrologia wskazuje na 4 znaki zodiaku jako najbardziej nieprzewidywalne. Baran, bliźnięta, strzelec i wodnik to znaki, które często zaskakują otoczenie swoimi spontanicznymi decyzjami. Baran działa impulsywnie, bliźnięta szybko zmieniają plany, strzelec szuka przygód, a wodnik łamie schematy. Z nimi nigdy nie jest nudno, choć czasem trudno za nimi nadążyć.
1: W sierpniu pielęgnacja hortensji wymaga zmiany podejścia. Należy zrezygnować z nawozów azotowych i skupić się na potasie i fosforze, które wzmacniają rośliny przed zimą. Domowy nawóz z kefiru, bogaty w te pierwiastki, może być skutecznym wsparciem. Wystarczy rozcieńczyć kefir w wodzie i podlewać hortensję co 2 tygodnie. W Wieluniu doszło do uprowadzenia 3 dzieci przez ich matkę podczas nadzorowanego spotkania. Policja szybko zareagowała i 7 sierpnia odnaleziono dzieci na Dolnym Śląsku. Zatrzymano 32-letnią matkę oraz 3 mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty związane z uprowadzeniem. Dzieci są już bezpieczne pod opieką dziadków, a sprawa jest prowadzona przez prokuraturę rejonową w Wieluniu.
0: Sok z cytryny może przywrócić miękkość i świeżość ręcznikom. Wystarczy dodać go do prania razem z solą, co dodatkowo zabezpieczy kolory. Pranie w niższej temperaturze, z odpowiednim cyklem, pomoże uniknąć sztywności materiału i rozwoju bakterii. Unikajmy płynów do płukania, które mogą powodować szorstkość tkanin. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN24, miał 69 lat. Niedawno informował o swojej walce z nowotworem. Całe życie związany był z Warszawą, gdzie się urodził i studiował. Morozowski był także aktywny społecznie i politycznie, pełniąc między innymi funkcję męża zaufania podczas wyborów w 1989 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1024 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Moda znów zaskakuje. Jorcy, czyli dłuższe jeansowe spodenki, które jeszcze niedawno były symbolem modowego faux pas, teraz królują na ulicach. Nawet Julia Wieniawa, znana z wyczucia stylu, nie mogła się oprzeć ich urokowi. Kto by pomyślał, że coś, co kiedyś było obciachem, teraz jest absolutnym must have sezonu 2026.
2: Sandra Kubicka, znana z zamiłowania do mody, postanowiła zrobić porządki w swojej szafie. Na platformie Vinted pojawiły się jej ubrania, które znikają w mgnieniu oka. Wśród nich różowa torebka Givenchy za 1700 zł, choć na zagranicznych portalach jej cena sięga nawet 1300 dolarów. Nie zabrakło też dziecięcej kurtki Moncler za 800 zł, która w sklepach kosztuje aż 2000 zł. Cóż, moda ma swoją cenę, a Sandra wie, jak przyciągnąć uwagę. Prace nad 11. sezonem Rancha dobiegają końca, a na planie pojawił się niespodziewany gość. Donald Tusk, premier, spotkał się z aktorami, co wywołało burzę wśród fanów serialu. Niektórzy widzowie nie kryją oburzenia, twierdząc, że polityka nie powinna mieszać się z kulturą. Reżyser Wojciech Adamczyk apeluje o spokój, przypominając, że wizyta premiera to prestiżowe wydarzenie, które świadczy o popularności serialu. Cóż, wygląda na to, że Rancho nie tylko bawi, ale i dzieli. Ida Nowakowska, niegdyś gwiazda TVP, wraca na ekrany, tym razem w Polsacie. Po dwuletniej przerwie, wypełnionej międzynarodowymi projektami, prezenterka zadebiutuje w programie Hitster i jako uczestniczka Twoja twarz brzmi znajomo. Nowakowska, która w międzyczasie pracowała z gwiazdami światowego formatu, przyznaje, że jej artystyczne wyzwania były bardziej intensywne niż kiedykolwiek. Cóż, niektórzy myślą, że zniknięcie z polskiej telewizji to koniec kariery, ale Ida udowadnia, że to dopiero początek.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Magda Fem, pierwsza wokalistka zespołu Ich Troje i była żona Michała Wiśniewskiego, nadal zaskakuje swoją artystyczną energią. Choć jej odejście z zespołu i rozwód z Wiśniewskim były głośne, dziś skupia się na solowej karierze i rodzinie. Z ironią wspomina, jak jej były mąż cieszył się z jej łez, a sama przyznaje, że życie z nim było jak z doktorem Jekyllem i Mr. Hyde'em. Teraz, w wieku 55 lat, tworzy nowe projekty i cieszy się spokojem z dala od blasku fleszy.
2: Maja Todd, nasza polska reprezentantka, wyruszyła do Wietnamu, by zawalczyć o koronę Miss World 2026. Z bagażem przekraczającym 100 kg, pełnym kreacji od Niny Szymańskiej i innych projektantów, Maja nie tylko zaprezentuje swoje stylizacje, ale także przedstawi inicjatywę charytatywną Moving with Maya. Wśród jej talentów znajdzie się także autorska piosenka Daydream, która z pewnością poruszy serca jurorów. Cóż, pozostaje nam tylko trzymać kciuki, by nasza katowiczanka podbiła świat. Krystyna Janda, legenda polskiego kina, już wie, kto przejmie jej teatralne imperium. Córka Maria Seweryn ma kontynuować rodzinne tradycje, a wnuczki Lena i Jadwiga już teraz próbują swoich sił w świecie sztuki. Młodsza z nich, Jadwiga, założyła internetową zbiórkę, by pomóc siostrze w produkcji filmu dyplomowego. Cóż, nawet w artystycznej rodzinie czasem trzeba sięgnąć po crowdfunding, by zrealizować marzenia. Axl Rose i Ozzy Osbourne, dwie legendy rocka, spotkali się po raz pierwszy dopiero w 2025 roku. Tak, dobrze słyszysz, dopiero wtedy. Wszystko wydarzyło się za kulisami pożegnalnego koncertu Ozzy'ego w Birmingham. Slash z Guns N' Roses opisał to spotkanie jako pełne ciepła i braterstwa, bez śladu rockowego ego. Ozzy, który zmarł kilka dni później, nazwał Axla prawdziwym dżentelmenem. Cóż, lepiej późno niż wcale.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Bruce Dickinson, niezłomny frontman Iron Maiden, nie przestaje zaskakiwać. Po prawie dwóch dekadach przerwy w 2024 roku wypuścił solowy album The Mandrake Project, a teraz zapowiada kolejne dzieło, które ma być ciężkie jak cholera. Nowy krążek, który ukaże się w 2027 roku, powstaje w legendarnym studio 606 Dave'a Grohla, a na perkusji zagra Andreas Kisser z Sepultury. Ciekawe, co jeszcze Bruce wymyśli, by zaskoczyć swoich fanów.
0: Cóż za niesamowita historia z trasy koncertowej zespołu Rush. Geddy Lee, lider kanadyjskiej formacji, opowiedział o tajemniczym ptaku, który odwiedził go w hotelowym pokoju, przypominając o zmarłym perkusiście Neilu Peartzie. Czy to był znak z zaświatów? Dziennikarka nie miała wątpliwości, że to Neil. A tymczasem Rush szykuje się na swój pierwszy koncert w Polsce, który odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może i tam pojawi się jakiś ptasi gość. Mick Jagger, niezniszczalny frontman The Rolling Stones, znowu zaskakuje. W wieku, w którym wielu z nas marzy o spokojnym fotelu, on tańczy pod dyskotekową kulą i pokazuje swoje słynne ruchy Jaggera. Jego energia i optymizm to prawdziwy fenomen, a fani nie przestają go podziwiać. Czyżby wiek był tylko liczbą, a nie przeszkodą?
1: System of a Down znowu na szczycie. Ich utwór Aerials z albumu Toxicity przekroczył magiczny miliard odtworzeń na Spotify, dołączając do elitarnego Billions Club. To już czwarty kawałek zespołu, który osiągnął ten wynik, a fani mogą teraz cieszyć się nowym tytułem ukrytego utworu z tej samej płyty, Der Vog Hormia. Cóż, System of a Down pokazuje, że prawdziwa muzyka nie zna granic czasu ani przestrzeni.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj nad Warszawą przeszła gwałtowna burza, która wyrządziła znaczne szkody, szczególnie na Targówku i Pradze Północ. Huraganowy wiatr przewracał drzewa i uszkadzał stragany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia o niebezpiecznej pogodzie, obejmujące m.in. Mazowsze i Lubelszczyznę. W Siedlcach wiatr osiągnął prędkość ponad 100 km na godzinę.
2: W nocy w placówce opiekuńczej w Pęcherach, koło Piaseczna, wybuchł groźny pożar. Ogień pojawił się po uderzeniu pioruna w dach budynku. Na szczęście wszyscy podopieczni oraz opiekunowie zdążyli opuścić obiekt przed przybyciem straży pożarnej. W akcji gaśniczej uczestniczyło blisko 30 strażaków, którzy po 4 godzinach opanowali sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
1: W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy stołecznej akcji referendalnej zebrali już 27,5 tysiąca podpisów, a potrzebują 132 tysięcy. Podpisy można składać do 28 września w różnych punktach stolicy. Inicjatywa budzi wiele emocji wśród mieszkańców. W Wołominie doszło do tragicznego incydentu, gdy stado dzików zaatakowało psa na jednej z posesji. Mieszkańcy gminy są zaniepokojeni, ponieważ dziki pojawiają się tam niemal codziennie, co budzi obawy o bezpieczeństwo ludzi, zwłaszcza dzieci. Urząd Miejski podejmuje działania, by ograniczyć liczebność dzików, jednak problem wciąż pozostaje nierozwiązany. W Ursynowskim Parku nad południową obwodnicą Warszawy usunięto nowe żółte huśtawki. Okazało się, że ustawiono je zbyt blisko chodnika, co uniemożliwiało ich bezpieczne użycie. Huśtawki, które kosztowały łącznie 42 tysiące złotych, początkowo unieruchomiono, a teraz całkowicie zdemontowano. Trwają prace nad nowym rozwiązaniem, które ma spełniać wymogi bezpieczeństwa.
2: Na Mazowszu, w okolicach Ciechanowa, widziana była puma. Starostwo powiatowe apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Zaleca się unikanie spacerów po lasach i pilnowanie dzieci. W razie spotkania z pumą należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112. W sobotę wieczorem na warszawskim Ursynowie doszło do groźnego wypadku. Rozpędzone Audi zderzyło się z miejskim autobusem linii 185 na skrzyżowaniu ulic Płaskowickiej i Indiry Gandhi. Policja ustaliła, że 19-letni kierowca Audi wjechał na czerwonym świetle. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a obaj kierowcy byli trzeźwi. Sprawa trafi do sądu, ponieważ młody kierowca nie przyznaje się do winy.
1: W Nowym Dworze Mazowieckim w niedzielę wieczorem doszło do dużej akcji ratunkowej nad Narwią. Wędkarz zgłosił, że widział ciało w rzece, co uruchomiło działania policji, strażaków i nurków. Po kilku godzinach poszukiwań nie znaleziono jednak żadnych zwłok. Okazało się, że zgłaszający był pod wpływem alkoholu i nie potrafił wskazać dokładnego miejsca zdarzenia. Policja nadal monitoruje sytuację, ale nie ma potwierdzenia, że ciało rzeczywiście było w rzece.
2: Na drodze z Morskiego Oka do Zakopanego doszło do tragicznego wypadku. Samochód potrącił młodego niedźwiedzia, który nie przeżył uderzenia. Na miejscu szybko pojawili się pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz policja. Szczegóły zdarzenia są nadal badane. Tragedia nad Jeziorem Rożnowskim. 43-letnia kobieta zginęła po tym, jak wypadła ze skutera wodnego prowadzonego przez jej partnera. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się jej uratować. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a skuter został zabezpieczony do dalszych badań. Partner kobiety był trzeźwy i został przesłuchany jako świadek. Od 1 grudnia zmieniają się zasady dotyczące dowodów osobistych. Najważniejsza zmiana to możliwość odbioru dokumentów w innej gminie niż ta, w której złożono wniosek. To ułatwienie dla osób często podróżujących lub pracujących poza miejscem zamieszkania. Dodatkowo, jeśli dowód zostanie omyłkowo unieważniony, jego ważność będzie można przywrócić w ciągu 30 dni.
1: W najbliższą środę czeka nas niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie słońca. W Warszawie kulminacja nastąpi około godziny 22, a we Wrocławiu o 29. Na zachodzie Polski księżyc przysłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. To najgłębsze zaćmienie widoczne w Polsce od 1999 roku. W piątkowym losowaniu Eurojackpot padła wysoka wygrana w Polsce. Szczęśliwy gracz z Bydgoszczy zgarnął ponad 2 miliony złotych. Największa wygrana trafiła do Niemiec, gdzie zwycięzca zdobył ponad 140 milionów złotych. To kolejne dowody na to, że Eurojackpot może zmienić życie w jednej chwili. W Łomży 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5 piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji 3 mężczyzn udało się uniknąć tragedii. Rozłożyli oni koc, który zamortyzował jej upadek. Dziecko przebywa w szpitalu, a jej stan jest dobry. W chwili zdarzenia matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu i może usłyszeć zarzuty.
2: Przed nami fala upałów, która rozpocznie się już w piątek, 14 sierpnia. W zachodnich województwach temperatura może sięgnąć nawet 31 stopni. Najgoręcej będzie w niedzielę, 16 sierpnia, kiedy na Podkarpaciu termometry pokażą do 35 stopni. Synoptycy zapowiadają alerty przed upałem dla kilku regionów, w tym Dolnośląskiego i Śląskiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku wybuchła afera związana z wypłatą ponad 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej. Wśród beneficjentów znalazła się firma męża Anny Konieczyńskiej, wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wątpliwości budzi fakt, że brak jest potwierdzeń zalania tych nieruchomości przez Straż Pożarną czy satelity. Ministerstwo Rozwoju oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzą kontrolę w tej sprawie. Wyniki mogą mieć poważne konsekwencje dla lokalnej polityki i rozliczeń finansowych. Sprawa jest rozwojowa i może przynieść dalsze działania ze strony organów ścigania.
2: Polska została pominięta na liście europejskich krajów w nowych zasadach korzystania z internetu Starlink podczas podróży. Oznacza to, że polscy użytkownicy mogą napotkać inne warunki korzystania z usługi poza granicami kraju. Na liście znalazły się m.in. Czechy, Słowacja i Litwa, ale Polski zabrakło. To może wpłynąć na ograniczenia dla Polaków podróżujących po Europie z usługą Starlink. Nie wiadomo, czy to błąd, czy celowa decyzja firmy Ilona Maska. Nowe zasady obowiązują od 10 sierpnia, ale daty w komunikatach są różne, co wprowadza dodatkowe zamieszanie.
1: Jacek Karnowski, wiceminister funduszy, ostrzega przed możliwym polexitem w kontekście wyborów w 2027 roku. Wskazuje na Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Brauna i Mateusza Morawieckiego jako polityków, których działania mogą prowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Karnowski podkreśla, że członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko fundusze, ale także korzyści z rynku wspólnego i bezpieczeństwa. W rozmowie z Business Insider Polska zaznacza, że Polacy powinni zastanowić się, czy głos na prawicę nie oznacza de facto głosu za opuszczeniem Unii. Wiceminister odniósł się również do Krajowego Planu Odbudowy, informując, że Polska wykorzysta ponad 90% dostępnych środków.
2: Obawy o bezpieczeństwo to główny powód, dla którego część Polaków unika aplikacji bankowych. Co trzecia osoba nie chce instalować dodatkowego oprogramowania na telefonie. Dla 19% użytkowników aplikacje są zbyt skomplikowane, a tyle samo osób nie wie, jak zacząć z nich korzystać. Mimo to, dla 75% badanych aplikacje są podstawą zarządzania finansami. Wśród 30-latków aż 81% korzysta z nich regularnie. Badanie przeprowadził Santander Consumer Bank.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: W 1926 roku na Górnym Śląsku doszło do niezwykłej operacji finansowej. Amerykańscy inwestorzy, w tym W. Averell Harriman i Anaconda Copper Mining Company, przejęli kontrolę nad Gisze S.A., jednym z największych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Zastosowano skomplikowaną strukturę holdingową, która budziła podejrzenia o ukryte niemieckie wpływy. Choć formalnie kontrolę przejęli Amerykanie, niemiecki kapitał wciąż miał znaczący udział. Operacja ta była zgodna z prawem, ale jej złożoność wzbudzała kontrowersje. Dziś podobne rozwiązania są powszechne. Jednak w latach 20. XX wieku były nowością. Sejm zbliża się do uchwalenia nocnej prohibicji, która uniemożliwi zakup alkoholu w sklepach między 22 a 6 rano. Projekt cieszy się poparciem większości sił politycznych oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Wyjątek od zakazu dotyczy stacji paliw, które nadal będą mogły sprzedawać alkohol w nocy. Restauracje i bary nie zostaną objęte ograniczeniem, co pozwoli na spożywanie alkoholu w tych miejscach do późna. Obecnie podobne zasady funkcjonują już w wielu miastach w Polsce. Ponadto posłowie rozważają również zakaz reklamy alkoholu, w tym nawet napojów 0%.
2: 14 sierpnia wiele urzędów w Polsce będzie zamkniętych, w tym wszystkie placówki ZUS. To efekt decyzji o dodatkowym dniu wolnym dla członków Korpusu Służby Cywilnej, ponieważ 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypada w sobotę. Dotyczy to m.in. pracowników ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich. W Warszawie nieczynne będą również Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i dzielnicowe wydziały obsługi mieszkańców. Warto pamiętać, że wiele spraw można załatwić online, korzystając z portalu e-ZUS.
1: Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE podczas targów lotniczych Farnborough 2026. Nowy pocisk ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów, co pozwoli na bardziej ekonomiczną obronę przed dronami i pociskami manewrującymi. PAC-3 ACE ma kosztować o połowę mniej niż jego poprzednik PAC-3 MSE, zachowując przy tym 2/3 jego zdolności bojowych. Pierwszy testowy lot planowany jest za 18 miesięcy, a produkcja ma ruszyć w ciągu kilku lat. Pocisk będzie kompatybilny z istniejącym działającymi systemami obrony, co przyspieszy jego wdrożenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska planuje przeznaczyć niecałe 2 biliony złotych na obronność w latach od 2025 do 2035. To ponad 2 razy więcej niż w poprzedniej dekadzie. Wydatki te mają wzmocnić siły zbrojne RP, ale ich wpływ na gospodarkę zależy od udziału krajowej produkcji. Szacuje się, że 41% zakupów zbrojeniowych zostanie zrealizowanych w Polsce. Wydatki na obronność obejmują nie tylko sprzęt, ale także koszty osobowe, które pochłoną największą część budżetu. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest inwestowanie w badania i rozwój, by zwiększyć krajową wartość dodaną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Radio Super Express.

0: będzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 460 odcinkiem. Premiera już w piątek, 21 sierpnia o godzinie 15:05 na TVP2. W tym odcinku Petra planuje przekazać dziecko Pii pod opiekę Gregoriowi, co wywołuje burzę wśród pałacowej służby. Ricardo i Romulo otwarcie sprzeciwiają się tej decyzji, podkreślając, jak ważny jest los osieroconego malucha. Dodatkowo Lope wraca do rezydencji w kiepskim stanie, a Lorenzo składa Marii Antonii nieodpowiednią propozycję. Serial, osadzony w 1913 roku, przyciąga widzów intrygami i zaskakującymi zwrotami akcji. W rolach głównych występują Ana Garcés, Eva Martín i Arturo Sancho. W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe czeka nas emocjonująca akcja poszukiwawcza małej Ninki. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 16 września. W poszukiwania zaangażowane będą liczne służby, w tym policjanci, strażacy i ratownicy, a także psy, tropiące i drony. Początkowo wszystko wskazuje na to, że śledczy są blisko odnalezienia dziewczynki. Jednak nagle pies traci trop, co prowadzi do podejrzeń, że Ninka mogła zostać zabrana samochodem. Dla matki dziewczynki, Blanki, to niezwykle trudny moment pełen napięcia i niepewności. Czy Ninka została porwana? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu. W najnowszym 4266 odcinku serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w środę, 19 sierpnia o godzinie 20:15, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Julka, uzależniona nastolatka, postawi swojego ojca, Igora, w niezwykle trudnej sytuacji. Po odkryciu przez Igora prawdy o jej nałogu, Julka zagrozi, że odbierze sobie życie, jeśli zostanie wysłana na odwyk. Igor, zrozpaczony i zdeterminowany, będzie musiał podjąć decyzję, która może mieć tragiczne konsekwencje. Czy zdecyduje się na leczenie córki, mimo jej groźby? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
3: Na Wspólnej w odcinku 4266 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Julka nie wraca na noc, co wywołuje panikę u Igora, który odkrywa, że córka jest pod wpływem narkotyków. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy dziewczyna grozi samobójstwem. Agnieszka zmaga się z trudnościami w ośrodku i proponuje założenie fundacji, co tylko zaostrza konflikt z Ryszardem. Juliusz planuje ujawnić się jako tajemniczy Janusz z internetu, ale jego plany krzyżuje randka profesor Agier. Premierowy odcinek będzie można obejrzeć w środę, 19 sierpnia o 20:15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej. Serial 1670 zyskał ogromną popularność w Polsce, a jego 3 sezony dostarczyły widzom mnóstwo emocji. Teraz fani mogą zagłosować, który sezon był najlepszy. Pierwszy sezon zachwycił krytyków i szybko stał się jedną z najlepszych polskich komedii. Drugi sezon postawił na odważne rozwiązania, co spotkało się z mieszanymi opiniami. Trzeci sezon, który niedawno zadebiutował, przeniósł akcję do Warszawy i pokazał bunt chłopski w Adamczysze. Dla tych, którzy chcą zajrzeć za kulisy produkcji, Netflix Polska przygotował 5 odcinków cykl na YouTube, który odkrywa tajemnicę planu zdjęciowego. Pierwszy odcinek już dostępny, a kolejne pojawią się 13, 17, 20 i 25 sierpnia. Akacjowa 38 przynosi kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co martwi jego ojca. We wtorek, 25 sierpnia, Flora niecierpliwi się, czekając na formalne oświadczyny Elpeny. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela. Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby porwania Moisesa. W piątek, 28 sierpnia Carmen i Diego odkrywają ciało Riery, a Antonito staje przed trudnym wyborem, gdy jego wynalazek zostaje skradziony. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Emocje i zwroty akcji gwarantowane.
2: W 19 sezonie Barw Szczęścia Tolek w końcu otrzyma informację o dacie rozprawy rozwodowej z Irenką. Choć Anatol stara się udawać, że rozwód to tylko formalność, jego przyjaciele szybko zauważają, że za uśmiechem kryje się smutek. Tolek pragnie jak najszybciej zamknąć ten rozdział życia i rozpocząć nowy. Marzy o wolności, spotkaniach z przyjaciółmi i beztroskich chwilach. Jednak pod maską humoru kryją się głębsze emocje. Basia, jego współlokatorka, dostrzega, że Tolek traktuje rozwód jako osobistą porażkę. Nowe odcinki serialu powrócą na antenę TVP 2 już 7 września.
3: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć. W 1006 odcinku, który zobaczymy już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP, jeden Poyraz jest przekonany, że Nana odwzajemnia jego uczucia, ale ona unika konfrontacji. Czy te wydarzenia zmienią ich losy? W poprzednich odcinkach, podczas podróży poślubnej, ich romantyczne chwile przerwała dramatyczna wiadomość o chorobie Jusufa, który padł ofiarą trucizny. Tymczasem Mert zdobywa się na odwagę i wyznaje Nanie miłość do Nazli. W tle rozwija się również wątek Sinana, który spędza wieczór z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Dostępna codziennie o 16 na TVP, 1 oraz online na TVP VOD.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rocznica objęcia urzędu prezydenta przez Karola Nawrockiego została przyćmiona przez kontrowersyjne wypowiedzi Lecha Wałęsy. Były prezydent zakwestionował legalność wyboru Nawrockiego, domagając się ponownego przeliczenia głosów. Na te słowa zareagowała Beata Kempa, doradczyni prezydenta, określając postawę Wałęsy jako smutny obraz. Zygmunt Solorz, założyciel Polsatu, świętował swoje 70. urodziny w malowniczym pałacu we Florencji. Wśród gości znalazł się były premier Leszek Miller, który podkreślił wzruszającą atmosferę wydarzenia. Uroczystość uświetniły toskańskie potrawy oraz występy muzyczne. Obecne były także dzieci jubilata, co sugeruje zakończenie rodzinnego sporu o majątek. W Teksasie zauważono tajemniczego kota pokrytego czerwoną farbą, błąkającego się po ulicach League City. Zwierzę wygląda na wychudzone i maltretowane, a służby apelują, by nie próbować go łapać ani karmić. Internauci spekulują, że kot mógł uciec z nielegalnych walk zwierząt, jednak lokalne organy ścigania nie rozpoczęły jeszcze śledztwa. Organizacje zwierzęce starają się schwytać kota i zapewnić mu pomoc.
1: Donald Trump musiał potajemnie opuścić Turcję z powodu groźby zamachu ze strony Iranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych został ewakuowany za pomocą pojazdu cateringowego do mniejszego wojskowego samolotu, zamiast wracać nowym Air Force One. Operacja była tak tajna, że nawet niektórzy wysocy urzędnicy nie byli świadomi jego prawdziwego miejsca pobytu. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie systemy obronne w pobliżu rezydencji nad Morzem Czarnym, znanej jako Pałac Putina. Zniszczono system walki radioelektronicznej oraz co najmniej jedną wyrzutnię S-400. Zdjęcia satelitarne potwierdzają część zniszczeń. Według ekspertów ochrona tego terenu została poważnie osłabiona.
2: Na niemieckiej autostradzie A19 doszło do nietypowego incydentu. 53-letni Polak, będąc pod wpływem alkoholu, prowadził traktor z prędkością 40 km na godzinę, poruszając się zygzakiem. Policja zatrzymała go, odkrywając, że miał ponad 2 promile alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Dzięki szybkiej reakcji świadków i funkcjonariuszy uniknięto tragedii. W Finlandii trwa burzliwa debata po szokującym incydencie z udziałem policji. Podczas pościgu w miejscowości Tuusula nieoznakowany radiowóz celowo uderzył w motorowerzystę. Zepchnął go z drogi, a chłopak wpadł do rowu. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Obecnie prowadzone są 2 śledztwa, które mają wyjaśnić działania zarówno policji, jak i młodego kierowcy. W zachodniej Kolumbii doszło do tragicznego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4, które zabiło co najmniej 132 osoby. W Cali i Manizales zniszczenia są ogromne. Zawaliły się 3 szpitale, a 18 zostało uszkodzonych. W Cali wprowadzono godzinę policyjną, by ułatwić pracę ratownikom. Władze ogłosiły stan wyjątkowy w całym kraju.

0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Siły powietrzne Ukrainy straciły myśliwiec MiG-29, który uległ awarii 10 sierpnia w obwodzie odeskim. Podczas misji bojowej doszło do sytuacji awaryjnej przy odpalaniu pocisku, co spowodowało pożar samolotu. Pilot zdołał się bezpiecznie katapultować i został przetransportowany do placówki medycznej. To kolejny incydent w serii strat ukraińskiego lotnictwa w ostatnich miesiącach. W pułku reprezentacyjnym Wojska Polskiego służba to nie tylko zaszczyt, ale i wyzwanie. Żołnierze, zwani potocznie laleczkami, są doskonale wyszkoleni do interwencji w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Mimo rygorystycznych wymagań zdrowotnych, wielu młodych kandydatów odpada na etapie kwalifikacji medycznej. Pułk wciąż poszukuje młodych, wysportowanych rekrutów, aby utrzymać pełny skład.
2: Gdańscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie jednostek pływających przy ulicy Dokowej. Do zdarzenia doszło 28 lipca, a straty oszacowano na ponad 650 tysięcy złotych. Dzięki analizie dowodów i nagrań z monitoringu udało się ustalić tożsamość podejrzanych. Obu mężczyznom grozi kara nawet do 10 lat więzienia. Dorota Gawryluk prowadziła debatę z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie odbyło się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i przyciągnęło uwagę zarówno zwolenników, jak i krytyków. W debacie uczestniczyli m.in. Rafał Ziemkiewicz, Krzysztof Stanowski i profesor Andrzej Nowak. Dziennikarka podkreśliła, że debaty są kluczowe dla wymiany poglądów i wyraziła gotowość do prowadzenia ich z przedstawicielami różnych stron politycznych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Mazurach trwają prace nad nowym serialem dokumentalnym o rodzinie Kwaśniewskich. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, jego żona Jolanta oraz córka Aleksandra uczestniczą w nagraniach nad jednym z jezior. Ekipa filmowa, w tym operatorzy kamer i dźwiękowcy, rejestruje sceny w malowniczej scenerii. Produkcja ma pokazać rodzinę w swobodnej, letniej atmosferze.
1: Premier Donald Tusk odwiedził plan zdjęciowy serialu Rancho, co wywołało burzę w mediach społecznościowych. Nagranie z jego wizyty szybko obiegło sieć, a reakcje były mieszane. Część internautów i polityków skrytykowała premiera za tę wizytę, podczas gdy inni docenili jego poczucie humoru. Reżyser serialu, Wojciech Adamczyk, zaapelował, by nie łączyć wizyty z sympatiami politycznymi, podkreślając prestiż wydarzenia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Agnieszka Fitkał, perepeczko, znana z roli Simony w M jak miłość, narzeka na swoje dziadowskie emerytury z Polski i Australii. Choć pobiera świadczenia z dwóch krajów, twierdzi, że nie pozwalają one na luksusowe życie. Aktorka, która słynie z bezkompromisowych wypowiedzi, podkreśla, że najważniejsze jest dla niej dobre towarzystwo i szczęście, a w razie potrzeby potrafi sama zarobić na coś ekstra. Cóż, kto by pomyślał, że życie na dwóch emeryturach może być takie trudne?
1: Bułgaria, kraj, który wygrał Eurowizję 2026 roku, wciąż nie może zdecydować, gdzie odbędzie się konkurs w 2027 roku. Sofia, dotychczasowy faworyt, musi teraz stawić czoła niespodziewanemu rywalowi, nadmorskiemu Burgas. Polityczne przepychanki, korupcyjne plotki i zakulisowe gry sprawiają, że decyzja wciąż wisi w powietrzu. Czyżby Eurowizja miała uciec z wielkiej stolicy do małego kurortu? Ostateczny werdykt ma zapaść do środy, ale kto wie, co jeszcze się wydarzy. Joanna Krupa, znana gwiazda TVN, wpadła w objęcia kontrowersyjnego polityka Dominika Tarczyńskiego, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Zdjęcia z ich czułymi gestami zaskoczyły wszystkich, ale modelka szybko rozwiała wszelkie wątpliwości. Okazuje się, że to tylko niewinna kolacja z przyjaciółmi, a Krupa nie ma z Tarczyńskim żadnego kontaktu. Cóż, media jak zwykle zrobiły z igły widły, a Joanna pozostaje dumną singielką.
0: Ilona Krawczyńska triumfuje w 13. edycji Tańca z Gwiazdami, choć nie obyło się bez zgrzytów z produkcją. Modelka, która niechętnie wpuszcza media do swojego życia, musiała stawić czoła oczekiwaniom telewizji, która, jak wiadomo, żywi się emocjami. Krawczyńska, znana z projektu Siostry AD i HD, podkreśla, że woli dzielić się pozytywną energią niż łzami rozpaczy. Mimo wszystko udało jej się znaleźć złoty środek i zakończyć przygodę z kryształową kulą w ręku.
2: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Zaskakujące wieści z polskiego świata filmowego. Andrzej Beja-Zaborski, niezapomniany komendant z cyklu U Pana Boga, odszedł w wieku 75 lat. Choć jego kariera zaczęła się od bębnienia na perkusji, to właśnie role filmowe i teatralne przyniosły mu sławę. Córka Monika, mimo ojcowskich przestróg, postanowiła kontynuować rodzinną tradycję aktorską, co tylko potwierdza, że geny bywają nieubłagane.
0: Iga Cembrzyńska, legenda polskiej sceny, opuściła nas 30 lipca, zaledwie kilka tygodni po swoich 87 urodzinach. Jej ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 sierpnia w Warszawie, a rodzina prosi o wsparcie puckiego hospicjum zamiast kwiatów. Cembrzyńska, znana z Hydrozagadki, przez lata tworzyła niezapomniane kreacje, a jej życie było splecione z Andrzejem Kondratiukiem. Teraz dołączy do niego na powązkach wojskowych. Krakowski zespół Six Saints, znany z Brutal Glam, nie przestaje zaskakiwać. Właśnie wypuścili nowy singiel Fuse, który jest zapowiedzią ich nadchodzącej płyty Brutal Glam. Utwór to prawdziwa petarda, opowiadająca o walce Dawida z Goliatem, czyli o sprzeciwie wobec systemu. A już tej jesieni ruszają w trasę koncertową po Polsce, gdzie zagrają wspólnie z formacją Hypnosaur. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Jędrzej Wise, po współpracy z Kasią Nosowską, postanowił zaskoczyć fanów mocniejszym, rockowym brzmieniem. Jego nowy singiel, Pogubiłem części od zestawu, to nie tylko podróż do lat 90., ale przede wszystkim emocjonalny rollercoaster o utracie siebie w imię miłości. Artysta śpiewa o momencie, gdy trudno rozpoznać własną twarz w lustrze, a utwór staje się manifestem i sygnałem alarmowym. Czas się obudzić i poskładać te wszystkie części, które kiedyś oddaliśmy drugiej osobie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Paul and Rock Festival, znany jako najpiękniejszy festiwal świata, zakończył się dramatycznym akcentem. Podczas występu orkiestry dorosłych dzieci, ojciec perkusisty Michała Dolskiego doznał wylewu, co przerwało koncert. Teraz muzyk prosi o wsparcie finansowe na kosztowną rehabilitację ojca, a Jurek Owsiak apeluje do fanów o pomoc. Cóż, życie potrafi zaskoczyć nawet na największej scenie.
1: ZZ Top, legendarna formacja rockowa, znów w tarapatach. Perkusista Frank Baird, który od 1969 roku nieprzerwanie grał z zespołem, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Zastąpił go Michael Monahan, ale fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo nie wiadomo, kiedy Baird wróci na scenę. Mimo tych zawirowań, zespół nie odwołuje trasy i planuje koncerty w Meksyku oraz Ameryce Południowej w przyszłym roku. Stevie Nicks i Lindsey Buckingham, dawni partnerzy życiowi i zawodowi, zaskoczyli wszystkich, odnawiając kontakt po latach burzliwych relacji. Wygląda na to, że ich rozmowy mogą przynieść coś, co ucieszy fanów Fleetwood Mac. Buckingham w rozmowie z E-News tajemniczo zapowiada, że przyszły rok będzie pełen niespodzianek. Czyżby szykowała się reaktywacja zespołu? Czas pokaże, co skrywają te muzyczne legendy. Javier Bardem, znany z ról w filmach braci Coen, okazuje się być prawdziwym fanem ciężkich brzmień. Jego miłość do rocka zaczęła się, gdy jako dziesięciolatek usłyszał Highway to Hell, AC/DC, i od tego czasu jego życie zmieniło się na zawsze. Zamiast kołysanek, przed snem słucha Slipknota. A na planie serialu Peleryna Strachu przygotowuje się do roli psychopaty przy dźwiękach metalcore'u. Wygląda na to, że dla Bardema rock to nie tylko muzyka, ale sposób na życie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na bezchmurne niebo nad Polską. W Katowicach termometry wskażą 18 stopni, a wiatr północny osiągnie 5 metrów na sekundę. W Toruniu zaś możemy liczyć na również 18 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 5 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwa akcja zbierania podpisów w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy stołecznej akcji referendalnej zgromadzili już 27,5 tysiąca podpisów, a do 28 września muszą zebrać 132 tysiące. Wolontariuszy można spotkać w różnych częściach miasta, a miejsca zbiórek są aktualizowane w mediach społecznościowych. Dyskusje na ten temat budzą wiele emocji wśród mieszkańców stolicy. W Piastowie pod Warszawą wybuchł potężny pożar, który objął dom jednorodzinny i przestrzeń usługową. Z ogniem walczy ponad 40 strażaków, a dym widać z kilku kilometrów. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych, a sąsiednie budynki zostały ewakuowane. Po zakończeniu akcji gaśniczej przyczyny pożaru będą badać śledczy. W sobotę wieczorem na warszawskim Ursynowie doszło do groźnej kolizji. Kierowca Audi zignorował czerwone światło i uderzył w autobus linii 185. Obaj kierowcy, obywatele Ukrainy, byli trzeźwi i nie odnieśli obrażeń. Sprawa trafi do sądu, gdzie zostaną zbadane szczegóły zdarzenia. Port lotniczy Warszawa-Radom zanotował w lipcu rekordową liczbę pasażerów. Odprawiono tam ponad 25 tysięcy podróżnych, co oznacza wzrost o 43% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. 27 lipca był dniem z największą liczbą obsłużonych pasażerów w historii lotniska. Zrealizowano wtedy 15 operacji lotniczych. Port w Radomiu zaczyna odgrywać coraz większą rolę w regionie, wspierając przeciążone lotnisko Chopina.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek na Jeziorze Rożnowskim niedaleko Nowego Sącza. 43-letnia kobieta wypadła ze skutera wodnego i utonęła. Poszukiwania trwały ponad 2 godziny, a ciało wydobyto z głębokości około 10 metrów. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a skuter został zabezpieczony do dalszych czynności.
1: Na Dunajcu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kobieta z psem wypadła z kajaka i utknęła w rwącym nurcie rzeki. Na szczęście miejscowi flisacy szybko zareagowali i uratowali poszkodowaną oraz jej czworonoga. Wodniacy apelują o większą ostrożność i lepsze regulacje, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Od 1 grudnia zmieniają się zasady odbioru dowodów osobistych. Teraz będzie można wybrać dowolną gminę w Polsce jako miejsce odbioru dokumentu. To ułatwienie dla osób często podróżujących lub zmieniających miejsce zamieszkania. Nowe przepisy wprowadzają też szybką procedurę naprawczą w przypadku błędnego anulowania dowodu przez urzędnika.
1: Na trasie z Morskiego Oka do Zakopanego doszło do śmiertelnego potrącenia młodego niedźwiedzia przez samochód. Zwierzę zginęło na miejscu. Sprawą zajmuje się Tatrzański Park Narodowy oraz lokalna policja. Do zdarzenia doszło tuż przed zjazdem na Murza Sichle.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zabrzu doszło do groźnego wypadku, gdy 79-letni mężczyzna ugrzązł w mulistym dnie dzikiego zbiornika wodnego. Na szczęście kładowcy zauważyli seniora i wezwali służby ratunkowe. Strażacy i płetwonurkowie szybko wyciągnęli mężczyznę na brzeg, a następnie został on przewieziony do szpitala. Służby przypominają o niebezpieczeństwach związanych z kąpielą w niestrzeżonych akwenach. W Częstochowie doszło do poważnego wypadku z udziałem rowerzystki i tramwaju. 18-latka, wykonując manewr skrętu, wjechała pod nadjeżdżający tramwaj, co skutkowało poważnymi obrażeniami. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii w stanie ciężkim, ale stabilnym. Policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
2: W Gliwicach doszło do niepokojącego incydentu w rejonie 2 przedszkoli. 26-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję po tym, jak miał obserwować dzieci i dopuścić się wobec nich zachowań o charakterze seksualnym. Sąd zdecydował, że spędzi on najbliższe 3 miesiące w areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Gliwicach pod nadzorem prokuratury. Sąd rejonowy w Goleniowie podjął decyzję w sprawie 2 szesnastolatków, którzy brutalnie zaatakowali 17-letniego chłopaka. Jeden z napastników trafi do schroniska dla nieletnich, a drugi do ośrodka wychowawczego. Obaj na 3 miesiące. Poszkodowany 17-latek, który został poważnie ranny, przebywa w szpitalu w Szczecinie, a jego stan jest stabilny. Motywy ataku pozostają nieznane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najbliższą środę, 12 sierpnia, czeka nas niezwykłe zjawisko. Głębokie zaćmienie Słońca. W Polsce Księżyc zasłoni nawet do 87% tarczy słonecznej, a maksimum zjawiska nastąpi około godziny 20. W wielu miejscach kraju zaćmienie zbiegnie się z zachodem Słońca, co doda mu malowniczego charakteru. Pamiętajmy, by do obserwacji używać specjalnych okularów z filtrem, aby chronić wzrok. W piątek rozbito ogromną kumulację Eurojackpot. Szczęśliwiec z Polski wzbogacił się o ponad 2 miliony złotych dzięki kuponowi wysłanemu w Bydgoszczy. Największa wygrana trafiła do Niemiec, gdzie zwycięzca otrzyma ponad 140 milionów złotych. To pokazuje, jak jedno losowanie może odmienić życie.
2: W Łomży doszło do dramatycznego wypadku. 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5. piętrze. Dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy rozłożyli koc, dziecko przeżyło upadek. Matka dziewczynki była w tym czasie pijana i spała. Dziewczynka trafiła do szpitala w Białymstoku, a policja bada sprawę.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na bezchmurne niebo nad Polską. W Białymstoku termometry wskażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu zaś możemy liczyć na 21 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 6 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W trzeciej kolejce Ekstraklasy Jagiellonia Białystok przegrała z Widzewem Łódź 0-2. Kluczowe okazały się dwie minuty drugiej połowy, kiedy to Sebastian Bergier i Fran Alvarez zdobyli bramki dla Widzewa. Po trzech meczach Jagiellonia ma 6 punktów, a Widzew 5. Na czele tabeli znajdują się Lech Poznań i Legia Warszawa.
1: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0. A teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów.
0: Robert Lewandowski ponownie wpisał się na listę strzelców w meczu Chicago Fire przeciwko Santos Laguna, ustalając wynik na 3-1. Mimo problemów pod bramką rywali, Polak nie zamierzał opuszczać boiska, co podkreślił trener Greg Berhalter. Lewandowski zdobył gola w doliczonym czasie gry, pokazując swoją determinację i głód gry. Mecz był pełen emocji, a Fire odwróciło losy spotkania po słabszym początku.
1: Arkadiusz Milik wrócił do zdrowia i przygotowuje się z Juventusem do nowego sezonu. Mimo że klub chętnie by go sprzedał, na razie nie pojawiły się żadne konkretne oferty. Polski napastnik przez ostatnie 2 lata zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale teraz jest w pełni gotowy do gry. Jego przyszłość w Juventusie pozostaje jednak niepewna.
0: W Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2026 roku. W zawodach bierze udział 74 reprezentantów Polski, którzy będą walczyć o medale w 50 konkurencjach. To szansa na poprawę wyników z poprzednich mistrzostw w Rzymie, gdzie zdobyliśmy 6 krążków. Po słabszych latach polscy lekkoatleci liczą na lepszy występ i awans w klasyfikacji medalowej. Dziś drugi dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. O medale powalczą m.in. Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki oraz Paweł Fajdek w rzucie młotem. Wieczorem odbędą się finały, w tym rzut młotem mężczyzn o godzinie 20:10 i finał biegu na 100 metrów przez płotki kobiet o godzinie 22:30. Transmisję można śledzić na TVP1 i TVP Sport. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, uzyskując czas 11,02 sekundy. Złoto wywalczyła Brytyjka Amy Hunt, która była szybsza o zaledwie 0,02 sekundy. To już trzeci medal Swobody na Mistrzostwach Starego Kontynentu. Tegoroczna rywalizacja na 100 metrów była jedną z najbardziej otwartych konkurencji mistrzostw.
1: Mariusz Wach, zaledwie 3 tygodnie po walce z Tysonem Furym, ponownie wszedł do ringu na gali Prime 18. Tym razem zmierzył się z 6 zmieniającymi się rywalami w formule K1. Walka zakończyła się po 3 rundach, a decyzję o jej przerwaniu podjął narożnik Wacha. Legendarny promotor Lou DiBella skrytykował udział Wacha w tych pojedynkach, podkreślając, że 46-latek powinien być chroniony przed takimi wyzwaniami. Royce White, były zawodnik NBA, wywołał kontrowersję, ogłaszając, że identyfikuje się jako kobieta i planuje zadebiutować w lidze WNBA. Jego działania to celowa prowokacja mająca na celu zwrócenie uwagi na niejasności w regulaminach sportowych. White opublikował zdjęcie w blond peruce, wyśmiewając krytyków i podkreślając, że chce grać w koszykówkę z kobietami. Inicjatywa ma wywołać dyskusję o zasadach w sporcie. Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem 3 głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę. Katarzyna Niewiadoma Finej zdobyła tytuł wicemistrzyni Tour de France 2026. Polska kolarka zakończyła rywalizację na 2. miejscu, ustępując jedynie Demi Vollering z Holandii. To już 5. podium Niewiadomej w tym prestiżowym wyścigu. Zawodniczka, znana z sukcesów na trasie, cieszy się także szczęśliwym życiem prywatnym u boku męża, Taylora Fineya.
0: Tomasz Fornal, polski siatkarz, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po tym, jak w swoim vlogu nazwał część chińskiego miasta Ningbo slumsami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję chińskich mediów i kibiców, którzy zarzucili mu brak szacunku. W odpowiedzi niektórzy komentatorzy zaczęli nazywać Polskę slumsami Europy.
1: Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu i zawodnik FC Porto, został zauważony w towarzystwie znanej wokalistki Agnieszki Nowakowskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że artystka może być jego nową partnerką. Pietuszewski, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, dotychczas trzymał swoje życie uczuciowe w tajemnicy. Czy to początek nowego związku? Tego na razie nie wiadomo. Zmarł Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy Polskiego Radia, znany z relacji kolarskich. Odszedł w dniu swoich 83 urodzin, tuż przed finałem Tour de Pologne, z którym był mocno związany. Jego śmierć skomentowali m.in. Roman Czejarek i Czesław Lang, podkreślając jego wkład w popularyzację sportu. Rezner był także odznaczony za zasługi dla dziennikarstwa i sportu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Warszawie niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Justin, zdeterminowany, by zdemaskować Karolinę, sięga po niekonwencjonalne metody. Skontaktuje się z Celiną, która ma doświadczenie w takich sprawach. Brońska, pełna obaw, spotka się z biznesmenem, nie wiedząc, że zlecenie dotyczy jej bliskich. Justin przekonuje, że problemem jest świeżo upieczona pani Stańska, która wciągnęła w swoje intrygi także Bruna. Czy Brońska zdecyduje się pomóc Justinowi w tej skomplikowanej sytuacji? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Dziedzictwo powraca z 1006 odcinkiem pełnym emocji. Już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP1, widzowie zobaczą, jak Poyraz próbuje porozmawiać z Naną o ich uczuciach, ale ona unika konfrontacji. Tymczasem Mert wyznaje Nanie swoją miłość do Nazli, a Yusuf wraca do szkoły po problemach zdrowotnych. Ainur przyjmuje zaproszenie na kolację od Kwana, ale wciąż myśli o Sinanie. Prokurator decyduje się na romantyczne spotkanie z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, dramatach i rodzinnych zawirowaniach, które trzymają widzów w napięciu.
0: W 4260 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie pożegnali Marię Ziębę, graną przez Bożenę Dykiel. Maria zmarła nagle podczas lotu powrotnego z Hiszpanii, co wywołało falę emocji wśród fanów. Włodek, jej mąż, nie mógł być przy niej w ostatnich chwilach, co dodało dramatyzmu tej scenie. Opinie widzów są podzielone. Jedni uważają, że scena była wzruszająca, inni krytykują sposób zakończenia wątku. Niektórzy fani wyrazili żal, że nie oddano większego hołdu Bożenie Dykiel za jej wieloletnią pracę w serialu. Maria Zięba była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na Wspólnej, co czyni jej odejście szczególnie poruszającym momentem. Dla wielu widzów to nie tylko pożegnanie z postacią, ale także z samą aktorką.
1: Na Wspólnej w 4260 odcinku wyemitowanym 10 sierpnia widzowie byli świadkami dramatycznego wydarzenia – śmierci Marii Zięby. Podczas powrotu z Hiszpanii w wyniku silnych turbulencji Maria doznała rozległego zawału serca i zmarła przed lądowaniem w Warszawie. To wydarzenie wstrząsnęło mieszkańcami kamienicy, pozostawiając ich w głębokim smutku. Wkrótce w 4268 odcinku odbędzie się uroczysty pogrzeb, na którym pojawią się tłumy, w tym dawno niewidziany Grzegorz. Nowa postać, Dorota, pojawi się w serialu, przynosząc nadzieję i wsparcie w trudnych chwilach. Jej relacja z Włodkiem może stać się kluczowa, wprowadzając nowe emocje i energię do życia bohaterów. Dorota ma szansę stać się promykiem światła w ciemnym okresie żałoby.
0: Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po wakacjach. W 4240 odcinku Angelika zatrudnia się jako salowa w WeMedzie, a jej życie zaczyna się stabilizować. Jednak w 4241 odcinku sielanka zostaje przerwana przez tragedię, eksplozję podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym. Angelika desperacko szuka informacji o Kamilu, ale wojsko odmawia jej pomocy. W 4242 odcinku zwraca się do ojca, Bolesława, który stawia jej trudne warunki. W premierowym 4243 odcinku, który zostanie wyemitowany jesienią 2026 roku, Angelika wyznaje matce, na jakie kompromisy musiała pójść. Eliza, przytłoczona emocjami, szuka ukojenia w alkoholu, a w trudnych chwilach wspiera ją Świder. Pod wpływem emocji Eliza rzuca się w jego ramiona, co prowadzi do niespodziewanego wybuchu namiętności. W 1006 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Mert, najlepszy przyjaciel Poyraza, przypadkowo ujawnia swój największy sekret. Nana, będąc świadkiem tej chwili, dowiaduje się o jego uczuciach do Nazli, siostry Kilica. Mert, zaskoczony obecnością Nany, początkowo nie wie, jak zareagować, ale w końcu otwiera się przed nią. Nana, zszokowana wyznaniem, postanawia wesprzeć Merta i zachęca go do działania. Mimo jej wsparcia, Mert obawia się reakcji Kilica i prosi Nanę o dyskrecję. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o godzinie 16 w TVP1.
1: Serial Kryminalni to produkcja, która przez lata trzymała widzów w napięciu. Od premiery w 2004 roku, aż do zakończenia emisji w 2008 roku, przyciągała miliony przed ekrany. Główne role grali Marek Włodarczyk jako charyzmatyczny komisarz Adam Zawada, Maciej Zakościelny jako ambitny Marek Brodecki oraz Magdalena Szhejbal jako niezłomna Basia Storo. Serial zdobył ogromną popularność i wiele nagród, w tym 3 telekamery i złotą telekamerę. Po 101 odcinkach pełnych akcji i emocji Kryminalni zakończyli swoją przygodę, ale aktorzy kontynuowali kariery w filmie i teatrze. Dla wielu z nich była to trampolina do dalszych sukcesów. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 460. odcinkiem. Już 21 sierpnia o 15.05 na TVP. Dwa widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia w hiszpańskim serialu kostiumowym. Petra podejmie kontrowersyjną decyzję o oddaniu dziecka Pai Gregoriowi, co wywoła burzę wśród służby. Romulo i Ricardo stanowczo sprzeciwią się jej planom. W międzyczasie Lope wróci do pałacu ciężko pobity, a Maria Antonia otrzyma niestosowną propozycję od Lorenza. Śmierć Pii wciąż budzi ogromne emocje, a jej bliscy przygotowują spotkanie ku jej pamięci. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie luksusowe mury rezydencji skrywają intrygi i rywalizacje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Gdańsku z temperaturą 17 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz znalazła się w centrum medialnych spekulacji dotyczących jej przyszłości w rządzie. Pojawiły się sugestie o możliwym odwołaniu jej ze stanowiska na rzecz Szymona Hołowni. Premier Donald Tusk podczas spotkania liderów koalicji zaprzeczył tym doniesieniom, zapewniając o utrzymaniu obecnego składu rządu. Pełczyńska-Nałęcz skomentowała sytuację z sarkazmem, nazywając ją sezonem ogórkowym. Dłuższa praca przed emeryturą może się opłacać. Analizy pokazują, że seniorzy, którzy zdecydują się pracować o rok dłużej, mogą liczyć na wzrost emerytury o około 13,5-14%. Na przykład mężczyzna zarabiający średnią krajową, pracując do 66 roku życia, zwiększy swoje świadczenie z 4047 zł do 4599 zł brutto. Podobnie kobieta, która popracuje do 61 roku życia, otrzyma 2804 zł. Zamiast 2462 zł brutto. Wyjątkiem są osoby z minimalnym stażem i niskimi zarobkami, których emerytura zostanie wyrównana do ustawowego minimum. Ceny paliw na stacjach w Polsce osiągnęły najwyższy poziom od miesięcy, co jest efektem eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i blokady cieśniny Ormus. Aż 90% Polaków chce powrotu programu CPN, który miałby obniżyć ceny paliw. Jednak los programu jest niepewny, ponieważ prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd uzależnia decyzję o jego wznowieniu od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Prokuratura Krajowa odrzuciła wniosek obrońców posła Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania. Decyzję uzasadniono obawą matactwa i faktem ukrywania się polityka. Romanowski jest podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a jego miejsce pobytu pozostaje nieznane po opuszczeniu Węgier. Rzecznik Prokuratury Krajowej potwierdził, że przesłanki do aresztu nadal są aktualne.
1: Courtney Clenny, znana influencerka, została skazana na 6 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci swojego partnera, Christiana Obumseliego. Dzięki zaliczeniu 4 lat spędzonych w areszcie, wyjdzie na wolność za 2 lata. Do tragedii doszło w 2022 roku w Miami, gdzie Obumseli zginął od ciosu nożem. Rodzina ofiary nie wierzy w wersję obrony koniecznej przedstawioną przez Clenny.
2: Już 13 sierpnia w Zatoce Gdańskiej odbędzie się wodowanie pierwszej fregaty rakietowej o Rzeczpospolita Polska Wicher z programu Miecznik. Dzień wcześniej, 12 sierpnia, jednostka zostanie ochrzczona w Gdyni. Fregaty te mają wzmocnić polskie siły morskie, wspierając obronę powietrzną i zwalczanie okrętów podwodnych. Program zakłada budowę 3 jednostek, które będą gotowe do 2031 roku. W 2027 roku na porodówkach mogą królować nowe, mniej oczywiste imiona dla chłopców. Sztuczna inteligencja wskazuje, że imiona takie jak Liam, Nathaniel, Samuel, Aaron i Makar mogą zyskać na popularności. Obecnie w Polsce najczęściej wybierane są Nikodem, Antoni i Leon. Jednak trendy mogą się zmieniać, a rodzice coraz częściej szukają imion łączących oryginalność z klasyką.
1: Imię Kryspina jest jednym z najrzadszych w Polsce. W 2026 roku nosi je zaledwie 165 kobiet, co plasuje je na 1149 miejscu w rankingu popularności. Imię to ma łacińskie korzenie i oznacza kędzierzawą lub kręconą. Dla porównania, jego męski odpowiednik Kryspin jest znacznie częściej spotykany.
2: Astrologia wskazuje na 4 znaki zodiaku jako najbardziej nieprzewidywalne. Baran, bliźnięta, strzelec i wodnik to znaki, które często zaskakują otoczenie swoimi spontanicznymi decyzjami. Baran działa impulsywnie, bliźnięta szybko zmieniają plany, strzelec szuka przygód, a wodnik łamie schematy. Z nimi nigdy nie jest nudno, choć czasem trudno za nimi nadążyć.
1: W sierpniu pielęgnacja hortensji wymaga zmiany podejścia. Należy zrezygnować z nawozów azotowych i skupić się na potasie i fosforze, które wzmacniają rośliny przed zimą. Domowy nawóz z kefiru, bogaty w te pierwiastki, może być skutecznym wsparciem. Wystarczy rozcieńczyć kefir w wodzie i podlewać hortensję co 2 tygodnie.
2: Sok z cytryny może przywrócić miękkość i świeżość ręcznikom. Wystarczy dodać go do prania razem z solą, co dodatkowo zabezpieczy kolory. Pranie w niższej temperaturze, z odpowiednim cyklem, pomoże uniknąć sztywności materiału i rozwoju bakterii. Unikajmy płynów do płukania, które mogą powodować szorstkość tkanin. Już jutro, 12 sierpnia, w Polsce będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 19.10 i będzie najlepiej widoczne w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie księżyc zakryje aż 88% tarczy słonecznej. We Wrocławiu i na Mazurach zakrycie wyniesie 85%, a w Warszawie około 82%. Pamiętajmy, by do obserwacji używać specjalnych okularów z filtrem słonecznym. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN 24, miał 69 lat. Niedawno informował o swojej walce z nowotworem. Całe życie związany był z Warszawą, gdzie się urodził i studiował. Morozowski był także aktywny społecznie i politycznie, pełniąc między innymi funkcję męża zaufania podczas wyborów w 1989 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Krakowie prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem północnym wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą tak samo 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Moda znów zaskakuje. Jorcy, czyli dłuższe jeansowe spodenki, które jeszcze niedawno były symbolem modowego faux pas, teraz królują na ulicach. Nawet Julia Wieniawa, znana z wyczucia stylu, nie mogła się oprzeć ich urokowi. Kto by pomyślał, że coś, co kiedyś było obciachem, teraz jest absolutnym must have sezonu 2026.
3: Na planie kultowego rancha pojawił się nie kto inny, jak sam premier Donald Tusk. Politycy są oburzeni, ale aktorzy, jak Cezary Żak, przyjęli go z uśmiechem. Tusk, zamiast politykować, pytał o tajniki kręcenia seriali, co wywołało niemałe zdziwienie. Czyżby nowa strategia polityczna oparta na sztuce filmowej? Sandra Kubicka, znana z zamiłowania do mody, postanowiła zrobić porządki w swojej szafie. Na platformie Vinted pojawiły się jej ubrania, które znikają w mgnieniu oka. Wśród nich różowa torebka Givenchy za 1700 zł, choć na zagranicznych portalach jej cena sięga nawet 1300 dolarów. Nie zabrakło też dziecięcej kurtki Moncler za 800 zł, która w sklepach kosztuje aż 2000 zł. Cóż, moda ma swoją cenę, a Sandra wie, jak przyciągnąć uwagę. Ewelina Lisowska, znana z energetycznych koncertów, postanowiła na chwilę odpocząć od polskiej sceny i zasmakować włoskiego Dolce Vita na wyspie Elba. Włoski temperament tak ją pochłonął, że zaczęła naukę języka, a jej zdjęcia w stroju kąpielowym zyskały więcej fanów niż niejedna piosenka. Lisowska, mimo polskiego akcentu, nie wstydzi się swoich językowych potknięć, a jej wiralowy występ z Telefon Lady Gagi tylko podkreśla, że dystans do siebie to jej drugie imię. Ciekawe, czy włoski partner jest równie zachwycony jej nowymi umiejętnościami.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Ida Nowakowska, niegdyś gwiazda TVP, wraca na ekrany, tym razem w Polsacie. Po dwuletniej przerwie, wypełnionej międzynarodowymi projektami, prezenterka zadebiutuje w programie Hitster i jako uczestniczka Twoja twarz brzmi znajomo. Nowakowska, która w międzyczasie pracowała z gwiazdami światowego formatu, przyznaje, że jej artystyczne wyzwania były bardziej intensywne niż kiedykolwiek. Cóż, niektórzy myślą, że zniknięcie z polskiej telewizji to koniec kariery, ale Ida udowadnia, że to dopiero początek.
2: Magda Fem, pierwsza wokalistka zespołu Ich Troje i była żona Michała Wiśniewskiego, nadal zaskakuje swoją artystyczną energią. Choć jej odejście z zespołu i rozwód z Wiśniewskim były głośne, dziś skupia się na solowej karierze i rodzinie. Z ironią wspomina, jak jej były mąż cieszył się z jej łez, a sama przyznaje, że życie z nim było jak z doktorem Jekyllem i Mr. Hyde'em. Teraz, w wieku 55 lat, tworzy nowe projekty i cieszy się spokojem z dala od blasku fleszy.
3: Michał Szpak, znany z ekstrawaganckiego stylu i niepowtarzalnego głosu, postanowił zaskoczyć fanów, dzieląc się prywatnymi chwilami z rodziną. Wokalista, który zazwyczaj strzeże swojej prywatności jak oka w głowie, tym razem opublikował zdjęcia z rodzinnego wypadu z ojcem i bratem. Panowie w luksusowym kabriolecie wyruszyli na lody, a internet oszalał z zachwytu. To pierwszy taki męski wyjazd od dawna, a Michał podkreśla, że czas spędzony z rodziną to najlepsze lekarstwo na wszystko. Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w sierpcu zdradził, że za kulisami czeka na niego mandaryna, z którą przygotowuje pierwszy wspólny utwór. Czyżby miłość i muzyka były nierozłączne? Po rozstaniu z Polą Wiśniewską Michał i mandaryna znów są razem, a ich nowa piosenka już budzi emocje. Kto by pomyślał, że po tylu latach małżeństwa i rozwodzie dopiero teraz nagrają coś razem?
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Polsacie, jak w kalejdoskopie. Zmiany, zmiany, zmiany. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pożegnali się z Halo, tu Polsat. A na horyzoncie pojawiają się Ida Nowakowska i Rafał Brzozowski. Ten ostatni, choć z wdzięcznością, przyjmuje nowe wyzwania. Nie ukrywa, że poranne wstawanie to nie jego bajka. Czyżby Polsat szykował się na wieczorne show z Brzozowskim w roli głównej? Cóż, czas pokaże, czy nocny Marek odnajdzie się w świetle Jupiterów. Sebastian Fabijański, znany aktor, postanowił poszukać miłości w aplikacji randkowej. Tak, dobrze słyszeliście. Gwiazda kina szuka kogoś spoza świata show biznesu, bo jak sam przyznaje, bycie rozpoznawalnym na ulicy nie sprzyja budowaniu relacji. Po nawiązaniu kontaktu w aplikacji, Fabijański przenosi rozmowy na Instagrama, by upewnić się, że kobiety wiedzą, z kim naprawdę rozmawiają. Ciekawe, czy znajdzie tam prawdziwe szczęście, czy tylko kolejne wyobrażenie. Krystyna Janda, legenda polskiego kina, już wie, kto przejmie jej teatralne imperium. Córka Maria Seweryn ma kontynuować rodzinne tradycje, a wnuczki Lena i Jadwiga już teraz próbują swoich sił w świecie sztuki. Młodsza z nich, Jadwiga, założyła internetową zbiórkę, by pomóc siostrze w produkcji filmu dyplomowego. Cóż, nawet w artystycznej rodzinie czasem trzeba sięgnąć po crowdfunding, by zrealizować marzenia.
2: Blink 182 nie zwalnia tempa i już pracuje nad swoim 10. albumem. Travis Barker potwierdził, że zespół jest w studiu, a nowa płyta ma się pojawić w 2027 roku. Fani mogą szykować się na koncerty w Europie, bo Tom DeLonge, Mark Hoppus i Travis Barker już zapowiedzieli występy na przyszły rok. A dla tych, którzy chcą poznać Barkera bliżej, od 13 sierpnia na Disney Plus dostępny będzie dokument Louder Than Fear, który pokaże jego życie po katastrofie lotniczej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Katowicach prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem północnym wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą tak samo 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj nad Warszawą przeszła gwałtowna burza, która wyrządziła znaczne szkody, szczególnie na Targówku i Pradze Północ. Huraganowy wiatr przewracał drzewa i uszkadzał stragany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia o niebezpiecznej pogodzie, obejmujące m.in. Mazowsze i Lubelszczyznę. W Siedlcach wiatr osiągnął prędkość ponad 100 km na godzinę. Dwaj 16-latkowie zaatakowali mężczyznę na warszawskiej Woli, bijąc go i kopiąc, by ukraść 50 zł. Ofiara trafiła do szpitala, a napastnicy zaatakowali również przechodnia, który próbował interweniować. Policja szybko zatrzymała sprawców, którzy teraz spędzą 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
2: W nocy w placówce opiekuńczej w Pęcherach, koło Piaseczna, wybuchł groźny pożar. Ogień pojawił się po uderzeniu pioruna w dach budynku. Na szczęście wszyscy podopieczni oraz opiekunowie zdążyli opuścić obiekt przed przybyciem straży pożarnej. W akcji gaśniczej uczestniczyło blisko 30 strażaków, którzy po 4 godzinach opanowali sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
1: Poziom wody w Wiśle w Warszawie osiągnął rekordowo niski poziom 102 cm. To efekt fali upałów i braku opadów. Eksperci ostrzegają, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Wydano już 78 alertów dotyczących suszy hydrologicznej w Polsce, w tym dla całego mazowieckiego odcinka Wisły. W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy stołecznej akcji referendalnej zebrali już 27,5 tysiąca podpisów, a potrzebują 132 tysięcy. Podpisy można składać do 28 września w różnych punktach stolicy. Inicjatywa budzi wiele emocji wśród mieszkańców. W Wołominie doszło do tragicznego incydentu, gdy stado dzików zaatakowało psa na jednej z posesji. Mieszkańcy gminy są zaniepokojeni, ponieważ dziki pojawiają się tam niemal codziennie, co budzi obawy o bezpieczeństwo ludzi, zwłaszcza dzieci. Urząd Miejski podejmuje działania, by ograniczyć liczebność dzików, jednak problem wciąż pozostaje nierozwiązany. W Ursynowskim Parku nad południową obwodnicą Warszawy usunięto nowe żółte huśtawki. Okazało się, że ustawiono je zbyt blisko chodnika, co uniemożliwiało ich bezpieczne użycie. Huśtawki, które kosztowały łącznie 42 tysiące złotych, początkowo unieruchomiono, a teraz całkowicie zdemontowano. Trwają prace nad nowym rozwiązaniem, które ma spełniać wymogi bezpieczeństwa.
2: Na Mazowszu, w okolicach Ciechanowa, widziana była puma. Starostwo powiatowe apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Zaleca się unikanie spacerów po lasach i pilnowanie dzieci. W razie spotkania z pumą należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112. W sobotę wieczorem na warszawskim Ursynowie doszło do groźnego wypadku. Rozpędzone Audi zderzyło się z miejskim autobusem linii 185 na skrzyżowaniu ulic Płaskowickiej i Indiry Gandhi. Policja ustaliła, że 19-letni kierowca Audi wjechał na czerwonym świetle. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a obaj kierowcy byli trzeźwi. Sprawa trafi do sądu, ponieważ młody kierowca nie przyznaje się do winy. Tragedia nad Jeziorem Rożnowskim. 43-letnia kobieta zginęła po tym, jak wypadła ze skutera wodnego prowadzonego przez jej partnera. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się jej uratować. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a skuter został zabezpieczony do dalszych badań. Partner kobiety był trzeźwy i został przesłuchany jako świadek. Od 1 grudnia zmieniają się zasady dotyczące dowodów osobistych. Najważniejsza zmiana to możliwość odbioru dokumentów w innej gminie niż ta, w której złożono wniosek. To ułatwienie dla osób często podróżujących lub pracujących poza miejscem zamieszkania. Dodatkowo, jeśli dowód zostanie omyłkowo unieważniony, jego ważność będzie można przywrócić w ciągu 30 dni.
1: Tomasz J. został skazany na 20 lat więzienia za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka w Kłobucku. Prokuratura i rodzina ofiary domagają się jednak kary dożywocia. Wkrótce odbędzie się rozprawa apelacyjna w Katowicach, zaplanowana na 17 września. Sprawca tłumaczył swoje działania trudnościami finansowymi.
2: Deutschland Ticket, niemiecki miesięczny bilet komunikacyjny, umożliwia nieograniczone podróże po całych Niemczech za 63 euro. Bilet obejmuje pociągi regionalne, miejski transport publiczny, a nawet niektóre promy. Jest popularny również wśród Polaków, zwłaszcza mieszkańców zachodnich regionów kraju. Aby korzystać z biletu, wystarczy wykupić go online i mieć przy sobie dowód tożsamości podczas kontroli.
1: Dziś w Kołobrzegu obowiązuje całkowity zakaz kąpieli na wszystkich kąpieliskach. Powodem są ekstremalne warunki na morzu, spowodowane silnym, zachodnim wiatrem, który wywołał fale przekraczające 70 cm. Mimo że woda jest biologicznie czysta, wejście do niej stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Ratownicy apelują o przestrzeganie zakazu i wywiesili czerwone flagi na plażach. W Łomży 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5 piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji 3 mężczyzn udało się uniknąć tragedii. Rozłożyli oni koc, który zamortyzował jej upadek. Dziecko przebywa w szpitalu, a jej stan jest dobry. W chwili zdarzenia matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu i może usłyszeć zarzuty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło jednorazowe nagrody finansowe dla pracowników cywilnych z okazji Święta Wojska Polskiego. Każdy z nich otrzyma około 700 zł brutto. To mniej niż w poprzednich latach, gdy kwoty sięgały nawet 1500 zł. Mimo to, tegoroczne negocjacje przyniosły ważne zmiany systemowe. Pracownicy zyskają dodatkowe dni urlopu oraz stabilniejsze warunki zatrudnienia. Nowe zapisy w układzie zbiorowym mają poprawić ich sytuację na dłuższą metę.
2: 15 sierpnia, z okazji wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święta Wojska Polskiego, kurierzy w Polsce nie pracują. Oznacza to, że wszystkie dostawy są wstrzymane, a paczki nadane tuż przed tym dniem mogą dotrzeć z opóźnieniem. Firmy takie jak DPD, DHL, GLS i UPS nie realizują dostaw w dni ustawowo wolne od pracy. Paczki nadane w piątek, 14 sierpnia, zostaną przetworzone dopiero po weekendzie. Automaty paczkowe, takie jak paczkomaty InPost, działają bez przerw, ale nowe przesyłki nie będą do nich dostarczane w sobotę.
1: Seniorzy w Polsce stają przed ważnym wyborem finansowym. Mogą zdecydować się na pobieranie 13 i 14 emerytury lub skorzystać z ulgi PIT-0. PIT-0 to preferencja podatkowa, która pozwala zaoszczędzić nawet do 5976 zł rocznie, ale wymaga rezygnacji z emerytury. Z tej możliwości korzysta już 178 tysięcy osób. Decyzja zależy od wysokości zarobków i indywidualnych potrzeb finansowych. Warto dokładnie przemyśleć, co będzie bardziej opłacalne. Rząd planuje umorzenie starych długów wobec ZUS sięgających 315 milionów złotych. Dotyczy to zaległości sprzed 1 stycznia 1999 roku, które nie są zabezpieczone hipoteką. Około 7100 płatników może liczyć na automatyczne umorzenie tych zobowiązań. Proces odbędzie się bez konieczności składania wniosków. Wyjątkiem są długi zabezpieczone hipoteką, które nie zostaną objęte umorzeniem. Rząd uzasadnia decyzję niską skutecznością odzyskiwania tych należności i wysokimi kosztami egzekucji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Skarbówka wystawia na licytację samochody zajęte od dłużników i nietrzeźwych kierowców. W ofercie są m.in. Audi, BMW, Kia i Dacia, a ceny wywoławcze zaczynają się już od 2000 zł. Licytacje odbywają się na portalu e-licytacje KAS, ale warto pamiętać, że auta nie są objęte gwarancją ani rękojmią. Przykładowo Audi A6 z 2004 roku można kupić za 2000 zł, ale bez pewności co do jego stanu technicznego. Licytacje trwają krótko, więc warto wcześniej dokładnie zapoznać się z opisem i dokumentacją pojazdu.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował wcześniejsze wypłaty emerytur dla seniorów, których termin przypada na 15 sierpnia. Ze względu na to, że ten dzień wypada w sobotę, pieniądze trafią na konta już 12 sierpnia. Osoby korzystające z przekazów pocztowych otrzymają środki jeszcze wcześniej, bo już 10 sierpnia. Zmiana harmonogramu jest automatyczna i nie wymaga składania wniosków. Warto pamiętać, że 14 sierpnia, w piątek, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte z powodu dodatkowego dnia wolnego.
1: Jolanta Kwaśniewska, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nie zamierza zwalniać tempa. Była pierwsza dama otrzymuje z ZUS około 3000 zł miesięcznie, co jest znacząco mniej niż świadczenie jej męża, Aleksandra Kwaśniewskiego, wynoszące ponad 14 tysięcy złotych brutto. Różnica wynika z faktu, że jako pierwsza dama nie otrzymywała wynagrodzenia. Jolanta Kwaśniewska planuje pozostać aktywna zawodowo nawet do 80 roku życia. Jej decyzja zwraca uwagę na szersze problemy demograficzne i przyszłość systemu emerytalnego w Polsce.
2: Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na promotorów piramid finansowych. Cztery osoby, w tym Franciszek Rumak i Grzegorz Baryła, obiecywały szybkie zyski, które zależały od rekrutacji nowych członków. Po zakończeniu współpracy z programami International Markets Live i Economy, niektórzy z ukaranych zaczęli promować nową platformę GIF-u. Komiar UOKiK już prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. To ostrzeżenie dla konsumentów, by uważać na programy obiecujące szybkie zyski bez realnej sprzedaży produktów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbaty w butelce Arizona Original Green Tea with Honey. Produkt ten został wycofany z rynku z powodu niepokojących zmian w składzie. Konsumenci zgłaszali zmieniony kolor, chemiczny zapach oraz piekący smak napoju. Producent i dystrybutor podjęli natychmiastowe działania, aby usunąć wadliwą partię z obiegu. GIES zaleca, by nie spożywać tego napoju i zwrócić go do sklepu. Warto sprawdzić, czy nie mamy go w swojej lodówce. TKH Technology zaprezentowała swój pierwszy seryjnie produkowany silnik turboodrzutowy na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To pierwszy taki silnik w Polsce, stworzony przez prywatne przedsiębiorstwo, przeznaczony do bezzałogowych platform latających. Firma rozwija projekt MTJD, który obejmuje zarówno konstrukcję płatowca, jak i napęd oraz awionikę. Dzięki własnemu silnikowi TKH Technology zyskała większą niezależność od zewnętrznych dostawców. W ubiegłym roku projekt MTJD zdobył nagrodę Defender za innowacyjność. Tegoroczna premiera podkreśla znaczenie własnych technologii w rozwoju bezzałogowców.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4268 odcinku na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującego pogrzebu Marii Zięby. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Na uroczystości pojawi się dawno niewidziany Grzesiek, który mimo statusu świadka koronnego zdecyduje się pożegnać swoją matkę. Dzięki pomocy Juliusza Grzesiek dowie się o śmierci Marii i przyjedzie na pogrzeb, starając się nie rzucać w oczy. Wśród żałobników znajdą się także mąż Marii, Włodek, jej dzieci Monika, Renata i Bogdan oraz ich rodziny. To wydarzenie zgromadzi również przyjaciół rodziny, w tym Żanetę, Wojtka, Damiana i wielu innych. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu wzruszeń. W 4273 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 sierpnia o 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Jagoda odkryje, że jej matka Ewelina nosi kołnierz ortopedyczny, a wszystko wskazuje na to, że to jej ojciec Greg jest winny tej sytuacji. Młoda bohaterka nie zamierza milczeć i stawia ojcu zarzuty, ale Greg pozostaje niewzruszony, ukrywając swoje prawdziwe oblicze. Ewelina, zastraszona przez męża, milczy, co tylko podsyca napięcie. W kolejnych odcinkach sytuacja eskaluje, a Greg staje się coraz bardziej niebezpieczny. W 4281 odcinku Jagoda ratuje matkę przed próbą zabójstwa, co może być przełomowym momentem w tej dramatycznej historii. Czy to koniec koszmaru dla Eweliny? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Na Wspólnej w odcinku 4266 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Julka nie wraca na noc, co wywołuje panikę u Igora, który odkrywa, że córka jest pod wpływem narkotyków. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy dziewczyna grozi samobójstwem. Agnieszka zmaga się z trudnościami w ośrodku i proponuje założenie fundacji, co tylko zaostrza konflikt z Ryszardem. Juliusz planuje ujawnić się jako tajemniczy Janusz z internetu, ale jego plany krzyżuje randka profesor Agier. Premierowy odcinek będzie można obejrzeć w środę, 15 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi nowy sezon pełen emocji. Kinga, próbując zamknąć rozdział małżeństwa z Jankiem, poznaje przystojnego recepcjonistę Arka. Między nimi szybko pojawia się chemia, a znajomość przeradza się w coś więcej. Kinga spędza z Arkiem namiętną noc, co może być początkiem nowej miłości. Tymczasem Janek odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co jest dla niego ogromnym ciosem. Zraniony i wściekły na Lilkę, postanawia odciąć się od niej i rusza do Kingi z ważnym wyznaniem. Czy prawda o Lilce da Jankowi szansę na odzyskanie żony? Czy też Kinga wybierze nową drogę z Arkiem? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial 1670 zyskał ogromną popularność w Polsce, a jego 3 sezony dostarczyły widzom mnóstwo emocji. Teraz fani mogą zagłosować, który sezon był najlepszy. Pierwszy sezon zachwycił krytyków i szybko stał się jedną z najlepszych polskich komedii. Drugi sezon postawił na odważne rozwiązania, co spotkało się z mieszanymi opiniami. Trzeci sezon, który niedawno zadebiutował, przeniósł akcję do Warszawy i pokazał bunt chłopski w Adamczysze. Dla tych, którzy chcą zajrzeć za kulisy produkcji, Netflix Polska przygotował 5-odcinkowy cykl na YouTube, który odkrywa tajemnicę planu zdjęciowego. Pierwszy odcinek już dostępny, a kolejne pojawią się 13, 17, 20 i 25 sierpnia.
2: W powakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia Justin Skotnicki postanawia działać poza prawem, by zdemaskować oszustwa Karoliny. Zdesperowany biznesmen zwraca się o pomoc do detektyw Celiny Brońskiej. Początkowo Celina ma wątpliwości, ale intryga wciąga ją coraz bardziej. Justin ujawnia, że Karolina sprytnie upozorowała jego zdradę, a w całą sprawę może być zamieszany Bruno. Detektyw staje przed trudnym wyborem między lojalnością a zawodową ciekawością. Czy Celina pomoże Justinowi i zniszczy misterny plan Karoliny? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć. W 1006 odcinku, który zobaczymy już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz jest przekonany, że Nana odwzajemnia jego uczucia, ale ona unika konfrontacji. Czy te wydarzenia zmienią ich losy? W poprzednich odcinkach, podczas podróży poślubnej, ich romantyczne chwile przerwała dramatyczna wiadomość o chorobie Jusufa, który padł ofiarą trucizny. Tymczasem Mert zdobywa się na odwagę i wyznaje Nanie miłość do Nazli. W tle rozwija się również wątek Sinana, który spędza wieczór z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Dostępna codziennie o 16 na TVP1 oraz online na TVP VOD. Ród Smoka zakończył swój trzeci sezon, ale emocje nie opadną na długo. Czwarty, a zarazem ostatni sezon przyniesie kolejne dramaty i bitwy, a jego premiera planowana jest na 2028 rok. Showrunner Ryan Condal zapowiada, że choć duch książki George'a R.R. Martina zostanie zachowany, to serial nie będzie aż tak ponury. W międzyczasie fani Westeros mogą czekać na film o podboju Aegona Zdobywcy, który pojawi się po 2027 roku. Dodatkowo, drugi sezon Rycerza Siedmiu Królestw zadebiutuje w pierwszej połowie przyszłego roku. Świat Westeros wciąż się rozwija i nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński pozwał aktywistę Zbigniewa Komasę za rzekome znieważenie pamięci Lecha Kaczyńskiego. Komasa regularnie przynosił wieńce z kontrowersyjną tabliczką na miesięcznice smoleńskie. Pierwsza rozprawa odbędzie się 30 września, a Kaczyński domaga się 30 tysięcy złotych oraz zakazu składania wieńców przez Komasę. Konflikty wokół obchodów smoleńskich nie są nowością, a Komasa często uczestniczył w takich zdarzeniach.
3: Rocznica objęcia urzędu prezydenta przez Karola Nawrockiego została przyćmiona przez kontrowersyjne wypowiedzi Lecha Wałęsy. Były prezydent zakwestionował legalność wyboru Nawrockiego, domagając się ponownego przeliczenia głosów. Na te słowa zareagowała Beata Kempa, doradczyni prezydenta, określając postawę Wałęsy jako smutny obraz. Zygmunt Solorz, założyciel Polsatu, świętował swoje 70. urodziny w malowniczym pałacu we Florencji. Wśród gości znalazł się były premier Leszek Miller, który podkreślił wzruszającą atmosferę wydarzenia. Uroczystość uświetniły toskańskie potrawy oraz występy muzyczne. Obecne były także dzieci jubilata, co sugeruje zakończenie rodzinnego sporu o majątek. Hiszpania przygotowuje się na całkowite zaćmienie słońca, które nastąpi jutro. Władze spodziewają się, że nawet 2 900 000 osób wyruszy w miejsca, gdzie zjawisko będzie najlepiej widoczne. W związku z tym na ulice skierowano 33 600 funkcjonariuszy, by zapewnić porządek i bezpieczeństwo. Szczególne obawy budzi ryzyko pożarów, dlatego apeluje się o ostrożność i przestrzeganie zakazów wstępu na zamknięte tereny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Donald Trump musiał potajemnie opuścić Turcję z powodu groźby zamachu ze strony Iranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych został ewakuowany za pomocą pojazdu cateringowego do mniejszego wojskowego samolotu, zamiast wracać nowym Air Force One. Operacja była tak tajna, że nawet niektórzy wysocy urzędnicy nie byli świadomi jego prawdziwego miejsca pobytu. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie systemy obronne w pobliżu rezydencji nad Morzem Czarnym, znanej jako Pałac Putina. Zniszczono system walki radioelektronicznej oraz co najmniej jedną wyrzutnię S-400. Zdjęcia satelitarne potwierdzają część zniszczeń. Według ekspertów ochrona tego terenu została poważnie osłabiona.
3: Na niemieckiej autostradzie A19 doszło do nietypowego incydentu. 53-letni Polak, będąc pod wpływem alkoholu, prowadził traktor z prędkością 40 km na godzinę, poruszając się zygzakiem. Policja zatrzymała go, odkrywając, że miał ponad 2 promile alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Dzięki szybkiej reakcji świadków i funkcjonariuszy uniknięto tragedii. W Finlandii trwa burzliwa debata po szokującym incydencie z udziałem policji. Podczas pościgu w miejscowości Tuusula nieoznakowany radiowóz celowo uderzył w motorowerzystę. Zepchnął go z drogi, a chłopak wpadł do rowu. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Obecnie prowadzone są 2 śledztwa, które mają wyjaśnić działania zarówno policji, jak i młodego kierowcy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W zachodniej Kolumbii doszło do tragicznego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4, które zabiło co najmniej 132 osoby. W Cali i Manizales zniszczenia są ogromne. Zawaliły się 3 szpitale, a 18 zostało uszkodzonych. W Cali wprowadzono godzinę policyjną, by ułatwić pracę ratownikom. Władze ogłosiły stan wyjątkowy w całym kraju. W Machaczkale, stolicy Dagestanu, doszło do groźnego wypadku. Winda z 9 osobami spadła z 4 piętra. 4 osoby mają połamane nogi, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwe zaniedbania związane z montażem i kontrolą windy. W pułku reprezentacyjnym Wojska Polskiego służba to nie tylko zaszczyt, ale i wyzwanie. Żołnierze, zwani potocznie laleczkami, są doskonale wyszkoleni do interwencji w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Mimo rygorystycznych wymagań zdrowotnych, wielu młodych kandydatów odpada na etapie kwalifikacji medycznych. Pułk wciąż poszukuje młodych, wysportowanych rekrutów, aby utrzymać pełny skład.
2: Dorota Gawryluk prowadziła debatę z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie odbyło się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i przyciągnęło uwagę zarówno zwolenników, jak i krytyków. W debacie uczestniczyli m.in. Rafał Ziemkiewicz, Krzysztof Stanowski i profesor Andrzej Nowak. Dziennikarka podkreśliła, że debaty są kluczowe dla wymiany poglądów.

0: i wyraziła gotowość do prowadzenia ich z przedstawicielami różnych stron politycznych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na Mazurach trwają prace nad nowym serialem dokumentalnym o rodzinie Kwaśniewskich. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, jego żona Jolanta oraz córka Aleksandra uczestniczą w nagraniach nad jednym z jezior. Ekipa filmowa, w tym operatorzy kamer i dźwiękowcy, rejestruje sceny w malowniczej scenerii. Produkcja ma pokazać rodzinę w swobodnej, letniej atmosferze.
2: Premier Donald Tusk odwiedził plan zdjęciowy serialu Rancho, co wywołało burzę w mediach społecznościowych. Nagranie z jego wizyty szybko obiegło sieć, a reakcje były mieszane. Część internautów i polityków skrytykowała premiera za tę wizytę, podczas gdy inni docenili jego poczucie humoru. Reżyser serialu, Wojciech Adamczyk, zaapelował, by nie łączyć wizyty z sympatiami politycznymi, podkreślając prestiż wydarzenia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić też 16 stopni Celsjusza. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Agnieszka Fitkał, perepeczko, znana z roli Simony w M jak Miłość, narzeka na swoje dziadowskie emerytury z Polski i Australii. Choć pobiera świadczenia z dwóch krajów, twierdzi, że nie pozwalają one na luksusowe życie. Aktorka, która słynie z bezkompromisowych wypowiedzi, podkreśla, że najważniejsze jest dla niej dobre towarzystwo i szczęście, a w razie potrzeby potrafi sama zarobić na coś ekstra. Cóż, kto by pomyślał, że życie na dwóch emeryturach może być takie trudne?
1: Bułgaria, kraj, który wygrał Eurowizję 2026 roku, wciąż nie może zdecydować, gdzie odbędzie się konkurs w 2027 roku. Sofia, dotychczasowy faworyt, musi teraz stawić czoła niespodziewanemu rywalowi, nadmorskiemu Burgas. Polityczne przepychanki, korupcyjne plotki i zakulisowe gry sprawiają, że decyzja wciąż wisi w powietrzu. Czyżby Eurowizja miała uciec z wielkiej stolicy do małego kurortu? Ostateczny werdykt ma zapaść do środy, ale kto wie, co jeszcze się wydarzy.
0: Krystian Rzymkiewicz, młody tancerz z Jędrzejowa, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, a jego kariera nabiera tempa jak tornado. Zwycięzca You Can Dance z 2025 roku, który zaskoczył wszystkich unikalnym stylem, teraz podbija serca widzów Polsatu. Nie tylko tańczy, ale i spłaca matczyne kredyty, co czyni go prawdziwym bohaterem rodzinnym. A na Instagramie? Tam promuje się jako mistrz globu w showdance, bo przecież skromność to nie jego styl.
1: Zaskakujące wieści z polskiego świata filmowego. Andrzej Beja-Zaborski, niezapomniany komendant z cyklu U Pana Boga, odszedł w wieku 75 lat. Choć jego kariera zaczęła się od bębnienia na perkusji, to właśnie role filmowe i teatralne przyniosły mu sławę. Córka Monika, mimo ojcowskich przestróg, postanowiła kontynuować rodzinną tradycję aktorską, co tylko potwierdza, że geny bywają nieubłagane.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Iga Cembrzyńska, legenda polskiej sceny, opuściła nas 30 lipca, zaledwie kilka tygodni po swoich 87 urodzinach. Jej ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 sierpnia w Warszawie, a rodzina prosi o wsparcie Puckiego Hospicjum zamiast kwiatów. Cembrzyńska, znana z Hydrozagadki, przez lata tworzyła niezapomniane kreacje, a jej życie było splecione z Andrzejem Kondratiukiem. Teraz dołączy do niego na powązkach wojskowych.
1: Bruce Dickinson, niezłomny frontman Iron Maiden, nie przestaje zaskakiwać. Po prawie dwóch dekadach przerwy w 2024 roku wypuścił solowy album The Mandrake Project, a teraz zapowiada kolejne dzieło, które ma być ciężkie jak cholera. Nowy krążek, który ukaże się w 2027 roku, powstaje w legendarnym studio 606 Dave'a Grohla, a na perkusji zagra Andreas Kisser z Sepultury. Ciekawe, co jeszcze Bruce wymyśli, by zaskoczyć swoich fanów.
0: Krakowski zespół Six Saints, znany z Brutal Glam, nie przestaje zaskakiwać. Właśnie wypuścili nowy singiel Fuse, który jest zapowiedzią ich nadchodzącej płyty Brutal Glam. Utwór to prawdziwa petarda, opowiadająca o walce Dawida z Goliatem, czyli o sprzeciwie wobec systemu. A już tej jesieni ruszają w trasę koncertową po Polsce, gdzie zagrają wspólnie z formacją Hypnosaur. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Guns N' Roses, niegdyś największa rockowa maszyna na świecie, w latach 90. osiągnęli szczyt sławy, a potem, cóż, zaczęły się schody. Matt Sorum, były perkusista zespołu, wspomina, jak gigantyczna popularność stała się dla nich przytłaczająca. Zespół, który kiedyś rządził muzycznym światem, musiał czekać 25 lat na powrót do łask. Cóż, nie każdy potrafi być jak Metallica, która przetrwała próbę czasu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polska muzyka wchodzi na salony. Już 22 sierpnia Telewizja Polska po raz pierwszy pokaże męskie granie na żywo. Na scenie zagra wyjątkowe trio. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, które swoim hitem Nareszcie podbiło serca milionów. A to wszystko w zaciszu własnego salonu. Bez konieczności stania w kolejce po bilet. Czyżby telewizja w końcu odkryła, że muzyka na żywo to coś więcej niż tylko dźwięki? ZZ Top, legendarna formacja rockowa, znów w tarapatach. Perkusista Frank Baird, który od 1969 roku nieprzerwanie grał z zespołem, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Zastąpił go Michael Monahan, ale fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo nie wiadomo, kiedy Baird wróci na scenę. Mimo tych zawirowań, zespół nie odwołuje trasy i planuje koncerty w Meksyku oraz Ameryce Południowej w przyszłym roku. Stevie Nicks i Lindsey Buckingham, dawni partnerzy życiowi i zawodowi, zaskoczyli wszystkich, odnawiając kontakt po latach burzliwych relacji. Wygląda na to, że ich rozmowy mogą przynieść coś, co ucieszy fanów Fleetwood Mac. Buckingham w rozmowie z E-News tajemniczo zapowiada, że przyszły rok będzie pełen niespodzianek. Czyżby szykowała się reaktywacja zespołu? Czas pokaże, co skrywają te muzyczne legendy. Javier Bardem, znany z ról w filmach braci Coen, okazuje się być prawdziwym fanem ciężkich brzmień. Jego miłość do rocka zaczęła się, gdy jako dziesięciolatek usłyszał Highway to Hell, AC/DC, i od tego czasu jego życie zmieniło się na zawsze. Zamiast kołysanek, przed snem słucha Slipknota. A na planie serialu Peleryna Strachu przygotowuje się do roli psychopaty przy dźwiękach metalcore'u. Wygląda na to, że dla Bardema rock to nie tylko muzyka, ale sposób na życie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Katowicach prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem północnym wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą podobnie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwa akcja zbierania podpisów w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy stołecznej akcji referendalnej zgromadzili już 27,5 tysiąca podpisów, a do 28 września muszą zebrać 132 tysiące. Wolontariuszy można spotkać w różnych częściach miasta, a miejsca zbiórek są aktualizowane w mediach społecznościowych. Dyskusje na ten temat budzą wiele emocji wśród mieszkańców stolicy.
2: W Nowym Drozdowie doszło do tragicznego wypadku podczas nawałnicy. Masywne drzewa przewróciły się na przyczepę kempingową, w której przebywał 43-letni mężczyzna z Warszawy. Służby ratunkowe, mimo szybkiej reakcji, dotarły na miejsce pieszo z powodu zablokowanej drogi i nie zdołały uratować poszkodowanego. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: W Ursynowskim Parku, nad południową obwodnicą Warszawy, doszło do nietypowej sytuacji. Nowe żółte huśtawki, które miały być atrakcją dla dzieci, okazały się niebezpieczne z powodu bliskości chodnika. Po początkowym unieruchomieniu ostatecznie je zdemontowano. Mieszkańcy są zaskoczeni, a urzędnicy obiecują szybkie wprowadzenie bezpiecznych rozwiązań. Port lotniczy Warszawa-Radom zanotował w lipcu rekordową liczbę pasażerów. Odprawiono tam ponad 25 tysięcy podróżnych, co oznacza wzrost o 43% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. 27 lipca był dniem z największą liczbą obsłużonych pasażerów w historii lotniska. Zrealizowano wtedy 15 operacji lotniczych. Port w Radomiu zaczyna odgrywać coraz większą rolę w regionie, wspierając przeciążone lotnisko Chopina.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Warszawie odnotowano rekordowo niski poziom wody w Wiśle, wynoszący zaledwie 102 cm. To najniższy wynik w historii pomiarów, spowodowany głównie długotrwałymi upałami i brakiem opadów. Eksperci ostrzegają, że susza hydrologiczna może utrzymywać się do października. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły. Tragiczny wypadek na Jeziorze Rożnowskim niedaleko Nowego Sącza. 43-letnia kobieta wypadła ze skutera wodnego i utonęła. Poszukiwania trwały ponad 2 godziny, a ciało wydobyto z głębokości około 10 metrów. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a skuter został zabezpieczony do dalszych czynności.
1: Na Dunajcu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kobieta z psem wypadła z kajaka i utknęła w rwącym nurcie rzeki. Na szczęście miejscowi flisacy szybko zareagowali i uratowali poszkodowaną oraz jej czworonoga. Wodniacy apelują o większą ostrożność i lepsze regulacje, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Od 1 grudnia zmieniają się zasady odbioru dowodów osobistych. Teraz będzie można wybrać dowolną gminę w Polsce jako miejsce odbioru dokumentu. To ułatwienie dla osób często podróżujących lub zmieniających miejsce zamieszkania. Nowe przepisy wprowadzają też szybką procedurę naprawczą w przypadku błędnego anulowania dowodu przez urzędnika.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Zabrzu doszło do groźnego wypadku, gdy 79-letni mężczyzna ugrzązł w mulistym dnie dzikiego zbiornika wodnego. Na szczęście kładowcy zauważyli seniora i wezwali służby ratunkowe. Strażacy i płetwonurkowie szybko wyciągnęli mężczyznę na brzeg, a następnie został on przewieziony do szpitala. Służby przypominają o niebezpieczeństwach związanych z kąpielą w niestrzeżonych akwenach.
2: Częstochowa przygotowuje się na sierpniowe uroczystości na Jasnej Górze, spodziewając się największego napływu pielgrzymów w połowie i pod koniec miesiąca. W tych dniach miasto wprowadzi dodatkowe patrole, zespoły ratownictwa medycznego oraz zmiany w organizacji ruchu. Pielgrzymi będą mieli dostęp do dodatkowych toalet, koszy na śmieci i punktów z wodą. W działania zabezpieczające zaangażowane będą policja, straż miejska i straż pożarna.
1: W Częstochowie doszło do poważnego wypadku z udziałem rowerzystki i tramwaju. 18-latka, wykonując manewr skrętu, wjechała pod nadjeżdżający tramwaj, co skutkowało poważnymi obrażeniami. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii w stanie ciężkim, ale stabilnym. Policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. W Gliwicach 60-letni Józef M. został aresztowany po tym, jak zaorał nowo wybudowaną drogę na ulicy Rybnickiej. Mężczyzna protestował w ten sposób przeciwko odebraniu mu ziemi przodków, mimo że otrzymał odszkodowanie. Straty oszacowano na kilkaset tysięcy złotych, a Józefowi M. grozi kara więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie postawiono zarzuty Sewerynowi M. w sprawie morderstwa 38-letniej kobiety. Podejrzany został zatrzymany w Niemczech i przekazany polskim władzom. Prokuratura w Szczecinie potwierdziła, że Seweryn M. przebywa w areszcie, a śledztwo wciąż trwa. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok i analiza dowodów z miejsca zbrodni.
1: Polacy coraz chętniej korzystają z niemieckiego Deutschland Ticket, który za 63 euro miesięcznie umożliwia podróżowanie po całych Niemczech. Bilet obejmuje komunikację miejską, regionalną oraz wybrane połączenia promowe. Jest to atrakcyjna opcja dla mieszkańców zachodniej Polski, którzy planują tanie wyjazdy do naszych zachodnich sąsiadów. Warto pamiętać, że przy połączeniach transgranicznych z Polski trzeba dokupić bilet do pierwszej stacji po stronie niemieckiej, z wyjątkiem trasy Świnoujście - Cesarskie Kurorty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0, a teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów. Arkadiusz Milik wrócił do zdrowia i przygotowuje się z Juventusem do nowego sezonu. Mimo że klub chętnie by go sprzedał, na razie nie pojawiły się żadne konkretne oferty. Polski napastnik przez ostatnie 2 lata zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale teraz jest w pełni gotowy do gry. Jego przyszłość w Juventusie pozostaje jednak niepewna. Juventus pokonał Palermo 2-0 w towarzyskim meczu w australijskim Perth. Arkadiusz Milik zdobył 2. bramkę dla starej damy w 87. minucie, po efektownym rajdzie z połowy boiska. Wcześniej, w końcówce pierwszej połowy, prowadzenie drużynie dał Kenan Yildiz. Mecz był częścią przygotowań do nowego sezonu Serie A.
2: W Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2026 roku. W zawodach bierze udział 74 reprezentantów Polski, którzy będą walczyć o medale w 50 konkurencjach. To szansa na poprawę wyników z poprzednich mistrzostw w Rzymie, gdzie zdobyliśmy 6 krążków. Po słabszych latach polscy lekkoatleci liczą na lepszy występ i awans w klasyfikacji medalowej.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Dziś drugi dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. O medale powalczą m.in. Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki oraz Paweł Fajdek w rzucie młotem. Wieczorem odbędą się finały, w tym rzut młotem mężczyzn o godzinie 20.10 i finał biegu na 100 metrów przez płotki kobiet o godzinie 22.30. Transmisję można śledzić na TVP1 i TVP Sport. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, uzyskując czas 11,02 sekundy. Złoto wywalczyła Brytyjka Amy Hunt, która była szybsza o zaledwie 0,02 sekundy. To już 3. medal Swobody na Mistrzostwach Starego Kontynentu. Tegoroczna rywalizacja na 100 metrów była jedną z najbardziej otwartych konkurencji mistrzostw.
1: Mariusz Wach, zaledwie 3 tygodnie po walce z Tysonem Furym, ponownie wszedł do ringu na gali Prime 18. Tym razem zmierzył się z 6 zmieniającymi się rywalami w formule K1. Walka zakończyła się po 3 rundach, a decyzję o jej przerwaniu podjął narożnik Wacha. Legendarny promotor Lou DiBella skrytykował udział Wacha w tych pojedynkach, podkreślając, że 46-latek powinien być chroniony przed takimi wyzwaniami.
2: Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu mistrzyni w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka po triumfie na Wimbledonie będzie walczyć o utrzymanie 1000 punktów w rankingu. W turnieju zobaczymy także Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch. Losowanie drabinki odbędzie się dziś o 21:00 czasu polskiego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Royce White, były zawodnik NBA, wywołał kontrowersję, ogłaszając, że identyfikuje się jako kobieta i planuje zadebiutować w lidze WNBA. Jego działania to celowa prowokacja mająca na celu zwrócenie uwagi na niejasności w regulaminach sportowych. White opublikował zdjęcie w blond peruce, wyśmiewając krytyków i podkreślając, że chce grać w koszykówkę z kobietami. Inicjatywa ma wywołać dyskusję o zasadach w sporcie. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Toronto, gdzie zmierzy się z Eliną Świtoliną. Polka otwarcie przyznała, że zmaga się z problemami mentalnymi i presją, co wpłynęło na jej grę w tym sezonie. Świątek postanowiła wrócić do swojego stylu gry i nawiązała współpracę z trenerem Francisco Roigiem. Wynik półfinału zadecyduje o jej pozycji w rankingu WTA. Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem 3 głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę. Katarzyna Niewiadoma Finney zdobyła tytuł wicemistrzyni Tour de France 2026. Polska kolarka zakończyła rywalizację na 2. miejscu, ustępując jedynie Demi Vollering z Holandii. To już 5. podium Niewiadomej w tym prestiżowym wyścigu. Zawodniczka, znana z sukcesów na trasie, cieszy się także szczęśliwym życiem prywatnym u boku męża, Taylora Finneya.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tomasz Fornal, polski siatkarz, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po tym, jak w swoim vlogu nazwał część chińskiego miasta Ningbo slumsami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję chińskich mediów i kibiców, którzy zarzucili mu brak szacunku. W odpowiedzi niektórzy komentatorzy zaczęli nazywać Polskę slumsami Europy.
1: Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu i zawodnik FC Porto, został zauważony w towarzystwie znanej wokalistki Agnieszki Nowakowskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że artystka może być jego nową partnerką. Pietuszewski, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, dotychczas trzymał swoje życie uczuciowe w tajemnicy. Czy to początek nowego związku? Tego na razie nie wiadomo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z 1006 odcinkiem pełnym emocji. Już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP1, widzowie zobaczą, jak Poyraz próbuje porozmawiać z Naną o ich uczuciach, ale ona unika konfrontacji. Tymczasem Mert wyznaje Nanie swoją miłość do Nazli, a Yusuf wraca do szkoły po problemach zdrowotnych. Ainur przyjmuje zaproszenie na kolację od Kwana, ale wciąż myśli o Sinanie. Prokurator decyduje się na romantyczne spotkanie z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, dramatach i rodzinnych zawirowaniach, które trzymają widzów w napięciu.
0: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 460 odcinkiem. Premiera już w piątek, 21 sierpnia o godzinie 15:05 na TVP2. W tym odcinku Petra planuje przekazać dziecko Pii pod opiekę Gregoriowi, co wywołuje burzę wśród pałacowej służby. Ricardo i Romulo otwarcie sprzeciwiają się tej decyzji, podkreślając, jak ważny jest los osieroconego malucha. Dodatkowo Lope wraca do rezydencji w kiepskim stanie, a Lorenzo składa Marii Antonii nieodpowiednią propozycję. Serial, osadzony w 1913 roku, przyciąga widzów intrygami i zaskakującymi zwrotami akcji. W rolach głównych występują Ana Garcés, Eva Martín i Arturo Sancho. W najnowszym 4266 odcinku serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w środę, 19 sierpnia o godzinie 20:15, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Julka, uzależniona nastolatka, postawi swojego ojca, Igora, w niezwykle trudnej sytuacji. Po odkryciu przez Igora prawdy o jej nałogu, Julka zagrozi, że odbierze sobie życie, jeśli zostanie wysłana na odwyk. Igor, zrozpaczony i zdeterminowany, będzie musiał podjąć decyzję, która może mieć tragiczne konsekwencje. Czy zdecyduje się na leczenie córki, mimo jej groźby? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
1: W 4268 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 20:15, widzowie będą świadkami wzruszającego pożegnania Marii Zięby. Po pogrzebie rodzina i przyjaciele zgromadzą się w barze u Ziębów na uroczystej stypie. Mimo że Maria odeszła, jej obecność będzie odczuwalna przy wspólnym stole, a spadające piórko przy jej zdjęciu stanie się symbolicznym znakiem z nieba. Wśród zgromadzonych nie zabraknie Włodka, Moniki z rodziną, Renaty, Bogdana, Żanety oraz wielu innych bliskich. Podczas wspólnego posiłku Jarek zaprezentuje pokaz slajdów z fotografiami Marii, co wywoła lawinę wspomnień. Chwile smutku przeplatać się będą z uśmiechem, gdyż każdy z obecnych będzie miał w sercu piękne wspomnienia z Marią.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po wakacjach. W 4240 odcinku Angelika zatrudnia się jako salowa w WeMedzie, a jej życie zaczyna się stabilizować. Jednak w 4241 odcinku sielanka zostaje przerwana przez tragedię, eksplozję podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym. Angelika desperacko szuka informacji o Kamilu, ale wojsko odmawia jej pomocy. W 4242 odcinku zwraca się do ojca, Bolesława, który stawia jej trudne warunki. W premierowym 4243 odcinku, który zostanie wyemitowany jesienią 2026 roku, Angelika wyznaje matce, na jakie kompromisy musiała pójść. Eliza, przytłoczona emocjami, szuka ukojenia w alkoholu, a w trudnych chwilach wspiera ją Świder. Pod wpływem emocji Eliza rzuca się w jego ramiona, co prowadzi do niespodziewanego wybuchu namiętności.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy już Joli, granej przez Elżbietę Romanowską. Aktorka ujawniła, że nie otrzymała propozycji powrotu do roli, co zaskoczyło wielu fanów. W produkcji pojawi się aż 9 nowych aktorek, wcielających się w tytułowe wiedźmy. Zmiany dotkną także postaci Dorotki, którą teraz zagra Karolina Ludwiniak. Na słynnej ławeczce w Wilkowyjach zagości Ignacy Japycz, kuzyn zmarłego Stacha, przybywający z Australii. Nowe odcinki Rancha zostaną wyemitowane dopiero w grudniu, co wymaga od fanów sporej cierpliwości. W serialu Pierwsza miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Kinga, grana przez Aleksandrę Zienkiewicz, próbuje zakończyć małżeństwo z Jankiem. Zanim jednak dojdzie do rozwodu, na jej drodze pojawia się uroczy recepcjonista Arek. Niewinny flirt szybko przeradza się w namiętność, a Kinga spędza z nim noc. Tymczasem Janek odkrywa, że nie jest ojcem Poli, co burzy jego świat z Lilką. Wściekły i upokorzony, postanawia zerwać z nią kontakt. Czy szczere wyznanie Janka wystarczy, by uratować jego relacje z Kingą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. Panna Młoda to turecki serial, który podbija serca widzów w Polsce. Już 22 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 178 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Hansel nie zdąży na autobus, a Cichan odwozi ją do domu, co wywołuje plotki. Derya szantażuje mu Kader, a Engin czuwa przy Siri. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce pojawił się w styczniu. Panna Młoda liczy obecnie 325 odcinków, a ich liczba w Polsce będzie jeszcze większa. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. To dopiero początek długiej przygody z tymi bohaterami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: którzy zdecydują się pracować o rok dłużej, mogą liczyć na wzrost emerytury o około 13,5-14%. Na przykład mężczyzna zarabiający średnią krajową, pracując do 66 roku życia, zwiększy swoje świadczenie z 4047 zł do 4599 zł brutto. Podobnie kobieta, która popracuje do 61 roku życia, otrzyma 2804 zł zamiast 2462 zł brutto. Wyjątkiem są osoby z minimalnym stażem i niskimi zarobkami, których emerytura zostanie wyrównana do ustawowego minimum. Rosyjska propaganda w Polsce coraz śmielej wkracza do publicznej debaty, wykorzystując osoby o dużym zasięgu medialnym. Grzegorz Braun umieszcza na swoich listach wyborczych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, co ma na celu rozpowszechnianie narracji zgodnych z interesami Kremla. Przykładem jest porucznik rezerwy Piotr Powałka, który zajmie piąte miejsce w okręgu gdyńsko-słupskim. Jego wypowiedzi często pokrywają się z rosyjską narracją, co wzmacnia jego pozycję w polskiej przestrzeni politycznej. Ceny paliw na stacjach w Polsce osiągnęły najwyższy poziom od miesięcy, co jest efektem eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i blokady cieśniny Ormus. Aż 90% Polaków chce powrotu programu CPN, który miałby obniżyć ceny paliw. Jednak los programu jest niepewny, ponieważ prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd uzależnia decyzję o jego wznowieniu od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Prokuratura Krajowa odrzuciła wniosek obrońców posła Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania. Decyzję uzasadniono obawą matactwa i faktem ukrywania się polityka. Romanowski jest podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a jego miejsce pobytu pozostaje nieznane po opuszczeniu Węgier. Rzecznik Prokuratury Krajowej potwierdził, że przesłanki do aresztu nadal są aktualne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jennifer Lopez, która w lipcu skończyła 57 lat, zachwyca fanów swoją nieskazitelną formą. Gwiazda podzieliła się zdjęciami w białym bikini, które wywołały falę zachwytu w mediach społecznościowych. Tymczasem jej bliźniaki z poprzedniego związku z Markiem Antonym właśnie wyruszają na studia. Lopez, mimo upływu lat, wciąż łączy życie zawodowe z prywatnym, pozostając ikoną stylu i energii.
0: Książę William i księżna Kate sprzeciwili się pomysłowi króla Karola III i królowej Camilli, by zmienić pisownię imienia Kate z Catherine na Catherine. Powodem miał być nadmiar liter C w królewskich monogramach. William uznał tę propozycję za obraźliwą dla Kate i jej rodziny. Ostatecznie księżna Wali zachowała swoje imię w tradycyjnej formie.
2: Courtney Clenny, znana influencerka, została skazana na 6 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci swojego partnera, Christiana Obumseliego. Dzięki zaliczeniu 4 lat spędzonych w areszcie, wyjdzie na wolność za 2 lata. Do tragedii doszło w 2022 roku w Miami, gdzie Obumseli zginął od ciosu nożem. Rodzina ofiary nie wierzy w wersję obrony koniecznej przedstawioną przez Clenny.
0: Siły powietrzne Ukrainy straciły myśliwiec MiG-29, który uległ awarii 10 sierpnia w obwodzie odeskim. Podczas misji bojowej doszło do sytuacji awaryjnej przy odpalaniu pocisku, co spowodowało pożar samolotu. Pilot zdołał się bezpiecznie katapultować i został przetransportowany do placówki medycznej. To kolejny incydent w serii strat ukraińskiego lotnictwa w ostatnich miesiącach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Już 13 sierpnia w Zatoce Gdańskiej odbędzie się wodowanie pierwszej fregaty rakietowej o Rzeczpospolita Polska Wicher z programu Miecznik. Dzień wcześniej, 12 sierpnia, jednostka zostanie ochrzczona w Gdyni. Fregaty te mają wzmocnić polskie siły morskie, wspierając obronę powietrzną i zwalczanie okrętów podwodnych. Program zakłada budowę 3 jednostek, które będą gotowe do 2031 roku. Już jutro, 12 sierpnia, w Polsce będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 19.10 i będzie najlepiej widoczne w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie księżyc zakryje aż 88% tarczy słonecznej. We Wrocławiu i na Mazurach zakrycie wyniesie 85%, a w Warszawie około 82%. Pamiętajmy, by do obserwacji używać specjalnych okularów z filtrem słonecznym.
2: Wiktoria Ptak z Supraśla została Miss Polski 2026. 28-latka, która obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, zdobyła tytuł dzięki swojej determinacji i ciężkiej pracy. Wiktoria jest także zaangażowana społecznie, działając na rzecz dzieci w amerykańskim systemie prawnym. Jej marzeniem jest stworzenie mobilnej kliniki, która pomoże mieszkańcom małych miejscowości. Gratulacje dla Wiktorii płyną z całego kraju, w tym od posła Jacka Sasina.
0: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN24, miał 69 lat. Niedawno informował o swojej walce z nowotworem. Całe życie związany był z Warszawą, gdzie się urodził i studiował. Morozowski był także aktywny społecznie i politycznie, pełniąc

0: Między innymi funkcję męża zaufania podczas wyborów w 1989 roku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić również 16 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na planie kultowego rancha pojawił się nie kto inny, jak sam premier Donald Tusk. Politycy są oburzeni, ale aktorzy, jak Cezary Żak, przyjęli go z uśmiechem. Tusk zamiast politykować, pytał o tajniki kręcenia seriali, co wywołało niemałe zdziwienie. Czyżby nowa strategia polityczna oparta na sztuce filmowej? Ewelina Lisowska, znana z energetycznych koncertów, postanowiła na chwilę odpocząć od polskiej sceny i zasmakować włoskiego Dolce Vita na wyspie Elba. Włoski temperament tak ją pochłonął, że zaczęła naukę języka, a jej zdjęcia w stroju kąpielowym zyskały więcej fanów niż niejedna piosenka. Lisowska, mimo polskiego akcentu, nie wstydzi się swoich językowych potknięć, a jej wiralowy występ z Telephone Lady Gagi tylko podkreśla, że dystans do siebie to jej drugie imię. Ciekawe, czy włoski partner jest równie zachwycony jej nowymi umiejętnościami.
2: Jan Wieczorkowski, znany polski aktor, znowu zaskakuje. Na ostatniej ściance Polsatu fani nie mogli oderwać od niego wzroku, porównując go do greckiego boga. Jak wino, im starszy, tym przystojniejszy. Takie komentarze pojawiają się w mediach społecznościowych. Choć Wieczorkowski unika zaszufladkowania i rozwija się w różnych projektach, to jego wygląd zdaje się być niezmiennie na topie. Czyżbyśmy mieli nowego polskiego Leonarda DiCaprio? Magda Fem, pierwsza wokalistka zespołu Ich Troje i była żona Michała Wiśniewskiego, nadal zaskakuje swoją artystyczną energią. Choć jej odejście z zespołu i rozwód z Wiśniewskim były głośne, dziś skupia się na solowej karierze i rodzinie. Z ironią wspomina, jak jej były mąż cieszył się z jej łez, a sama przyznaje, że życie z nim było jak z doktorem Jekyllem i Mr. Hyde'em. Teraz, w wieku 55 lat, tworzy nowe projekty i cieszy się spokojem z dala od blasku fleszy.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w sierpcu zdradził, że za kulisami czeka na niego mandaryna, z którą przygotowuje pierwszy wspólny utwór. Czyżby miłość i muzyka były nierozłączne? Po rozstaniu z Polą Wiśniewską Michał i mandaryna znów są razem, a ich nowa piosenka już budzi emocje. Kto by pomyślał, że po tylu latach małżeństwa i rozwodzie dopiero teraz nagrają coś razem?
2: Ilona Krawczyńska triumfuje w 13. edycji Tańca z Gwiazdami, choć nie obyło się bez zgrzytów z produkcją. Modelka, która niechętnie wpuszcza media do swojego życia, musiała stawić czoła oczekiwaniom telewizji, która, jak wiadomo, żywi się emocjami. Krawczyńska, znana z projektu Siostry AD i HD, podkreśla, że woli dzielić się pozytywną energią niż łzami rozpaczy. Mimo wszystko udało jej się znaleźć złoty środek i zakończyć przygodę z kryształową kulą w ręku.
1: Sebastian Fabiański, znany aktor, postanowił poszukać miłości w aplikacji randkowej. Tak, dobrze słyszeliście. Gwiazda kina szuka kogoś spoza świata show biznesu, bo jak sam przyznaje, bycie rozpoznawalnym na ulicy nie sprzyja budowaniu relacji. Po nawiązaniu kontaktu w aplikacji, Fabiański przenosi rozmowy na Instagrama, by upewnić się, że kobiety wiedzą, z kim naprawdę rozmawiają. Ciekawe, czy znajdzie tam prawdziwe szczęście, czy tylko kolejne wyobrażenie. Po prawie 30 latach od tajemniczej śmierci Tupaka Shakura sprawa wreszcie trafia na wokandę. Dwayne Kefe D. Davis, który kiedyś chwalił się swoją książką o związku z tą zbrodnią, teraz zaprzecza wszystkiemu. Ciekawe, czy jego własne słowa z książki okażą się gwoździem do trumny. Proces ruszył w Los Angeles, a emocje sięgają zenitu. Zwłaszcza, że w tle pojawiają się teorie spiskowe z udziałem znanych postaci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jimi Hendrix, legenda gitary, znany był z niszczenia swoich instrumentów na scenie. Okazuje się, że nie robił tego z gniewu czy dla show, ale dlatego, że wyciskał z nich każdą nutę, aż nie miały już nic do zaoferowania. Techniczny muzyka, Eric Barrett, zdradził, że Hendrix po prostu nie mógł już nic więcej z nich wyciągnąć. A teraz, w uznaniu jego wpływu na muzykę i społeczeństwo, Jimi ma swoją ulicę w Nowym Jorku, tuż obok studia Electric Lady Studios. Jędrzej Weiss, po współpracy z Kasią Nosowską, postanowił zaskoczyć fanów mocniejszym, rockowym brzmieniem. Jego nowy singiel, Pogubiłem części od zestawu, to nie tylko podróż do lat 90., ale przede wszystkim emocjonalny rollercoaster o utracie siebie w imię miłości. Artysta śpiewa o momencie, gdy trudno rozpoznać własną twarz w lustrze, a utwór staje się manifestem i sygnałem alarmowym. Czas się obudzić i poskładać te wszystkie części, które kiedyś oddaliśmy drugiej osobie. Blink 182 nie zwalnia tempa i już pracuje nad swoim 10. albumem. Travis Barker potwierdził, że zespół jest w studiu, a nowa płyta ma się pojawić w 2027 roku. Fani mogą szykować się na koncerty w Europie, bo Tom DeLonge, Mark Hoppus i Travis Barker już zapowiedzieli występy na przyszły rok. A dla tych, którzy chcą poznać Barkera bliżej, od 13 sierpnia na Disney Plus dostępny będzie dokument Louder Than Fear, który pokaże jego życie po katastrofie lotniczej. Pol and Rock Festival, znany jako najpiękniejszy festiwal świata, zakończył się dramatycznym akcentem. Podczas występu orkiestry dorosłych dzieci, ojciec perkusisty Michała Dolskiego doznał wylewu, co przerwało koncert. Teraz muzyk prosi o wsparcie finansowe na kosztowną rehabilitację ojca, a Jurek Owsiak apeluje do fanów o pomoc. Cóż, życie potrafi zaskoczyć nawet na największej scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić podobnie 16 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj nad Warszawą przeszła gwałtowna burza, która wyrządziła znaczne szkody, szczególnie na Targówku i Pradze Północ. Huraganowy wiatr przewracał drzewa i uszkadzał stragany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia o niebezpiecznej pogodzie, obejmujące m.in. Mazowsze i Lubelszczyznę. W Siedlcach wiatr osiągnął prędkość ponad 100 km na godzinę.
2: W nocy w placówce opiekuńczej w Pęcherach, koło Piaseczna, wybuchł groźny pożar. Ogień pojawił się po uderzeniu pioruna w dach budynku. Na szczęście wszyscy podopieczni oraz opiekunowie zdążyli opuścić obiekt przed przybyciem straży pożarnej. W akcji gaśniczej uczestniczyło blisko 30 strażaków, którzy po 4 godzinach opanowali sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
1: W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy stołecznej akcji referendalnej zebrali już 27,5 tysiąca podpisów, a potrzebują 132 tysięcy. Podpisy można składać do 28 września w różnych punktach stolicy. Inicjatywa budzi wiele emocji wśród mieszkańców. W Ursynowskim Parku nad południową obwodnicą Warszawy usunięto nowe żółte huśtawki. Okazało się, że ustawiono je zbyt blisko chodnika, co uniemożliwiało ich bezpieczne użycie. Huśtawki, które kosztowały łącznie 42 tysiące złotych, początkowo unieruchomiono, a teraz całkowicie zdemontowano. Trwają prace nad nowym rozwiązaniem, które ma spełniać wymogi bezpieczeństwa. Władze powiatu ciechanowskiego ostrzegają przed pumą, która może przebywać w lokalnych lasach. Mieszkańcy miejscowości Stare Garnowo, Osiek Górny, Osiek Aleksandrowo i Osiek Wólka powinni zachować szczególną ostrożność. Nadleśniczy Tomasz Druszcz uspokaja, że puma unika ludzi i żeruje głównie w nocy. W razie spotkania z drapieżnikiem należy zachować spokój i powiadomić służby.
2: Tragedia nad Jeziorem Rożnowskim. 43-letnia kobieta zginęła po tym, jak wypadła ze skutera wodnego prowadzonego przez jej partnera. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się jej uratować. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a skuter został zabezpieczony do dalszych badań. Partner kobiety był trzeźwy i został przesłuchany jako świadek. Od 1 grudnia zmieniają się zasady dotyczące dowodów osobistych. Najważniejsza zmiana to możliwość odbioru dokumentów w innej gminie niż ta, w której złożono wniosek. To ułatwienie dla osób często podróżujących lub pracujących poza miejscem zamieszkania. Dodatkowo, jeśli dowód zostanie omyłkowo unieważniony, jego ważność będzie można przywrócić w ciągu 30 dni. W Zabrzu doszło do brutalnego pobicia 66-letniego mężczyzny. Dwóch młodych napastników zaatakowało go w niedzielny poranek bez żadnego powodu, powodując poważne obrażenia. Policja szybko zatrzymała podejrzanych, 18-latka i 21-latka. Młodszy z nich został tymczasowo aresztowany, a starszy objęty dozorem policyjnym. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Zakończono przebudowę kanału regatowego w Parku Śląskim. Odnowiono dno zbiornika, ścieżki i kładki. A na wyspie powstała nowa scena. Wokół pojawiła się świeża zieleń, co całkowicie odmieniło ten historyczny punkt. Teraz miejsce to będzie służyć spacerom, rekreacji i wydarzeniom plenerowym.
1: Tomasz J. został skazany na 20 lat więzienia za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka w Kłobucku. Prokuratura i rodzina ofiary domagają się jednak kary dożywocia. Wkrótce odbędzie się rozprawa apelacyjna w Katowicach, zaplanowana na 17 września. Sprawca tłumaczył swoje działania trudnościami finansowymi.
2: Deutschland Ticket, niemiecki miesięczny bilet komunikacyjny, umożliwia nieograniczone podróże po całych Niemczech za 63 euro. Bilet obejmuje pociągi regionalne, miejski transport publiczny, a nawet niektóre promy. Jest popularny również wśród Polaków, zwłaszcza mieszkańców zachodnich regionów kraju. Aby korzystać z biletu, wystarczy wykupić go online i mieć przy sobie dowód tożsamości podczas kontroli.
1: Od 12 sierpnia wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu w związku z imprezą Żagle 2026. Pierwsze zamknięcia ulic rozpoczną się już w nocy z 11 na 12 sierpnia. Ulice takie jak Zbożowa, Komandorska czy Wały Chrobrego będą całkowicie zamknięte. Zmiany potrwają do 18 sierpnia, a komunikacja miejska również będzie działać według zmienionych tras. W Jarosławcu wszystkie kąpieliska są dziś zamknięte z powodu trudnych warunków na morzu. Silny wiatr i wysokie fale zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Mimo że woda jest czysta i wolna od sinic, bezpieczeństwo turystów jest priorytetem. Pogoda sprzyja spacerom, ale nie kąpielom, więc warto zachować ostrożność.
2: W sprawie zabójstwa 38-letniej kobiety w Szczecinie nastąpił przełom. Seweryn M., podejrzany o dokonanie zbrodni, został przekazany Polsce przez niemieckie służby i trafił do aresztu. Prokuratura potwierdza, że mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa. Śledztwo wciąż trwa, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok i analiza materiału dowodowego. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 100 metrów. Polka prowadziła w połowie dystansu, ale ostatecznie przegrała z Amy Hunt z Wielkiej Brytanii. Swoboda uzyskała czas 11,02 sekundy, co dało jej drugi wicemistrzowski tytuł w karierze. Pierwszy zdobyła 2 lata temu w Rzymie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku wybuchła afera związana z wypłatą ponad 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej. Wśród beneficjentów znalazła się firma męża Anny Konieczyńskiej, wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wątpliwości budzi fakt, że brak jest potwierdzeń zalania tych nieruchomości przez Straż Pożarną czy satelity. Ministerstwo Rozwoju oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzą kontrolę w tej sprawie. Wyniki mogą mieć poważne konsekwencje dla lokalnej polityki i rozliczeń finansowych. Sprawa jest rozwojowa i może przynieść dalsze działania ze strony organów ścigania.
2: Polska została pominięta na liście europejskich krajów w nowych zasadach korzystania z internetu Starlink podczas podróży. Oznacza to, że polscy użytkownicy mogą napotkać inne warunki korzystania z usługi poza granicami kraju. Na liście znalazły się m.in. Czechy, Słowacja i Litwa, ale Polski zabrakło. To może wpłynąć na ograniczenia dla Polaków podróżujących po Europie z usługą Starlink. Nie wiadomo, czy to błąd, czy celowa decyzja firmy Ilona Maska. Nowe zasady obowiązują od 10 sierpnia, ale daty w komunikatach są różne, co wprowadza dodatkowe zamieszanie.
1: Jacek Karnowski, wiceminister funduszy, ostrzega przed możliwym polexitem w kontekście wyborów w 2027 roku. Wskazuje na Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Brauna i Mateusza Morawieckiego jako polityków, których działania mogą prowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Karnowski podkreśla, że członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko fundusze, ale także korzyści z rynku wspólnego i bezpieczeństwa. W rozmowie z Business Insider Polska zaznacza, że Polacy powinni zastanowić się, czy głos na prawicę nie oznacza de facto głosu za opuszczeniem Unii. Wiceminister odniósł się również do Krajowego Planu Odbudowy, informując, że Polska wykorzysta ponad 90% dostępnych środków.
2: Obawy o bezpieczeństwo to główny powód, dla którego część Polaków unika aplikacji bankowych. Co trzecia osoba nie chce instalować dodatkowego oprogramowania na telefonie. Dla 19% użytkowników aplikacje są zbyt skomplikowane, a tyle samo osób nie wie, jak zacząć z nich korzystać. Mimo to, dla 75% badanych aplikacje są podstawą zarządzania finansami. Wśród 30-latków aż 81% korzysta z nich regularnie. Badanie przeprowadził Santander Consumer Bank.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: W 1926 roku na Górnym Śląsku doszło do niezwykłej operacji finansowej. Amerykańscy inwestorzy, w tym W. Averell Harriman i Anaconda Copper Mining Company, przejęli kontrolę nad Gisze S.A., jednym z największych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Zastosowano skomplikowaną strukturę holdingową, która budziła podejrzenia o ukryte niemieckie wpływy. Choć formalnie kontrolę przejęli Amerykanie, niemiecki kapitał wciąż miał znaczący udział. Operacja ta była zgodna z prawem, ale jej złożoność wzbudzała kontrowersje. Dziś podobne rozwiązania są powszechne, jednak w latach 20. XX wieku były nowością. Sejm zbliża się do uchwalenia nocnej prohibicji, która uniemożliwi zakup alkoholu w sklepach między 22 a 6 rano. Projekt cieszy się poparciem większości sił politycznych oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Wyjątek od zakazu dotyczy stacji paliw, które nadal będą mogły sprzedawać alkohol w nocy. Restauracje i bary nie zostaną objęte ograniczeniem, co pozwoli na spożywanie alkoholu w tych miejscach do późna. Obecnie podobne zasady funkcjonują już w wielu miastach w Polsce. Ponadto posłowie rozważają również zakaz reklamy alkoholu, w tym nawet napojów 0%.
2: 14 sierpnia wiele urzędów w Polsce będzie zamkniętych, w tym wszystkie placówki ZUS. To efekt decyzji o dodatkowym dniu wolnym dla członków Korpusu Służby Cywilnej, ponieważ 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypada w sobotę. Dotyczy to m.in. pracowników ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich. W Warszawie nieczynne będą również Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i dzielnicowe wydziały obsługi mieszkańców. Warto pamiętać, że wiele spraw można załatwić online, korzystając z portalu e-ZUS.
1: Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE podczas targów lotniczych Farnborough 2026. Nowy pocisk ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów, co pozwoli na bardziej ekonomiczną obronę przed dronami i pociskami manewrującymi. PAC-3 ACE ma kosztować o połowę mniej niż jego poprzednik PAC-3 MSE, zachowując przy tym 2/3 jego zdolności bojowych. Pierwszy testowy lot planowany jest za 18 miesięcy, a produkcja ma ruszyć w ciągu kilku lat. Pocisk będzie kompatybilny z istniejącym istniejącymi systemami obrony, co przyspieszy jego wdrożenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska planuje przeznaczyć niecałe 2 biliony złotych na obronność w latach od 2025 do 2035. To ponad 2 razy więcej niż w poprzedniej dekadzie. Wydatki te mają wzmocnić siły zbrojne RP, ale ich wpływ na gospodarkę zależy od udziału krajowej produkcji. Szacuje się, że 41% zakupów zbrojeniowych zostanie zrealizowanych w Polsce. Wydatki na obronność obejmują nie tylko sprzęt, ale także koszty osobowe, które pochłoną największą część budżetu. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest inwestowanie w badania i rozwój, by zwiększyć krajową wartość dodaną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów od stycznia tego roku. Już 21 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 177 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszej odsłonie Hanser i Cichan podczas wspólnej podróży potrącą młodą kobietę, co wprowadzi dramatyczne zwroty akcji. Jednocześnie Derya i Jonca podejmą kroki, by zastraszyć Mukadder. Serial, który zastąpił miłość i nadzieję, szybko stał się hitem stacji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türksev jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków w Turcji, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil z bohaterami. M jak Miłość wkracza w nowy, emocjonujący sezon. Po wakacjach Kasia staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ukryć prawdę o ojcostwie swojej córeczki. Sfałszowane testy DNA i kłamstwa zaczynają się na niej mścić. Sowiński, zwany szantażysta, stawia Kasi ultimatum, które może zmienić wszystko. Anka, która pomogła w fałszerstwie, teraz żąda pieniędzy za milczenie. Aneta, choć zna prawdę, wciąż nie zdecydowała się jej ujawnić. Czy Kasia znajdzie sposób, by wyjść z tej sytuacji z twarzą? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodziewanych zwrotów akcji. Na wspólnej zbliża się do emocjonującego momentu. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, widzowie pożegnają Marię Ziębę. To także ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel, która przez lata była sercem serialu. Aktorka zmarła w kwietniu, a jej postać podzieliła jej los, co stało się początkiem serii smutnych wydarzeń w rodzinie Ziębów. Sceny pogrzebu Marii kręcono już wiosną, a ich realizacja była pełna prawdziwych emocji i wzruszeń. Włodek, dzieci, wnuki oraz bliscy z osiedla oddadzą jej hołd na ekranie. To chwile, które na długo zapadną w pamięć zarówno widzom, jak i ekipie serialu.
2: W 4273 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 sierpnia o 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Jagoda odkryje, że jej matka Ewelina nosi kołnierz ortopedyczny, a wszystko wskazuje na to, że to jej ojciec Greg jest winny tej sytuacji. Młoda bohaterka nie zamierza milczeć i stawia ojcu zarzuty, ale Greg pozostaje niewzruszony, ukrywając swoje prawdziwe oblicze. Ewelina, zastraszona przez męża, milczy, co tylko podsyca napięcie. W kolejnych odcinkach sytuacja eskaluje, a Greg staje się coraz bardziej niebezpieczny. W 4281 odcinku Jagoda ratuje matkę przed próbą zabójstwa, co może być przełomowym momentem w tej dramatycznej historii. Czy to koniec koszmaru dla Eweliny? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej w odcinku 4266 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Julka nie wraca na noc, co wywołuje panikę u Igora, który odkrywa, że córka jest pod wpływem narkotyków. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy dziewczyna grozi samobójstwem. Agnieszka zmaga się z trudnościami w ośrodku i proponuje założenie fundacji, co tylko zaostrza konflikt z Ryszardem. Juliusz planuje ujawnić się jako tajemniczy Janusz z internetu, ale jego plany krzyżuje randka profesor Agier. Premierowy odcinek będzie można obejrzeć w środę, 15 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi nowy sezon pełen emocji. Kinga, próbując zamknąć rozdział małżeństwa z Jankiem, poznaje przystojnego recepcjonistę Arka. Między nimi szybko pojawia się chemia, a znajomość przeradza się w coś więcej. Kinga spędza z Arkiem namiętną noc, co może być początkiem nowej miłości. Tymczasem Janek odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co jest dla niego ogromnym ciosem. Zraniony i wściekły na Lilkę, postanawia odciąć się od niej i rusza do Kingi z ważnym wyznaniem. Czy prawda o Lilce da Jankowi szansę na odzyskanie żony? Czy też Kinga wybierze nową drogę z Arkiem? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć. W 1006 odcinku, który zobaczymy już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP 1, Poyraz jest przekonany, że Nana odwzajemnia jego uczucia, ale ona unika konfrontacji. Czy te wydarzenia zmienią ich losy? W poprzednich odcinkach, podczas podróży poślubnej, ich romantyczne chwile przerwała dramatyczna wiadomość o chorobie Jusufa, który padł ofiarą trucizny. Tymczasem Mert zdobywa się na odwagę i wyznaje Nanie miłość do Nazli. W tle rozwija się również wątek Sinana, który spędza wieczór z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Dostępna codziennie o 16 na TVP 1 oraz online na TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 460. odcinkiem. Już 21 sierpnia o 15.05 na TVP. Dwa widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia w hiszpańskim serialu kostiumowym. Petra podejmie kontrowersyjną decyzję o oddaniu dziecka Pai Gregoriowi, co wywoła burzę wśród służby. Romulo i Ricardo stanowczo sprzeciwią się jej planom. W międzyczasie Lope wróci do pałacu ciężko pobity, a Maria Antonia otrzyma niestosowną propozycję od Lorenza. Śmierć Pii wciąż budzi ogromne emocje, a jej bliscy przygotowują spotkanie ku jej pamięci. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie luksusowe mury rezydencji skrywają intrygi i rywalizacje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński pozwał aktywistę Zbigniewa Komasę za rzekome znieważenie pamięci Lecha

0: oraz występy muzyczne. Obecne były także dzieci jubilata, co sugeruje zakończenie rodzinnego sporu o majątek. Hiszpania przygotowuje się na całkowite zaćmienie słońca, które nastąpi jutro. Władze spodziewają się, że nawet 2 900 000 osób wyruszy w miejsca, gdzie zjawisko będzie najlepiej widoczne. W związku z tym na ulice skierowano 33 600 funkcjonariuszy, by zapewnić porządek i bezpieczeństwo. Szczególne obawy budzi ryzyko pożarów, dlatego apeluje się o ostrożność i przestrzeganie zakazów wstępu na zamknięte tereny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Teksasie zauważono tajemniczego kota pokrytego czerwoną farbą, błąkającego się po ulicach Lake City. Zwierzę wygląda na wychudzone i maltretowane, a służby apelują, by nie próbować go łapać ani karmić. Internauci spekulują, że kot mógł uciec z nielegalnych walk zwierząt, jednak lokalne organy ścigania nie rozpoczęły jeszcze śledztwa. Organizacje zwierzęce starają się schwytać kota i zapewnić mu pomoc.
2: Donald Trump musiał potajemnie opuścić Turcję z powodu groźby zamachu ze strony Iranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych został ewakuowany za pomocą pojazdu cateringowego do mniejszego wojskowego samolotu, zamiast wracać nowym Air Force One. Operacja była tak tajna, że nawet niektórzy wysocy urzędnicy nie byli świadomi jego prawdziwego miejsca pobytu. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie systemy obronne w pobliżu rezydencji nad Morzem Czarnym, znanej jako Pałac Putina. Zniszczono system walki radioelektronicznej oraz co najmniej jedną wyrzutnię S-400. Zdjęcia satelitarne potwierdzają część zniszczeń. Według ekspertów ochrona tego terenu została poważnie osłabiona.
0: W zachodniej Kolumbii doszło do tragicznego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4, które zabiło co najmniej 132 osoby. W Cali i Manizales zniszczenia są ogromne. Zawaliły się 3 szpitale, a 18 zostało uszkodzone. W Cali wprowadzono godzinę policyjną, by ułatwić pracę ratownikom. Władze ogłosiły stan wyjątkowy w całym kraju.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Machaczkale, stolicy Dagestanu, doszło do groźnego wypadku. Winda z 9 osobami spadła z 4 piętra. 4 osoby mają połamane nogi, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwe zaniedbania związane z montażem i kontrolą windy. Program nowoczesnych pojazdów Ajax dla brytyjskiej armii, wart ponad 6 miliardów funtów, znów boryka się z problemami. The Telegraph donosi o serii awarii maszyn, które miały miejsce tuż po ich wyjęciu z magazynów do testów. Ministerstwo Obrony uspokaja, że to drobne problemy mechaniczne, ale kryzys zaufania do projektu rośnie. Pojazdy Ajax, które miały zastąpić stare modele, nadal nie są gotowe do pełnej służby operacyjnej. W pułku reprezentacyjnym Wojska Polskiego służba to nie tylko zaszczyt, ale i wyzwanie. Żołnierze, zwani potocznie laleczkami, są doskonale wyszkoleni do interwencji w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Mimo rygorystycznych wymagań zdrowotnych, wielu młodych kandydatów odpada na etapie kwalifikacji medycznych. Pułk wciąż poszukuje młodych, wysportowanych rekrutów, aby utrzymać pełny skład.
2: W sierpniu pielęgnacja hortensji wymaga zmiany podejścia. Należy zrezygnować z nawozów azotowych i skupić się na potasie i fosforze, które wzmacniają rośliny przed zimą. Domowy nawóz z kefiru, bogaty w te pierwiastki, może być skutecznym wsparciem. Wystarczy rozcieńczyć kefir w wodzie i podlewać hortensję co 2 tygodnie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dorota Gawryluk prowadziła debatę z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie odbyło się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i przyciągnęło uwagę zarówno zwolenników, jak i krytyków. W debacie uczestniczyli m.in. Rafał Ziemkiewicz, Krzysztof Stanowski i profesor Andrzej Nowak. Dziennikarka podkreśliła, że debaty są kluczowe dla wymiany poglądów i wyraziła gotowość do prowadzenia ich z przedstawicielami różnych stron politycznych.
0: Premier Donald Tusk odwiedził plan zdjęciowy serialu Rancho, co wywołało burzę w mediach społecznościowych. Nagranie z jego wizyty szybko obiegło sieć, a reakcje były mieszane. Część internautów i polityków skrytykowała premiera za tę wizytę, podczas gdy inni docenili jego poczucie humoru. Reżyser serialu, Wojciech Adamczyk, zaapelował, by nie łączyć wizyty z sympatiami politycznymi, podkreślając prestiż wydarzenia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Agnieszka Fitkał, perepeczko, znana z roli Simony w M jak Miłość, narzeka na swoje dziadowskie emerytury z Polski i Australii. Choć pobiera świadczenia z dwóch krajów, twierdzi, że nie pozwalają one na luksusowe życie. Aktorka, która słynie z bezkompromisowych wypowiedzi, podkreśla, że najważniejsze jest dla niej dobre towarzystwo i szczęście, a w razie potrzeby potrafi sama zarobić na coś ekstra. Cóż, kto by pomyślał, że życie na dwóch emeryturach może być takie trudne? Krystian Rzymkiewicz, młody tancerz z Jędrzejowa, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, a jego kariera nabiera tempa jak tornado. Zwycięzca You Can Dance z 2025 roku, który zaskoczył wszystkich unikalnym stylem, teraz podbija serca widzów Polsatu. Nie tylko tańczy, ale i spłaca matczyne kredyty, co czyni go prawdziwym bohaterem rodzinnym. A na Instagramie? Tam promuje się jako mistrz globu w show dance, bo przecież skromność to nie jego styl.
1: Michał Szpak, znany z ekstrawaganckiego stylu i niepowtarzalnego głosu, postanowił zaskoczyć fanów, dzieląc się prywatnymi chwilami z rodziną. Wokalista, który zazwyczaj strzeże swojej prywatności jak oka w głowie, tym razem opublikował zdjęcia z rodzinnego wypadu z ojcem i bratem. Panowie w luksusowym kabriolecie wyruszyli na lody, a internet oszalał z zachwytu. To pierwszy taki męski wyjazd od dawna, a Michał podkreśla, że czas spędzony z rodziną to najlepsze lekarstwo na wszystko.
0: Monika Olejnik, niezłomna gwiazda TVN24, z okazji 25-lecia stacji otworzyła swoje fotograficzne archiwum, pokazując, jak zmieniała się przez lata. Wśród wspomnień znalazło się czarno-białe zdjęcie z początków jej kariery, kiedy to relacjonowała katastrofę w Lesie Kabackim. Mimo 70 lat na karku, Olejnik wciąż wzbudza skrajne emocje swoim bezkompromisowym stylem, przyciągając zarówno krytyków, jak i fanów. Jak sama mówi, TVN24 to zespół rockowy w nieustannej trasie, a ona jest jego niezmordowaną frontmanką. Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Iga Cembrzyńska, legenda polskiej sceny, opuściła nas 30 lipca, zaledwie kilka tygodni po swoich 87 urodzinach. Jej ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 sierpnia w Warszawie, a rodzina prosi o wsparcie puckiego hospicjum zamiast kwiatów. Cembrzyńska, znana z hydrozagadki, przez lata tworzyła niezapomniane kreacje, a jej życie było splecione z Andrzejem Kondratiukiem. Teraz dołączy do niego na powązkach wojskowych. Krakowski zespół Six Saints, znany z Brutal Glam, nie przestaje zaskakiwać. Właśnie wypuścili nowy singiel Fuse, który jest zapowiedzią ich nadchodzącej płyty Brutal Glam. Utwór to prawdziwa petarda, opowiadająca o walce Dawida z Goliatem, czyli o sprzeciwie wobec systemu. A już tej jesieni ruszają w trasę koncertową po Polsce, gdzie zagrają wspólnie z formacją Hypnosaur. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Guns N' Roses, niegdyś największa rockowa maszyna na świecie, w latach 90. osiągnęli szczyt sławy, a potem, cóż, zaczęły się schody. Matt Sorum, były perkusista zespołu, wspomina, jak gigantyczna popularność stała się dla nich przytłaczająca. Zespół, który kiedyś rządził muzycznym światem, musiał czekać 25 lat na powrót do łask. Cóż, nie każdy potrafi być jak Metallica, która przetrwała próbę czasu.
1: Polska muzyka wchodzi na salony. Już 22 sierpnia Telewizja Polska po raz pierwszy pokaże męskie granie na żywo. Na scenie zagra wyjątkowe trio Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, które swoim hitem Nareszcie podbiło serca milionów. A to wszystko w zaciszu własnego salonu, bez konieczności stania w kolejce po bilet. Czyżby telewizja w końcu odkryła, że muzyka na żywo to coś więcej niż tylko dźwięki?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Mick Jagger, niezniszczalny frontman The Rolling Stones, znowu zaskakuje. W wieku, w którym wielu z nas marzy o spokojnym fotelu, on tańczy pod dyskotekową kulą i pokazuje swoje słynne ruchy Jaggera. Jego energia i optymizm to prawdziwy fenomen, a fani nie przestają go podziwiać. Czyżby wiek był tylko liczbą, a nie przeszkodą?
1: ZZ Top, legendarna formacja rockowa, znów w tarapatach. Perkusista Frank Baird, który od 1969 roku nieprzerwanie grał z zespołem, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Zastąpił go Michael Monahan, ale fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo nie wiadomo, kiedy Baird wróci na scenę. Mimo tych zawirowań, zespół nie odwołuje trasy i planuje koncerty w Meksyku oraz Ameryce Południowej w przyszłym roku. Spotify postanowiło rozprawić się z artystami, którzy są jedynie cyfrowymi awatarami. Od połowy września wprowadza oznaczenie AI Persona, które jasno pokaże, kto jest tworem sztucznej inteligencji. Utwory takich artystów znikną z rekomendacji i spersonalizowanych playlist. To koniec udawania, że za każdym hitem stoi prawdziwy człowiek. Spotify stawia na autentyczność, a sztuczne twory muszą się teraz liczyć z konsekwencjami. Javier Bardem, znany z ról w filmach braci Coen, okazuje się być prawdziwym fanem ciężkich brzmień. Jego miłość do rocka zaczęła się, gdy jako dziesięciolatek usłyszał Highway to Hell, AC/DC, i od tego czasu jego życie zmieniło się na zawsze. Zamiast kołysanek, przed snem słucha Slipknota. A na planie serialu Peleryna Strachu przygotowuje się do roli psychopaty przy dźwiękach metalcore'u. Wygląda na to, że dla Bardema rock to nie tylko muzyka, ale sposób na życie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1025 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwa akcja zbierania podpisów w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy stołecznej akcji referendalnej zgromadzili już 27,5 tysiąca podpisów, a do 28 września muszą zebrać 132 tysiące. Wolontariuszy można spotkać w różnych częściach miasta, a miejsca zbiórek są aktualizowane w mediach społecznościowych. Dyskusje na ten temat budzą wiele emocji wśród mieszkańców stolicy.
2: W Nowym Drozdowie doszło do tragicznego wypadku podczas nawałnicy. Masywne drzewa przewróciły się na przyczepę kempingową, w której przebywał 43-letni mężczyzna z Warszawy. Służby ratunkowe, mimo szybkiej reakcji, dotarły na miejsce pieszo z powodu zablokowanej drogi i nie zdołały uratować poszkodowanego. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Dwaj 16-latkowie zaatakowali mężczyznę na warszawskiej Woli, bijąc go i kopiąc, by ukraść 50 zł. Ofiara trafiła do szpitala, a napastnicy zaatakowali również przechodnia, który próbował interweniować. Policja szybko zatrzymała sprawców, którzy teraz spędzą 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. W Ciechanowie zaobserwowano pumę w okolicznych lasach. Władze apelują o ostrożność, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Nadleśniczy Tomasz Druszcz podkreśla, że puma prowadzi nocny tryb życia i raczej unika ludzi, ale mimo to zaleca unikanie lasów. W przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem należy powiadomić służby pod numerem 112.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Port lotniczy Warszawa-Radom zanotował w lipcu rekordową liczbę pasażerów. Odprawiono tam ponad 25 tysięcy podróżnych, co oznacza wzrost o 43% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. 27 lipca był dniem z największą liczbą obsłużonych pasażerów w historii lotniska. Zrealizowano wtedy 15 operacji lotniczych. Port w Radomiu zaczyna odgrywać coraz większą rolę w regionie, wspierając przeciążone lotnisko Chopina.
2: Od 1 grudnia zmieniają się zasady odbioru dowodów osobistych. Teraz będzie można wybrać dowolną gminę w Polsce jako miejsce odbioru dokumentu. To ułatwienie dla osób często podróżujących lub zmieniających miejsce zamieszkania. Nowe przepisy wprowadzają też szybką procedurę naprawczą w przypadku błędnego anulowania dowodu przez urzędnika.
1: W Suchej Beskidzkiej doszło do brutalnego ataku siekierą. Grzegorz M. zaatakował swojego kolegę, 23-letniego Kacpra H., zadając mu 6 ciosów w głowę. Ofiara cudem przeżyła i teraz domaga się 150 tysięcy złotych odszkodowania. Grzegorz M., który był wcześniej karany w Wielkiej Brytanii, przyznał się częściowo do winy i przeprosił w sądzie.
2: Częstochowa przygotowuje się na sierpniowe uroczystości na Jasnej Górze, spodziewając się największego napływu pielgrzymów w połowie i pod koniec miesiąca. W tych dniach miasto wprowadzi dodatkowe patrole, zespoły ratownictwa medycznego oraz zmiany w organizacji ruchu. Pielgrzymi będą mieli dostęp do dodatkowych toalet, koszy na śmieci i punktów z wodą. W działania zabezpieczające zaangażowane będą policja, straż miejska i straż pożarna.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Częstochowie doszło do poważnego wypadku z udziałem rowerzystki i tramwaju. 18-latka, wykonując manewr skrętu, wjechała pod nadjeżdżający tramwaj, co skutkowało poważnymi obrażeniami. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii w stanie ciężkim, ale stabilnym. Policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
2: W Gliwicach doszło do niepokojącego incydentu w rejonie dwóch przedszkoli. 26-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję po tym, jak miał obserwować dzieci i dopuścić się wobec nich zachowań o charakterze seksualnym. Sąd zdecydował, że spędzi on najbliższe 3 miesiące w areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Gliwicach pod nadzorem prokuratury.
1: W Gliwicach 60-letni Józef M. został aresztowany po tym, jak zaorał nowo wybudowaną drogę na ulicy Rybnickiej. Mężczyzna protestował w ten sposób przeciwko odebraniu mu ziemi przodków, mimo że otrzymał odszkodowanie. Straty oszacowano na 500 000 zł, a Józefowi M. grozi kara więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: W Szczecinie postawiono zarzuty Sewerynowi M. w sprawie morderstwa 38-letniej kobiety. Podejrzany został zatrzymany w Niemczech i przekazany polskim władzom. Prokuratura w Szczecinie potwierdziła, że Seweryn M. przebywa w areszcie, a śledztwo wciąż trwa. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok i analiza dowodów z miejsca zbrodni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polacy coraz chętniej korzystają z niemieckiego Deutschland Ticket, który za 63 euro miesięcznie umożliwia podróżowanie po całych Niemczech. Bilet obejmuje komunikację miejską, regionalną oraz wybrane połączenia promowe. Jest to atrakcyjna opcja dla mieszkańców zachodniej Polski, którzy planują tanie wyjazdy do naszych zachodnich sąsiadów. Warto pamiętać, że przy połączeniach transgranicznych z Polski trzeba dokupić bilet do pierwszej stacji po stronie niemieckiej, z wyjątkiem trasy Świnoujście-Cesarskie Kurorty. Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zostały dziś zamknięte z powodu niebezpiecznych warunków na morzu. Silny wiatr i wysokie fale, będące skutkiem cyklonu nad Skandynawią, zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag. Mimo że woda jest czysta, prądy wsteczne stanowią śmiertelne zagrożenie. Zaleca się unikanie kąpieli i korzystanie z innych atrakcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0, a teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów.
2: Robert Lewandowski ponownie wpisał się na listę strzelców w meczu Chicago Fire przeciwko Santos Laguna, ustalając wynik na 3-1. Mimo problemów pod bramką rywali, Polak nie zamierzał opuszczać boiska, co podkreślił trener Greg Berhalter. Lewandowski zdobył gola w doliczonym czasie gry, pokazując swoją determinację i głód gry. Mecz był pełen emocji, a Fire odwróciło losy spotkania po słabszym początku.
1: Arkadiusz Milik wrócił do zdrowia i przygotowuje się z Juventusem do nowego sezonu. Mimo że klub chętnie by go sprzedał, na razie nie pojawiły się żadne konkretne oferty. Polski napastnik przez ostatnie 2 lata zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale teraz jest w pełni gotowy do gry. Jego przyszłość w Juventusie pozostaje jednak niepewna. Juventus pokonał Palermo 2-0 w towarzyskim meczu w australijskim Perth. Arkadiusz Milik zdobył 2. bramkę dla starej damy w 87. minucie po efektownym rajdzie z połowy boiska. Wcześniej, w końcówce 1. połowy, prowadzenie drużynie dał Kenan Yildiz. Mecz był częścią przygotowań do nowego sezonu Serie A.
2: W Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2026 roku. W zawodach bierze udział 74 reprezentantów Polski, którzy będą walczyć o medale w 50 konkurencjach. To szansa na poprawę wyników z poprzednich mistrzostw w Rzymie, gdzie zdobyliśmy 6 krążków. Po słabszych latach polscy lekkoatleci liczą na lepszy występ i awans w klasyfikacji medalowej. Dziś 2. dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. O medale powalczą m.in. Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki oraz Paweł Fajdek w rzucie młotem. Wieczorem odbędą się finały, w tym rzut młotem mężczyzn o godzinie 20.10 i finał biegu na 100 metrów przez płotki kobiet o godzinie 22.30. Transmisję można śledzić na TVP1 i TVP Sport. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, uzyskując czas 11,02 sekundy. Złoto wywalczyła Brytyjka Amy Hunt, która była szybsza o zaledwie 0,02 sekundy. To już 3. medal Swobody na Mistrzostwach Starego Kontynentu. Tegoroczna rywalizacja na 100 metrów była jedną z najbardziej otwartych konkurencji mistrzostw. Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu mistrzyni w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka po triumfie na Wimbledonie będzie walczyć o utrzymanie 1000 punktów w rankingu. W turnieju zobaczymy także Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch. Losowanie drabinki odbędzie się dziś o 21:00 czasu polskiego.
1: Royce White, były zawodnik NBA, wywołał kontrowersję, ogłaszając, że identyfikuje się jako kobieta i planuje zadebiutować w lidze WNBA. Jego działania to celowa prowokacja mająca na celu zwrócenie uwagi na niejasności w regulaminach sportowych. White opublikował zdjęcie w blond peruce, wyśmiewając krytyków i podkreślając, że chce grać w koszykówkę z kobietami. Inicjatywa ma wywołać dyskusję o zasadach w sporcie. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Toronto, gdzie zmierzy się z Eliną Świtoliną. Polka otwarcie przyznała, że zmaga się z problemami mentalnymi i presją, co wpłynęło na jej grę w tym sezonie. Świątek postanowiła wrócić do swojego stylu gry i nawiązała współpracę z trenerem Francisco Roigiem. Wynik półfinału zadecyduje o jej pozycji w rankingu WTA. Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem 3 głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę.
2: Tomasz Fornal, polski siatkarz, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po tym, jak w swoim vlogu nazwał część chińskiego miasta Ningbo slumsami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję chińskich mediów i kibiców, którzy zarzucili mu brak szacunku. W odpowiedzi niektórzy komentatorzy zaczęli nazywać Polskę slumsami Europy. Wilfredo Leon, gwiazdor polskiej reprezentacji siatkarskiej, po powrocie z turnieju Ligi Narodów w Chinach, gdzie zdobył złoty medal, otrzymał miłą niespodziankę od sąsiadów w Lublinie. Na drzwiach swojego mieszkania znalazł list z gratulacjami za osiągnięcia sportowe. Leon podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie. Teraz, po krótkim wypoczynku, polscy siatkarze rozpoczęli treningi w Zakopanem, przygotowując się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
1: Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu i zawodnik FC Porto, został zauważony w towarzystwie znanej wokalistki Agnieszki Nowakowskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że artystka może być jego nową partnerką. Pietuszewski, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, dotychczas trzymał swoje życie uczuciowe w tajemnicy. Czy to początek nowego związku? Tego na razie nie wiadomo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Janka, po nieudanych próbach zdobycia Mariusza, znajdzie nowy obiekt westchnień. Tym razem jej uczucia będą odwzajemnione przez Kajetana, znanego jako Broda. Ich spotkanie w Brzezinach nie będzie przypadkowe, a los połączy ich w nieoczekiwany sposób. Kajetan, mimo obowiązków w pracy, nie będzie mógł przestać myśleć o Jance. Wkrótce pojawi się na wieczornej imprezie z pudełkiem pączków, by zrobić na niej wrażenie. Jednak romantyczny wieczór przerwie pożar, a Kajetan, chcąc zaimponować, ruszy na pomoc strażnikom. Czy jego heroiczny czyn zbliży ich do siebie? O tym przekonamy się już wkrótce.
2: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Justin, zdeterminowany, by zdemaskować Karolinę, sięga po niekonwencjonalne metody. Skontaktuje się z Celiną, która ma doświadczenie w takich sprawach. Brońska, pełna obaw, spotka się z biznesmenem, nie wiedząc, że zlecenie dotyczy jej bliskich. Justin przekonuje, że problemem jest świeżo upieczona pani Stańska, która wciągnęła w swoje intrygi także Bruna. Czy Brońska zdecyduje się pomóc Justinowi w tej skomplikowanej sytuacji? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Dziedzictwo powraca z 1006 odcinkiem pełnym emocji. Już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP1, widzowie zobaczą, jak Poyraz próbuje porozmawiać z Naną o ich uczuciach, ale ona unika konfrontacji. Tymczasem Mert wyznaje Nanie swoją miłość do Nazli, a Yusuf wraca do szkoły po problemach zdrowotnych. Ainur przyjmuje zaproszenie na kolację od Kwana, ale wciąż myśli o Sinanie. Prokurator decyduje się na romantyczne spotkanie z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, dramatach i rodzinnych zawirowaniach, które trzymają widzów w napięciu.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 460 odcinkiem. Premiera już w piątek, 21 sierpnia o godzinie 15:05 na TVP2. W tym odcinku Petra planuje przekazać dziecko Pii pod opiekę Gregoriowi, co wywołuje burzę wśród pałacowej służby. Ricardo i Romulo otwarcie sprzeciwiają się tej decyzji, podkreślając, jak ważny jest los osieroconego malucha. Dodatkowo Lope wraca do rezydencji w kiepskim stanie, a Lorenzo składa Marii Antonii nieodpowiednią propozycję. Serial, osadzony w 1913 roku, przyciąga widzów intrygami i zaskakującymi zwrotami akcji. W rolach głównych występują Ana Garces, Eva Martin i Arturo Sancho.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Gdy w 4260 odcinku na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Maria Zięba dostanie ataku serca podczas turbulencji w samolocie wracającym z Hiszpanii do Polski. Mimo natychmiastowej pomocy stewardes i lekarki obecnej na pokładzie, jej życie nie zostanie uratowane. Włodek, jej mąż, będzie musiał patrzeć na to z daleka, powstrzymywany przez załogę. Zrozpaczony, nie będzie mógł pogodzić się ze stratą ukochanej żony. Odcinek pełen emocji i wzruszeń zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, o godzinie 20:15 na TVN. To wydarzenie na pewno poruszy serca widzów. Na Wspólnej w 4261 odcinku przyniesie prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Dziś o 20:15 na TVN zobaczymy dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną rodziną Ziębów. Poród Beaty rozpocznie się nagle, 2 tygodnie przed terminem, w dniu, gdy miała spotkać się z Marią Ziębą. Niestety, Paweł otrzyma w szpitalu szokującą wiadomość o śmierci Marii, która zmarła na atak serca. W obliczu tej tragedii Paweł stanie przed trudnym wyborem, czy powiedzieć prawdę Beatce, która właśnie rodzi ich córkę. Emocje sięgną zenitu, gdy wujcik straci przytomność. Mimo wszystko poród zakończy się szczęśliwie, a na świat przyjdzie zdrowa dziewczynka. Jednak radość z narodzin zostanie przyćmiona przez smutek po stracie bliskiej osoby. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po wakacjach. W 4240 odcinku Angelika zatrudnia się jako salowa w WeMedzie, a jej życie zaczyna się stabilizować. Jednak w 4241 odcinku sielanka zostaje przerwana przez tragedię, eksplozję podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym. Angelika desperacko szuka informacji o Kamilu, ale wojsko odmawia jej pomocy. W 4242 odcinku zwraca się do ojca, Bolesława, który stawia jej trudne warunki. W premierowym 4243 odcinku, który zostanie wyemitowany jesienią 2026 roku, Angelika wyznaje matce, na jakie kompromisy musiała pójść. Eliza, przytłoczona emocjami, szuka ukojenia w alkoholu, a w trudnych chwilach wspiera ją Świder. Pod wpływem emocji Eliza rzuca się w jego ramiona, co prowadzi do niespodziewanego wybuchu namiętności.
2: Serial 1670 zyskał ogromną popularność w Polsce, a jego 3 sezony dostarczyły widzom mnóstwo emocji. Teraz fani mogą zagłosować, który sezon był najlepszy. Pierwszy sezon zachwycił krytyków i szybko stał się jedną z najlepszych polskich komedii. Drugi sezon postawił na odważne rozwiązania, co spotkało się z mieszanymi opiniami. Trzeci sezon, który niedawno zadebiutował, przeniósł akcję do Warszawy i pokazał bunt chłopski w Adamczysze. Dla tych, którzy chcą zajrzeć za kulisy produkcji, Netflix Polska przygotował 5-odcinkowy cykl na YouTube, który odkrywa tajemnice planu zdjęciowego. Pierwszy odcinek już dostępny, a kolejne pojawią się 13, 17, 20 i 25 sierpnia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Cała 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dłuższa praca przed emeryturą może się opłacać. Analizy pokazują, że seniorzy, którzy zdecydują się pracować o rok dłużej, mogą liczyć na wzrost emerytury o około 13,5-14%. Na przykład mężczyzna zarabiający średnią krajową, pracując do 66 roku życia, zwiększy swoje świadczenie z 4047 zł do 4599 zł brutto. Podobnie kobieta, która popracuje do 61 roku życia, otrzyma 2804 zł. Zamiast 2462 zł brutto. Wyjątkiem są osoby z minimalnym stażem i niskimi zarobkami, których emerytura zostanie wyrównana do ustawowego minimum. Prokuratura Krajowa odrzuciła wniosek obrońców posła Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania. Decyzję uzasadniono obawą matactwa i faktem ukrywania się polityka. Romanowski jest podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a jego miejsce pobytu jest nieznane po opuszczeniu Węgier.

0: związku z Markiem Antonym, właśnie wyruszają na studia. Lopez, mimo upływu lat, wciąż łączy życie zawodowe z prywatnym, pozostając ikoną stylu i energii.
1: Książę William i księżna Kate sprzeciwili się pomysłowi króla Karola III i królowej Camilli, by zmienić pisownię imienia Kate z Catherine na Catherine. Powodem miał być nadmiar liter C w królewskich monogramach. William uznał tę propozycję za obraźliwą dla Kate i jej rodziny. Ostatecznie księżna Walii zachowała swoje imię w tradycyjnej formie. W Lone w Dolnej Saksonii doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód prowadzony przez kompletnie pijanego kierowcę, który miał niecałe 2 promile alkoholu, wypadł z drogi i uderzył w drzewa. 3 mężczyzn, w tym 2 Polaków, zostało ciężko rannych. Policja wszczęła postępowanie karne wobec 39-letniego kierowcy. Siły powietrzne Ukrainy straciły myśliwiec MiG-29, który uległ awarii 10 sierpnia w obwodzie odeskim. Podczas misji bojowej doszło do sytuacji awaryjnej przy odpalaniu pocisku, co spowodowało pożar samolotu. Pilot zdołał się bezpiecznie katapultować i został przetransportowany do placówki medycznej. To kolejny incydent w serii strat ukraińskiego lotnictwa w ostatnich miesiącach. Już 13 sierpnia w Zatoce Gdańskiej odbędzie się wodowanie pierwszej fregaty rakietowej o Rzeczpospolita Polska Wicher z programu Miecznik. Dzień wcześniej, 12 sierpnia, jednostka zostanie ochrzczona w Gdyni. Fregaty te mają wzmocnić polskie siły morskie, wspierając obronę powietrzną i zwalczanie okrętów podwodnych. Program zakłada budowę 3 jednostek, które będą gotowe do 2031 roku.
0: Imię Kryspina jest jednym z najrzadszych w Polsce. W 2026 roku nosi je zaledwie 165 kobiet, co plasuje je na 1149 miejscu w rankingu popularności. Imię to ma łacińskie korzenie i oznacza kędzierzawą lub kręconą. Dla porównania, jego męski odpowiednik Kryspin jest znacznie częściej spotykany. W Wieluniu doszło do uprowadzenia 3 dzieci przez ich matkę podczas nadzorowanego spotkania. Policja szybko zareagowała i 7 sierpnia odnaleziono dzieci na Dolnym Śląsku. Zatrzymano 32-letnią matkę oraz 3 mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty związane z uprowadzeniem. Dzieci są już bezpieczne pod opieką dziadków, a sprawa jest prowadzona przez prokuraturę rejonową w Wieluniu.
1: Już jutro, 12 sierpnia, w Polsce będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 19:10 i będzie najlepiej widoczne w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie księżyc zakryje aż 88% tarczy słonecznej. We Wrocławiu i na Mazurach zakrycie wyniesie 85%, a w Warszawie około 82%. Pamiętajmy, by do obserwacji używać specjalnych okularów z filtrem słonecznym.
0: Wiktoria Ptak z Supraśla została Miss Polski 2026. 28-latka, która obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, zdobyła tytuł dzięki swojej determinacji i ciężkiej pracy. Wiktoria jest także zaangażowana społecznie, działając na rzecz dzieci w amerykańskim systemie prawnym. Jej marzeniem jest stworzenie mobilnej kliniki, która pomoże mieszkańcom małych miejscowości. Gratulacje dla Wiktorii płyną z całego kraju, w tym od posła Jacka Sasina.
1: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN24, miał 69 lat. Niedawno informował o swojej walce z nowotworem. Całe życie związany był z Warszawą, gdzie się urodził i studiował. Morozowski był także aktywny społecznie i politycznie, pełniąc między innymi funkcję męża zaufania podczas wyborów w 1989 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić.

0: między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Beata Kozidrak, Katarzyna Figura, Borys Szyc, Jerzy Sztur, Patryk Peretti, a niedawno Ryszard Rynkowski. To tylko kilka nazwisk spośród wielu osób z pierwszych stron gazet, które dopuściły się poważnego przestępstwa. Wsiedli za kółko, będąc pod wpływem alkoholu. Prowadzenie pojazdu w tym stanie, czy to pod wpływem procentów, czy substancji odurzających, to potężny problem, bo w wyniku zwykłej głupoty i braku odpowiedzialności zdrowie lub życie może stracić nie tylko kierowca, lecz także osoby postronne. Znane nazwisko nie powinno chronić przed karą. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. W Polsce istnieje wiele różnych kampanii informacyjnych, które pokazują, jak fatalne skutki może mieć wsiadanie za kierownicę po wypiciu choćby niewielkiej ilości alkoholu. Ale i tak, co roku policyjne statystyki dotyczące pijanych kierowców są porażające. Za kółko w stanie upojenia wsiada zresztą nie tylko zwykły Kowalski, lecz także gwiazdy z pierwszych stron gazet, co tak naprawdę ma jeszcze bardziej katastrofalny wpływ na społeczne postrzeganie tego problemu. Bo skoro wielkiej gwieździe się zdarzyło, to ja też mogę. Otóż nie. Znane nazwisko nie powinno chronić przed karą. Wręcz przeciwnie. Być może kara powinna być nawet surowsza, biorąc pod uwagę odpowiedzialność i wpływ, jaki osoby publiczne mają na społeczeństwo i swoich fanów. Tymczasem rzeczywistość jest zgoła odmienna. Celebrytom często uchodzi na sucho tego typu występek. Do dziś w głowach wielu pobrzmiewa uzasadnienie sądu w sprawie Beaty Kozidrak, który wymierzając karę wziął pod uwagę jako okoliczność łagodzącą dorobek artystyczny gwiazdy. Brzmi dość absurdalnie, a jednak ten przypadek nie jest odosobniony. Jedna z najnowszych spraw dotycząca nietrzeźwego celebryty za kółkiem miała miejsce 14 czerwca 2025 roku. Ryszard Rynkowski, który miał wystąpić w Opolu, nie pojawił się na festiwalu. Ze sceny przepraszano za jego nieobecność, informując, że miał on wypadek samochodowy. Wszyscy łączyli się w modlitwie o zdrowie dla piosenkarza. Tymczasem Super Express jako pierwszy ustalił, że co prawda faktycznie doszło do kolizji, ale z winy Rynkowskiego, u którego wykryto finalnie ponad 1,6 promila alkoholu. Do zdarzenia z jego udziałem doszło około godziny 12 w gminie Zbiczno. Policja ustaliła, że kierowca Volkswagena, którym był Rynkowski, podjął próbę wyprzedzania. Jechał środkiem drogi i wtedy uderzył w bok jadącego z naprzeciwka Opla. Szczęśliwie mężczyźnie nic się nie stało, bo zdołał odbić w prawo i zatrzymać się. To dzięki jego zeznaniom funkcjonariusze dowiedzieli się, że za kółkiem siedział znany wokalista. Ryszard Rynkowski uciekł bowiem z miejsca zdarzenia. Szybko został jednak zatrzymany w miejscu zamieszkania. Drzwi otworzyła jego żona, która poinformowała, że mąż uciął sobie drzemkę. Został obudzony i doprowadzony na komendę policji w Brodnicy. Tak, w sobotę doszło do kolizji. Jej sprawcą był 73-letni mężczyzna. W wydychanym powietrzu było 1,6 promila alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mówił wówczas młodszy aspirant Paweł Dominiak, rzecznik prasowy brodnickiej policji. Nie mogę potwierdzić jego nazwiska. Potwierdzam jedynie, że sprawcą kolizji był Ryszard R., dodawał prokurator Rafał Ruta z prokuratury okręgowej w Toruniu. Zatrzymany przyznał się do winy, ale odmówił składania szczegółowych zeznań. I choć służby zgodnie z prawem nie mogły potwierdzić mediom jego nazwiska, to dziennikarze sami ustalili tożsamość sprawcy. Początkowo menadżer piosenkarza w rozmowie z Super Expressem mówił, że artysta miał wypadek, w którym ucierpiała nieznacznie jedna osoba. On sam. Miał uderzyć się w głowę i wymagać założenia szwów. Potem dodawał, że nikomu innemu nic się nie stało, a jako przyczynę kolizji podał trudne warunki atmosferyczne, a konkretniej oślepiające kierowcę światło. Ryszard jechał do Opola. Miał wypadek samochodowy. Obrażenia są bolesne. Ryśku, nikt za ciebie lepiej nie zaśpiewa tu. Wypijmy za błędy. Mówił w tym samym czasie ze sceny podczas festiwalu Jacek Cygan. Jego słowa i wybór wspomnianej piosenki później okazały się dość niefortunne. Ryszard Rynkowski długo nie zabierał głosu na temat wypadku i oskarżeń o jazdę pod wpływem alkoholu, jakie wobec niego padały. Dopiero po medialnym nacisku wydał oświadczenie i przeprosił fanów. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski. Napisał. Mężczyzna usłyszał zarzut jazdy po alkoholu i grozi mu do 3 lat więzienia. Jego prawnik zastrzega jednak, że pojawiły się wątpliwości dotyczące stężenia zawartości alkoholu, jaką stwierdzono podczas badania u podejrzanego. Obrona wskazuje, że dla ustalenia rzeczywistego stężenia alkoholu niezbędne będzie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, bowiem w sprawie zachodzi szereg wątpliwości, których rozstrzygnięcie wymaga wiadomości specjalnych, napisał Adam Kozieziemski, adwokat wokalisty. Biegli muszą też ustalić, kiedy artysta spożywał alkohol. Czy zrobił to przed kolizją, czy może tuż po, zanim policja dotarła do jego domu. Bo taka linia obrony również krąży w sieci. On składał wyjaśnienia, ale tylko w takiej części, którą uznał za stosowne. Nie wiadomo, czy te wyjaśnienia nie ulegną zmianie. Prokurator musi je zweryfikować. Proszę więc nie oczekiwać, że będę je tutaj cytować. Przyznał się do tego, że był pod wpływem alkoholu, natomiast nie wyjaśnił wszystkiego tak szczegółowo, jakbyśmy tego oczekiwali lub jakbyśmy chcieli wiedzieć. Musimy jeszcze poczekać. Potwierdził w rozmowie z Faktem prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu. W przeszłości, jak licznie przypominają dziennikarze, Ryszard Rynkowski też miał problem z alkoholem, z którym najwyraźniej się nie uporał. To niestety zaledwie jedna z wielu tego typu historii. Warto przypomnieć, że między innymi Katarzyna Figura również znalazła się w centrum skandalu związanego z jazdą po alkoholu. Do incydentu doszło poza granicami Polski, a w aucie była jej córka. Po latach aktorka przyznała, że otarła się o utratę wszystkiego, lecz podjęła walkę z nałogiem i zerwała z alkoholem. Z kolei w 2008 roku Borys Szyc stracił prawo jazdy po tym, jak przyłapano go na prowadzeniu auta mając 0,7 promila alkoholu we krwi. Po latach aktor otwarcie mówił o swojej walce z uzależnieniem. W 2010 roku Ilona Felicjańska spowodowała kolizję prowadząc auto z wynikiem 2,3 promila alkoholu we krwi. Wjechała w 3 samochody w środku dnia. Po zdarzeniu przyznała się do uzależnienia, mówiąc nawet, że sięgała po pieniądze dzieci, by kupić trunki. Straciła prawo jazdy i dostała wyrok, ale w zawieszeniu. W 2012 roku Ewa Farna, mając zaledwie 18 lat, uczestniczyła w poważnym wypadku drogowym, po którym jej samochód został całkowicie zniszczony. Artystka przyznała się do błędu i publicznie przeprosiła, apelując do młodych, by nie wsiadali za kółko po alkoholu. W 2014 roku Joanna Liszowska została zatrzymana za jazdę pod wpływem. Badanie wykazało 1,2 promila. Prowadząc Porsche, spowodowała w Warszawie kolizję z udziałem 3 samochodów. Aktorka przyznała się do winy i przeprosiła fanów. To wciąż nie koniec. W 2015 roku głośno zrobiło się bowiem o Danielu Olbrychskim, który został przyłapany na prowadzeniu pojazdu pod wpływem. Badanie wykazało 0,9 promila alkoholu. Aktor twierdził, że spożywał go dzień wcześniej i nie przypuszczał, że stężenie nadal utrzymuje się we krwi. Jerzy Sztur natomiast po poważnym incydencie, gdy po wypiciu alkoholu uderzył w motocyklistkę, otwarcie przyznał, że popełnił poważny błąd. Jego skrucha nie zatarła jednak niesmaku, jaki pozostawiło zdarzenie w opinii publicznej. Tomasz Stockinger spowodował z kolei wypadek, mając ponad 2 promile alkoholu we krwi, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Po latach sam apelował o rozwagę w ocenie takich sytuacji, przypominając, że każdy człowiek może się potknąć, ale należy dać mu szansę na poprawę. W 2019 roku znany dziennikarz Kamil Durczok doprowadził do wypadku na autostradzie A1, uderzając w barierki ochronne. Badanie wykazało 2,6 promila alkoholu w jego organizmie. Po nagłośnieniu sprawy w mediach podjął decyzję o rozpoczęciu leczenia. Dariusz Krupa, były partner Edyty Górniak, prowadził samochód będąc pod wpływem środków odurzających, co doprowadziło do tragicznego w skutkach wypadku. Zginęła 63-letnia kobieta. Został skazany na 6 lat więzienia i dostał 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów, ale wyszedł na wolność po 3 latach za dobre sprawowanie. Grudzień 2020 roku był trudnym okresem dla Michała Żewłakowa. Były piłkarz przejechał na czerwonym świetle i uderzył w autobus miejski. Badanie wykazało u niego 1,6 promila alkoholu. Sąd nałożył na niego 20 tysięcy złotych grzywny, 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 5 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym. Głośno było niedawno również o wypadku Patryka Peretiego, syna gwiazdy Królowych Życia, Sylwii Peretti. 24-letni mężczyzna doprowadził do wypadku w Krakowie, w którym zginął on sam oraz jego 3 kolegów pasażerów. Sportowe Renault Megane rozbiło się na betonowym moście. Patryk Peretti miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Parę lat temu ogromne emocje wzbudziła również sprawa Beaty Kozidrak, która prowadziła samochód mając 2 promile alkoholu w organizmie. Publiczne przeprosiny i wyrok, czyli 50 tysięcy złotych grzywny, 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz dodatkowa wpłata na fundusz pomocy nie zatrzymały fali krytyki. Tym bardziej, że sąd w swoim uzasadnieniu jako okoliczność łagodzącą wskazywał dorobek artystyczny piosenkarki, co jeszcze bardziej wzburzyło opinię publiczną. O tego typu historiach w Polsce można by mówić w nieskończoność. To zaledwie garstka z nich. Czy bycie na świeczniku i liczne osiągnięcia powinny wywoływać poczucie, że możemy więcej? A może wręcz przeciwnie, tym bardziej powinny nas obligować do odpowiedzialnego zachowania, bo jesteśmy wzorem do naśladowania dla innych. Odpowiedzi nasuwają się same. Dla wielu była to lekcja pokory, dla niektórych początek publicznego upadku, a dla jeszcze innych punkt zwrotny w walce z uzależnieniem. Niezależnie od motywów i tłumaczeń, każda z tych historii odbiła się szerokim echem i stała się przestrogą dla wielu innych osób. Ich przypadki pokazują, jak łatwo można zniszczyć zaufanie fanów i nadszarpnąć reputację, którą budowali latami, jednocześnie stwarzając zagrożenie dla siebie i otoczenia. Mówi mi Julita Buczek, dziennikarka zajmująca się tematyką rozrywkową w Superekspresie. Patrząc na historie przeróżnych celebrytów, którzy wsiadali za kółko po alkoholu, dochodzę do wniosku, że mają rację ci, którzy mówią, że w tym kraju nie da się skompromitować. W 99% przypadków spotykają ich bardzo łagodne kary, wyroki w tak zwanych zawiasach i śmiesznie niskie w stosunku do zarobków kary finansowe. Na karierze to się właściwie niewiele odbija. Trzeba poczekać, aż opinia publiczna ochłonie, temat przyschnie i od nowa role, koncerty, eventy. To jest przykre, ale taka niestety jest prawda, dodaje Aleksandra Pajewska, szefowa działu rozrywka w tym medium. Najnowsza sprawa, ta dotycząca Ryszarda Rynkowskiego, jest w toku. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, mężczyzna nie wrócił jeszcze na scenę, choć w kuluarach już mówi się, że niedługo ma znowu zacząć występować. To, czy przynajmniej w świetle prawa otrzyma surową karę za jazdę samochodem, będąc pod wpływem alkoholu, pokaże czas. Jedno jest pewne. Nikt za tego typu występki nie powinien być traktowany ulgowo, niezależnie od tego, ile ma na koncie złotych płyt czy innych osiągnięć. Śledztwo trwa.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewelina Lisowska, znana z energetycznych koncertów, postanowiła na chwilę odpocząć od polskiej sceny i zasmakować włoskiego Dolce Vita na wyspie Elba. Włoski temperament tak ją pochłonął, że zaczęła naukę języka, a jej zdjęcia w stroju kąpielowym zyskały więcej fanów niż niejedna piosenka. Lisowska, mimo polskiego akcentu, nie wstydzi się swoich językowych potknięć, a jej wiralowy występ z Telefon Lady Gagi tylko podkreśla, że dystans do siebie to jej drugie imię. Ciekawe, czy włoski partner jest równie zachwycony jej nowymi umiejętnościami.
2: Jan Wieczorkowski, znany polski aktor, znowu zaskakuje. Na ostatniej ściance Polsatu fani nie mogli oderwać od niego wzroku, porównując go do greckiego boga. Jak wino, im starszy, tym przystojniejszy. Takie komentarze pojawiają się w mediach społecznościowych. Choć Wieczorkowski unika zaszufladkowania i rozwija się w różnych projektach, to jego wygląd zdaje się być niezmiennie na topie. Czyżbyśmy mieli nowego polskiego Leonarda DiCaprio?
1: Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w sierpcu zdradził, że za kulisami czeka na niego mandaryna, z którą przygotowuje pierwszy wspólny utwór. Czyżby miłość i muzyka były nierozłączne? Po rozstaniu z Polą Wiśniewską Michał i mandaryna znów są razem, a ich nowa piosenka już budzi emocje. Kto by pomyślał, że po tylu latach małżeństwa i rozwodzie dopiero teraz nagrają coś razem? Serial 1670 bije rekordy popularności, a Netflix nie zwalnia tempa, serwując widzom 5-odcinkową serię o kulisach jego powstawania. Co ciekawe, te zakulisowe smaczki nie trafiły na platformę, lecz na YouTube. W trzecim sezonie Jan Paweł, nasz samozwańczy Sarmata, próbuje odnaleźć się w świecie, gdzie nawet chłopi zaczynają się buntować. A wszystko to w otoczeniu rodzinnych dramatów i politycznych intryg na królewskim dworze.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Ilona Krawczyńska triumfuje w 13. edycji Tańca z Gwiazdami, choć nie obyło się bez zgrzytów z produkcją. Modelka, która niechętnie wpuszcza media do swojego życia, musiała stawić czoła oczekiwaniom telewizji, która, jak wiadomo, żywi się emocjami. Krawczyńska, znana z projektu Siostry AD i HD, podkreśla, że woli dzielić się pozytywną energią niż łzami rozpaczy. Mimo wszystko udało jej się znaleźć złoty środek i zakończyć przygodę z kryształową kulą w ręku.
1: Po prawie 30 latach od tajemniczej śmierci Tupaka Shakura sprawa wreszcie trafia na wokandę. Dwayne Kefe D. Davis, który kiedyś chwalił się swoją książką o związku z tą zbrodnią, teraz zaprzecza wszystkiemu. Ciekawe, czy jego własne słowa z książki okażą się gwoździem do trumny. Proces ruszył w Los Angeles, a emocje sięgają zenitu. Zwłaszcza, że w tle pojawiają się teorie spiskowe z udziałem znanych postaci. Prime Video znowu zaskakuje, tym razem ekranizując dylogię Enfrentados, Mercedes Ron. Uwikłani, Marfil obiecuje mieszankę mrocznych tajemnic i gorącego romansu, a wszystko to w luksusowym świecie Eli. Główne role zagrają Esther Exposito i Hugo Diego Garcia, a premiera już 9 września. Czy to kolejny hit, który podbije serca widzów, czy tylko kolejna próba wyciągnięcia z nas subskrypcji? Czas pokaże. Zaskakujące wieści z polskiego świata filmowego. Andrzej Beja-Zaborski, niezapomniany komendant z cyklu U Pana Boga, odszedł w wieku 75 lat. Choć jego kariera zaczęła się od bębnienia na perkusji, to właśnie role filmowe i teatralne przyniosły mu sławę. Córka Monika, mimo ojcowskich przestróg, postanowiła kontynuować rodzinną tradycję aktorską, co tylko potwierdza, że geny bywają nieubłagane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jimi Hendrix, legenda gitary, znany był z niszczenia swoich instrumentów na scenie. Okazuje się, że nie robił tego z gniewu czy dla show, ale dlatego, że wyciskał z nich każdą nutę, aż nie miały już nic do zaoferowania. Techniczny muzyka, Eric Barrett, zdradził, że Hendrix po prostu nie mógł już nic więcej z nich wyciągnąć. A teraz, w uznaniu jego wpływu na muzykę i społeczeństwo, Jimi ma swoją ulicę w Nowym Jorku, tuż obok studia Electric Lady Studios. Jędrzej Weiss, po współpracy z Kasią Nosowską, postanowił zaskoczyć fanów mocniejszym, rockowym brzmieniem. Jego nowy singiel, Pogubiłem części od zestawu, to nie tylko podróż do lat 90., ale przede wszystkim emocjonalny rollercoaster o utracie siebie w imię miłości. Artysta śpiewa o momencie, gdy trudno rozpoznać własną twarz w lustrze, a utwór staje się manifestem i sygnałem alarmowym. Czas się obudzić i poskładać te wszystkie części, które kiedyś oddaliśmy drugiej osobie.
1: Josh Homme z Queens of the Stone Age postanowił pokazać, że zasady są po to, by je łamać. Podczas koncertu w Detroit, mimo zakazu, zapalił papierosa na scenie, co może kosztować go 10 tysięcy dolarów. Wokalista nie szczędził ostrych słów, krytykując korporacyjne reguły i zachęcając fanów do robienia tego, co chcą. Cóż, niektórzy artyści naprawdę wiedzą, jak zrobić show.
2: Blink 182 nie zwalnia tempa i już pracuje nad swoim 10. albumem. Travis Barker potwierdził, że zespół jest w studiu, a nowa płyta ma się pojawić w 2027 roku. Fani mogą szykować się na koncerty w Europie, bo Tom DeLonge, Mark Hoppus i Travis Barker już zapowiedzieli występy na przyszły rok. A dla tych, którzy chcą poznać Barkera bliżej, od 13 sierpnia na Disney Plus dostępny będzie dokument Louder Than Fear, który pokaże jego życie po katastrofie lotniczej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj nad Warszawą przeszła gwałtowna burza, która wyrządziła znaczne szkody, szczególnie na Targówku i Pradze Północ. Huraganowy wiatr przewracał drzewa i uszkadzał stragany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia o niebezpiecznej pogodzie, obejmujące m.in. Mazowsze i Lubelszczyznę. W Siedlcach wiatr osiągnął prędkość ponad 100 km na godzinę.
2: W nocy w placówce opiekuńczej w Pęcherach, koło Piaseczna, wybuchł groźny pożar. Ogień pojawił się po uderzeniu pioruna w dach budynku. Na szczęście wszyscy podopieczni oraz opiekunowie zdążyli opuścić obiekt przed przybyciem straży pożarnej. W akcji gaśniczej uczestniczyło blisko 30 strażaków, którzy po 4 godzinach opanowali sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
1: W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy stołecznej akcji referendalnej zebrali już 27,5 tysiąca podpisów, a potrzebują 132 tysięcy. Podpisy można składać do 28 września w różnych punktach stolicy. Inicjatywa budzi wiele emocji wśród mieszkańców. Władze powiatu ciechanowskiego ostrzegają przed pumą, która może przebywać w lokalnych lasach. Mieszkańcy miejscowości Stare Garnowo, Osiek Górny, Osiek Aleksandrowo i Osiek Wólka powinni zachować szczególną ostrożność. Nadleśniczy Tomasz Druszcz uspokaja, że puma unika ludzi i żeruje głównie w nocy. W razie spotkania z drapieżnikiem należy zachować spokój i powiadomić służby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Suchej Beskidzkiej doszło do dramatycznego ataku z użyciem siekiery. Grzegorz M., podejrzewając kradzież, zaatakował 23-letniego Kacpra H., który cudem przeżył. Sprawca tłumaczył swoje zachowanie alkoholem i narkotykami, a teraz czeka na wyrok w areszcie. Kacper H. domaga się odszkodowania za doznane obrażenia. W Zabrzu doszło do groźnego wypadku, gdy 79-letni mężczyzna ugrzązł w mulistym dnie dzikiego zbiornika wodnego. Na szczęście kładowcy zauważyli seniora i wezwali służby ratunkowe. Strażacy i płetwonurkowie szybko wyciągnęli mężczyznę na brzeg, a następnie został on przewieziony do szpitala. Służby przypominają o niebezpieczeństwach związanych z kąpielą w niestrzeżonych akwenach.
2: W Zabrzu doszło do brutalnego pobicia 66-letniego mężczyzny. Dwóch młodych napastników zaatakowało go w niedzielny poranek bez żadnego powodu, powodując poważne obrażenia. Policja szybko zatrzymała podejrzanych, 18-latka i 21-latka. Młodszy z nich został tymczasowo aresztowany, a starszy objęty dozorem policyjnym. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Tomasz J. został skazany na 20 lat więzienia za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka w Kłobucku. Prokuratura i rodzina ofiary domagają się jednak kary dożywocia. Wkrótce odbędzie się rozprawa apelacyjna w Katowicach, zaplanowana na 17 września. Sprawca tłumaczył swoje działania trudnościami finansowymi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Deutschland Ticket, niemiecki miesięczny bilet komunikacyjny, umożliwia nieograniczone podróże po całych Niemczech za 63 euro. Bilet obejmuje pociągi regionalne, miejski transport publiczny, a nawet niektóre promy. Jest popularny również wśród Polaków, zwłaszcza mieszkańców zachodnich regionów kraju. Aby korzystać z biletu, wystarczy wykupić go online i mieć przy sobie dowód tożsamości podczas kontroli.
1: Od 12 sierpnia wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu w związku z imprezą Żagle 2026. Pierwsze zamknięcia ulic rozpoczną się już w nocy z 11 na 12 sierpnia. Ulice takie jak Zbożowa, Komandorska czy Wały Chrobrego będą całkowicie zamknięte. Zmiany potrwają do 18 sierpnia, a komunikacja miejska również będzie działać według zmienionych tras. W Jarosławcu wszystkie kąpieliska są dziś zamknięte z powodu trudnych warunków na morzu. Silny wiatr i wysokie fale zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Mimo że woda jest czysta i wolna od sinic, bezpieczeństwo turystów jest priorytetem. Pogoda sprzyja spacerom, ale nie kąpielom, więc warto zachować ostrożność.
2: W sprawie zabójstwa 38-letniej kobiety w Szczecinie nastąpił przełom. Seweryn M., podejrzany o dokonanie zbrodni, został przekazany Polsce przez niemieckie służby i trafił do aresztu. Prokuratura potwierdza, że mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa. Śledztwo wciąż trwa, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok i analiza materiału dowodowego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na dachu Alfa Centrum w Białymstoku pszczelarze zebrali już 175,5 kg miodu wielokwiatowego. To oznacza 418 słoiczków, które trafią do klientów centrum. Miejska pasieka działa od 2022 roku i składa się z uli zamieszkałych przez pszczoły rasy krajńskiej. Dzięki sprzyjającej pogodzie i bliskości terenów zielonych pszczoły mają doskonałe warunki do życia i pracy.
1: Wojciech Rychard, kardiolog z Wrocławia, walczy o życie z nawrotem szpiczaka plazmocytowego. Jedyną szansą na powrót do zdrowia jest dla niego terapia CAR-T, która w Polsce nie jest refundowana, mimo pozytywnych rekomendacji. Rychard dzięki zbiórce rozpocznie leczenie w przyszłym tygodniu, ale wielu pacjentów nie ma takiej możliwości. Producent terapii deklaruje dalsze wsparcie dla polskich pacjentów i gotowość do rozmów z Ministerstwem Zdrowia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło jednorazowe nagrody finansowe dla pracowników cywilnych z okazji Święta Wojska Polskiego. Każdy z nich otrzyma około 700 zł brutto. To mniej niż w poprzednich latach, gdy kwoty sięgały nawet 1500 zł. Mimo to, tegoroczne negocjacje przyniosły ważne zmiany systemowe. Pracownicy zyskają dodatkowe dni urlopu oraz stabilniejsze warunki zatrudnienia. Nowe zapisy w układzie zbiorowym mają poprawić ich sytuację na dłuższą metę.
2: Emeryci w Polsce najmniej skorzystali na czerwcowych obniżkach cen. Według najnowszego raportu ich miesięczne wydatki zmniejszyły się jedynie o niecałe 2 zł. Podstawowe zakupy pochłaniają już niemal 30% minimalnej emerytury. Seniorzy zmagają się z najwyższą osobistą inflacją spośród wszystkich grup społecznych. Najbardziej podrożały ryby i środki higieny, podczas gdy tłuszcze wyraźnie potaniały. Mimo obniżek w sklepach, koszty życia emerytów nadal rosną szybciej niż przeciętnie. Na rynku paliw odnotowano dziś znaczące podwyżki cen hurtowych. Największe wzrosty dotyczą oleju napędowego, a liderem zmian jest Aramco. Ceny benzyny i oleju napędowego wzrosły u wszystkich głównych dostawców, co przełoży się na wyższe koszty tankowania na stacjach. Przyczyną podwyżek jest wzrost cen ropy naftowej oraz napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo osłabienie złotego i brak tarcz antyinflacyjnych wpływają na sytuację na rynku. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze wzrosty cen paliw w najbliższych dniach. W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego. Konfederacja złożyła projekt ustawy, który zakłada jego likwidację, argumentując, że jest kosztowny i niepotrzebny. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ostrzega, że wycofanie systemu może prowadzić do większej liczby śmieci w lasach i wyższych rachunków za odpady. Politycy Konfederacji wskazują na problemy z kolejkami przed butelkomatami i koszty dla sklepów. Ministerstwo podkreśla, że likwidacja systemu mogłaby oznaczać konieczność wypłaty odszkodowań dla firm. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie parlament.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Seniorzy w Polsce stają przed ważnym wyborem finansowym. Mogą zdecydować się na pobieranie 13 i 14 emerytury lub skorzystać z ulgi PIT-0. PIT-0 to preferencja podatkowa, która pozwala zaoszczędzić nawet do 5976 zł rocznie, ale wymaga rezygnacji z emerytury. Z tej możliwości korzysta już 178 tysięcy osób. Decyzja zależy od wysokości zarobków i indywidualnych potrzeb finansowych. Warto dokładnie przemyśleć, co będzie bardziej opłacalne. Rząd planuje umorzenie starych długów wobec ZUS sięgających 315 milionów złotych. Dotyczy to zaległości sprzed 1 stycznia 1999 roku, które nie są zabezpieczone hipoteką. Około 7100 płatników może liczyć na automatyczne umorzenie tych zobowiązań. Proces odbędzie się bez konieczności składania wniosków. Wyjątkiem są długi zabezpieczone hipoteką, które nie zostaną objęte umorzeniem. Rząd uzasadnia decyzję niską skutecznością odzyskiwania tych należności i wysokimi kosztami egzekucji. Skarbówka wystawia na licytację samochody zajęte od dłużników i nietrzeźwych kierowców. W ofercie są m.in. Audi, BMW, Kia i Dacia, a ceny wywoławcze zaczynają się już od 2000 zł. Licytacje odbywają się na portalu e-licytacje KAS, ale warto pamiętać, że auta nie są objęte gwarancją ani rękojmią. Przykładowo Audi A6 z 2004 roku można kupić za 2000 zł, ale bez pewności co do jego stanu technicznego. Licytacje trwają krótko, więc warto wcześniej dokładnie zapoznać się z opisem i dokumentacją pojazdu.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował wcześniejsze wypłaty emerytur dla seniorów, których termin przypada na 15 sierpnia. Ze względu na to, że ten dzień wypada w sobotę, pieniądze trafią na konta już 12 sierpnia. Osoby korzystające z przekazów pocztowych otrzymają środki jeszcze wcześniej, bo już 10 sierpnia. Zmiana harmonogramu jest automatyczna i nie wymaga składania wniosków. Warto pamiętać, że 14 sierpnia, w piątek, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte z powodu dodatkowego dnia wolnego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbaty w butelce Arizona Original Green Tea with Honey. Produkt ten został wycofany z rynku z powodu niepokojących zmian w składzie. Konsumenci zgłaszali zmieniony kolor, chemiczny zapach oraz piekący smak napoju. Producent i dystrybutor podjęli natychmiastowe działania, aby usunąć wadliwą partię z obiegu. GIES zaleca, by nie spożywać tego napoju i zwrócić go do sklepu. Warto sprawdzić, czy nie mamy go w swojej lodówce. Ukraina intensywnie pracuje nad nowym pociskiem FP7X, który ma wspierać system Patriot. Celem jest stworzenie tańszej alternatywy dla amerykańskich rakiet PAC-3, co pozwoli na ich użycie tylko w najtrudniejszych sytuacjach. Pocisk FP7X, rozwijany przez firmę Firepoint, przeszedł już testy w locie, ale nie udowodnił jeszcze zdolności do przechwytywania pocisków balistycznych. Jego produkcja ma być szybsza i tańsza, co jest kluczowe w obliczu ograniczonych zasobów. Projekt zakłada integrację z europejskimi systemami obrony przeciwrakietowej, co ma wzmocnić bezpieczeństwo Ukrainy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz znalazła się w centrum medialnych spekulacji dotyczących jej przyszłości w rządzie. Pojawiły się sugestie o możliwym odwołaniu jej ze stanowiska na rzecz Szymona Hołowni. Premier Donald Tusk podczas spotkania liderów koalicji zaprzeczył tym doniesieniom, zapewniając o utrzymaniu obecnego składu rządu. Pełczyńska-Nałęcz skomentowała sytuację z sarkazmem, nazywając ją sezonem ogórkowym.
3: Jarosław Kaczyński pozwał aktywistę Zbigniewa Komasę za rzekome znieważenie pamięci Lecha Kaczyńskiego. Komasa regularnie przynosił wieńce z kontrowersyjną tabliczką na miesięcznice smoleńskie. Pierwsza rozprawa odbędzie się 30 września, a Kaczyński domaga się 30 tysięcy złotych oraz zakazu składania wieńców przez Komasę. Konflikty wokół obchodów smoleńskich nie są nowością, a Komasa często uczestniczył w takich zdarzeniach.
2: Rocznica objęcia urzędu prezydenta przez Karola Nawrockiego została przyćmiona przez kontrowersyjne wypowiedzi Lecha Wałęsy. Były prezydent zakwestionował legalność wyboru Nawrockiego, domagając się ponownego przeliczenia głosów. Na te słowa zareagowała Beata Kempa, doradczyni prezydenta, określając postawę Wałęsy jako smutny obraz.
3: Leszek Miller opublikował dwa ostre komentarze dotyczące Ukrainy. Były premier skrytykował ekshumację szczątków Dziuwchena Konowalca, pytając o uroczysty pogrzeb w Kijowie. W drugim wpisie odniósł się do problemów z finansowaniem ukraińskiej armii, stwierdzając: wystarczy nie kraść. Miller coraz częściej krytykuje działania władz w Kijowie.
2: Hiszpania przygotowuje się na całkowite zaćmienie słońca, które nastąpi jutro. Władze spodziewają się, że nawet 2 miliony 900 tysięcy

0: walki radioelektronicznej oraz co najmniej jedną wyrzutnię S-400. Zdjęcia satelitarne potwierdzają część zniszczeń. Według ekspertów ochrona tego terenu została poważnie osłabiona.
1: Na niemieckiej autostradzie A19 doszło do nietypowego incydentu. 53-letni Polak, będąc pod wpływem alkoholu, prowadził traktor z prędkością 40 km na godzinę, poruszając się zygzakiem. Policja zatrzymała go, odkrywając, że miał ponad 2 promile alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Dzięki szybkiej reakcji świadków i funkcjonariuszy uniknięto tragedii. W Finlandii trwa burzliwa debata po szokującym incydencie z udziałem policji. Podczas pościgu w miejscowości Tuusula nieoznakowany radiowóz celowo uderzył w motorowerzystę. Zepchnął go z drogi, a chłopak wpadł do rowu. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Obecnie prowadzone są 2 śledztwa, które mają wyjaśnić działania zarówno policji, jak i młodego kierowcy. W zachodniej Kolumbii doszło do tragicznego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4, które zabiło co najmniej 132 osoby. W Cali i Manizales zniszczenia są ogromne. Zawaliły się 3 szpitale, a 18 zostało uszkodzone. W Cali wprowadzono godzinę policyjną, by ułatwić pracę ratownikom. Władze ogłosiły stan wyjątkowy w całym kraju. W Machaczkale, stolicy Dagestanu, doszło do groźnego wypadku. Winda z 9 osobami spadła z 4 piętra. 4 osoby mają połamane nogi, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwe zaniedbania związane z montażem i kontrolą windy. W pułku reprezentacyjnym Wojska Polskiego służba to nie tylko zaszczyt, ale i wyzwanie. Żołnierze, zwani potocznie laleczkami, są doskonale wyszkoleni do interwencji w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Mimo rygorystycznych wymagań zdrowotnych, wielu młodych kandydatów odpada na etapie kwalifikacji medycznych. Pułk wciąż poszukuje młodych, wysportowanych rekrutów, aby utrzymać pełny skład.
0: Premier Donald Tusk odwiedził plan serialu Rancho, co wywołało burzliwą dyskusję wśród fanów. Część widzów zarzuciła produkcji upolitycznienie, co doprowadziło do zapowiedzi bojkotu nowych odcinków. Twórcy serialu, w tym reżyser Wojciech Adamczyk i aktor Artur Barciś, podkreślają jednak, że wizyta premiera to dowód na prestiż i popularność produkcji. W trakcie spotkania nie zabrakło żartów nawiązujących do fabuły, w której bohaterowie osiągają wysokie stanowiska polityczne. Dorota Gawryluk prowadziła debatę z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie odbyło się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i przyciągnęło uwagę zarówno zwolenników, jak i krytyków. W debacie uczestniczyli m.in. Rafał Ziemkiewicz, Krzysztof Stanowski i profesor Andrzej Nowak. Dziennikarka podkreśliła, że debaty są kluczowe dla wymiany poglądów i wyraziła gotowość do prowadzenia ich z przedstawicielami różnych stron politycznych.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, znana ekspertka od ślubów, znowu zaskakuje. Po tym, jak przez 3 miesiące ukrywała ciążę nawet przed własnym mężem, teraz ogłasza, że spodziewa się drugiego syna. Wideo z pikniku, na którym jej syn Christopher Alexander odkrywa tę tajemnicę, podbiło serca internautów. Ciekawe, czy nowy członek rodziny też będzie miał smykałkę do świeczek jak tata. Krystian Rzymkiewicz, młody tancerz z Jędrzejowa, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, a jego kariera nabiera tempa jak tornado. Zwycięzca You Can Dance z 2025 roku, który zaskoczył wszystkich unikalnym stylem, teraz podbija serca widzów Polsatu. Nie tylko tańczy, ale i spłaca matczyne kredyty, co czyni go prawdziwym bohaterem rodzinnym. A na Instagramie? Tam promuje się jako mistrz globu w showdance, bo przecież skromność to nie jego styl. Magda Fem, pierwsza wokalistka zespołu Ich Troje i była żona Michała Wiśniewskiego, nadal zaskakuje swoją artystyczną energią. Choć jej odejście z zespołu i rozwód z Wiśniewskim były głośne, dziś skupia się na solowej karierze i rodzinie. Z ironią wspomina, jak jej były mąż cieszył się z jej łez, a sama przyznaje, że życie z nim było jak z doktorem Jekyllem i Mr. Hyde'em. Teraz, w wieku 55 lat, tworzy nowe projekty i cieszy się spokojem z dala od blasku fleszy.
2: Michał Szpak, znany z ekstrawaganckiego stylu i niepowtarzalnego głosu, postanowił zaskoczyć fanów, dzieląc się prywatnymi chwilami z rodziną. Wokalista, który zazwyczaj strzeże swojej prywatności jak oka w głowie, tym razem opublikował zdjęcia z rodzinnego wypadu z ojcem i bratem. Panowie w luksusowym kabriolecie wyruszyli na lody, a internet oszalał z zachwytu. To pierwszy taki męski wyjazd od dawna, a Michał podkreśla, że czas spędzony z rodziną to najlepsze lekarstwo na wszystko.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Monika Olejnik, niezłomna gwiazda TVN24, z okazji 25-lecia stacji otworzyła swoje fotograficzne archiwum, pokazując, jak zmieniała się przez lata. Wśród wspomnień znalazło się czarno-białe zdjęcie z początków jej kariery, kiedy to relacjonowała katastrofę w Lesie Kabackim. Mimo 70 lat na karku, Olejnik wciąż wzbudza skrajne emocje swoim bezkompromisowym stylem, przyciągając zarówno krytyków, jak i fanów. Jak sama mówi, TVN24 to zespół rockowy w nieustannej trasie, a ona jest jego niezmordowaną frontmanką. Polityka i show biznes. Duet, który zaskakuje bardziej niż niejedna telenowela. Donald Tusk, nasz premier, właśnie zadebiutował na planie ostatniego sezonu serialu Rancho, co wywołało niemałe poruszenie. Czyżby politycy szukali nowych ról, bo te sejmowe już im się znudziły? A może to tylko kolejny odcinek Sejmflixa, gdzie polityka i rozrywka idą ramię w ramię, tworząc niezapomniane widowisko. Krakowski zespół Six Saints, znany z Brutal Glam, nie przestaje zaskakiwać. Właśnie wypuścili nowy singiel Fuse, który jest zapowiedzią ich nadchodzącej płyty Brutal Glam. Utwór to prawdziwa petarda, opowiadająca o walce Dawida z Goliatem, czyli o sprzeciwie wobec systemu. A już tej jesieni ruszają w trasę koncertową po Polsce, gdzie zagrają wspólnie z formacją Hypnosaur. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja?
2: Polska muzyka wchodzi na salony. Już 22 sierpnia Telewizja Polska po raz pierwszy pokaże męskie granie na żywo. Na scenie zagra wyjątkowe trio Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, które swoim hitem Nareszcie podbiło serca milionów. A to wszystko w zaciszu własnego salonu, bez konieczności stania w kolejce po bilet. Czyżby telewizja w końcu odkryła, że muzyka na żywo to coś więcej niż tylko dźwięki?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: ZZ Top, legendarna formacja rockowa, znów w tarapatach. Perkusista Frank Baird, który od 1969 roku nieprzerwanie grał z zespołem, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Zastąpił go Michael Monahan, ale fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo nie wiadomo, kiedy Baird wróci na scenę. Mimo tych zawirowań, zespół nie odwołuje trasy i planuje koncerty w Meksyku oraz Ameryce Południowej w przyszłym roku. Spotify postanowiło rozprawić się z artystami, którzy są jedynie cyfrowymi awatarami. Od połowy września wprowadza oznaczenie AI Persona, które jasno pokaże, kto jest tworem sztucznej inteligencji. Utwory takich artystów znikną z rekomendacji i spersonalizowanych playlist. To koniec udawania, że za każdym hitem stoi prawdziwy człowiek. Spotify stawia na autentyczność, a sztuczne twory muszą się teraz liczyć z konsekwencjami. Stevie Nicks i Lindsey Buckingham, dawni partnerzy życiowi i zawodowi, zaskoczyli wszystkich, odnawiając kontakt po latach burzliwych relacji. Wygląda na to, że ich rozmowy mogą przynieść coś, co ucieszy fanów Fleetwood Mac. Buckingham w rozmowie z E! News tajemniczo zapowiada, że przyszły rok będzie pełen niespodzianek. Czyżby szykowała się reaktywacja zespołu? Czas pokaże, co skrywają te muzyczne legendy. Javier Bardem, znany z ról w filmach braci Coen, okazuje się być prawdziwym fanem ciężkich brzmień. Jego miłość do rocka zaczęła się, gdy jako dziesięciolatek usłyszał Highway to Hell, AC/DC, i od tego czasu jego życie zmieniło się na zawsze. Zamiast kołysanek, przed snem słucha Slipknota. A na planie serialu Peleryna Strachu przygotowuje się do roli psychopaty przy dźwiękach metalcore'u. Wygląda na to, że dla Bardema rock to nie tylko muzyka, ale sposób na życie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Nowym Drozdowie doszło do tragicznego wypadku podczas nawałnicy. Masywne drzewa przewróciły się na przyczepę kempingową, w której przebywał 43-letni mężczyzna z Warszawy. Służby ratunkowe, mimo szybkiej reakcji, dotarły na miejsce pieszo z powodu zablokowanej drogi i nie zdołały uratować poszkodowanego. Policja prodzi śledztwo w tej sprawie.
2: W Ciechanowie zaobserwowano pumę w okolicznych lasach. Władze apelują o ostrożność, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Nadleśniczy Tomasz Druszcz podkreśla, że puma prowadzi nocny tryb życia i raczej unika ludzi, ale mimo to zaleca unikanie lasów. W przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem należy powiadomić służby pod numerem 112. Port lotniczy Warszawa-Radom zanotował w lipcu rekordową liczbę pasażerów. Odprawiono tam ponad 25 tysięcy podróżnych, co oznacza wzrost o 43% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. 27 lipca był dniem z największą liczbą obsłużonych pasażerów w historii lotniska. Zrealizowano wtedy 15 operacji lotniczych. Port w Radomiu zaczyna odgrywać coraz większą rolę w regionie, wspierając przeciążone lotnisko Chopina.
1: Od 1 grudnia zmieniają się zasady odbioru dowodów osobistych. Teraz będzie można wybrać dowolną gminę w Polsce jako miejsce odbioru dokumentu. To ułatwienie dla osób często podróżujących lub zmieniających miejsce zamieszkania. Nowe przepisy wprowadzają też szybką procedurę naprawczą w przypadku błędnego anulowania dowodu przez urzędnika.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Suchej Beskidzkiej doszło do brutalnego ataku siekierą. Grzegorz M. zaatakował swojego kolegę, 23-letniego Kacpra H., zadając mu 6 ciosów w głowę. Ofiara cudem przeżyła i teraz domaga się 150 tysięcy złotych odszkodowania. Grzegorz M., który był wcześniej karany w Wielkiej Brytanii, przyznał się częściowo do winy i przeprosił w sądzie.
1: Częstochowa przygotowuje się na sierpniowe uroczystości na Jasnej Górze, spodziewając się największego napływu pielgrzymów w połowie i pod koniec miesiąca. W tych dniach miasto wprowadzi dodatkowe patrole, zespoły ratownictwa medycznego oraz zmiany w organizacji ruchu. Pielgrzymi będą mieli dostęp do dodatkowych toalet, koszy na śmieci i punktów z wodą. W działania zabezpieczające zaangażowane będą policja, straż miejska i straż pożarna.
2: W Częstochowie doszło do poważnego wypadku z udziałem rowerzystki i tramwaju. 18-latka, wykonując manewr skrętu, wjechała pod nadjeżdżający tramwaj, co skutkowało poważnymi obrażeniami. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii w stanie ciężkim, ale stabilnym. Policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
1: W Gliwicach doszło do niepokojącego incydentu w rejonie dwóch przedszkoli. 26-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję po tym, jak miał obserwować dzieci i dopuścić się wobec nich zachowań o charakterze seksualnym. Sąd zdecydował, że spędzi on najbliższe 3 miesiące w areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Gliwicach pod nadzorem prokuratury.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Gliwicach 60-letni Józef M. został aresztowany po tym, jak zaorał nowo wybudowaną drogę na ulicy Rybnickiej. Mężczyzna protestował w ten sposób przeciwko odebraniu mu ziemi przodków, mimo że otrzymał odszkodowanie. Straty oszacowano na kilkaset tysięcy złotych, a Józefowi M. grozi kara więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: W Szczecinie postawiono zarzuty Sewerynowi M. w sprawie morderstwa 38-letniej kobiety. Podejrzany został zatrzymany w Niemczech i przekazany polskim władzom. Prokuratura w Szczecinie potwierdziła, że Seweryn M. przebywa w areszcie, a śledztwo wciąż trwa. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok i analiza dowodów z miejsca zbrodni.
2: Polacy coraz chętniej korzystają z niemieckiego Deutschland Ticket, który za 63 euro miesięcznie umożliwia podróżowanie po całych Niemczech. Bilet obejmuje komunikację miejską, regionalną oraz wybrane połączenia promowe. Jest to atrakcyjna opcja dla mieszkańców zachodniej Polski, którzy planują tanie wyjazdy do naszych zachodnich sąsiadów. Warto pamiętać, że przy połączeniach transgranicznych z Polski trzeba dokupić bilet do pierwszej stacji po stronie niemieckiej, z wyjątkiem trasy Świnoujście-Cesarskie Kurorty. Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zostały dziś zamknięte z powodu niebezpiecznych warunków na morzu. Silny wiatr i wysokie fale, będące skutkiem cyklonu nad Skandynawią, zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag. Mimo że woda jest czysta, prądy wsteczne stanowią śmiertelne zagrożenie. Zaleca się unikanie kąpieli i korzystanie z innych atrakcji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku w Oknie Życia znaleziono 2-miesięczną dziewczynkę. Dziecko było zadbane i zdrowe, co potwierdzają wstępne badania w dziecięcym szpitalu klinicznym. Przy dziewczynce znaleziono kartkę z imieniem, datą urodzenia i informacją o stanie zdrowia. Rodzice mają teraz 6 tygodni na ewentualną zmianę decyzji i zabranie dziecka do domu.
2: W Łomży czterech mężczyzn uratowało życie czterolatce, która spadła z balkonu na 5. piętrze. Bohaterowie zostali uhonorowani przez prezydenta miasta, a ich odwaga może zostać nagrodzona medalem od prezydenta RP. Dziewczynka trafiła do szpitala, ale jej stan jest dobry. W mieszkaniu w czasie zdarzenia spała jej matka, która miała 0,7 promila alkoholu we krwi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo we Wrocławiu z temperaturą 17 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0, a teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów.
2: Robert Lewandowski ponownie wpisał się na listę strzelców w meczu Chicago Fire przeciwko Santos Laguna, ustalając wynik na 3-1. Mimo problemów pod bramką rywali, Polak nie zamierzał opuszczać boiska, co podkreślił trener Greg Berhalter. Lewandowski zdobył gola w doliczonym czasie gry, pokazując swoją determinację i głód gry. Mecz był pełen emocji, a Fire odwróciło losy spotkania po słabszym początku.
1: Arkadiusz Milik wrócił do zdrowia i przygotowuje się z Juventusem do nowego sezonu. Mimo że klub chętnie by go sprzedał, na razie nie pojawiły się żadne konkretne oferty. Polski napastnik przez ostatnie 2 lata zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale teraz jest w pełni gotowy do gry. Jego przyszłość w Juventusie pozostaje jednak niepewna.
2: Pia Skrzyszowska, czołowa polska płotkarka, rozpoczyna dziś walkę o medale na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Mistrzyni Europy z Monachium z rekordem 12,44 sekundy w tym roku celuje w kolejny krążek. Jej najgroźniejszymi rywalkami będą Holenderka Nadine Visser i Szwajcarka Ditadi Kambundi. Skrzyszowska jest pełna optymizmu i liczy na dobry występ.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Dziś drugi dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. O medale powalczą m.in. Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki oraz Paweł Fajdek w rzucie młotem. Wieczorem odbędą się finały, w tym rzut młotem mężczyzn o godzinie 20:10 i finał biegu na 100 metrów przez płotki kobiet o godzinie 22:30. Transmisję można śledzić na TVP1 i TVP Sport. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, uzyskując czas 11,02 sekundy. Złoto wywalczyła Brytyjka Amy Hunt, która była szybsza o zaledwie 0,02 sekundy. To już trzeci medal Swobody na Mistrzostwach Starego Kontynentu. Tegoroczna rywalizacja na 100 metrów była jedną z najbardziej otwartych konkurencji mistrzostw.
1: Mariusz Wach, zaledwie 3 tygodnie po walce z Tysonem Furym, ponownie wszedł do ringu na gali Prime 18. Tym razem zmierzył się z 6 zmieniającymi się rywalami w formule K1. Walka zakończyła się po 3 rundach, a decyzję o jej przerwaniu podjął narożnik Wacha. Legendarny promotor Lou DiBella skrytykował udział Wacha w tych pojedynkach, podkreślając, że 46-latek powinien być chroniony przed takimi wyzwaniami. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto, co cieszy polskich kibiców. W Kanadzie towarzyszy jej psycholożka Daria Abramowicz, której rola znacząco wzrosła. Zawodniczka pokonała już kilka wymagających rywalek, a nowy układ z Abramowicz wydaje się przynosić efekty. Andrzej Persson, były rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozytywnie ocenia współpracę Świątek z Abramowicz i trenerem Maciejem Ryszczukiem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu mistrzyni w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka po triumfie na Wimbledonie będzie walczyć o utrzymanie 1000 punktów w rankingu. W turnieju zobaczymy także Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Feng. Losowanie drabinki odbędzie się dziś o 21:00 czasu polskiego.
1: Royce White, były zawodnik NBA, wywołał kontrowersję, ogłaszając, że identyfikuje się jako kobieta i planuje zadebiutować w lidze WNBA. Jego działania to celowa prowokacja mająca na celu zwrócenie uwagi na niejasności w regulaminach sportowych. White opublikował zdjęcie w blond peruce, wyśmiewając krytyków i podkreślając, że chce grać w koszykówkę z kobietami. Inicjatywa ma wywołać dyskusję o zasadach w sporcie. Holenderska panczenistka Jutta Leerdam, znana z sukcesów na igrzyskach Mediolan Cortina 2026, odpoczywa na egzotycznym urlopie. Sportsmenka, która zdobyła złoto na 1000 metrów i srebro na 500 metrów, dzieli się zdjęciami z wakacji w towarzystwie narzeczonego, boksera Jake'a Paula. Jej najnowsze fotografie w stroju kąpielowym wzbudziły duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Leerdam, nazywana królową lodu, nie przestaje zachwycać swoich fanów. Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem 3 głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wilfredo Leon, gwiazdor polskiej reprezentacji siatkarskiej, po powrocie z turnieju Ligi Narodów w Chinach, gdzie zdobył złoty medal, otrzymał miłą niespodziankę od sąsiadów w Lublinie. Na drzwiach swojego mieszkania znalazł list z gratulacjami za osiągnięcia sportowe. Leon podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie. Teraz, po krótkim wypoczynku, polscy siatkarze rozpoczęli treningi w Zakopanem, przygotowując się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Justin, zdeterminowany, by zdemaskować Karolinę, sięga po niekonwencjonalne metody. Skontaktuje się z Celiną, która ma doświadczenie w takich sprawach. Brońska, pełna obaw, spotka się z biznesmenem, nie wiedząc, że zlecenie dotyczy jej bliskich. Justin przekonuje, że problemem jest świeżo upieczona pani Stańska, która wciągnęła w swoje intrygi także Bruna. Czy Brońska zdecyduje się pomóc Justinowi w tej skomplikowanej sytuacji? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W 1008 odcinku Dziedzictwa relacja Ainur i Sinana stanie przed kolejnym wyzwaniem. Sinan, mimo że okazuje zainteresowanie, wciąż zachowuje się niekonsekwentnie, co prowadzi do burzliwej konfrontacji. W wyniku emocjonalnej wymiany zdań, Ainur traci równowagę i doznaje poważnego urazu głowy. Sinan natychmiast reaguje, zapominając o wcześniejszych sporach i zabiera ją do kliniki. To dramatyczne wydarzenie staje się dla niego przebudzeniem, uświadamiając mu, jak ważna jest dla niego Ainur. Czy to doświadczenie zmieni ich relacje na lepsze? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. M jak miłość wkracza w nowy, emocjonujący sezon. Po wakacjach Kasia staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ukryć prawdę o ojcostwie swojej córeczki. Sfałszowane testy DNA i kłamstwa zaczynają się na niej mścić. Sowiński, zwany szantażysta, stawia Kasi ultimatum, które może zmienić wszystko. Anka, która pomogła w fałszerstwie, teraz żąda pieniędzy za milczenie. Aneta, choć zna prawdę, wciąż nie zdecydowała się jej ujawnić. Czy Kasia znajdzie sposób, by wyjść z tej sytuacji z twarzą? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodziewanych zwrotów akcji. W 4260 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie pożegnali Marię Ziębę, graną przez Bożenę Dykiel. Maria zmarła nagle podczas lotu powrotnego z Hiszpanii, co wywołało falę emocji wśród fanów. Włodek, jej mąż, nie mógł być przy niej w ostatnich chwilach, co dodało dramatyzmu tej scenie. Opinie widzów są podzielone. Jedni uważają, że scena była wzruszająca, inni krytykują sposób zakończenia wątku. Niektórzy fani wyrazili żal, że nie oddano większego hołdu Bożenie Dykiel za jej wieloletnią pracę w serialu. Maria Ziemba była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na Wspólnej, co czyni jej odejście szczególnie poruszającym momentem. Dla wielu widzów to nie tylko pożegnanie z postacią, ale także z samą aktorką.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej w 4261 odcinku przyniesie prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Dziś o 20.15 na TVN zobaczymy dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną rodziną Ziębów. Poród Beaty rozpocznie się nagle, 2 tygodnie przed terminem, w dniu, gdy miała spotkać się z Marią Ziębą. Niestety, Paweł otrzyma w szpitalu szokującą wiadomość o śmierci Marii, która zmarła na atak serca. W obliczu tej tragedii Paweł stanie przed trudnym wyborem, czy powiedzieć prawdę Beatce, która właśnie rodzi ich córkę. Emocje sięgną zenitu, gdy wujcik straci przytomność. Mimo wszystko poród zakończy się szczęśliwie, a na świat przyjdzie zdrowa dziewczynka. Jednak radość z narodzin zostanie przyćmiona przez smutek po stracie bliskiej osoby.
1: W 4273 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 sierpnia o 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Jagoda odkryje, że jej matka Ewelina nosi kołnierz ortopedyczny, a wszystko wskazuje na to, że to jej ojciec Greg jest winny tej sytuacji. Młoda bohaterka nie zamierza milczeć i stawia ojcu zarzuty, ale Greg pozostaje niewzruszony, ukrywając swoje prawdziwe oblicze. Ewelina, zastraszona przez męża, milczy, co tylko podsyca napięcie. W kolejnych odcinkach sytuacja eskaluje, a Greg staje się coraz bardziej niebezpieczny. W 4281 odcinku Jagoda ratuje matkę przed próbą zabójstwa, co może być przełomowym momentem w tej dramatycznej historii. Czy to koniec koszmaru dla Eweliny? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po wakacjach. W 4240 odcinku Angelika zatrudnia się jako salowa w WeMedzie, a jej życie zaczyna się stabilizować. Jednak w 4241 odcinku sielanka zostaje przerwana przez tragedię, eksplozję podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym. Angelika desperacko szuka informacji o Kamilu, ale wojsko odmawia jej pomocy. W 4242 odcinku zwraca się do ojca, Bolesława, który stawia jej trudne warunki. W premierowym 4243 odcinku, który zostanie wyemitowany jesienią 2026 roku, Angelika wyznaje matce, na jakie kompromisy musiała pójść. Eliza, przytłoczona emocjami, szuka ukojenia w alkoholu, a w trudnych chwilach wspiera ją Świder. Pod wpływem emocji Eliza rzuca się w jego ramiona, co prowadzi do niespodziewanego wybuchu namiętności.
1: W serialu Pierwsza miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Kinga, grana przez Aleksandrę Zienkiewicz, próbuje zakończyć małżeństwo z Jankiem. Zanim jednak dojdzie do rozwodu, na jej drodze pojawia się uroczy recepcjonista Arek. Niewinny flirt szybko przeradza się w namiętność, a Kinga spędza z nim noc. Tymczasem Janek odkrywa, że nie jest ojcem Poli, co burzy jego świat z Lilką. Wściekły i upokorzony, postanawia zerwać z nią kontakt. Czy szczere wyznanie Janka wystarczy, by uratować jego relacje z Kingą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rosyjska propaganda w Polsce coraz śmielej wkracza do publicznej debaty, wykorzystując osoby o dużym zasięgu medialnym. Grzegorz Braun umieszcza na swoich listach wyborczych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, co ma na celu rozpowszechnianie narracji zgodnych z interesami Kremla. Przykładem jest porucznik rezerwy Piotr Powałka, który zajmie piąte miejsce w okręgu gdyńsko-słupskim. Jego wypowiedzi często pokrywają się z rosyjską narracją, co wzmacnia jego pozycję w polskiej przestrzeni politycznej. Marek Jakubiak ostro skrytykował Koalicję Obywatelską, sugerując jej delegalizację. Lider Wolnych Republikanów nazwał ugrupowanie organizacją przestępczą w związku z doniesieniami o 4,5 miliona złotych wsparcia dla firm powiązanych z działaczką KO. Sprawę badają już CBA i prokuratura. Prokuratura Krajowa odrzuciła wniosek obrońców posła Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania. Decyzję uzasadniono obawą matactwa i faktem ukrywania się polityka. Romanowski jest podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a jego miejsce pobytu pozostaje nieznane po opuszczeniu Węgier. Rzecznik Prokuratury Krajowej potwierdził, że przesłanki do aresztu nadal są aktualne.
1: Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza spotkała się z krytyką większości Polaków. W sondażu aż ponad 58% respondentów oceniło ją negatywnie. Szczególnie nieprzychylni są wyborcy obozu rządzącego, gdzie aż 90% badanych wyraziło sprzeciw. Z kolei sympatycy Konfederacji w większości popierają tę decyzję.
2: Premier Donald Tusk ogłosił zmiany w rządzie. Maciej Berek, dotychczasowy minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, przejdzie do innych zadań. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, która wcześniej pełniła funkcję prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Premier podziękował Berkowi za jego dotychczasową pracę i zaangażowanie. W Teksasie zauważono tajemniczego kota pokrytego czerwoną farbą, błąkającego się po ulicach League City. Zwierzę wygląda na wychudzone i maltretowane, a służby apelują, by nie próbować go łapać ani karmić. Internauci spekulują, że kot mógł uciec z nielegalnych walk zwierząt, jednak lokalne organy ścigania nie rozpoczęły jeszcze śledztwa. Organizacje zwierzęce starają się schwytać kota i zapewnić mu pomoc.
1: Jennifer Lopez, która w lipcu skończyła 57 lat, zachwyca fanów swoją nieskazitelną formą. Gwiazda podzieliła się zdjęciami w białym bikini, które wywołały falę zachwytu w mediach społecznościowych.

0: letniego kierowcy. Siły powietrzne Ukrainy straciły myśliwiec MiG-29, który uległ awarii 10 sierpnia w obwodzie odeskim. Podczas misji bojowej doszło do sytuacji awaryjnej przy odpalaniu pocisku, co spowodowało pożar samolotu. Pilot zdołał się bezpiecznie katapultować i został przetransportowany do placówki medycznej. To kolejny incydent w serii strat ukraińskiego lotnictwa w ostatnich miesiącach. Program nowoczesnych pojazdów Ajax dla brytyjskiej armii, wart ponad 6 miliardów funtów, znów boryka się z problemami. The Telegraph donosi o serii awarii maszyn, które miały miejsce tuż po ich wyjęciu z magazynów do testów. Ministerstwo Obrony uspokaja, że to drobne problemy mechaniczne, ale kryzys zaufania do projektu rośnie. Pojazdy Ajax, które miały zastąpić stare modele, nadal nie są gotowe do pełnej służby operacyjnej.
1: W sierpniu pielęgnacja hortensji wymaga zmiany podejścia. Należy zrezygnować z nawozów azotowych i skupić się na potasie i fosforze, które wzmacniają rośliny przed zimą. Domowy nawóz z kefiru, bogaty w te pierwiastki, może być skutecznym wsparciem. Wystarczy rozcieńczyć kefir w wodzie i podlewać hortensję co 2 tygodnie. Wiktoria Ptak z Supraśla została Miss Polski 2026. 28-latka, która obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, zdobyła tytuł dzięki swojej determinacji i ciężkiej pracy. Wiktoria jest także zaangażowana społecznie, działając na rzecz dzieci w amerykańskim systemie prawnym. Jej marzeniem jest stworzenie mobilnej kliniki, która pomoże mieszkańcom małych miejscowości. Gratulacje dla Wiktorii płyną z całego kraju, w tym od posła Jacka Sasina.
0: Premier Donald Tusk odwiedził plan zdjęciowy serialu Rancho, co wywołało burzę w mediach społecznościowych. Nagranie z jego wizyty szybko obiegło sieć, a reakcje były mieszane. Część internautów i polityków skrytykowała premiera za tę wizytę, podczas gdy inni docenili jego poczucie humoru. Reżyser serialu, Wojciech Adamczyk, zaapelował, by nie łączyć wizyty z sympatiami politycznymi, podkreślając prestiż wydarzenia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Na planie 11 sezonu Rancha pojawił się niespodziewany gość, Donald Tusk, który postanowił podzielić się swoją obecnością z fanami w mediach społecznościowych. Fani serialu nie kryją zdziwienia, a może nawet lekkiego oburzenia, że polityka wkracza na ich ulubiony plan zdjęciowy. Tymczasem ekipa Super Expressu miała okazję zobaczyć, jak serialowe gwiazdy pracują nad finałowymi odcinkami w luksusowych wnętrzach pałacu w Jabłonnie. Ciekawe, czy w nowym sezonie zobaczymy więcej politycznych niespodzianek.
3: Celine Dion wraca na scenę, a Paryż już szykuje się na wielką serię koncertów. Po latach zmagań z rzadką chorobą, która niemalże wyłączyła ją z życia publicznego, artystka postanowiła odpocząć na łonie natury. W końcu, kto by nie chciał naładować baterii przed występem przed tysiącami fanów? Celine, znana z hitu My Heart Will Go On, udowadnia, że nawet najtrudniejsze chwile można pokonać z klasą i odrobiną ironii. Ewelina Lisowska, znana z energetycznych koncertów, postanowiła na chwilę odpocząć od polskiej sceny i zasmakować włoskiego Dolce Vita na wyspie Elba. Włoski temperament tak ją pochłonął, że zaczęła naukę języka, a jej zdjęcia w stroju kąpielowym zyskały więcej fanów niż niejedna piosenka. Lisowska, mimo polskiego akcentu, nie wstydzi się swoich językowych potknięć, a jej wiralowy występ z Telefon Lady Gagi tylko podkreśla, że dystans do siebie to jej drugie imię. Ciekawe, czy włoski partner jest równie zachwycony jej nowymi umiejętnościami. Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w sierpcu zdradził, że za kulisami czeka na niego mandaryna, z którą przygotowuje pierwszy wspólny utwór. Czyżby miłość i muzyka były nierozłączne? Po rozstaniu z Polą Wiśniewską Michał i mandaryna znów są razem, a ich nowa piosenka już budzi emocje. Kto by pomyślał, że po tylu latach małżeństwa i rozwodzie dopiero teraz nagrają coś razem?
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Serial 1670 bije rekordy popularności, a Netflix nie zwalnia tempa, serwując widzom 5-odcinkową serię o kulisach jego powstawania. Co ciekawe, te zakulisowe smaczki nie trafiły na platformę, lecz na YouTube. W trzecim sezonie Jan Paweł, nasz samozwańczy Sarmata, próbuje odnaleźć się w świecie, gdzie nawet chłopi zaczynają się buntować. A wszystko to w otoczeniu rodzinnych dramatów i politycznych intryg na królewskim dworze.
2: Ilona Krawczyńska triumfuje w 13. edycji Tańca z Gwiazdami, choć nie obyło się bez zgrzytów z produkcją. Modelka, która niechętnie wpuszcza media do swojego życia, musiała stawić czoła oczekiwaniom telewizji, która, jak wiadomo, żywi się emocjami. Krawczyńska, znana z projektu Siostry AD i HD, podkreśla, że woli dzielić się pozytywną energią niż łzami rozpaczy. Mimo wszystko udało jej się znaleźć złoty środek i zakończyć przygodę z kryształową kulą w ręku.
3: Po prawie 30 latach od tajemniczej śmierci Tupaka Shakura sprawa wreszcie trafia na wokandę. Dwayne Kefe D. Davis, który kiedyś chwalił się swoją książką o związku z tą zbrodnią, teraz zaprzecza wszystkiemu. Ciekawe, czy jego własne słowa z książki okażą się gwoździem do trumny. Proces ruszył w Los Angeles, a emocje sięgają zenitu. Zwłaszcza, że w tle pojawiają się teorie spiskowe z udziałem znanych postaci. Prime Video znowu zaskakuje, tym razem ekranizując dylogię Enfrentados, Mercedes Ron. Uwikłani, Marfil obiecuje mieszankę mrocznych tajemnic i gorącego romansu, a wszystko to w luksusowym świecie Eli. Główne role zagrają Esther Exposito i Hugo Diego Garcia, a premiera już 9 września. Czy to kolejny hit, który podbije serca widzów, czy tylko kolejna próba wyciągnięcia z nas subskrypcji? Czas pokaże.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zaskakujące wieści z polskiego świata filmowego. Andrzej Beja-Zaborski, niezapomniany komendant z cyklu U Pana Boga, odszedł w wieku 75 lat. Choć jego kariera zaczęła się od bębnienia na perkusji, to właśnie role filmowe i teatralne przyniosły mu sławę. Córka Monika, mimo ojcowskich przestróg, postanowiła kontynuować rodzinną tradycję aktorską, co tylko potwierdza, że geny bywają nieubłagane.
2: Jimi Hendrix, legenda gitary, znany był z niszczenia swoich instrumentów na scenie. Okazuje się, że nie robił tego z gniewu czy dla show, ale dlatego, że wyciskał z nich każdą nutę, aż nie miały już nic do zaoferowania. Techniczny muzyka, Eric Barrett, zdradził, że Hendrix po prostu nie mógł już nic więcej z nich wyciągnąć. A teraz, w uznaniu jego wpływu na muzykę i społeczeństwo, Jimi ma swoją ulicę w Nowym Jorku, tuż obok studia Electric Lady Studios. Jędrzej Weiss, po współpracy z Kasią Nosowską, postanowił zaskoczyć fanów mocniejszym, rockowym brzmieniem. Jego nowy singiel, Pogubiłem części od zestawu, to nie tylko podróż do lat 90., ale przede wszystkim emocjonalny rollercoaster o utracie siebie w imię miłości. Artysta śpiewa o momencie, gdy trudno rozpoznać własną twarz w lustrze, a utwór staje się manifestem i sygnałem alarmowym. Czas się obudzić i poskładać te wszystkie części, które kiedyś oddaliśmy drugiej osobie. Guns N' Roses, niegdyś największa rockowa maszyna na świecie. W latach 90. osiągnęli szczyt sławy. A potem, cóż, zaczęły się schody. Matt Sorum, były perkusista zespołu, wspomina, jak gigantyczna popularność stała się dla nich przytłaczająca. Zespół, który kiedyś rządził muzycznym światem, musiał czekać 25 lat na powrót do łask. Cóż, nie każdy potrafi być jak Metallica, która przetrwała próbę czasu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W nocy w placówce opiekuńczej w Pęcherach, koło Piaseczna, wybuchł groźny pożar. Ogień pojawił się po uderzeniu pioruna w dach budynku. Na szczęście wszyscy podopieczni oraz opiekunowie zdążyli opuścić obiekt przed przybyciem straży pożarnej. W akcji gaśniczej uczestniczyło blisko 30 strażaków, którzy po 4 godzinach opanowali sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
2: Władze powiatu ciechanowskiego ostrzegają przed pumą, która może przebywać w lokalnych lasach. Mieszkańcy miejscowości Stare Garnowo, Osiek Górny, Osiek Aleksandrowo i Osiek Wólka powinni zachować szczególną ostrożność. Nadleśniczy Tomasz Druszcz uspokaja, że puma unika ludzi i żeruje głównie w nocy. W razie spotkania z drapieżnikiem należy zachować spokój i powiadomić służby. W Suchej Beskidzkiej doszło do dramatycznego ataku z użyciem siekiery. Grzegorz M., podejrzewając kradzież, zaatakował 23-letniego Kacpra H., który cudem przeżył. Sprawca tłumaczył swoje zachowanie alkoholem i narkotykami, a teraz czeka na wyrok w areszcie. Kacper H. domaga się odszkodowania za doznane obrażenia. W najbliższy weekend czekają nas wyjątkowe atrakcje w górach. W piątek, 14 sierpnia, Termy Bania w Białce Tatrzańskiej zapraszają na relaks w basenach termalnych z widokiem na Tatry, połączony z muzyką i konkursami. W sobotę, 15 sierpnia, Góra Parkowa w Krynicy Zdroju oferuje podróż w czasie podczas krynickiego zlotu klasyków, gdzie można podziwiać retro samochody. To doskonała okazja na niezapomniane wakacje, pełne muzyki i dobrej zabawy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zabrzu doszło do brutalnego pobicia 66-letniego mężczyzny. Dwóch młodych napastników zaatakowało go w niedzielny poranek bez żadnego powodu, powodując poważne obrażenia. Policja szybko zatrzymała podejrzanych, 18-latka i 21-latka. Młodszy z nich został tymczasowo aresztowany, a starszy objęty dozorem policyjnym. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Zakończono przebudowę kanału regatowego w Parku Śląskim. Odnowiono dno zbiornika, ścieżki i kładki. A na wyspie powstała nowa scena. Wokół pojawiła się świeża zieleń, co całkowicie odmieniło ten historyczny punkt. Teraz miejsce to będzie służyć spacerom, rekreacji i wydarzeniom plenerowym.
2: Tomasz J. został skazany na 20 lat więzienia za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka w Kłobucku. Prokuratura i rodzina ofiary domagają się jednak kary dożywocia. Wkrótce odbędzie się rozprawa apelacyjna w Katowicach, zaplanowana na 17 września. Sprawca tłumaczył swoje działania trudnościami finansowymi.
1: Deutschland Ticket, niemiecki miesięczny bilet komunikacyjny, umożliwia nieograniczone podróże po całych Niemczech za 63 euro. Bilet obejmuje pociągi regionalne, miejski transport publiczny, a nawet niektóre promy. Jest popularny również wśród Polaków, zwłaszcza mieszkańców zachodnich regionów kraju. Aby korzystać z biletu, wystarczy wykupić go online i mieć przy sobie dowód tożsamości podczas kontroli.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 12 sierpnia wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu w związku z imprezą Żagle 2026. Pierwsze zamknięcia ulic rozpoczną się już w nocy z 11 na 12 sierpnia. Ulice takie jak Zbożowa, Komandorska czy Wały Chrobrego będą całkowicie zamknięte. Zmiany potrwają do 18 sierpnia, a komunikacja miejska również będzie działać według zmienionych tras. W Jarosławcu wszystkie kąpieliska są dziś zamknięte z powodu trudnych warunków na morzu. Silny wiatr i wysokie fale zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Mimo że woda jest czysta i wolna od sinic, bezpieczeństwo turystów jest priorytetem. Pogoda sprzyja spacerom, ale nie kąpielom, więc warto zachować ostrożność.
1: W sprawie zabójstwa 38-letniej kobiety w Szczecinie nastąpił przełom. Seweryn M., podejrzany o dokonanie zbrodni, został przekazany Polsce przez niemieckie służby i trafił do aresztu. Prokuratura potwierdza, że mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa. Śledztwo wciąż trwa, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok i analiza materiału dowodowego.
2: W białostockim Oknie Życia znaleziono 2-miesięczną dziewczynkę. Dziecko jest zdrowe i przebywa w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Osoba, która zostawiła niemowlę, dołączyła kartkę z informacjami o jego zdrowiu. Teraz decyzję o przyszłości dziecka podejmie sąd rodzinny. Rodzice biologiczni mają 6 tygodni na zmianę decyzji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na dachu Alfa Centrum w Białymstoku pszczelarze zebrali już 175,5 kg miodu wielokwiatowego. To oznacza 418 słoiczków, które trafią do klientów centrum. Miejska pasieka działa od 2022 roku i składa się z uli zamieszkałych przez pszczoły rasy krajńskiej. Dzięki sprzyjającej pogodzie i bliskości terenów zielonych pszczoły mają doskonałe warunki do życia i pracy.
2: Wojciech Rychard, kardiolog z Wrocławia, walczy o życie z nawrotem szpiczaka plazmocytowego. Jedyną szansą na powrót do zdrowia jest dla niego terapia CAR-T, która w Polsce nie jest refundowana, mimo pozytywnych rekomendacji. Rychard dzięki zbiórce rozpocznie leczenie w przyszłym tygodniu, ale wielu pacjentów nie ma takiej możliwości. Producent terapii deklaruje dalsze wsparcie dla polskich pacjentów i gotowość do rozmów z Ministerstwem Zdrowia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska została pominięta na liście europejskich krajów w nowych zasadach korzystania z internetu Starlink podczas podróży. Oznacza to, że polscy użytkownicy mogą napotkać inne warunki korzystania z usługi poza granicami kraju. Na liście znalazły się m.in. Czechy, Słowacja i Litwa, ale Polski zabrakło. To może wpłynąć na ograniczenia dla Polaków podróżujących po Europie z usługą Starlink. Nie wiadomo, czy to błąd, czy celowa decyzja firmy Ilona Maska. Nowe zasady obowiązują od 10 sierpnia, ale daty w komunikatach są różne, co wprowadza dodatkowe zamieszanie.
2: Na polskim rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Ceny pozostają niezmienione od 8 sierpnia, mimo rosnących cen ropy i napięć geopolitycznych. Aramco jest obecnie liderem cenowym, oferując najtańsze paliwa w porównaniu do Orlenu i BP Europy. W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z dużymi spadkami cen, choć później nastąpiły drobne podwyżki. Dzięki mocnemu złotemu perspektywy na ten tydzień są obiecujące, a kierowcy mogą spodziewać się niższych cen na stacjach. Jednak sytuacja w rejonie cieśniny Ormus może wpłynąć na dalsze zmiany na rynkach.
1: Niemcy intensywnie poszukują polskich pielęgniarek i pielęgniarzy, oferując atrakcyjne warunki pracy. Wynagrodzenie może sięgać nawet 17 tysięcy złotych netto miesięcznie, a dodatkowo zapewniane są niemiecka umowa o pracę, ubezpieczenie i darmowe zakwaterowanie. Wymagana jest jednak znajomość języka niemieckiego oraz uznanie kwalifikacji zawodowych. Wzrost zapotrzebowania na pielęgniarki wpływa na popularność tego kierunku studiów w Polsce. Mimo rosnących zarobków w kraju, wielu specjalistów nadal wybiera pracę za zachodnią granicą. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla Niemców, którzy zaczynają przeprowadzać się nad Wisłę. Niemiecki dziennikarz Philipp Fritz z Die Welt podkreśla dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, która w 2026 roku ma wzrosnąć o 3,5%, podczas gdy niemiecka tylko o 0,5%. Polska inwestuje w infrastrukturę, co robi wrażenie na zagranicznych turystach. Kraj jest również liderem w cyfryzacji, co przyciąga przedsiębiorców z Niemiec. Trend Poland Maxing zyskuje popularność w internecie, pokazując pozytywne aspekty życia w Polsce. Jednak nie brakuje głosów, które przestrzegają przed bezkrytycznym zachwytem.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: W 1926 roku na Górnym Śląsku doszło do niezwykłej operacji finansowej. Amerykańscy inwestorzy, w tym W. Averell Harriman i Anaconda Copper Mining Company, przejęli kontrolę nad Gisze S.A., jednym z największych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Zastosowano skomplikowaną strukturę holdingową, która budziła podejrzenia o ukryte niemieckie wpływy. Choć formalnie kontrolę przejęli Amerykanie, niemiecki kapitał wciąż miał znaczący udział. Operacja ta była zgodna z prawem, ale jej złożoność wzbudzała kontrowersje. Dziś podobne rozwiązania są powszechne, jednak w latach 20. XX wieku były nowością.
1: Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na promotorów piramid finansowych. Cztery osoby, w tym Franciszek Rumak i Grzegorz Baryła, obiecywały szybkie zyski, które zależały od rekrutacji nowych członków. Po zakończeniu współpracy z programami International Markets Live i Economy, niektórzy z ukaranych zaczęli promować nową platformę GIF-u. Komiar UOKiK już prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. To ostrzeżenie dla konsumentów, by uważać na programy obiecujące szybkie zyski, bez realnej sprzedaży produktów.
2: Sejm zbliża się do uchwalenia nocnej prohibicji, która uniemożliwi zakup alkoholu w sklepach między 22 a 6 rano. Projekt cieszy się poparciem większości sił politycznych oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Wyjątek od zakazu dotyczy stacji paliw, które nadal będą mogły sprzedawać alkohol w nocy. Restauracje i bary nie zostaną objęte ograniczeniem, co pozwoli na spożywanie alkoholu w tych miejscach do późna. Obecnie podobne zasady funkcjonują już w wielu miastach w Polsce. Ponadto posłowie rozważają również zakaz reklamy alkoholu, w tym nawet napojów 0%.
1: Polska planuje przeznaczyć niecałe 2 biliony złotych na obronność w latach od 2025 do 2035. To ponad dwa razy więcej niż w poprzedniej dekadzie. Wydatki te mają wzmocnić siły zbrojne RP, ale ich wpływ na gospodarkę zależy od udziału krajowej produkcji. Szacuje się, że 41% zakupów zbrojeniowych zostanie zrealizowanych w Polsce. Wydatki na obronność obejmują nie tylko sprzęt, ale także koszty osobowe, które pochłoną największą część budżetu. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest inwestowanie w badania i rozwój, by zwiększyć krajową wartość dodaną.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Grupa technologiczno-przemysłowa CSG oraz zakłady metalowe Desamet SA podpisały umowę wartą ponad 100 milionów euro. Kontrakt dotyczy dostaw komponentów do produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Umowa otwiera nowe możliwości dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i wspiera siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Komponenty będą dostarczane przez CSG Polska, co potwierdza strategiczny charakter współpracy z polskimi partnerami. Prezes Desametu Dariusz Szlęzak podkreślił znaczenie tej umowy dla dalszego rozwoju produkcji pocisków artyleryjskich. Współpraca z CSG to szansa na zwiększenie skali produkcji i innowacji w sektorze obronnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: gdzie...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo. W 1004 odcinku zaskoczy widzów dramatycznym zwrotem akcji. Poyraz planuje romantyczny wieczór z Naną, ale ich plany zostają brutalnie przerwane. W kluczowym momencie otrzymują wstrząsające wieści od Cenet. Yusuf trafił do szpitala z powodu wysokiej gorączki. Para natychmiast wraca, by być przy chłopcu. Okazuje się, że za jego stanem stoi Kansel, która podała mu niebezpieczne leki. Na szczęście Yusuf wychodzi z tego cało, a Nana i Poyraz muszą zrezygnować z dalszych planów. Emisja tego emocjonującego odcinka już dziś na antenie TVP1.
3: Serial Poyraz wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszych odcinkach relacja Nany i Poyraza zostanie wystawiona na poważną próbę. Choć ich podróż poślubna zbliżyła ich do siebie, Nana wciąż ukrywa przed mężem ważne fakty. Poyraz, zaniepokojony jej tajemniczym zachowaniem, postanawia ją śledzić. Odkrywa, że jego żona nie jest szczera, co wzbudza w nim niepokój. Jednak prawda jest inna niż przypuszcza. Nana działa z dobrych pobudek, chcąc pomóc Mertowi. Czy Poyraz zrozumie jej intencje, zanim będzie za późno?
2: Gdzie w 4260 odcinku na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Maria Zięba dostanie ataku serca podczas turbulencji w samolocie wracającym z Hiszpanii do Polski. Mimo natychmiastowej pomocy stewardes i lekarki obecnej na pokładzie, jej życie nie zostanie uratowane. Włodek, jej mąż, będzie musiał patrzeć na to z daleka, powstrzymywany przez załogę. Zrozpaczony, nie będzie mógł pogodzić się ze stratą ukochanej żony. Odcinek pełen emocji i wzruszeń zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN. To wydarzenie na pewno poruszy serca widzów. Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego momentu. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, widzowie pożegnają Marię Ziębę. To także ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel, która przez lata była sercem serialu. Aktorka zmarła w kwietniu, a jej postać podzieliła jej los, co stało się początkiem serii smutnych wydarzeń w rodzinie Ziębów. Sceny pogrzebu Marii kręcono już wiosną, a ich realizacja była pełna prawdziwych emocji i wzruszeń. Włodek, dzieci, wnuki oraz bliscy z osiedla oddadzą jej hołd na ekranie. To chwile, które na długo zapadną w pamięć zarówno widzom, jak i ekipie serialu.
3: Na Wspólnej w odcinku 4266 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Julka nie wraca na noc, co wywołuje panikę u Igora, który odkrywa, że córka jest pod wpływem narkotyków. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy dziewczyna grozi samobójstwem. Agnieszka zmaga się z trudnościami w ośrodku i proponuje założenie fundacji, co tylko zaostrza konflikt z Ryszardem. Juliusz planuje ujawnić się jako tajemniczy Janusz z internetu, ale jego plany krzyżuje randka profesor Agier. Premierowy odcinek będzie można obejrzeć w środę, 15 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi nowy sezon pełen emocji. Kinga, próbując zamknąć rozdział małżeństwa z Jankiem, poznaje przystojnego recepcjonistę Arka. Między nimi szybko pojawia się chemia, a znajomość przeradza się w coś więcej. Kinga spędza z Arkiem namiętną noc, co może być początkiem nowej miłości. Tymczasem Janek odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co jest dla niego ogromnym ciosem. Zraniony i wściekły na Lilkę, postanawia odciąć się od niej i rusza do Kingi z ważnym wyznaniem. Czy prawda o Lilce da Jankowi szansę na odzyskanie żony? Czy też Kinga wybierze nową drogę z Arkiem? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce.
2: La Promesa wkracza w emocjonujący 460 odcinek. Lope, kucharz z pałacu, pojawi się w opłakanym stanie, co zaniepokoi całą służbę. Jego długi u niebezpiecznych ludzi doprowadziły do dramatycznych wydarzeń. W poprzednich odcinkach Vera i Salvador podejrzewali, że Lope ma poważne problemy, ale dopiero teraz prawda wychodzi na jaw. Lope będzie musiał ukrywać się przed bandytami, a jego przyjaciele zrobią wszystko, by go chronić. Czy uda mu się wyjść z tej opresji? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o 15.05 na TVP2 oraz na TVP VOD.
3: W 1008 odcinku serialu Dziedzictwo relacja Ainur i Sinana zostanie wystawiona na poważną próbę. Sinan, mimo że pokazuje zainteresowanie, wciąż zachowuje się niekonsekwentnie, co prowadzi do emocjonalnego starcia. Ainur, zmęczona sprzecznymi sygnałami, postanawia zakończyć trudną rozmowę, ale dramatycznie upada i rani się w głowę. Sinan natychmiast reaguje i zabiera ją do szpitala, co pokazuje, jak bardzo mu na niej zależy. W jednej chwili wcześniejsze kłótnie przestają mieć znaczenie, a zdrowie Ainur staje się najważniejsze. Czy Sinan w końcu zrozumie, że jego niezdecydowanie rani kobietę, którą naprawdę kocha? Relacja tej pary pozostanie pełna emocji i niedopowiedzeń. 4268 odcinku na wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującego pożegnania Marii Zięby. Na pogrzebie pojawi się Dorota Zakrzewska, grana przez Edytę Jungowską, która przyniesie Włodkowi wyjątkową pamiątkę po zmarłej żonie. To perłowe korale, które pękły podczas dramatycznego lotu z Hiszpanii. Ten gest stanie się początkiem niezwykłej znajomości między Dorotą a Włodkiem. Dorota, emigrantka powracająca do Polski, wniesie nowe wątki do serialu. Jej doświadczenia z Hiszpanii mogą okazać się pomocne dla Włodka. Czy ta nowa postać zbliży się do wdowca? Czas pokaże.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1024 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 17 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz znalazła się w centrum medialnych spekulacji dotyczących jej przyszłości w rządzie. Pojawiły się sugestie o możliwym odwołaniu jej ze stanowiska na rzecz Szymona Hołowni. Premier Donald Tusk podczas spotkania liderów koalicji zaprzeczył tym doniesieniom, zapewniając o utrzymaniu obecnego składu rządu. Pełczyńska-Nałęcz skomentowała sytuację z sarkazmem, nazywając ją sezonem ogórkowym. Dłuższa praca przed emeryturą może się opłacać. Analizy pokazują, że seniorzy, którzy zdecydują się pracować o rok dłużej, mogą liczyć na wzrost emerytury o około 13,5-14%. Na przykład mężczyzna zarabiający średnią krajową, pracując do 66 roku życia, zwiększy swoje świadczenie z 4047 zł do 4599 zł brutto. Podobnie kobieta, która popracuje do 61 roku życia, otrzyma 2804 zł. Zamiast 2462 zł brutto. Wyjątkiem są osoby z minimalnym stażem i niskimi zarobkami, których emerytura zostanie wyrównana do ustawowego minimum. Ceny paliw na stacjach w Polsce osiągnęły najwyższy poziom od miesięcy, co jest efektem eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i blokady cieśniny Ormus. Aż 90% Polaków chce powrotu programu CPN, który miałby obniżyć ceny paliw. Jednak los programu jest niepewny, ponieważ prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd uzależnia decyzję o jego wznowieniu od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Prokuratura Krajowa odrzuciła wniosek obrońców posła Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania. Decyzję uzasadniono obawą matactwa i faktem ukrywania się polityka. Romanowski jest podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a jego miejsce pobytu pozostaje nieznane po opuszczeniu Węgier. Rzecznik Prokuratury Krajowej potwierdził, że przesłanki do aresztu nadal są aktualne.
1: Courtney Clenny, znana influencerka, została skazana na 6 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci swojego partnera, Christiana Obumseliego. Dzięki zaliczeniu 4 lat spędzonych w areszcie, wyjdzie na wolność za 2 lata. Do tragedii doszło w 2022 roku w Miami, gdzie Obumseli zginął od ciosu nożem. Rodzina ofiary nie wierzy w wersję obrony koniecznej przedstawioną przez Clenny.
0: Już 13 sierpnia w Zatoce Gdańskiej odbędzie się wodowanie pierwszej fregaty rakietowej o Rzeczpospolita Polska Wicher z programu Miecznik. Dzień wcześniej, 12 sierpnia, jednostka zostanie ochrzczona w Gdyni. Fregaty te mają wzmocnić polskie siły morskie, wspierając obronę powietrzną i zwalczanie okrętów podwodnych. Program zakłada budowę 3 jednostek, które będą gotowe do 2031 roku. W 2027 roku na porodówkach mogą królować nowe, mniej oczywiste imiona dla chłopców. Sztuczna inteligencja wskazuje, że imiona takie jak Liam, Nathaniel, Samuel, Aaron i Makar mogą zyskać na popularności. Obecnie w Polsce najczęściej wybierane są Nikodem, Antoni i Leon. Jednak trendy mogą się zmieniać, a rodzice coraz częściej szukają imion łączących oryginalność z klasyką.
1: Imię Kryspina jest jednym z najrzadszych w Polsce. W 2026 roku...

0: bogaty w te pierwiastki, może być skutecznym wsparciem. Wystarczy rozcieńczyć kefir w wodzie i podlewać hortensję co 2 tygodnie.
1: Sok z cytryny może przywrócić miękkość i świeżość ręcznikom. Wystarczy dodać go do prania razem z solą, co dodatkowo zabezpieczy kolory. Pranie w niższej temperaturze z odpowiednim cyklem pomoże uniknąć sztywności materiału i rozwoju bakterii. Unikajmy płynów do płukania, które mogą powodować szorstkość tkanin. Już jutro, 12 sierpnia, w Polsce będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 19:10 i będzie najlepiej widoczne w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie księżyc zakryje aż 88% tarczy słonecznej. We Wrocławiu i na Mazurach zakrycie wyniesie 85%, a w Warszawie około 82%. Pamiętajmy, by do obserwacji używać specjalnych okularów z filtrem słonecznym. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN 24, miał 69 lat. Niedawno informował o swojej walce z nowotworem. Całe życie związany był z Warszawą, gdzie się urodził i studiował. Morozowski był także aktywny społecznie i politycznie, pełniąc między innymi funkcję męża zaufania podczas wyborów w 1989 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1024 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Moda znów zaskakuje. Jorcy, czyli dłuższe jeansowe spodenki, które jeszcze niedawno były symbolem modowego faux pas, teraz królują na ulicach. Nawet Julia Wieniawa, znana z wyczucia stylu, nie mogła się oprzeć ich urokowi. Kto by pomyślał, że coś, co kiedyś było obciachem, teraz jest absolutnym must have sezonu 2026.
2: Na planie kultowego rancha pojawił się nie kto inny, jak sam premier Donald Tusk. Politycy są oburzeni, ale aktorzy, jak Cezary Żak, przyjęli go z uśmiechem. Tusk zamiast politykować, pytał o tajniki kręcenia seriali, co wywołało niemałe zdziwienie. Czyżby nowa strategia polityczna oparta na sztuce filmowej? Sandra Kubicka, znana z Zamiłowania do mody, postanowiła zrobić porządki w swojej szafie. Na platformie Vinted pojawiły się jej ubrania, które znikają w mgnieniu oka. Wśród nich różowa torebka Givenchy za 1700 zł, choć na zagranicznych portalach jej cena sięga nawet 1300 dolarów. Nie zabrakło też dziecięcej kurtki Moncler za 800 zł, która w sklepach kosztuje aż 2000 zł. Cóż, moda ma swoją cenę, a Sandra wie, jak przyciągnąć uwagę. Ewelina Lisowska, znana z energetycznych koncertów, postanowiła na chwilę odpocząć od polskiej sceny i zasmakować włoskiego Dolce Vita na wyspie Elba. Włoski temperament tak ją pochłonął, że zaczęła naukę języka, a jej zdjęcia w stroju kąpielowym zyskały więcej fanów niż niejedna piosenka. Lisowska, mimo polskiego akcentu, nie wstydzi się swoich językowych potknięć, a jej wiralowy występ z Telefon Lady Gagi tylko podkreśla, że dystans do siebie to jej drugie imię. Ciekawe, czy włoski partner jest równie zachwycony jej nowymi umiejętnościami.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Ida Nowakowska, niegdyś gwiazda TVP, wraca na ekrany, tym razem w Polsacie. Po dwuletniej przerwie, wypełnionej międzynarodowymi projektami, prezenterka zadebiutuje w programie Hitster i jako uczestniczka Twoja twarz brzmi znajomo. Nowakowska, która w międzyczasie pracowała z gwiazdami światowego formatu, przyznaje, że jej artystyczne wyzwania były bardziej intensywne niż kiedykolwiek. Cóż, niektórzy myślą, że zniknięcie z polskiej telewizji to koniec kariery, ale Ida udowadnia, że to dopiero początek.
1: Magda Fem, pierwsza wokalistka zespołu Ich Troje i była żona Michała Wiśniewskiego, nadal zaskakuje swoją artystyczną energią. Choć jej odejście z zespołu i rozwód z Wiśniewskim były głośne, dziś skupia się na solowej karierze i rodzinie. Z ironią wspomina, jak jej były mąż cieszył się z jej łez, a sama przyznaje, że życie z nim było jak z doktorem Jekyllem i Mr. Hyde'em. Teraz, w wieku 55 lat, tworzy nowe projekty i cieszy się spokojem z dala od blasku fleszy.
2: Michał Szpak, znany z ekstrawaganckiego stylu i niepowtarzalnego głosu, postanowił zaskoczyć fanów, dzieląc się prywatnymi chwilami z rodziną. Wokalista, który zazwyczaj strzeże swojej prywatności jak oka w głowie, tym razem opublikował zdjęcia z rodzinnego wypadu z ojcem i bratem. Panowie w luksusowym kabriolecie wyruszyli na lody, a internet oszalał z zachwytu. To pierwszy taki męski wyjazd od dawna, a Michał podkreśla, że czas spędzony z rodziną to najlepsze lekarstwo na wszystko. Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w sierpcu zdradził, że za kulisami czeka na niego mandaryna, z którą przygotowuje pierwszy wspólny utwór. Czyżby miłość i muzyka były nierozłączne? Po rozstaniu z Polą Wiśniewską Michał i mandaryna znów są razem, a ich nowa piosenka już budzi emocje. Kto by pomyślał, że po tylu latach małżeństwa i rozwodzie dopiero teraz nagrają coś razem?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsacie, jak w kalejdoskopie. Zmiany, zmiany, zmiany. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pożegnali się z Halo, tu Polsat. A na horyzoncie pojawiają się Ida Nowakowska i Rafał Brzozowski. Ten ostatni, choć z wdzięcznością, przyjmuje nowe wyzwania. Nie ukrywa, że poranne wstawanie to nie jego bajka. Czyżby Polsat szykował się na wieczorne show z Brzozowskim w roli głównej? Cóż, czas pokaże, czy nocny Marek odnajdzie się w świetle Jupiterów. Sebastian Fabijański, znany aktor, postanowił poszukać miłości w aplikacji randkowej. Tak, dobrze słyszeliście. Gwiazda kina szuka kogoś spoza świata show biznesu, bo jak sam przyznaje, bycie rozpoznawalnym na ulicy nie sprzyja budowaniu relacji. Po nawiązaniu kontaktu w aplikacji, Fabijański przenosi rozmowy na Instagrama, by upewnić się, że kobiety wiedzą, z kim naprawdę rozmawiają. Ciekawe, czy znajdzie tam prawdziwe szczęście, czy tylko kolejne wyobrażenie. Krystyna Janda, legenda polskiego kina, już wie, kto przejmie jej teatralne imperium. Córka Maria Seweryn ma kontynuować rodzinne tradycje, a wnuczki Lena i Jadwiga już teraz próbują swoich sił w świecie sztuki. Młodsza z nich, Jadwiga, założyła internetową zbiórkę, by pomóc siostrze w produkcji filmu dyplomowego. Cóż, nawet w artystycznej rodzinie czasem trzeba sięgnąć po crowdfunding, by zrealizować marzenia.
1: Blink 182 nie zwalnia tempa i już pracuje nad swoim 10. albumem. Travis Barker potwierdził, że zespół jest w studiu, a nowa płyta ma się pojawić w 2027 roku. Fani mogą szykować się na koncerty w Europie, bo Tom DeLonge, Mark Hoppus i Travis Barker już zapowiedzieli występy na przyszły rok. A dla tych, którzy chcą poznać Barkera bliżej, od 13 sierpnia na Disney Plus dostępny będzie dokument Louder Than Fear, który pokaże jego życie po katastrofie lotniczej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Katowicach jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj nad Warszawą przeszła gwałtowna burza, która wyrządziła znaczne szkody, szczególnie na Targówku i Pradze Północ. Huraganowy wiatr przewracał drzewa i uszkadzał stragany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia o niebezpiecznej pogodzie, obejmujące m.in. Mazowsze i Lubelszczyznę. W Siedlcach wiatr osiągnął prędkość ponad 100 km na godzinę. Dwaj 16-latkowie zaatakowali mężczyznę na warszawskiej Woli, bijąc go i kopiąc, by ukraść 50 zł. Ofiara trafiła do szpitala, a napastnicy zaatakowali również przechodnia, który próbował interweniować. Policja szybko zatrzymała sprawców, którzy teraz spędzą 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
2: W nocy w placówce opiekuńczej w Pęcherach, koło Piaseczna, wybuchł groźny pożar. Ogień pojawił się po uderzeniu pioruna w dach budynku. Na szczęście wszyscy podopieczni oraz opiekunowie zdążyli opuścić obiekt przed przybyciem straży pożarnej. W akcji gaśniczej uczestniczyło blisko 30 strażaków, którzy po 4 godzinach opanowali sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
1: Poziom wody w Wiśle w Warszawie osiągnął rekordowo niski poziom 102 cm. To efekt fali upałów i braku opadów. Eksperci ostrzegają, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Wydano już 78 alertów dotyczących suszy hydrologicznej w Polsce, w tym dla całego mazowieckiego odcinka Wisły. W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy stołecznej akcji referendalnej zebrali już 27,5 tysiąca podpisów, a potrzebują 132 tysięcy. Podpisy można składać do 28 września w różnych punktach stolicy. Inicjatywa budzi wiele emocji wśród mieszkańców. W Wołominie doszło do tragicznego incydentu, gdy stado dzików zaatakowało psa na jednej z posesji. Mieszkańcy gminy są zaniepokojeni, ponieważ dziki pojawiają się tam niemal codziennie, co budzi obawy o bezpieczeństwo ludzi, zwłaszcza dzieci. Urząd Miejski podejmuje działania, by ograniczyć liczebność dzików, jednak problem wciąż pozostaje nierozwiązany. W Ursynowskim Parku nad południową obwodnicą Warszawy usunięto nowe żółte huśtawki. Okazało się, że ustawiono je zbyt blisko chodnika, co uniemożliwiało ich bezpieczne użycie. Huśtawki, które kosztowały łącznie 42 tysiące złotych, początkowo unieruchomiono, a teraz całkowicie zdemontowano. Trwają prace nad nowym rozwiązaniem, które ma spełniać wymogi bezpieczeństwa.
2: Na Mazowszu, w okolicach Ciechanowa, widziana była puma. Starostwo powiatowe apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Zaleca się unikanie spacerów po lasach i pilnowanie dzieci. W razie spotkania z pumą należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112. W sobotę wieczorem na warszawskim Ursynowie doszło do groźnego wypadku. Rozpędzone Audi zderzyło się z miejskim autobusem linii 185 na skrzyżowaniu ulic Płaskowickiej i Indiry Gandhi. Policja ustaliła, że 19-letni kierowca Audi wjechał na czerwonym świetle. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a obaj kierowcy byli trzeźwi. Sprawa trafi do sądu, ponieważ młody kierowca nie przyznaje się do winy. Tragedia nad Jeziorem Rożnowskim. 43-letnia kobieta zginęła po tym, jak wypadła ze skutera wodnego prowadzonego przez jej partnera. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się jej uratować. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a skuter został zabezpieczony do dalszych badań. Partner kobiety był trzeźwy i został przesłuchany jako świadek. Od 1 grudnia zmieniają się zasady dotyczące dowodów osobistych. Najważniejsza zmiana to możliwość odbioru dokumentów w innej gminie niż ta, w której złożono wniosek. To ułatwienie dla osób często podróżujących lub pracujących poza miejscem zamieszkania. Dodatkowo, jeśli dowód zostanie omyłkowo unieważniony, jego ważność będzie można przywrócić w ciągu 30 dni.
1: Tomasz J. został skazany na 20 lat więzienia za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka w Kłobucku. Prokuratura i rodzina ofiary domagają się jednak kary dożywocia. Wkrótce odbędzie się rozprawa apelacyjna w Katowicach, zaplanowana na 17 września. Sprawca tłumaczył swoje działania trudnościami finansowymi.
2: Deutschland Ticket, niemiecki miesięczny bilet komunikacyjny, umożliwia nieograniczone podróże po całych Niemczech za 63 euro. Bilet obejmuje pociągi regionalne, miejski transport publiczny, a nawet niektóre promy. Jest popularny również wśród Polaków, zwłaszcza mieszkańców zachodnich regionów kraju. Aby korzystać z biletu, wystarczy wykupić go online i mieć przy sobie dowód tożsamości podczas kontroli.
1: Dziś w Kołobrzegu obowiązuje całkowity zakaz kąpieli na wszystkich kąpieliskach. Powodem są ekstremalne warunki na morzu spowodowane silnym zachodnim wiatrem, który wywołał fale przekraczające 70 cm. Mimo że woda jest biologicznie czysta, wejście do niej stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Ratownicy apelują o przestrzeganie zakazu i wywiesili czerwone flagi na plażach. W Łomży 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5 piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji 3 mężczyzn udało się uniknąć tragedii. Rozłożyli oni koc, który zamortyzował jej upadek. Dziecko przebywa w szpitalu, a jej stan jest dobry. W chwili zdarzenia matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu i może usłyszeć zarzuty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło jednorazowe nagrody finansowe dla pracowników cywilnych z okazji Święta Wojska Polskiego. Każdy z nich otrzyma około 700 zł brutto. To mniej niż w poprzednich latach, gdy kwoty sięgały nawet 1500 zł. Mimo to, tegoroczne negocjacje przyniosły ważne zmiany systemowe. Pracownicy zyskają dodatkowe dni urlopu oraz stabilniejsze warunki zatrudnienia. Nowe zapisy w układzie zbiorowym mają poprawić ich sytuację na dłuższą metę.
2: 15 sierpnia, z okazji wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święta Wojska Polskiego, kurierzy w Polsce nie pracują. Oznacza to, że wszystkie dostawy są wstrzymane, a paczki nadane tuż przed tym dniem mogą dotrzeć z opóźnieniem. Firmy takie jak DPD, DHL, GLS i UPS nie realizują dostaw w dni ustawowo wolne od pracy. Paczki nadane w piątek, 14 sierpnia, zostaną przetworzone dopiero po weekendzie. Automaty paczkowe, takie jak paczkomaty InPost, działają bez przerw, ale nowe przesyłki nie będą do nich dostarczane w sobotę.
1: Seniorzy w Polsce stają przed ważnym wyborem finansowym. Mogą zdecydować się na pobieranie 13 i 14 emerytury lub skorzystać z ulgi PIT-0. PIT-0 to preferencja podatkowa, która pozwala zaoszczędzić nawet do 5976 zł rocznie, ale wymaga rezygnacji z emerytury. Z tej możliwości korzysta już 178 tysięcy osób. Decyzja zależy od wysokości zarobków i indywidualnych potrzeb finansowych. Warto dokładnie przemyśleć, co będzie bardziej opłacalne. Rząd planuje umorzenie starych długów wobec ZUS sięgających 315 milionów złotych. Dotyczy to zaległości sprzed 1 stycznia 1999 roku, które nie są zabezpieczone hipoteką. Około 7100 płatników może liczyć na automatyczne umorzenie tych zobowiązań. Proces odbędzie się bez konieczności składania wniosków. Wyjątkiem są długi zabezpieczone hipoteką, które nie zostaną objęte umorzeniem. Rząd uzasadnia decyzję niską skutecznością odzyskiwania tych należności i wysokimi kosztami egzekucji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Skarbówka wystawia na licytację samochody zajęte od dłużników i nietrzeźwych kierowców. W ofercie są m.in. Audi, BMW, Kia i Dacia, a ceny wywoławcze zaczynają się już od 2000 zł. Licytacje odbywają się na portalu e-licytacje KAS, ale warto pamiętać, że auta nie są objęte gwarancją ani rękojmią. Przykładowo Audi A6 z 2004 roku można kupić za 2000 zł, ale bez pewności co do jego stanu technicznego. Licytacje trwają krótko, więc warto wcześniej dokładnie zapoznać się z opisem i dokumentacją pojazdu.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował wcześniejsze wypłaty emerytur dla seniorów, których termin przypada na 15 sierpnia. Ze względu na to, że ten dzień wypada w sobotę, pieniądze trafią na konta już 12 sierpnia. Osoby korzystające z przekazów pocztowych otrzymają środki jeszcze wcześniej, bo już 10 sierpnia. Zmiana harmonogramu jest automatyczna i nie wymaga składania wniosków. Warto pamiętać, że 14 sierpnia, w piątek, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte z powodu dodatkowego dnia wolnego.
1: Jolanta Kwaśniewska, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nie zamierza zwalniać tempa. Była pierwsza dama otrzymuje z ZUS około 3000 zł miesięcznie, co jest znacząco mniej niż świadczenie jej męża, Aleksandra Kwaśniewskiego, wynoszące ponad 14 tysięcy zł brutto. Różnica wynika z faktu, że jako pierwsza dama nie otrzymywała wynagrodzenia. Jolanta Kwaśniewska planuje pozostać aktywna zawodowo nawet do 80 roku życia. Jej decyzja zwraca uwagę na szersze problemy demograficzne i przyszłość systemu emerytalnego w Polsce.
2: Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na promotorów piramid finansowych. Cztery osoby, w tym Franciszek Rumak i Grzegorz Baryła, obiecywały szybkie zyski, które zależały od rekrutacji nowych członków. Po zakończeniu współpracy z programami International Markets Live i Economy, niektórzy z ukaranych zaczęli promować nową platformę GIF-u. Komiar UOKiK już prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. To ostrzeżenie dla konsumentów, by uważać na programy obiecujące szybkie zyski bez realnej sprzedaży produktów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbaty w butelce Arizona Original Green Tea with Honey. Produkt ten został wycofany z rynku z powodu niepokojących zmian w składzie. Konsumenci zgłaszali zmieniony kolor, chemiczny zapach oraz piekący smak napoju. Producent i dystrybutor podjęli natychmiastowe działania, aby usunąć wadliwą partię z obiegu. GIES zaleca, by nie spożywać tego napoju i zwrócić go do sklepu. Warto sprawdzić, czy nie mamy go w swojej lodówce. TKH Technology zaprezentowała swój pierwszy seryjnie produkowany silnik turboodrzutowy na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To pierwszy taki silnik w Polsce, stworzony przez prywatne przedsiębiorstwo, przeznaczony do bezzałogowych platform latających. Firma rozwija projekt MTJD, który obejmuje zarówno konstrukcję płatowca, jak i napęd oraz awionikę. Dzięki własnemu silnikowi TKH Technology zyskała większą niezależność od zewnętrznych dostawców. W ubiegłym roku projekt MTJD zdobył nagrodę Defender za innowacyjność. Tegoroczna premiera podkreśla znaczenie własnych technologii w rozwoju bezzałogowców.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1024 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą również 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4268 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującego pogrzebu Marii Zięby. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Na uroczystości pojawi się dawno niewidziany Grzesiek, który mimo statusu świadka koronnego zdecyduje się pożegnać swoją matkę. Dzięki pomocy Juliusza Grzesiek dowie się o śmierci Marii i przyjedzie na pogrzeb, starając się nie rzucać w oczy. Wśród żałobników znajdą się także mąż Marii, Włodek, jej dzieci Monika, Renata i Bogdan oraz ich rodziny. To wydarzenie zgromadzi również przyjaciół rodziny, w tym Żanetę, Wojtka, Damiana i wielu innych. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu wzruszeń. W 4273 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 sierpnia o 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Jagoda odkryje, że jej matka Ewelina nosi kołnierz ortopedyczny, a wszystko wskazuje na to, że to jej ojciec Greg jest winny tej sytuacji. Młoda bohaterka nie zamierza milczeć i stawia ojcu zarzuty, ale Greg pozostaje niewzruszony, ukrywając swoje prawdziwe oblicze. Ewelina, zastraszona przez męża, milczy, co tylko podsyca napięcie. W kolejnych odcinkach sytuacja eskaluje, a Greg staje się coraz bardziej niebezpieczny. W 4281 odcinku Jagoda ratuje matkę przed próbą zabójstwa, co może być przełomowym momentem w tej dramatycznej historii. Czy to koniec koszmaru dla Eweliny? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Na Wspólnej w odcinku 4266 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Julka nie wraca na noc, co wywołuje panikę u Igora, który odkrywa, że córka jest pod wpływem narkotyków. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy dziewczyna grozi samobójstwem. Agnieszka zmaga się z trudnościami w ośrodku i proponuje założenie fundacji, co tylko zaostrza konflikt z Ryszardem. Juliusz planuje ujawnić się jako tajemniczy Janusz z internetu, ale jego plany krzyżuje randka profesor Agier. Premierowy odcinek będzie można obejrzeć w środę, 15 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi nowy sezon pełen emocji. Kinga, próbując zamknąć rozdział małżeństwa z Jankiem, poznaje przystojnego recepcjonistę Arka. Między nimi szybko pojawia się chemia, a znajomość przeradza się w coś więcej. Kinga spędza z Arkiem namiętną noc, co może być początkiem nowej miłości. Tymczasem Janek odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co jest dla niego ogromnym ciosem. Zraniony i wściekły na Lilkę, postanawia odciąć się od niej i rusza do Kingi z ważnym wyznaniem. Czy prawda o Lilce da Jankowi szansę na odzyskanie żony? Czy też Kinga wybierze nową drogę z Arkiem? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial 1670 zyskał ogromną popularność w Polsce, a jego 3 sezony dostarczyły widzom mnóstwo emocji. Teraz fani mogą zagłosować, który sezon był najlepszy. Pierwszy sezon zachwycił krytyków i szybko stał się jedną z najlepszych polskich komedii. Drugi sezon postawił na odważne rozwiązania, co spotkało się z mieszanymi opiniami. Trzeci sezon, który niedawno zadebiutował, przeniósł akcję do Warszawy i pokazał bunt chłopski w Adamczysze. Dla tych, którzy chcą zajrzeć za kulisy produkcji, Netflix Polska przygotował 5-odcinkowy cykl na YouTube, który odkrywa tajemnice planu zdjęciowego. Pierwszy odcinek już dostępny, a kolejne pojawią się 13, 17, 20 i 25 sierpnia.
2: W powakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia Justin Skotnicki postanawia działać poza prawem, by zdemaskować oszustwa Karoliny. Zdesperowany biznesmen zwraca się o pomoc do detektyw Celiny Brońskiej. Początkowo Celina ma wątpliwości, ale intryga wciąga ją coraz bardziej. Justin ujawnia, że Karolina sprytnie upozorowała jego zdradę, a w całą sprawę może być zamieszany Bruno. Detektyw staje przed trudnym wyborem między lojalnością a zawodową ciekawością. Czy Celina pomoże Justinowi i zniszczy misterny plan Karoliny? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć. W 1006 odcinku, który zobaczymy już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz jest przekonany, że Nana odwzajemnia jego uczucia, ale ona unika konfrontacji. Czy te wydarzenia zmienią ich losy? W poprzednich odcinkach, podczas podróży poślubnej, ich romantyczne chwile przerwała dramatyczna wiadomość o chorobie Jusufa, który padł ofiarą trucizny. Tymczasem Mert zdobywa się na odwagę i wyznaje Nanie miłość do Nazli. W tle rozwija się również wątek Sinana, który spędza wieczór z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Dostępna codziennie o 16 na TVP1 oraz online na TVP VOD. Ród Smoka zakończył swój trzeci sezon, ale emocje nie opadną na długo. Czwarty, a zarazem ostatni sezon, przyniesie kolejne dramaty i bitwy, a jego premiera planowana jest na 2028 rok. Showrunner Ryan Condal zapowiada, że choć duch książki George'a R.R. Martina zostanie zachowany, to serial nie będzie aż tak ponury. W międzyczasie fani Westeros mogą czekać na film o podboju Aegona Zdobywcy, który pojawi się po 2027 roku. Dodatkowo, drugi sezon Rycerza Siedmiu Królestw zadebiutuje w pierwszej połowie przyszłego roku. Świat Westeros wciąż się rozwija i nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę, tak samo wynoszącą 17 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński pozwał aktywistę Zbigniewa Komasę za rzekome znieważenie pamięci Lecha Kaczyńskiego. Komasa regularnie przynosił wieńce z kontrowersyjną tabliczką na miesięcznice smoleńskie. Pierwsza rozprawa odbędzie się 30 września, a Kaczyński domaga się 30 tysięcy złotych oraz zakazu składania wieńców przez Komasę. Konflikty wokół obchodów smoleńskich nie są nowością, a Komasa często uczestniczył w takich zdarzeniach.
0: Rocznica objęcia urzędu prezydenta przez Karola Nawrockiego została przyćmiona przez kontrowersyjne wypowiedzi Lecha Wałęsy. Były prezydent zakwestionował legalność wyboru Nawrockiego, domagając się ponownego przeliczenia głosów. Na te słowa zareagowała Beata Kempa, doradczyni prezydenta, określając postawę Wałęsy jako smutny obraz. Zygmunt Solorz, założyciel Polsatu, świętował swoje 70. urodziny w malowniczym pałacu we Florencji. Wśród gości znalazł się były premier Leszek Miller, który podkreślił wzruszającą atmosferę wydarzenia. Uroczystość uświetniły toskańskie potrawy oraz występy muzyczne. Obecne były także dzieci jubilata, co sugeruje zakończenie rodzinnego sporu o majątek. Hiszpania przygotowuje się na całkowite zaćmienie słońca, które nastąpi jutro. Władze spodziewają się, że nawet 2 900 000 osób wyruszy w miejsca, gdzie zjawisko będzie najlepiej widoczne. W związku z tym na ulice skierowano 33 600 funkcjonariuszy, by zapewnić porządek i bezpieczeństwo. Szczególne obawy budzi ryzyko pożarów, dlatego apeluje się o ostrożność i przestrzeganie zakazów wstępu na zamknięte tereny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Donald Trump musiał potajemnie opuścić Turcję z powodu groźby zamachu ze strony Iranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych został ewakuowany za pomocą pojazdu cateringowego do mniejszego wojskowego samolotu, zamiast wracać nowym Air Force One. Operacja była tak tajna, że nawet niektórzy wysocy urzędnicy nie byli świadomi jego prawdziwego miejsca pobytu. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie systemy obronne w pobliżu rezydencji nad Morzem Czarnym, znanej jako Pałac Putina. Zniszczono system walki radioelektronicznej oraz co najmniej jedną wyrzutnię S-400. Zdjęcia satelitarne potwierdzają część zniszczeń. Według ekspertów ochrona tego terenu została poważnie osłabiona.
0: Na niemieckiej autostradzie A19 doszło do nietypowego incydentu. 53-letni Polak, będąc pod wpływem alkoholu, prowadził traktor z prędkością 40 km na godzinę, poruszając się zygzakiem. Policja zatrzymała go, odkrywając, że miał ponad 2 promile alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Dzięki szybkiej reakcji świadków i funkcjonariuszy uniknięto tragedii. W Finlandii trwa burzliwa debata po szokującym incydencie z udziałem policji. Podczas pościgu w miejscowości Tuusula nieoznakowany radiowóz celowo uderzył w motorowerzystę. Zepchnął go z drogi, a chłopak wpadł do rowu. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Obecnie prowadzone są 2 śledztwa, które mają wyjaśnić działania zarówno policji, jak i młodego kierowcy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W zachodniej Kolumbii doszło do tragicznego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4, które zabiło co najmniej 132 osoby. W Cali i Manizales zniszczenia są ogromne. Zawaliły się 3 szpitale, a 18 zostało uszkodzonych. W Cali wprowadzono godzinę policyjną, by ułatwić pracę ratownikom. Władze ogłosiły stan wyjątkowy w całym kraju. W Machaczkale, stolicy Dagestanu, doszło do groźnego wypadku. Winda z 9 osobami spadła z 4 piętra. 4 osoby mają połamane nogi, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwe zaniedbania związane z montażem i kontrolą windy. W pułku reprezentacyjnym Wojska Polskiego służba to nie tylko zaszczyt, ale i wyzwanie. Żołnierze, zwani potocznie laleczkami, są doskonale wyszkoleni do interwencji w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Mimo rygorystycznych wymagań zdrowotnych, wielu młodych kandydatów odpada na etapie kwalifikacji medycznych. Pułk wciąż poszukuje młodych, wysportowanych rekrutów, aby odpada na etapie kwalifikacji.

0: najlepszej scenerii. Produkcja ma pokazać rodzinę w swobodnej, letniej atmosferze.
1: Premier Donald Tusk odwiedził plan zdjęciowy serialu Rancho, co wywołało burzę w mediach społecznościowych. Nagranie z jego wizyty szybko obiegło sieć, a reakcje były mieszane. Część internautów i polityków skrytykowała premiera za tę wizytę, podczas gdy inni docenili jego poczucie humoru. Reżyser serialu, Wojciech Adamczyk, zaapelował, by nie łączyć wizyty z sympatiami politycznymi, podkreślając prestiż wydarzenia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1029 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 14 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Krakowie zobaczymy 15 stopni i niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Agnieszka Fitkał, perepeczko, znana z roli Simony w M jak miłość, narzeka na swoje dziadowskie emerytury z Polski i Australii. Choć pobiera świadczenia z dwóch krajów, twierdzi, że nie pozwalają one na luksusowe życie. Aktorka, która słynie z bezkompromisowych wypowiedzi, podkreśla, że najważniejsze jest dla niej dobre towarzystwo i szczęście, a w razie potrzeby potrafi sama zarobić na coś ekstra. Cóż, kto by pomyślał, że życie na dwóch emeryturach może być takie trudne?
1: Bułgaria, kraj, który wygrał Eurowizję 2026 roku, wciąż nie może zdecydować, gdzie odbędzie się konkurs w 2027 roku. Sofia, dotychczasowy faworyt, musi teraz stawić czoła niespodziewanemu rywalowi, nadmorskiemu Burgas. Polityczne przepychanki, korupcyjne plotki i zakulisowe gry sprawiają, że decyzja wciąż wisi w powietrzu. Czyżby Eurowizja miała uciec z wielkiej stolicy do małego kurortu? Ostateczny werdykt ma zapaść do środy, ale kto wie, co jeszcze się wydarzy.
0: Krystian Rzymkiewicz, młody tancerz z Jędrzejowa, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, a jego kariera nabiera tempa jak tornado. Zwycięzca You Can Dance z 2025 roku, który zaskoczył wszystkich unikalnym stylem, teraz podbija serca widzów Polsatu. Nie tylko tańczy, ale i spłaca matczyne kredyty, co czyni go prawdziwym bohaterem rodzinnym. A na Instagramie? Tam promuje się jako mistrz globu w show dance, bo przecież skromność to nie jego styl.
1: Zaskakujące wieści z polskiego świata filmowego. Andrzej Beja-Zaborski, niezapomniany komendant z cyklu U Pana Boga, odszedł w wieku 75 lat. Choć jego kariera zaczęła się od bębnienia na perkusji, to właśnie role filmowe i teatralne przyniosły mu sławę. Córka Monika, mimo ojcowskich przestróg, postanowiła kontynuować rodzinną tradycję aktorską. Co tylko potwierdza, że geny bywają nieubłagane.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Iga Cembrzyńska, legenda polskiej sceny, opuściła nas 30 lipca, zaledwie kilka tygodni po swoich 87 urodzinach. Jej ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 sierpnia w Warszawie, a rodzina prosi o wsparcie puckiego hospicjum zamiast kwiatów. Cembrzyńska, znana z hydrozagadki, przez lata tworzyła niezapomniane kreacje, a jej życie było splecione z Andrzejem Kondratiukiem. Teraz dołączy do niego na powązkach wojskowych.
1: Bruce Dickinson, niezłomny frontman Iron Maiden, nie przestaje zaskakiwać. Po prawie dwóch dekadach przerwy w 2024 roku wypuścił solowy album The Mandrake Project, a teraz zapowiada kolejne dzieło, które ma być ciężkie jak cholera. Nowy krążek, który ukaże się w 2027 roku, powstaje w legendarnym studio 606 Dave'a Grohla, a na perkusji zagra Andreas Kisser z Sepultury. Ciekawe, co jeszcze Bruce wymyśli, by zaskoczyć swoich fanów.
0: Krakowski zespół Six Saints, znany z Brutal Glam, nie przestaje zaskakiwać. Właśnie wypuścili nowy singiel Fuse, który jest zapowiedzią ich nadchodzącej płyty Brutal Glam. Utwór to prawdziwa petarda, opowiadająca o walce Dawida z Goliatem, czyli o sprzeciwie wobec systemu. A już tej jesieni ruszają w trasę koncertową po Polsce, gdzie zagrają wspólnie z formacją Hypnosaur. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Guns N' Roses, niegdyś największa rockowa maszyna na świecie, w latach 90. osiągnęli szczyt sławy, a potem, cóż, zaczęły się schody. Matt Sorum, były perkusista zespołu, wspomina, jak gigantyczna popularność stała się dla nich przytłaczająca. Zespół, który kiedyś rządził muzycznym światem, musiał czekać 25 lat na powrót do łask. Cóż, nie każdy potrafi być jak Metallica, która przetrwała próbę czasu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polska muzyka wchodzi na salony. Już 22 sierpnia Telewizja Polska po raz pierwszy pokaże męskie granie na żywo. Na scenie zagra wyjątkowe trio. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, które swoim hitem Nareszcie podbiło serca milionów. A to wszystko w zaciszu własnego salonu. Bez konieczności stania w kolejce po bilet. Czyżby telewizja w końcu odkryła, że muzyka na żywo to coś więcej niż tylko dźwięki? ZZ Top, legendarna formacja rockowa, znów w tarapatach. Perkusista Frank Baird, który od 1969 roku nieprzerwanie grał z zespołem, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Zastąpił go Michael Monahan, ale fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo nie wiadomo, kiedy Baird wróci na scenę. Mimo tych zawirowań, zespół nie odwołuje trasy i planuje koncerty w Meksyku oraz Ameryce Południowej w przyszłym roku. Stevie Nicks i Lindsey Buckingham, dawni partnerzy życiowi i zawodowi, zaskoczyli wszystkich, odnawiając kontakt po latach burzliwych relacji. Wygląda na to, że ich rozmowy mogą przynieść coś, co ucieszy fanów Fleetwood Mac. Buckingham w rozmowie z E-News tajemniczo zapowiada, że przyszły rok będzie pełen niespodzianek. Czyżby szykowała się reaktywacja zespołu? Czas pokaże, co skrywają te muzyczne legendy. Javier Bardem, znany z ról w filmach braci Coen, okazuje się być prawdziwym fanem ciężkich brzmień. Jego miłość do rocka zaczęła się, gdy jako dziesięciolatek usłyszał Highway to Hell, AC/DC, i od tego czasu jego życie zmieniło się na zawsze. Zamiast kołysanek, przed snem słucha Slipknota. A na planie serialu Peleryna Strachu przygotowuje się do roli psychopaty przy dźwiękach metalcore'u. Wygląda na to, że dla Bardema rock to nie tylko muzyka, ale sposób na życie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Obecnie w Toruniu powietrze jest dobre, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwa akcja zbierania podpisów w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy stołecznej akcji referendalnej zgromadzili już 27,5 tysiąca podpisów, a do 28 września muszą zebrać 132 tysiące. Wolontariuszy można spotkać w różnych częściach miasta, a miejsca zbiórek są aktualizowane w mediach społecznościowych. Dyskusje na ten temat budzą wiele emocji wśród mieszkańców stolicy.
2: W Nowym Drozdowie doszło do tragicznego wypadku podczas nawałnicy. Masywne drzewa przewróciły się na przyczepę kempingową, w której przebywał 43-letni mężczyzna z Warszawy. Służby ratunkowe, mimo szybkiej reakcji, dotarły na miejsce pieszo z powodu zablokowanej drogi i nie zdołały uratować poszkodowanego. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: W Ursynowskim Parku, nad południową obwodnicą Warszawy, doszło do nietypowej sytuacji. Nowe żółte huśtawki, które miały być atrakcją dla dzieci, okazały się niebezpieczne z powodu bliskości chodnika. Po początkowym unieruchomieniu ostatecznie je zdemontowano. Mieszkańcy są zaskoczeni, a urzędnicy obiecują szybkie wprowadzenie bezpiecznych rozwiązań. Port lotniczy Warszawa-Radom zanotował w lipcu rekordową liczbę pasażerów. Odprawiono tam ponad 25 tysięcy podróżnych, co oznacza wzrost o 43% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. 27 lipca był dniem z największą liczbą obsłużonych pasażerów w historii lotniska. Zrealizowano wtedy 15 operacji lotniczych. Port w Radomiu zaczyna odgrywać coraz większą rolę w regionie, wspierając przeciążone lotnisko Chopina.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Warszawie odnotowano rekordowo niski poziom wody w Wiśle, wynoszący zaledwie 102 cm. To najniższy wynik w historii pomiarów, spowodowany głównie długotrwałymi upałami i brakiem opadów. Eksperci ostrzegają, że susza hydrologiczna może utrzymywać się do października. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły. Tragiczny wypadek na Jeziorze Rożnowskim niedaleko Nowego Sącza. 43-letnia kobieta wypadła ze skutera wodnego i utonęła. Poszukiwania trwały ponad 2 godziny, a ciało wydobyto z głębokości około 10 metrów. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a skuter został zabezpieczony do dalszych czynności.
1: Na Dunajcu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kobieta z psem wypadła z kajaka i utknęła w rwącym nurcie rzeki. Na szczęście miejscowi flisacy szybko zareagowali i uratowali poszkodowaną oraz jej czworonoga. Wodniacy apelują o większą ostrożność i lepsze regulacje, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Od 1 grudnia zmieniają się zasady odbioru dowodów osobistych. Teraz będzie można wybrać dowolną gminę w Polsce jako miejsce odbioru dokumentu. To ułatwienie dla osób często podróżujących lub zmieniających miejsce zamieszkania. Nowe przepisy wprowadzają też szybką procedurę naprawczą w przypadku błędnego anulowania dowodu przez urzędnika.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Zabrzu doszło do groźnego wypadku, gdy 79-letni mężczyzna ugrzązł w mulistym dnie dzikiego zbiornika wodnego. Na szczęście kładowcy zauważyli seniora i wezwali służby ratunkowe. Strażacy i płetwonurkowie szybko wyciągnęli mężczyznę na brzeg, a następnie został on przewieziony do szpitala. Służby przypominają o niebezpieczeństwach związanych z kąpielą w niestrzeżonych akwenach.
2: Częstochowa przygotowuje się na sierpniowe uroczystości na Jasnej Górze, spodziewając się największego napływu pielgrzymów w połowie i pod koniec miesiąca. W tych dniach miasto wprowadzi dodatkowe patrole, zespoły ratownictwa medycznego oraz zmiany w organizacji ruchu. Pielgrzymi będą mieli dostęp do dodatkowych toalet, koszy na śmieci i punktów z wodą. W działania zabezpieczające zaangażowane będą policja, straż miejska i straż pożarna.
1: W Częstochowie doszło do poważnego wypadku z udziałem rowerzystki i tramwaju. 18-latka, wykonując manewr skrętu, wjechała pod nadjeżdżający tramwaj, co skutkowało poważnymi obrażeniami. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii w stanie ciężkim, ale stabilnym. Policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. W Gliwicach 60-letni Józef M. został aresztowany po tym, jak zaorał nowo wybudowaną drogę na ulicy Rybnickiej. Mężczyzna protestował w ten sposób przeciwko odebraniu mu ziemi przodków, mimo że otrzymał odszkodowanie. Straty oszacowano na kilkaset tysięcy złotych, a Józefowi M. grozi kara więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie postawiono zarzuty Sewerynowi M. w sprawie morderstwa 38-letniej kobiety. Podejrzany został zatrzymany w Niemczech i przekazany polskim władzom. Prokuratura w Szczecinie potwierdziła, że Seweryn M. przebywa w areszcie, a śledztwo wciąż trwa. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok i analiza dowodów z miejsca zbrodni.
1: Polacy coraz chętniej korzystają z niemieckiego Deutschland Ticket, który za 63 euro miesięcznie umożliwia podróżowanie po całych Niemczech. Bilet obejmuje komunikację miejską, regionalną oraz wybrane połączenia promowe. Jest to atrakcyjna opcja dla mieszkańców zachodniej Polski, którzy planują tanie wyjazdy do naszych zachodnich sąsiadów. Warto pamiętać, że przy połączeniach transgranicznych z Polski trzeba dokupić bilet do pierwszej stacji po stronie niemieckiej, z wyjątkiem trasy Świnoujście-Cesarskie Kurorty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0, a teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów. Arkadiusz Milik wrócił do zdrowia i przygotowuje się z Juventusem do nowego sezonu. Mimo że klub chętnie by go sprzedał, na razie nie pojawiły się żadne konkretne oferty. Polski napastnik przez ostatnie 2 lata zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale teraz jest w pełni gotowy do gry. Jego przyszłość w Juventusie pozostaje jednak niepewna. Juventus pokonał Palermo 2-0 w towarzyskim meczu w australijskim Perth. Arkadiusz Milik zdobył 2. bramkę dla starej damy w 87. minucie, po efektownym rajdzie z połowy boiska. Wcześniej, w końcówce pierwszej połowy, prowadzenie drużynie dał Kenan Yildiz. Mecz był częścią przygotowań do nowego sezonu Serie A.
2: W Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2026 roku. W zawodach bierze udział 74 reprezentantów Polski, którzy będą walczyć o medale w 50 konkurencjach. To szansa na poprawę wyników z poprzednich mistrzostw w Rzymie, gdzie zdobyliśmy 6 krążków. Po słabszych latach polscy lekkoatleci liczą na lepszy występ i awans w klasyfikacji medalowej.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Dziś drugi dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. O medale powalczą m.in. Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki oraz Paweł Fajdek w rzucie młotem. Wieczorem odbędą się finały, w tym rzut młotem mężczyzn o godzinie 20.10 i finał biegu na 100 metrów przez płotki kobiet o godzinie 22.30. Transmisję można śledzić na TVP1 i TVP Sport. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, uzyskując czas 11,02 sekundy. Złoto wywalczyła Brytyjka Amy Hunt, która była szybsza o zaledwie 0,02 sekundy. To już 3. medal Swobody na Mistrzostwach Starego Kontynentu. Tegoroczna rywalizacja na 100 metrów była jedną z najbardziej otwartych konkurencji mistrzostw.
1: Mariusz Wach, zaledwie 3 tygodnie po walce z Tysonem Furym, ponownie wszedł do ringu na gali Prime 18. Tym razem zmierzył się z 6 zmieniającymi się rywalami w formule K1. Walka zakończyła się po 3 rundach, a decyzję o jej przerwaniu podjął narożnik Wacha. Legendarny promotor Lou DiBella skrytykował udział Wacha w tych pojedynkach, podkreślając, że 46-latek powinien być chroniony przed takimi wyzwaniami.
2: Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu mistrzyni w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka po triumfie na Wimbledonie będzie walczyć o utrzymanie 1000 punktów w rankingu. W turnieju zobaczymy także Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fęch. Losowanie drabinki odbędzie się dziś o 21:00 czasu polskiego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Royce White, były zawodnik NBA, wywołał kontrowersję, ogłaszając, że identyfikuje się jako kobieta i planuje zadebiutować w lidze WNBA. Jego działania to celowa prowokacja mająca na celu zwrócenie uwagi na niejasności w regulaminach sportowych. White opublikował zdjęcie w blond peruce, wyśmiewając krytyków i podkreślając, że chce grać w koszykówkę z kobietami. Inicjatywa ma wywołać dyskusję o zasadach w sporcie. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Toronto, gdzie zmierzy się z Eliną Świtoliną. Polka otwarcie przyznała, że zmaga się z problemami mentalnymi i presją, co wpłynęło na jej grę w tym sezonie. Świątek postanowiła wrócić do swojego stylu gry i nawiązała współpracę z trenerem Francisco Roigiem. Wynik półfinału zadecyduje o jej pozycji w rankingu WTA. Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem 3 głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę. Katarzyna Niewiadoma Finej zdobyła tytuł wicemistrzyni Tour de France 2026. Polska kolarka zakończyła rywalizację na 2. miejscu, ustępując jedynie Demi Vollering z Holandii. To już 5. podium Niewiadomej w tym prestiżowym wyścigu. Zawodniczka, znana z sukcesów na trasie, cieszy się także szczęśliwym życiem prywatnym u boku męża, Taylora Fineja.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tomasz Fornal, polski siatkarz, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po tym, jak w swoim vlogu nazwał część chińskiego miasta Ningbo slumsami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję chińskich mediów i kibiców, którzy zarzucili mu brak szacunku. W odpowiedzi niektórzy komentatorzy zaczęli nazywać Polskę slumsami Europy.
1: Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu i zawodnik FC Porto, został zauważony w towarzystwie znanej wokalistki Agnieszki Nowakowskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że artystka może być jego nową partnerką. Pietuszewski, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, dotychczas trzymał swoje życie uczuciowe w tajemnicy. Czy to początek nowego związku? Tego na razie nie wiadomo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z 1006 odcinkiem pełnym emocji. Już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP1, widzowie zobaczą, jak Poyraz próbuje porozmawiać z Naną o ich uczuciach, ale ona unika konfrontacji. Tymczasem Mert wyznaje Nanie swoją miłość do Nazli, a Yusuf wraca do szkoły po problemach zdrowotnych. Ainur przyjmuje zaproszenie na kolację od Kwana, ale wciąż myśli o Sinanie. Prokurator decyduje się na romantyczne spotkanie z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, dramatach i rodzinnych zawirowaniach, które trzymają widzów w napięciu.
2: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 460 odcinkiem. Premiera już w piątek, 21 sierpnia o godzinie 15:05 na TVP2. W tym odcinku Petra planuje przekazać dziecko Pii pod opiekę Gregoriowi, co wywołuje burzę wśród pałacowej służby. Ricardo i Romulo otwarcie sprzeciwiają się tej decyzji, podkreślając, jak ważny jest los osieroconego malucha. Dodatkowo Lope wraca do rezydencji w kiepskim stanie, a Lorenzo składa Marii Antonii nieodpowiednią propozycję. Serial, osadzony w 1913 roku, przyciąga widzów intrygami i zaskakującymi zwrotami akcji. W rolach głównych występują Ana Garcés, Eva Martín i Arturo Sancho. W najnowszym 4266 odcinku serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w środę, 19 sierpnia o godzinie 20:15, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Julka, uzależniona nastolatka, postawi swojego ojca, Igora, w niezwykle trudnej sytuacji. Po odkryciu przez Igora prawdy o jej nałogu, Julka zagrozi, że odbierze sobie życie, jeśli zostanie wysłana na odwyk. Igor, zrozpaczony i zdeterminowany, będzie musiał podjąć decyzję, która może mieć tragiczne konsekwencje. Czy zdecyduje się na leczenie córki, mimo jej groźby? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
1: W 4268 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 20:15, widzowie będą świadkami wzruszającego pożegnania Marii Zięby. Po pogrzebie rodzina i przyjaciele zgromadzą się w barze u Ziębów na uroczystej stypie. Mimo że Maria odeszła, jej obecność będzie odczuwalna przy wspólnym stole, a spadające piórko przy jej zdjęciu stanie się symbolicznym znakiem z nieba. Wśród zgromadzonych nie zabraknie Włodka, Moniki z rodziną, Renaty, Bogdana, Żanety oraz wielu innych bliskich. Podczas wspólnego posiłku Jarek zaprezentuje pokaz slajdów z fotografiami Marii, co wywoła lawinę wspomnień. Chwile smutku przeplatać się będą z uśmiechem, gdyż każdy z obecnych będzie miał w sercu piękne wspomnienia z Marią.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po wakacjach. W 4240 odcinku Angelika zatrudnia się jako salowa w WeMedzie, a jej życie zaczyna się stabilizować. Jednak w 4241 odcinku sielanka zostaje przerwana przez tragedię, eksplozję podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym. Angelika desperacko szuka informacji o Kamilu, ale wojsko odmawia jej pomocy. W 4242 odcinku zwraca się do ojca, Bolesława, który stawia jej trudne warunki. W premierowym 4243 odcinku, który zostanie wyemitowany jesienią 2026 roku, Angelika wyznaje matce, na jakie kompromisy musiała pójść. Eliza, przytłoczona emocjami, szuka ukojenia w alkoholu, a w trudnych chwilach wspiera ją Świder. Pod wpływem emocji Eliza rzuca się w jego ramiona, co prowadzi do niespodziewanego wybuchu namiętności.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy już Joli, granej przez Elżbietę Romanowską. Aktorka ujawniła, że nie otrzymała propozycji powrotu do roli, co zaskoczyło wielu fanów. W produkcji pojawi się aż 9 nowych aktorek, wcielających się w tytułowe wiedźmy. Zmiany dotkną także postaci Dorotki, którą teraz zagra Karolina Ludwiniak. Na słynnej ławeczce w Wilkowyjach zagości Ignacy Japycz, kuzyn zmarłego Stacha, przybywający z Australii. Nowe odcinki Rancha zostaną wyemitowane dopiero w grudniu, co wymaga od fanów sporej cierpliwości. W serialu Pierwsza miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Kinga, grana przez Aleksandrę Zienkiewicz, próbuje zakończyć małżeństwo z Jankiem. Zanim jednak dojdzie do rozwodu, na jej drodze pojawia się uroczy recepcjonista Arek. Niewinny flirt szybko przeradza się w namiętność, a Kinga spędza z nim noc. Tymczasem Janek odkrywa, że nie jest ojcem Poli, co burzy jego świat z Lilką. Wściekły i upokorzony, postanawia zerwać z nią kontakt. Czy szczere wyznanie Janka wystarczy, by uratować jego relacje z Kingą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. Panna Młoda to turecki serial, który podbija serca widzów w Polsce. Już 22 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 178 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Hansel nie zdąży na autobus, a Cichan odwozi ją do domu, co wywołuje plotki. Derya szantażuje mu Kader, a Engin czuwa przy Sili. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce pojawił się w styczniu. Panna Młoda liczy obecnie 325 odcinków, a ich liczba w Polsce będzie jeszcze większa. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. To dopiero początek długiej przygody z tymi bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dłuższa praca przed emeryturą może się opłacać. Analizy pokazują, że seniorzy, którzy zdecydują się pracować o rok dłużej, mogą liczyć na wzrost emerytury o około 13,5-14%. Na przykład mężczyzna zarabiający średnią krajową, pracując do 66 roku życia, zwiększy swoje świadczenie z 4047 zł do 4599 zł brutto. Podobnie kobieta, która popracuje do 61 roku życia, otrzyma 2804 zł. Zamiast 2462 zł brutto. Wyjątkiem są osoby z minimalnym stażem i niskimi zarobkami, których emerytura zostanie wyrównana do ustawowego minimum. Rosyjska propaganda w Polsce coraz śmielej wkracza do publicznej debaty, wykorzystując osoby o dużym zasięgu medialnym. Grzegorz Braun umieszcza na swoich listach wyborczych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, co ma na celu rozpowszechnianie narracji zgodnych z interesami Kremla. Przykładem jest porucznik rezerwy Piotr Powałka, który zajmie piąte miejsce w okręgu gdyńsko-słupskim. Jego wypowiedzi często pokrywają się z rosyjską narracją, co wzmacnia jego pozycję w polskiej przestrzeni politycznej. Ceny paliw na stacjach w Polsce osiągnęły najwyższy poziom od miesięcy, co jest efektem eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i blokady cieśniny Ormus. Aż 90% Polaków chce powrotu programu CPN, który miałby obniżyć ceny paliw. Jednak los programu jest niepewny, ponieważ prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd uzależnia decyzję o jego wznowieniu od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Prokuratura Krajowa odrzuciła wniosek obrońców posła Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania. Decyzję uzasadniono obawą matactwa i faktem ukrywania się polityka. Romanowski jest podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a jego miejsce pobytu pozostaje nieznane po opuszczeniu Węgier. Rzecznik Prokuratury Krajowej potwierdził, że przesłanki do aresztu nadal są aktualne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jennifer Lopez, która w lipcu skończyła 57 lat, zachwyca fanów swoją nieskazitelną formą. Gwiazda podzieliła się zdjęciami w białym bikini, które wywołały falę zachwytu w mediach społecznościowych. Tymczasem jej bliźniaki z poprzedniego związku z Markiem Antonym właśnie wyruszają na studia. Lopez, mimo upływu lat, wciąż łączy życie zawodowe z prywatnym, pozostając ikoną stylu i energii.
0: Książę William i księżna Kate sprzeciwili się pomysłowi króla Karola III i królowej Kamilli, by zmienić pisownię imienia Kate z Catherine na Catherine. Powodem miał być nadmiar liter C w królewskich monogramach. William uznał tę propozycję za obraźliwą dla Kate i jej rodziny. Ostatecznie księżna Wali zachowała swoje imię w tradycyjnej formie.
2: Courtney Clenny, znana influencerka, została skazana na 6 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci swojego partnera, Christiana Obumseliego. Dzięki zaliczeniu 4 lat spędzonych w areszcie, wyjdzie na wolność za 2 lata. Do tragedii doszło w 2022 roku w Miami, gdzie Obumseli zginął od ciosu nożem. Rodzina ofiary nie wierzy w wersję obrony koniecznej przedstawioną przez Clenny.
0: Siły powietrzne Ukrainy straciły myśliwiec MiG-29, który uległ awarii 10 sierpnia w obwodzie odeskim. Podczas misji bojowej doszło do sytuacji awaryjnej przy odpalaniu pocisku, co spowodowało pożar samolotu. Pilot zdołał się bezpiecznie katapultować i został przetransportowany do placówki medycznej. To kolejny incydent w serii strat ukraińskiego lotnictwa w ostatnich miesiącach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Już 13 sierpnia w Zatoce Gdańskiej odbędzie się wodowanie pierwszej fregaty rakietowej o Rzeczpospolita Polska Wicher z programu Miecznik. Dzień wcześniej, 12 sierpnia, jednostka zostanie ochrzczona w Gdyni. Fregaty te mają wzmocnić polskie siły morskie, wspierając obronę powietrzną i zwalczanie okrętów podwodnych. Program zakłada budowę 3 jednostek, które będą gotowe do 2031 roku. Już jutro, 12 sierpnia, w Polsce będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 19.10 i będzie najlepiej widoczne w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie księżyc zakryje aż 88% tarczy słonecznej. We Wrocławiu i na Mazurach zakrycie wyniesie 85%, a w Warszawie około 82%. Pamiętajmy, by do obserwacji używać specjalnych okularów z filtrem słonecznym.
2: Wiktoria Ptak z Supraśla została Miss Polski 2026. 28-latka, która obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, zdobyła tytuł dzięki swojej determinacji i ciężkiej pracy. Wiktoria jest także zaangażowana społecznie, działając na rzecz dzieci w amerykańskim systemie prawnym. Jej marzeniem jest stworzenie mobilnej kliniki, która działając na rzecz dzieci

0: 5 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 14 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy też 14 stopni i małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na planie kultowego rancha pojawił się nie kto inny, jak sam premier Donald Tusk. Politycy są oburzeni, ale aktorzy, jak Cezary Żak, przyjęli go z uśmiechem. Tusk zamiast politykować, pytał o tajniki kręcenia seriali, co wywołało niemałe zdziwienie. Czyżby nowa strategia polityczna oparta na sztuce filmowej? Ewelina Lisowska, znana z energetycznych koncertów, postanowiła na chwilę odpocząć od polskiej sceny i zasmakować włoskiego Dolce Vita na wyspie Elba. Włoski temperament tak ją pochłonął, że zaczęła naukę języka, a jej zdjęcia w stroju kąpielowym zyskały więcej fanów niż niejedna piosenka. Lisowska, mimo polskiego akcentu, nie wstydzi się swoich językowych potknięć, a jej wiralowy występ z Telefon Lady Gagi tylko podkreśla, że dystans do siebie to jej drugie imię. Ciekawe, czy włoski partner jest równie zachwycony jej nowymi umiejętnościami.
2: Jan Wieczorkowski, znany polski aktor, znowu zaskakuje. Na ostatniej ściance Polsatu fani nie mogli oderwać od niego wzroku, porównując go do greckiego boga. Jak wino, im starszy, tym przystojniejszy. Takie komentarze pojawiają się w mediach społecznościowych. Choć Wieczorkowski unika zaszufladkowania i rozwija się w różnych projektach, to jego wygląd zdaje się być niezmiennie na topie. Czyżbyśmy mieli nowego polskiego Leonarda DiCaprio? Magda Fem, pierwsza wokalistka zespołu Ich Troje i była żona Michała Wiśniewskiego, nadal zaskakuje swoją artystyczną energią. Choć jej odejście z zespołu i rozwód z Wiśniewskim były głośne, dziś skupia się na solowej karierze i rodzinie. Z ironią wspomina, jak jej były mąż cieszył się z jej łez, a sama przyznaje, że życie z nim było jak z doktorem Jekyllem i Mr. Hyde'em. Teraz, w wieku 55 lat, tworzy nowe projekty i cieszy się spokojem z dala od blasku fleszy.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w sierpcu zdradził, że za kulisami czeka na niego mandaryna, z którą przygotowuje pierwszy wspólny utwór. Czyżby miłość i muzyka były nierozłączne? Po rozstaniu z Polą Wiśniewską Michał i mandaryna znów są razem, a ich nowa piosenka już budzi emocje. Kto by pomyślał, że po tylu latach małżeństwa i rozwodzie dopiero teraz nagrają coś razem?
2: Ilona Krawczyńska triumfuje w 13. edycji Tańca z Gwiazdami, choć nie obyło się bez zgrzytów z produkcją. Modelka, która niechętnie wpuszcza media do swojego życia, musiała stawić czoła oczekiwaniom telewizji, która, jak wiadomo, żywi się emocjami. Krawczyńska, znana z projektu Siostry AD i HD, podkreśla, że woli dzielić się pozytywną energią niż łzami rozpaczy. Mimo wszystko udało jej się znaleźć złoty środek i zakończyć przygodę z kryształową kulą w ręku.
1: Sebastian Fabiański, znany aktor, postanowił poszukać miłości w aplikacji randkowej. Tak, dobrze słyszeliście. Gwiazda kina szuka kogoś spoza świata show biznesu, bo jak sam przyznaje, bycie rozpoznawalnym na ulicy nie sprzyja budowaniu relacji. Po nawiązaniu kontaktu w aplikacji, Fabiański przenosi rozmowy na Instagrama, by upewnić się, że kobiety wiedzą, z kim naprawdę rozmawiają. Ciekawe, czy znajdzie tam prawdziwe szczęście, czy tylko kolejne wyobrażenie. Po prawie 30 latach od tajemniczej śmierci Tupaka Shakura sprawa wreszcie trafia na wokandę. Dwayne Kefe D. Davis, który kiedyś chwalił się swoją książką o związku z tą zbrodnią, teraz zaprzecza wszystkiemu. Ciekawe, czy jego własne słowa z książki okażą się gwoździem do trumny. Proces ruszył w Los Angeles, a emocje sięgają zenitu. Zwłaszcza, że w tle pojawiają się teorie spiskowe z udziałem znanych postaci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jimi Hendrix, legenda gitary, znany był z niszczenia swoich instrumentów na scenie. Okazuje się, że nie robił tego z gniewu czy dla show, ale dlatego, że wyciskał z nich każdą nutę, aż nie miały już nic do zaoferowania. Techniczny muzyka, Eric Barrett, zdradził, że Hendrix po prostu nie mógł już nic więcej z nich wyciągnąć. A teraz, w uznaniu jego wpływu na muzykę i społeczeństwo, Jimi ma swoją ulicę w Nowym Jorku, tuż obok studia Electric Lady Studios. Jędrzej Weiss, po współpracy z Kasią Nosowską, postanowił zaskoczyć fanów mocniejszym, rockowym brzmieniem. Jego nowy singiel, Pogubiłem części od zestawu, to nie tylko podróż do lat 90., ale przede wszystkim emocjonalny rollercoaster o utracie siebie w imię miłości. Artysta śpiewa o momencie, gdy trudno rozpoznać własną twarz w lustrze, a utwór staje się manifestem i sygnałem alarmowym. Czas się obudzić i poskładać te wszystkie części, które kiedyś oddaliśmy drugiej osobie. Blink 182 nie zwalnia tempa i już pracuje nad swoim 10. albumem. Travis Barker potwierdził, że zespół jest w studiu, a nowa płyta ma się pojawić w 2027 roku. Fani mogą szykować się na koncerty w Europie, bo Tom DeLonge, Mark Hoppus i Travis Barker już zapowiedzieli występy na przyszły rok. A dla tych, którzy chcą poznać Barkera bliżej, od 13 sierpnia na Disney+, dostępny będzie dokument Louder Than Fear, który pokaże jego życie po katastrofie lotniczej. Paul and Rock Festival, znany jako najpiękniejszy festiwal świata, zakończył się dramatycznym akcentem. Podczas występu orkiestry dorosłych dzieci, ojciec perkusisty Michała Dolskiego doznał wylewu, co przerwało koncert. Teraz muzyk prosi o wsparcie finansowe na kosztowną rehabilitację ojca, a Jurek Owsiak apeluje do fanów o pomoc. Cóż, życie potrafi zaskoczyć nawet na największej scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj nad Warszawą przeszła gwałtowna burza, która wyrządziła znaczne szkody, szczególnie na Targówku i Pradze Północ. Huraganowy wiatr przewracał drzewa i uszkadzał stragany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia o niebezpiecznej pogodzie, obejmujące m.in. Mazowsze i Lubelszczyznę. W Siedlcach wiatr osiągnął prędkość ponad 100 km na godzinę.
2: W nocy w placówce opiekuńczej w Pęcherach, koło Piaseczna, wybuchł groźny pożar. Ogień pojawił się po uderzeniu pioruna w dach budynku. Na szczęście wszyscy podopieczni oraz opiekunowie zdążyli opuścić obiekt przed przybyciem straży pożarnej. W akcji gaśniczej uczestniczyło blisko 30 strażaków, którzy po 4 godzinach opanowali sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
1: W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy stołecznej akcji referendalnej zebrali już 27,5 tysiąca podpisów, a potrzebują 132 tysięcy. Podpisy można składać do 28 września w różnych punktach stolicy. Inicjatywa budzi wiele emocji wśród mieszkańców. W Ursynowskim Parku nad południową obwodnicą Warszawy usunięto nowe żółte huśtawki. Okazało się, że ustawiono je zbyt blisko chodnika, co uniemożliwiało ich bezpieczne użycie. Huśtawki, które kosztowały łącznie 42 tysiące złotych, początkowo unieruchomiono, a teraz całkowicie zdemontowano. Trwają prace nad nowym rozwiązaniem, które ma spełniać wymogi bezpieczeństwa. Władze powiatu ciechanowskiego ostrzegają przed pumą, która może przebywać w lokalnych lasach. Mieszkańcy miejscowości Stare Garnowo, Osiek Górny, Osiek Aleksandrowo i Osiek Wólka powinni zachować szczególną ostrożność. Nadleśniczy Tomasz Druszcz uspokaja, że puma unika ludzi i żeruje głównie w nocy. W razie spotkania z drapieżnikiem należy zachować spokój i powiadomić służby.
2: Tragedia nad Jeziorem Rożnowskim. 43-letnia kobieta zginęła po tym, jak wypadła ze skutera wodnego prowadzonego przez jej partnera. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, nie udało się jej uratować. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a skuter został zabezpieczony do dalszych badań. Partner kobiety był trzeźwy i został przesłuchany jako świadek. Od 1 grudnia zmieniają się zasady dotyczące dowodów osobistych. Najważniejsza zmiana to możliwość odbioru dokumentów w innej gminie niż ta, w której złożono wniosek. To ułatwienie dla osób często podróżujących lub pracujących poza miejscem zamieszkania. Dodatkowo, jeśli dowód zostanie omyłkowo unieważniony, jego ważność będzie można przywrócić w ciągu 30 dni. W Zabrzu doszło do brutalnego pobicia 66-letniego mężczyzny. Dwóch młodych napastników zaatakowało go w niedzielny poranek bez żadnego powodu, powodując poważne obrażenia. Policja szybko zatrzymała podejrzanych, 18-latka i 21-latka. Młodszy z nich został tymczasowo aresztowany, a starszy objęty dozorem policyjnym. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Zakończono przebudowę kanału regatowego w Parku Śląskim. Odnowiono dno zbiornika, ścieżki i kładki. A na wyspie powstała nowa scena. Wokół pojawiła się świeża zieleń, co całkowicie odmieniło ten historyczny punkt. Teraz miejsce to będzie służyć spacerom, rekreacji i wydarzeniom plenerowym.
1: Tomasz J. został skazany na 20 lat więzienia za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka w Kłobucku. Prokuratura i rodzina ofiary domagają się jednak kary dożywocia. Wkrótce odbędzie się rozprawa apelacyjna w Katowicach, zaplanowana na 17 września. Sprawca tłumaczył swoje działania trudnościami finansowymi.
2: Deutschland Ticket, niemiecki miesięczny bilet komunikacyjny, umożliwia nieograniczone podróże po całych Niemczech za 63 euro. Bilet obejmuje pociągi regionalne, miejski transport publiczny, a nawet niektóre promy. Jest popularny również wśród Polaków, zwłaszcza mieszkańców zachodnich regionów kraju. Aby korzystać z biletu, wystarczy wykupić go online i mieć przy sobie dowód tożsamości podczas kontroli.
1: Od 12 sierpnia wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu w związku z imprezą Żagle 2026. Pierwsze zamknięcia ulic rozpoczną się już w nocy z 11 na 12 sierpnia. Ulice takie jak Zbożowa, Komandorska czy Wały Chrobrego będą całkowicie zamknięte. Zmiany potrwają do 18 sierpnia, a komunikacja miejska również będzie działać według zmienionych tras. W Jarosławcu wszystkie kąpieliska są dziś zamknięte z powodu trudnych warunków na morzu. Silny wiatr i wysokie fale zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Mimo że woda jest czysta i wolna od sinic, bezpieczeństwo turystów jest priorytetem. Pogoda sprzyja spacerom, ale nie kąpielom, więc warto zachować ostrożność.
2: W sprawie zabójstwa 38-letniej kobiety w Szczecinie nastąpił przełom. Seweryn M., podejrzany o dokonanie zbrodni, został przekazany Polsce przez niemieckie służby i trafił do aresztu. Prokuratura potwierdza, że mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa. Śledztwo wciąż trwa, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok i analiza materiału dowodowego. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 100 metrów. Polka prowadziła w połowie dystansu, ale ostatecznie przegrała z Amy Hunt z Wielkiej Brytanii. Swoboda uzyskała czas 11,02 sekundy, co dało jej drugi wicemistrzowski tytuł w karierze. Pierwszy zdobyła 2 lata temu w Rzymie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 15 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku wybuchła afera związana z wypłatą ponad 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej. Wśród beneficjentów znalazła się firma męża Anny Konieczyńskiej, wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wątpliwości budzi fakt, że brak jest potwierdzeń zalania tych nieruchomości przez Straż Pożarną czy satelity. Ministerstwo Rozwoju oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzą kontrolę w tej sprawie. Wyniki mogą mieć poważne konsekwencje dla lokalnej polityki i rozliczeń finansowych. Sprawa jest rozwojowa i może przynieść dalsze działania ze strony organów ścigania.
2: Polska została pominięta na liście europejskich krajów w nowych zasadach korzystania z internetu Starlink podczas podróży. Oznacza to, że polscy użytkownicy mogą napotkać inne warunki korzystania z usługi poza granicami kraju. Na liście znalazły się m.in. Czechy, Słowacja i Litwa, ale Polski zabrakło. To może wpłynąć na ograniczenia dla Polaków podróżujących po Europie z usługą Starlink. Nie wiadomo, czy to błąd, czy celowa decyzja firmy Ilona Maska. Nowe zasady obowiązują od 10 sierpnia, ale daty w komunikatach są różne, co wprowadza dodatkowe zamieszanie.
1: Jacek Karnowski, wiceminister funduszy, ostrzega przed możliwym polexitem w kontekście wyborów w 2027 roku. Wskazuje na Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Brauna i Mateusza Morawieckiego jako polityków, których działania mogą prowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Karnowski podkreśla, że członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko fundusze, ale także korzyści z rynku wspólnego i bezpieczeństwa. W rozmowie z Business Insider Polska zaznacza, że Polacy powinni zastanowić się, czy głos na prawicę nie oznacza de facto głosu za opuszczeniem Unii. Wiceminister odniósł się również do Krajowego Planu Odbudowy, informując, że Polska wykorzysta ponad 90% dostępnych środków.
2: Obawy o bezpieczeństwo to główny powód, dla którego część Polaków unika aplikacji bankowych. Co trzecia osoba nie chce instalować dodatkowego oprogramowania na telefonie. Dla 19% użytkowników aplikacje są zbyt skomplikowane, a tyle samo osób nie wie, jak zacząć z nich korzystać. Mimo to, dla 75% badanych aplikacje są podstawą zarządzania finansami. Wśród 30-latków aż 81% korzysta z nich regularnie. Badanie przeprowadził Santander Consumer Bank.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: W 1926 roku na Górnym Śląsku doszło do niezwykłej operacji finansowej. Amerykańscy inwestorzy, w tym W. Averell Harriman i Anaconda Copper Mining Company, przejęli kontrolę nad Gisze S.A., jednym z największych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Zastosowano skomplikowaną strukturę holdingową, która budziła podejrzenia o ukryte niemieckie wpływy. Choć formalnie kontrolę przejęli Amerykanie, niemiecki kapitał wciąż miał znaczący udział. Operacja ta była zgodna z prawem, ale jej złożoność wzbudzała kontrowersje. Dziś podobne rozwiązania są powszechne. Jednak w latach 20. XX wieku były nowością. Sejm zbliża się do uchwalenia nocnej prohibicji, która uniemożliwi zakup alkoholu w sklepach między 22 a 6 rano. Projekt cieszy się poparciem większości sił politycznych oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Wyjątek od zakazu dotyczy stacji paliw, które nadal będą mogły sprzedawać alkohol w nocy. Restauracje i bary nie zostaną objęte ograniczeniem, co pozwoli na spożywanie alkoholu w tych miejscach do późna. Obecnie podobne zasady funkcjonują już w wielu miastach w Polsce. Ponadto posłowie rozważają również zakaz reklamy alkoholu, w tym nawet napojów 0%.
2: 14 sierpnia wiele urzędów w Polsce będzie zamkniętych, w tym wszystkie placówki ZUS. To efekt decyzji o dodatkowym dniu wolnym dla członków Korpusu Służby Cywilnej, ponieważ 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypada w sobotę. Dotyczy to m.in. pracowników ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich. W Warszawie nieczynne będą również Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i dzielnicowe wydziały obsługi mieszkańców. Warto pamiętać, że wiele spraw można załatwić online, korzystając z portalu e-ZUS.
1: Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE podczas targów lotniczych Farnborough 2026. Nowy pocisk ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów, co pozwoli na bardziej ekonomiczną obronę przed dronami i pociskami manewrującymi. PAC-3 ACE ma kosztować o połowę mniej niż jego poprzednik PAC-3 MSE, zachowując przy tym 2/3 jego zdolności bojowych. Pierwszy testowy lot planowany jest za 18 miesięcy, a produkcja ma ruszyć w ciągu kilku lat. Pocisk będzie kompatybilny z istniejącym działającymi systemami obrony, co przyspieszy jego wdrożenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska planuje przeznaczyć niecałe 2 biliony złotych na obronność w latach od 2025 do 2035. To ponad 2 razy więcej niż w poprzedniej dekadzie. Wydatki te mają wzmocnić siły zbrojne RP, ale ich wpływ na gospodarkę zależy od udziału krajowej produkcji. Szacuje się, że 41% zakupów zbrojeniowych zostanie zrealizowanych w Polsce. Wydatki na obronność obejmują nie tylko sprzęt, ale także koszty osobowe, które pochłoną największą część budżetu. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest inwestowanie w badania i rozwój, by zwiększyć krajową wartość dodaną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów od stycznia tego roku. Już 21 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 177 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszej odsłonie Hanser i Cichan podczas wspólnej podróży potrącą młodą kobietę, co wprowadzi dramatyczne zwroty akcji. Jednocześnie Derya i Jonca podejmą kroki, by zastraszyć Mukadder. Serial, który zastąpił miłość i nadzieję, szybko stał się hitem stacji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türksev jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków w Turcji, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil z bohaterami. M jak Miłość wkracza w nowy, emocjonujący sezon. Po wakacjach Kasia staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ukryć prawdę o ojcostwie swojej córeczki. Sfałszowane testy DNA i kłamstwa zaczynają się na niej mścić. Sowiński, zwany szantażysta, stawia Kasi ultimatum, które może zmienić wszystko. Anka, która pomogła w fałszerstwie, teraz żąda pieniędzy za milczenie. Aneta, choć zna prawdę, wciąż nie zdecydowała się jej ujawnić. Czy Kasia znajdzie sposób, by wyjść z tej sytuacji z twarzą? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodziewanych zwrotów akcji. Na wspólnej zbliża się do emocjonującego momentu. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, widzowie pożegnają Marię Ziębę. To także ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel, która przez lata była sercem serialu. Aktorka zmarła w kwietniu, a jej postać podzieliła jej los, co stało się początkiem serii smutnych wydarzeń w rodzinie Ziębów. Sceny pogrzebu Marii kręcono już wiosną, a ich realizacja była pełna prawdziwych emocji i wzruszeń. Włodek, dzieci, wnuki oraz bliscy z osiedla oddadzą jej hołd na ekranie. To chwile, które na długo zapadną w pamięć zarówno widzom, jak i ekipie serialu.
2: W 4273 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 sierpnia o 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Jagoda odkryje, że jej matka Ewelina nosi kołnierz ortopedyczny, a wszystko wskazuje na to, że to jej ojciec Greg jest winny tej sytuacji. Młoda bohaterka nie zamierza milczeć i stawia ojcu zarzuty, ale Greg pozostaje niewzruszony, ukrywając swoje prawdziwe oblicze. Ewelina, zastraszona przez męża, milczy, co tylko podsyca napięcie. W kolejnych odcinkach sytuacja eskaluje, a Greg staje się coraz bardziej niebezpieczny. W 4281 odcinku Jagoda ratuje matkę przed próbą zabójstwa, co może być przełomowym momentem w tej dramatycznej historii. Czy to koniec koszmaru dla Eweliny? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej w odcinku 4266 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Julka nie wraca na noc, co wywołuje panikę u Igora, który odkrywa, że córka jest pod wpływem narkotyków. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy dziewczyna grozi samobójstwem. Agnieszka zmaga się z trudnościami w ośrodku i proponuje założenie fundacji, co tylko zaostrza konflikt z Ryszardem. Juliusz planuje ujawnić się jako tajemniczy Janusz z internetu, ale jego plany krzyżuje randka profesor Agier. Premierowy odcinek będzie można obejrzeć w środę, 19 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi nowy sezon pełen emocji. Kinga, próbując zamknąć rozdział małżeństwa z Jankiem, poznaje przystojnego recepcjonistę Arka. Między nimi szybko pojawia się chemia, a znajomość przeradza się w coś więcej. Kinga spędza z Arkiem namiętną noc, co może być początkiem nowej miłości. Tymczasem Janek odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co jest dla niego ogromnym ciosem. Zraniony i wściekły na Lilkę, postanawia odciąć się od niej i rusza do Kingi z ważnym wyznaniem. Czy prawda o Lilce da Jankowi szansę na odzyskanie żony? Czy też Kinga wybierze nową drogę z Arkiem? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć. W 1006 odcinku, który zobaczymy już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP 1, Poyraz jest przekonany, że Nana odwzajemnia jego uczucia, ale ona unika konfrontacji. Czy te wydarzenia zmienią ich losy? W poprzednich odcinkach, podczas podróży poślubnej, ich romantyczne chwile przerwała dramatyczna wiadomość o chorobie Jusufa, który padł ofiarą trucizny. Tymczasem Mert zdobywa się na odwagę i wyznaje Nanie miłość do Nazli. W tle rozwija się również wątek Sinana, który spędza wieczór z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Dostępna codziennie o 16 na TVP 1 oraz online na TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 460 odcinkiem. Już 21 sierpnia o 15.05 na TVP. Dwa widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia w hiszpańskim serialu kostiumowym. Petra podejmie kontrowersyjną decyzję o oddaniu dziecka Pai Gregoriowi, co wywoła burzę wśród służby. Romulo i Ricardo stanowczo sprzeciwią się jej planom. W międzyczasie Lope wróci do pałacu ciężko pobity, a Maria Antonia otrzyma niestosowną propozycję od Lorenza. Śmierć Pii wciąż budzi ogromne emocje, a jej bliscy przygotowują spotkanie ku jej pamięci. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie luksusowe mury rezydencji skrywają intrygi i rywalizacje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński pozwał aktywistę Zbigniewa Komasę za rzekome znieważenie pamięci Lecha Kaczyńskiego. Komasa regularnie przynosił wieńce z kontrowersyjną tabliczką na miesięcznice smoleńskie. Pierwsza rozprawa odbędzie się 30 września, a Kaczyński domaga się 30 tysięcy złotych oraz zakazu składania wieńców przez Komasę. Konflikty wokół obchodów smoleńskich nie są nowością, a Komasa często uczestniczył w takich zdarzeniach.
0: Rocznica objęcia urzędu prezydenta przez